Trójce czas na Nocną Polskę. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda, witamy. Na początek zaśpiewał Stach Bukowski, który był naszym gościem nie tak dawno w Nocnej Polsce, ale za chwilę gość, którego Państwo dobrze znają. Natomiast postanowił ostatnio odejść od zespołu Jam, w którym śpiewał mnóstwo lat, ale zawsze tworzył również swoje rzeczy solowe. I te kolejne rzeczy już w tej chwili są przygotowane. Są dwa single, będą kolejne. A artysta nazywa się Maciej Balcar.

odważ się, posłuchaj moich rad. Jeśli jesteś w rozpaczy, też pokochaj, pociesz się.

że obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to co.

pokochaj, przejdzie ci od razu cały ból.

0: W Trójce Maciej Balcer. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Witam serdecznie.
0: Tak czekałeś, aż ostatni dźwięk wybrzmi z tej piosence.
1: Zadumałem się, bo przypomniałem sobie, jak nagrywałem ten fortepian. Było to w siedzibie zespołu Śląsk w Koszęcinie. Miałem tam dostęp do pięknego instrumentu. Tam mieliśmy omikrofonowane to wszystko, a ja z przerażeniem, no bo właściwie nigdy nie nagrywałem jeszcze do tej pory sam siebie z fortepianem.
0: Zapraszam, u nas jest w studiu.
1: Tak, ale to był ten pierwszy raz. Mhm. I teraz wszystko do mnie wróciło, słuchając tego utworu, bo dawno go nie słyszałem w płytowej wersji.
0: Ja czasami słucham płyty Znaki i słucham wraz z naszymi słuchaczami nocą głównie. No i nie ukrywam, że te dźwięki, chociaż tak dużo czasu nie minęło, ale trochę minęło, one ciągle brzmią bardzo szczerze, autentycznie i właśnie to, co powiedziałeś, wzruszają.
1: I do tego jeszcze Michał Zabłocki tutaj przepięknie się pobawił tematem, tak, pokochaj. No, ja jestem zachwycony za każdym razem, kiedy śpiewam ten utwór na koncercie. Widzę reakcje słuchaczy. Zresztą też po koncertach ludzie dziękują właśnie szczególnie za ten utwór.
0: No i on zresztą w serwisach streamingowych ma całkiem spore osiągnięcia. Tak. Bo jedna z najlepiej odsłuchiwanych piosenek twoich.
1: Tak, tak, zgadza się.
0: No, Michał Zabłocki swoją drogą teraz szykuje płytę z duetem, nie wiem, czy słyszałeś.
1: Nie,
0: na pierwszy rzut idzie duet zapomniano troszkę, kiedyś w Trójce, może nie na playlistach, ale w audycjach różnych grano, zresztą też koncertowała u nas w studiu, Anna Szałapak.
1: O.
0: Jest pierwszy singiel z nią razem. Posłuchaj sobie przy okazji kiedyś.
1: Dobrze.
0: Ale wróćmy, nie wracajmy chwilowo do tego, co było, chociaż pewnie wrócimy do takiego zespołu na D, bo nie mogę cię nie zapytać o pewne rzeczy. Posłuchajmy tego, co jest nowsze.

0: troszkę zagadaliśmy w czasie piosenki, ale tych tematów do rozmowy będzie pewnie sporo. 2 lata, odkąd odszedłeś od Jamu.
1: Tak, i ten utwór jest taki takim kamieniem milowym, ponieważ tydzień przed tym 45-leciem zespołu już miałem wszystko gotowe, byłem przygotowany do koncertu, wiedziałem, jaka jest setlista, miałem spakowane walizki, wszystko jakby wiedziałem, miałem jasny plan działania, wiedziałem, co dalej. Natomiast przyszło mi do głowy, że chyba nie powinienem się teraz zabierać za te rzeczy, które leżą w szufladzie i które tam tyle czasu czekałem, aż być może wyjdą na jakiejś kolejnej płycie zespołu. Tylko powinienem zrobić coś całkowicie świeżego, coś tu i teraz. I tak właśnie powstał pomysł. Usiadłem do fortepianu, zagrałem pierwsze dźwięki, zaśpiewałem sobie coś po szwedzku. Za chwilę...
0: Norwesku się mówiło kiedyś.
1: Po norwesku. O, przepraszam, bo faktycznie może teraz pomyliłem języki. Ale zacząłem pierwsze linijki właśnie układać. Potem w trakcie przygotowań i nawet na parę godzin przed 45-leciem i po też siedziałem nad karteczką i sobie szlifowałem. A właściwie... No nie wiem, 3-4 dni po już mieliśmy to nagrane i dzwoniłem do mojego zaprzyjaźnionego realizatora z prośbą, żeby mi szybko skręcił jakiś teledysk, bo chcę wypuścić singla. I to był taki utwór, który się znikąd pojawił, ale doszedłem do wniosku, że ta płyta, która teraz ma się pojawić i to mają być single, ale to mają być całkiem nowe rzeczy. Do tamtych jeszcze kiedyś wrócę, ale teraz nowości.
0: Ale to bardzo bliskie to do Pokochaj było, też fortepian właściwie.
1: Tak, no bo to generalnie u mnie się bardzo dużo rzeczy z fortepianu rodzi. Więc wiele harmonii właśnie stamtąd pochodzi.
0: Rozumiem, że jak już na tej nowej płycie zrobisz kupę kasy, to ten fortepian wstawisz sobie w domu prawdziwy.
1: Ja mam fortepian w domu, na szczęście już, ponad 2 metry.
0: O, pięknie!
1: Kawaja i to kupiłem go jakoś tak chwilę po tym, jak już miałem nagrany ten utwór. Także on się nie załapał jeszcze na nagrania, ale myślę, że kolejny utwór, który nagram na podobnej zasadzie jak Pokochaj, będzie już u mnie w domu nagrywany, bo bardzo kocham swój instrument. Zresztą moja córka też wspaniale gra na Chopina głównie na tym instrumencie. I wiem, że on po prostu też niesie.
0: Wiem, że byłeś obarczony, nie nazwę to klątwą, ale z tym, co zostawił po sobie Rysiek Riedel w Jamie. Natomiast robiłeś te swoje rzeczy z zespołem zupełnie inaczej. I jeśli liczyć lata i odliczyć te amatorskie początki Jamu, to właściwie śpiewałeś w tym Jamie dłużej niż Rysiek.
1: No nawet nie odliczając.
0: O rok dłużej chyba.
1: Nawet nie odliczając tych amatorskich lat, ponieważ Rysiek przyszedł później. Mhm. Tam początkowo chyba Paweł jako pierwszy śpiewał. Ale tak, Rysiek był krócej. No i no, umówmy się, Rysiek to jest ta kluczowa postać w tym zespole i zawsze pozostanie tym najbardziej... tym Feniksem, który to wszystko zbudował. No i on hipnotyzował tą publiczność na koncertach. On przepięknie przekazywał te teksty, że wychodziliśmy z tych koncertów jak zaczarowani. No i to, co ja próbowałem robić, no to po prostu przepuszczać przez swój układ nerwowy te piosenki i podawać je widowni najlepiej, jak potrafię. No.
0: Powiedz też jeszcze o tej nowej płycie, no bo 2 pierwsze single to są utwory no generalnie dosyć spokojne. Są tak. To ballady i tak myślę sobie tak, to trzeci będzie też balladą, czy...
1: Nie, już potem zaczynamy się rozpędzać. Kolejny będzie już... bardziej do tupania nogą. I myślę, że potem już będzie szło w stronę mocniejszych troszeczkę brzmień gitar. Więc tak naprawdę ja myślę, że słuchacze, którzy znają moje solowe płyty, oni się klimatycznie raczej nie wiedzą, czego spodziewać. I ja też jakoś daleko nie będę od tych swoich solowych projektów odchodził, ponieważ tam jest odrobinę bluesa również, a rockowa nuta również, ale też dużo poezji i takiej fajnej zadumy, która z tekstów ciekawych pochodzi.
0: Czyli teksty tym razem czyje?
1: Przede wszystkim w większości będzie to Grzesiek Paczkowski. Grzesiek Paczkowski to jest autor najnowszego singla, a może tak? Kolejny singiel, który się pojawi, również będzie z jego tekstem. Tutaj tylko dodam, że Grześka Paczkowskiego poznałem rok temu podczas spotkania bardów. Odbywało się to w teatrze w Michałowicach za Jelenią Górą. I w tymże teatrze tam w urodziny Jacka Kaczmarskiego zagraliśmy utwory Jacka plus swoje. Poznałem bardzo ciekawych ludzi, między innymi właśnie Grześka, i po tym koncercie rozmowa potoczyła się w kierunku właśnie pisania tekstów dla innych i Grzesiek wyraził ochotę i chęć na to, żeby dla mnie coś napisać. I tak właśnie powstawały pierwsze utwory. I Grzesiek na tej płycie będzie miał największy udział tekstowy. Również sam się udzielam, ale wyciągnąłem też dwa teksty, bardzo fajne teksty. I to myślę, że będzie zauważalne. Mojej małżonki.
0: Ale przerwijmy teraz. Jeszcze posłuchajmy tego najnowszego singla, a potem na chwilę jeszcze wrócimy do rozmowy.
1: Dobrze.

0: wspomnieliśmy, a właściwie ty wspomniałeś o Michale Zabłockim, jak słuchałem tego utworu, to pomyślałem sobie, że to jakbyś tu zaprosił Grzegorza Turnała do duetu, to byłby taki super krakowski utwór po prostu.
1: No, muszę chyba przyznać ci rację, że, jestem wychowany na, tej nucie krakowskiej. Zarówno Marek Grechuta, jak i Grzegorz Turnał to, są bardzo, bardzo takie dla mnie ważne postaci.
0: Nie da się ukryć, że jesteś jednym z najlepszych polskich wokalistów, no bo to jakby każdy dobrze wie. Bo kiedy śpiewasz, tym głosem swoim potrafisz wyrazić tyle emocji bez żadnych fałszywych dźwięków, że aż zadziwiające, że nie jesteś w tej absolutnie pierwszej czołówce, ale czy chciałbyś kiedykolwiek być człowiekiem, którego by zaczepiali na ulicy i nie mógłbyś przejść na spokojnie?
1: To jest trudne pytanie, ponieważ...
0: Każdy chciał być popularny,
1: chyba,
0: oczywiście.
1: Chyba najłatwiej zapytać kogoś, kto już był popularny, a teraz nie jest, albo długo nie był popularny, a teraz jest.
0: Znaczy, ja się może mylę, może ci ludzie zaczepiają na ulicy.
1: Nie, no, że ja mam,
0: luz,
1: się te sytuacje, że tak
0: oczywiście.
1: Powiem. Tak? Tylko to chyba najłatwiej jest odpowiedzieć na takie pytanie komuś, kto...
0: Kto to stracił?
1: Zobaczył obie te, te strony tej samej monety, bo no, ja przyznam szczerze, że każdy artysta, włącznie ze mną, chyba chciałby mieć słuchaczy i chciałby być rozpoznawalny, chciałby, żeby koncerty sprzedawały się na pniu. No i ja też należę do tych artystów, którzy by się cieszyli tym, że, koncert jest za każdym razem wyprzedany. Tak?
0: Ale ja mówię o czym innym. Mówię o rodzaju sprzedania się. Że jakbyś musiał zaprzedać całkowicie swoje muzyczne fascynacje, ideały, pójść w zupełnie innym kierunku. Jakby ktoś powiedział, słuchaj, fajnie śpiewasz, ja tu mam w szufladzie kilka takich fajnych numerów. Ty nie musisz nic robić, tylko wejdziesz do studia, zaśpiewasz, a ja już się potem tym zajmę, jak to będzie brzmiało. A też nie masz szans ingerować w tekst. Zrobiłbyś to? Dla kasy?
1: No to bardzo grubo teraz zadałeś pytanie. To tak to nawet nie miałem chyba nigdy. Chyba nigdy tak.
0: Tak hipotetycznie.
1: Dobra,
0: zamknijmy to pytanie.
1: Nie, nie, to jest to niemożliwe. Po prostu daję sobie radę bez tego. I się bardzo dobrze z tym czuję. Zresztą bardzo często się zdarza, że jestem do różnych projektów zapraszany i zawsze pierwszym pytaniem moim jest to, czy jest jakiś tekst, który można przeczytać na, początku. Nawet nie interesuje mnie muzyka do końca, tylko interesuje mnie tekst, bo wiem, że z muzyką to ja sobie zawsze tak poukładam, że będzie to bardzo moje i będzie, mi to pasować, tak? Natomiast teksty, no to tu już moje uwielbienie do, Wojtka Młynarskiego i do dbałości o słowo. On mnie po prostu tak zaraził takim, fajnym słowem i nie chcę się po prostu w tych, kwestiach opuszczać.
0: Kiedy płyta w takim razie?
1: Koniec roku, późna jesień, mniej więcej
0: na
1: te rejony. Zobaczymy.
0: Mniej więcej. No to życzę, żeby była nie pod nie jedną choinką w takim razie.
1: Chciałbym, żeby jeszcze trochę singli popracowało.
0: Nie,
1: na
0: no, teraz single są obowiązkowe wcześniej.
1: Właśnie, a ponieważ płyta ma mieć taki tytuł, przynajmniej roboczo, single, to, myślę, że to jest jak najbardziej słuszny kierunek, żeby, zanim ktoś będzie miał, wyraził ochotę nabyć taką, płytę, żeby mógł troszkę więcej posłuchać tych singli.
0: Czyli w podtekście, jak płyta się ukaże, to będzie single the best of.
1: Maciej Balcar. Jakaś niespodzianka na pewno tam jeszcze będzie. Wszystkiego do końca nie ujawnimy, ale dużo będzie ujawnione.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.

0: To tyle od Maćka Balcera. Na koniec naszej rozmowy była piosenka, którą Maciej nagrał wraz z zespołem Jam. Utwór Bujam się. Teraz będzie sporo nowości. Jeśli powiem 7 życzeń, to pewnie pomyślą państwo, stary utwór Wandy Kwietniewskiej, właściwie Wandy i Bandy. A to nowa wersja tej piosenki. Igor Herbut wraz z Wandą Kwietniewską w nowej wersji 7 życzeń. Graliśmy ten utwór kilka dni temu w Muzycznej Poczcie UKF, ale nie ukrywam, że bardzo mi się spodobał. Stwierdziłem, że jeśli ktoś nie słuchał w południe radia, to może o późnorocnej porze posłucha właśnie teraz 7 życzeń, a może te 7 życzeń również wypowie.
1: Ator.

Siedem życzeń w nocnej Polsce w Trójce. Wanda Kwietniewska, Igor Herbut. Piosenka z serialu telewizyjnego dla młodzieży, ale to zupełnie nowa wersja. Mam nadzieję, że takich wersji będzie za chwilę dużo, dużo więcej. Ja nie jestem fanem nagrywania przez artystów po raz kolejny tych samych utworów. Natomiast tu Wanda zabrzmiała zupełnie inaczej niż w pierwotnej wersji. I ten duet był po prostu niezwykłym połączeniem głosów, moim zdaniem przynajmniej. Także czekam na więcej. Teraz będzie kolejna nowość. Będzie zespół Lunatic Soul, a właściwie projekt Mariusza Dudy. Mariusz ostatnio ogłosił, że to on odchodzi od Riverside i pewnie ten Riverside gdzieś tam po prostu przestanie istnieć, jak nie będzie Mariusza, ale jego solowy projekt Lunatic Soul jak najbardziej jest aktywny. Ardour, czyli piosenka o procesie twórczym, właśnie pojawiła się na naszych skrzynkach pocztowych.

Nowe nagranie grupy, właściwie projektu Lunatic Soul w Trójce w nocnej Polsce. Mariusz Duda za tą muzyką stoi. Jestem ciekaw, czy teraz już Lunatic Soul będzie głównym kierunkiem jego pracy artystycznej, czy jeszcze wymyśli sobie coś zupełnie, zupełnie nowego. Teraz artysta, który jest aktorem, jest wokalistą, śpiewa całkiem nieźle. Zresztą mogą Państwo sami posłuchać, bo mamy debiutki singiel tego człowieka. Nazywa się Hugo Tares. Rocznik 2004. Nowy utwór to Asfalt.

Rozpoczynało się jak wielki hollywoodzki film, potem były różne dźwięki i różne odsłony życia. No i na koniec prawie jak w starym kinie. Hugo Tarez, jego nowe nagranie Asfalt. Seth Smiles. Powiedziałem, że Hugo Tarez jest młodym człowiekiem, rocznik 2004, to ci są jeszcze młodsi. Rozpoczynali swoją karierę będąc w szkole średniej, mają na swoim koncie już jedną płytę. Druga ukaże się jesienią, będzie nazywała się Komercja, a wczoraj poznaliśmy nowy singiel pod tytułem Lustro. Seth Smiles.

Nowe nagranie grupy Ted Smiles na płytę tego zespołu, na drugą płytę. Poczekamy jeszcze chwil parę. Michał Anioł ma już płytę. Właśnie ukazała się jego trzecia płyta. Płyta, która jest, jak to ładnie artysta mówi, podróżą bez punktu docelowego, tylko prędkość i nieuchronność zdarzeń z samym sobą. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Michał Anioł, Slow Down. Nowe nagranie.

Nie będziemy zwalniali zupełnie. Slowdown, Michał Anioł przed momentem w Nocnej Polsce w Trójce. Zaraz będzie artystka, która pochodzi z Wrocławia, ale mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii. Tam też tworzy, ale jej piosenki do Polski jak najbardziej docierają. Na przykład Nowe Serce, czyli nowy utwór. Artystka bardzo ładnie pisze swoją drogą o swoich utworach. Dużo fajnych rzeczy dzieje się, kiedy śpimy. Sprawdźmy.

To Julie Fox i Nowe Serce. Jeszcze jedna nowość przed nami. Zespół Plato wsławili się dzięki projektowi Grechuta. Zresztą też mieli swoją drogą duet nagrany wraz z Renatą Przemyk, ale na rynku są od bardzo, bardzo wielu lat i ciągle tworzą. Michał Szulim wraz z kolegami w piosence inspirowanej filmem Żółty Szalik pod tytułem Boczny Prąd.

W Nocnej Polsce nowe nagranie grupy Plato, a teraz będzie troszkę starszych nagrań. Pomyślałem sobie, że w związku z tym, że ostatnio straszą nas, że nie będzie nas stać na latanie samolotami, ponieważ paliwo drożeje intensywnie, to może teraz właśnie takie samolotowe piosenki przed nami. Będzie jeden, będzie Maria Helena i będzie Nohucki. Qantas, samoloty, a ja lecę.

Nohucki, Maria Helena i Jeden. Nie będę ukrywał, że te trzy utwory dość często graliśmy kiedyś w Nocnej Polsce, a Qantas z tej trójki chyba jest, nie powiem, że najbardziej ulubiony, bo wszystkie trzy lubię bardzo, ale do Qantas z dużą przyjemnością powróciłem po długiej, długiej przerwie. To teraz po trójce artystów, którzy nie są tak bardzo szeroko znani, artyści już właściwie z pierwszych stron gazet, chciałem powiedzieć, właściwie z pierwszych miejsc list przebojów teraz albo kiedyś. Będzie Dawid Podsiadło i Kaśka Suchacka, będzie Demony i będzie Urszula z Budką Suflera i ich odlotowe nagrania, czyli Samoloty, Statki na niebie i Wielki Odlot.

W minioną niedzielę w audycji Historia Pewnej Płyty Basia Wrońska opowiadała o Domu z Ognia. Wraz z nią zresztą był w audycji również Piotr Metz. I dziś przypomnijmy sobie trzy nagrania zespołu, z którym właściwie rozpoczynała swoją karierę Barbara Wrońska, czyli trzy piosenki grupy Pustki. To będzie Lugola, Tchu mi braki, Się wydawało.

Znów pachnie trawą i topnieje śnieg. Słyszałam, kocham cię, a może tylko mi się wydawało.

Dużo przyjemnych dźwięków, ale zupełnie inne niż na płycie solowej Barbary Wrońskiej. Pustki w trzech piosenkach Lugola, Tchu mi braki się wydawało. A za chwilę będzie Goja i to też nie bez powodu, bo w najbliższą niedzielę w historii pewnej płyty Kawałek po kawałku, czyli drugi album zespołu Goja. Płyta najważniejsza w ich historii, płyta przełomowa, po prostu bardzo, bardzo ładna, więc może Goja w trzech piosenkach, między innymi w Kawałku po kawałku, ale także będzie Smak słów i będzie ich wersja piosenki Smells Like Teen Spirit, czyli polska wersja Nirwany. Goja, trzy razy w trójce w Nocnej Polsce.

Goja trzy razy w trójce. Przypomnę, że Goja w audycji Historia pewnej płyty w najbliższą niedzielę, a za chwilę w trójce, właściwie na koniec prawie już, Natalia Zastępa. Skoro była piosenka z drugiej ręki Goi, czyli Smells Like Teen Spirit z repertuaru Nirwany, to może będą Augustowskie noce, potem będzie Błysk, a potem może coś jeszcze.

Na zakończenie Nocnej Polski Natalia Zastępa. Pamiętam, jak przyszła po raz pierwszy do Trójki, przynosząc pierwsze nagrania, to mówiła wtedy, że jej ulubionym zespołem jest Led Zeppelin. I głos, który artystka ma w sobie, to głos, który świetnie pasował do muzyki sprzed lat. Śpiewa moim zdaniem absolutnie świetnie. Mam nadzieję, że odnajdzie się w repertuarze, który będzie oddawał w pełni to, co czuje i to, jaką artystką chce być. Do tej pory było dużo prób na różne sposoby. Chyba jeszcze ten najważniejszy moment w artystycznym życiu Natalii Zastępy nie nastąpił. Mam nadzieję, że prędzej czy później to się zdarzy. Bartek Machajewski, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Natalia, jeszcze raz na koniec w piosence Nie żałuję.

0: Autopromocja.
1: Od czego zacząć? Byłam młoda, świat jeszcze istniał, studiowałam literaturę. Chciałam pisać.
2: Olga Sarzyńska czyta nową powieść w Trójce.
1: Wit Szostak. Suche strugi.
2: Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku około 20:45.
1: Polecamy.
2: I zapraszamy.
1: I tylko tobie mogę o tym opowiedzieć.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Chodź i wskażę drogę!
1: Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Oba najbliższe ranne wzmacniacze, czyli dzisiejszy i jutrzejszy, upłyną pod hasłem Polski Top Alternatywny. Innymi słowy, przypomnę Państwu przeboje, ale nie mainstreamowe, lecz właśnie mniej oczywiste, czyli alternatywne. Takie, które nie miałyby szans znaleźć się w regularnym polskim topie. Pierwszy przebój już za nami. Deserter i spytaj milicjanta. Piosenka, która ukazała się na płycie w roku 1983, a zaśpiewał w niej pierwszy oryginalny wokalista zespołu Deserter, czyli Skandal. Teraz już pierwsza trójka w dzisiejszej audycji. Kryzys, Deuter i Tilt.

Trzy polskie przeboje punkrockowe z lat 80. za nami. Kolejno Kryzys i Mam dość. Piosenka z tekstem Macieja Góralskiego i muzyką Roberta Brylewskiego. Później Deuter i piosenka mojej generacji w roli głównej Kelner. I wreszcie Tilt, czyli Tomek Lipiński. O, jaki dziwny, dziwny, dziwny fragment albumu Czad Komando Tilt. Teraz przed nami cztery utwory. Brygada Kryzys, Formacja Nieżywych Schabów, Oddział Zamknięty i Pijama Porno.

Katarzyna ma katar, piżama, porno z płyty Ulice jak stygmaty. Wcześniej oddział zamknięty i Andzia, i ja oczywiście oddział z Krzysztofem Jaryczewskim, a wcześniej formacja Nieżywych Schabów i Pale Faje. Formacja z Jackiem Pałuchą z płyty jedynej chyba naprawdę wartej wspomnienia Wiązanka Melodii Młodzieżowych, a na początku tego zestawu Brygada, Kryzys i Gandzia. Teraz z kolei Mysłowic i Wieża Melancholii.

To była Kobranocka i Póki to nie zabronione. Wcześniej Cool Kids of Death z debiutanckiego albumu Butelki z benzyną i kamienie. Jeszcze wcześniej również z debiutanckiego albumu Kombajn do zbierania kur po wioskach i Warszawa. A na wstępie Mysłowic i Wieża Melancholii to utwór z albumu Korowa Milki Bar, rok 2002. Teraz nieco zmieniamy klimat. Będziemy słuchać zespołu Jumble.

Automaty i Klan. Kompozycja Marka Łaszewskiego, wydana na płycie w roku 1970. Wcześniej wrocławska kapela Nurt i Pisze kredą na asfalcie. Bardzo ciekawy zespół prowadzony przez Romana Runowicza, znanego z duetu Romuald i Roman, a w składzie m.in. Alek Mrożek i Kazimierz Cwynar, którzy później zasilili zespół Porter Band. A przed Nurtem grupa Jumble w tytułowym utworze płyty Wołanie o słońce nad światem. To był rok 1971. Pozostajemy w dekadzie lat 60. Teraz zaśpiewa Czesław Niemen.

Nie przejdziemy do historii. Trzy Korony i Krzysztof Klęczon w roli wokalisty, także kompozytora i autora tekstów. Wcześniej również

0: Jest Krzysztof Klęczon, ale z zespołem Czerwone Gitary, My z XX wieku, a na początku Czesław Niemen i Spiżowy Krzyk, fragment albumu Sukces z roku 1968. Kolejna trójka przed nami, ale to już będą lata 70., przynajmniej przez pierwszych kilka minut. Jonasz Kofta, Opole 1977, Song o ciszy.
1: Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką.

sens, a ja zaśpiewać dzisiaj chcę w obronie ciszy, choć wiem, nie pora, nie miejsce i nie czas. Bo gdy się milczy, milczy, milczy, to apetyt rośnie, wilczy, na poezję, co być może drzemie w nas.

Miłość w Jugosławii. Śpiewał Jarek Janiszewski, to była Bielizna z roku 1990. Wcześniej Świetliki i Świerszcze, piosenka, która znalazła się na debiutanckim albumie Świetlików Ogród Koncentracyjny, to był rok 1995, a na samym początku Jonasz Kofta w pięknej pieśni Songo Ciszy. I to była wersja z Festiwalu Opolskiego z roku 1977. A teraz już hip-hop i na wstępie Kaliber 44.

Leżajski Full i Wańka Wstańka and Ludojades. Wcześniej Peja i Slam za tak z płyty Na Legalu Głucha Noc. Jeszcze wcześniej Molesta Evenement i Tak Miało Być. A na początku Kaliber 44 i utwór z debiutanckiego albumu tej kapeli Plus i Minus. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz. Ja już bardzo dziękuję za uwagę, życzę spokojnego weekendu i zostawiam Państwa jeszcze z Pablo Paavo, Patty Young i Tubylcami Betonu. Dziękuję, Grzegorz Hoffman, do usłyszenia.

I co sobie mam powiedzieć? Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. W windzie pachnie mokrym sen. Patrzę w lustro, w którym nie odbijam się.

a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się, a w windzie pachnie mokrym psem. La la la la,
0: jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach.

0: się, jest mnie za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia rozstawia się.

0: Autopromocja.
1: Obaj wielkimi poetami byli i choć dzieliły ich stulecia, połączyło wspólne dzieło.
2: Hej dziewczyno, w ten pachnący maj.
1: Budyń o smaku Mickiewicza.
3: Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie.
1: Koncert z tekstami Jacka Budynia-Szymkiewicza, inspirowanymi twórczością wielkiego romantycznego poety. W interpretacji Natalii Grosiak, Agi Kiepuszewskiej, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Za brzmienie odpowiadała orkiestra pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. Koncert Budyń o smaku Mickiewicza. Przypomnimy w niedzielę, kilka minut po 19. Dobrych wrażeń, Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła szósta. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
5: Około 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich zostanie wycofanych z Niemiec. Po słowach Trumpa to zapowiedź Pentagonu. W Wojsku Polskim kilkanaście nominacji generalskich. Prezydent ma je podpisać i wręczyć. Poważne zagrożenie pożarowe w lasach. Trudna sytuacja jest na zachodzie kraju. Amerykanie wychodzą z Niemiec. W ciągu najbliższego roku Stany Zjednoczone wycofają stamtąd około 5 tysięcy żołnierzy. Decyzja ta została podjęta po tym, jak prezydent Donald Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza Friedricha Merza za jego uwagi o wojnie USA z Iranem.
6: Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, oświadczył w komunikacie główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Czytamy dalej w komunikacie. Donald Trump wstępnie zapowiedział tę redukcję na początku bieżącego tygodnia, po tym jak niemiecki kanclerz stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran. Napięcia między europejskimi przywódcami a administracją Trumpa nasiliły się w związku z wojną z Iranem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły bez uprzedniego powiadomienia większości sojuszników z NATO. Prezydent Trump zaatakował również sojuszników, zarzucając im w jego ocenie niewystarczającą pomoc w tym konflikcie. W czwartek zagroził przy tym ograniczeniem liczebności wojsk także we Włoszech i Hiszpanii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Dodajmy, że amerykański prezydent wczoraj ogłosił też, że wprowadzi 25% cła na samochody z Unii Europejskiej. Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odbierze z rąk prezydenta generalskie awanse. Wojskowi nominacje odbiorą dzisiaj w przeddzień Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Przed awansami i odejściem szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomira Cęckiewicza część mediów sugerowała, że do nominacji może nie dojść lub że będą one bardzo skromne. Wynikało to z trudnych relacji na linii BBN MON. Wątpliwości te rozwiewa minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Nominacje generalskie były na 15 sierpnia w ubiegłym roku, były na 11 listopada i będą teraz na 3 maja. Wiecie, trzeba robić swoje. Ja nie oglądam się na tych, którzy sfrustrowani wypisują na X-ie, tylko robimy swoje, budujemy silną, bezpieczną Polskę.
5: Prezydent Karol Nawrocki nominacje generalskie wręczy 12 oficerom. Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami kierownictwa MON są to awanse potrzebne ze względów strategicznych. W lasach na terenie zachodnich województw występują duże zagrożenia pożarowe. Służby apelują, aby nie używać w lesie ognia i alarmować, jeśli zobaczymy coś niepokojącego. W lasach w całej Polsce w czasie weekendu majowego organizowane są częstsze patrole, a w wykrywaniu zagrożeń leśnikom pomagają też kamery.
8: Poziom zagrożenia pożarowego w lasach zachodniej Polski jest wysoki już od dłuższego czasu. Dlatego kluczowe jest promowanie odpowiedzialnych zachowań i skuteczny monitoring prowadzony za pomocą kamer, mówi Tomasz Partyka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
9: Jak tylko zauważymy jakiś dym, jest szybka reakcja, już wiemy, gdzie, w które miejsce, ile środków należy dysponować.
8: Leśnik dodaje, że zarówno na północy Wielkopolski, jak i w całym kraju lasy są też patrolowane przez samoloty.
9: Mamy wyczarterowane samoloty pożarnicze typu dromader i jeden samolot patrolowy, który cały czas przy tak dużym zagrożeniu pożarowym od godziny 9 do godziny 20 praktycznie jest w powietrzu.
8: Pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach wprowadzono też częstsze patrole służb. Maciej Szefer, Polskie Radio.
10: Klimat.
5: Dostateczna jakość powietrza w Kaliszu, a umiarkowana w Częstochowie, Grudziądzu, Krotoszynie, Łodzi, Nisku, Ostrowcu Świętokrzyskim, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku, Tarnowie, Toruniu, Zamościu i Żarach. W pozostałych miejscach kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje, że gdy jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie stanowi zagrożenie dla zdrowia. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Na to czekaliśmy, szanowni państwo. Sobota będzie bardzo słoneczna i będzie nam to słońce solidnie przygrzewać, przeważnie 23-24 stopnie. W Zielonej Górze nawet, uwaga,

0: wojny odwołaj, głód odwołaj, obłudy odwołaj, obchody odwołaj.
1: Odwołaj, odwołaj.
0: I co? Odwołujesz, prawda?
2: Odwołuję, bo inaczej się nie da.
3: Plus Alek Dębicz, muzyka.
4: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Tomasz Cys, reżyser premiery.
3: To dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik w sposób szczególny. Zapraszam.
5: Autopromocja.
6: W Zielonej Górze to już teraz nawet jest ciepło, bo około 15 stopni. Noc za to w wielu miejscach była z przymrozkami i to nie są pierwsze przymrozki w ostatnich dniach. Rolnicy niezadowoleni, no bo mówią, że wymroziło owoce zwłaszcza i że to się przełoży na ceny. Niestety. 6 prawie minut po godzinie 6:00. Kłaniamy się nisko. Program przygotowała Karolina Gonet, realizuje Anna Rygulska. Telefony od państwa odbiera Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Dzień dobry jeszcze raz.
7: Zapraszamy do Trójki.
6: Kłaniamy się majówkowo. Czekamy na państwa relacje z frontu odpoczynku i relaksu. 22.7 Trójek oczywiście, ale nie wszyscy się relaksują. Pan na przykład z miasta pojechał na wieś do rodzinnego domu opiekować się krowami.
8: Trzeba je napoić, dać im jeść. I to trzeba robić rano i wieczorem.
9: Może one się uśmiechają, są wdzięczne?
8: Nie, krowy się nie uśmiechają.
9: I co to daje?
8: Nic nie daje.
6: Przymusowa agroturystyka w bardzo wymagającym wydaniu. A my będziemy przekonywać, że spędzanie majówki na absolutnym nic nie robieniu to nie jest nic złego. W kąciku porad, jak nie drażnić dzikich zwierząt.
10: To, co dla ludzi jest atrakcją i materiałem na lajki, dla zwierzęcia jest prawdziwą męką.
6: O co chodzi? Wszystko wyjaśni się jeszcze przed godziną 8:00. To jak u państwa z tą majówką? W domu, poza domem, aktywnie, leniwie? Tu są tylko dobre odpowiedzi. 22 i 7 trójek. Czekamy na państwa telefony. Stanisław Perzyna przy telefonie.

0: Realizująca audycję Ania Regulska przypomniała mi o tym, że mamy dzisiaj Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ja nie zapomniałem o fladze, o naszej biało-czerwonej. Będziemy mówić po godzinie 7. Przypomnijmy Państwu, albo opowiemy, jeżeli Państwo jej nie znają, niezwykłą historię związaną z naszą flagą sprzed 81 lat. To teraz może przedsmak.
1: Zrobiliśmy to z płótna, flaga spięta została agrafkami, drutem, no zrobiliśmy drzewce, tam się znalazło z tych wyciętych, wyrąbanych frontowych drzew.
0: Takie skarby są w archiwum Polskiego Radia. A teraz 6.11 w trójce R.E.M. The Sidewinner Sleeps Tonight.

0: 15 minut po godzinie 6. Kalendarium, proszę Państwa, 2 maja, jak Państwo pewnie zdążyli się zorientować, 122 dzień roku. Słońce wzeszło o 5.04, zajdzie o 20.02. Dzień będzie trwał 14 godzin i 58 minut. Imieniny obchodzą Anatol, Atanazy, Longina, Walenty, Walter i Zygmunt. Dzień flagi Rzeczypospolitej Polskiej mamy dzisiaj, święto ustanowione w lutym 2004 roku. I świętujemy Dzień Polonii i Polaków za granicą. To jest dzień uchwalony przez Sejm w roku 2002. 2 maja 1519 roku zmarł Leonardo da Vinci, włoski malarz i rysownik, rzeźbiarz, architekt, urbanista, teoretyk sztuki i uczony, jeden z trzech wielkich twórców renesansu włoskiego, wszechstronny i genialny artysta. Mija 105. rocznica wybuchu III Powstania Śląskiego, udanego, dodajmy, bo z powstaniami niestety różnie u nas bywało. Iskrą były niekorzystne dla Polski rozstrzygnięcia plebiscytu na Górnym Śląsku w 1921 roku. Powstanie trwało do 5 lipca. 2 maja 1952 roku rozpoczęła się w Warszawie budowa Pałacu Kultury.
1: W sercu Polski, widoczny z daleka, będzie trwał tak jak wiara w człowieka. Będzie trwał tak jak miłość do dziecka. Będzie trwał tak jak przyjaźń radziecka.
0: Boże, strzeż mnie od przyjaciół, z wrogami poradzę sobie sam, mawiał kardynał Richelieu. 2 lata później, 2 maja 1954 roku, rozpoczął w stolicy działalność Studencki Teatr Satyryków. Działali w nim najwięksi powojenni mistrzowie piosenki i kabaretu.
2: Nasi rodacy, doprowadzeni skrajną nędzą do skrajnej rozpaczy, wpadają na genialny i cyniczny pomysł. Opylić ojczyznę i podzielić się forsą.
3: Kto kupi śrubkę? Kto kupi spodnie?
4: Może kto kupi ziemie zachodnie?
5: Kto kupi króla? Kto kupi las? Taka okazja ostatni raz. To nam załatwi problemów szereg.
4: To nam ułatwi porzucić szereg.
6: Kto kupi szereg? Kto kupi rząd? Może ktoś kupi jedności front?
7: No dobra, starczy, do domu.
0: STS działał do 1975 roku. 18 minut po godzinie 6.

0: Zawsze musi być ten pierwszy raz. Czasami człowiek po prostu potrzebuje zachęty.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com.
0: I my mamy dla Państwa taką zachętę. Voucher na pierwsze nurkowanie z butlą w centrum nurkowym Deep Spot w Mszczonowie pod Warszawą. Wartość tej atrakcji to 462 zł. Dostaną Państwo butlę tlenową, cały osprzęt. Będą nad Państwem czuwać specjaliści, nurkowie. Basen. Basen ma głębokość 45,5 metra. Jest najgłębszy w Europie, ale proszę się nie bać, nie trzeba schodzić na samo dno. Nurkowie, specjaliści wszystko zorganizują tak, żeby było bezpiecznie i przyjemnie. Przyjemnie przede wszystkim. No i pytanie, które mam dla Państwa, jest następujące. Jakie są trzy warunki, bez których nie może być mowy o idealnej majówce? Aktywnej, leniwej, nieistotne. Trzy warunki, które musi spełnić idealna majówka. Na odpowiedzi czekamy pod numerem 73533. Koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł. Będziemy oceniać oryginalność, pomysłowość Państwa odpowiedzi, rozstrzygnięcie konkursu pod koniec audycji, czyli przed godziną 9. Teraz 22 minuty po 6 i w trójce Susan Vega.

0: 22 i 7 trójek. Pan Witold ze Świdnika zadzwonił w sprawie flagi.
1: Chodzi mi o dzień flagi, bo z tego, co ja pamiętam, w 2004 roku to pierwotnie miał być dzień godła i flagi. I teraz flaga została, a ten nasz biały orzeł sobie odleciał. I mi się wydaje, że należałoby to jednak poprawić. I to by się elegancko zgadzało. Godło i flaga. You know the hardest...

0: Ależ ten czas leci. W 6:30 już za chwilę. Zaglądam na naszego trójkowego Facebooka. Pan Ryszard się wita i pozdrawia z drogi na dyżur. I pięknej majówki życzy panu również, panie Ryszardzie. Pan Kazimierz natomiast pozdrawia z Ostrowa Wielkopolskiego i życzy pięknej soboty. Myślę, że pięknej majówki w ogóle. Panu również życzymy, panie Kazimierzu. 6:30. To będzie piękny dzień. Dużo słońca, temperatury z dwójką na początku w całym kraju. I tak, w Białymstoku i Krakowie 22 stopnie, w Łodzi i Wrocławiu 23, w Poznaniu i Szczecinie 25, wygrywa Zielona Góra, tam 27 stopni. To już prawie upał. Państwo też do nas dzwonią, co nas szalenie cieszy. 22 i 7 trójek. Pan Stanisław.
1: Ja chciałbym zaprosić wszystkich, którzy mieszkają nieopodal podwarszawskiego Żyrardowa, na dzisiejszą majówkę od godziny 15 na placu Jana Pawła II w naszym mieście. Odbędą się koncerty. Wspaniałe rozpocznie Żyrardowska Orkiestra Uliczna, która gra znakomicie szlagiery krajowe, rodzime i zagraniczne. Dzisiaj w Żyrardowie od godziny 15 na placu Jana Pawła II będzie się działo. Wszystkich słuchaczy trójki serdecznie zapraszam.
0: Panie Stanisławie, ja myślę, że Żyrardów powinien panu płacić za ambasadorowanie. Pan jest świetnym promotorem miasta, naprawdę. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Czekamy na telefony.

Pytamy w Trójce o Państwa majówkowe plany. Państwo dzwonią. A za chwilę będziemy, jakby to powiedzieć, sami siebie. Ja będę sam siebie trochę usprawiedliwiał i Paweł Turski, który przygotował materiał, dlatego że my nie jesteśmy wielkimi fanami wyjeżdżania na majówkę. Lubimy sobie posiedzieć w domu. I będziemy Państwa przekonywać, że nie ma w tym absolutnie nic złego. Teraz w Trójce Moloko, The Time Is Now. Aż trudno uwierzyć, że ta piosenka ukazała się 26 lat temu. Naprawdę.

0: Trwa majówka, dla wielu czas wyjazdów, ale nie dla wszystkich. Ja czytam wpisy, oglądam zdjęcia, filmy z wyjazdów, wycieczek moich znajomych i przez chwilę czułem jakiś taki wewnętrzny przymus, żeby też gdzieś pojechać. Ale właściwie dlaczego? Chcę siedzieć w domu, siedzę w domu i koniec. I pan też.
1: Nie wyjeżdżam dla niego.
2: Jak się bawi?
1: Wszystkim. Maksymilian, czyli Max.
3: Bo moja rodzina nie wyjeżdża. Celowo zostaję w domu, bo w życiu nie było tak za bardzo momentów, żeby mogła poświęcić ich swojej rodzinie. Dzisiaj mam taki czas i chciałabym to skorzystać.
2: Czy pozostanie w domu na majówkę, nie wyjeżdżanie, to coś zupełnie w porządku?
4: To jest jak najbardziej okej. Okay.
2: Doktor Beata Rajba, psycholożka.
4: Niektórzy z nas po prostu potrzebują takiego naładowania akumulatorów, niekoniecznie poprzez bodźce, poprzez intensywność wrażeń. Tylko poprzez wyspanie się, wyciszenie. Pamiętajmy, że to jest raptem 3 dni, więc to nie jest długi okres. I jeżeli 3 dni spędzimy w samochodzie czy w biegu, to możemy wrócić z tej majówki bardziej zmęczeni niż wcześniej.
2: Jak spędzić majówkę w domu?
5: Nudząc się.
6: Z psem, masować go po brzuszku i kota też, obejrzeć dobry film, jest dużo klasyków.
7: Zabawy rowerowe, przejażdżki jakieś. Maj, więc majowe. W kościołach i przy kapliczkach śpiewana jest litania do Matki Bożej.
2: I pani tak codziennie będzie chodzić do kapliczki?
7: Tak, będę starała się tak to robić. Albo w domu z rodziną.
8: Do lasu pojechać, do Puszczy Kampinoskiej blisko.
9: Czyta się, jakie nam miasto zagwarantowało rozrywki. I jedziemy tam, gdzie ciekawie.
10: Coś tam się ugotuje. Nie lubię potraw z grilla.
2: Co pan będzie gotował?
10: Rosół. Dobry rosół to wcale nie jest tak prosto zrobić. Nie. To jest 3 godziny minimum, co mogę pozwolić na takie spędzanie czasu.
2: Jak mam powiedzieć bliskim, że nie chcę wyjeżdżać na majówkę, nie chcę grilla, że wolę zostać w domu?
11: To, co się sprawdza z reguły, to jest najpierw zaczęcie od tego, dlaczego.
2: Dagmara Seliga-Krawczyńska, psycholożka, mentorka.
11: Wytłumaczenie, dlaczego ja tego potrzebuję, to, co jest ważne, to mówić, co nam to da. Powiedzieć o tym, czego potrzebujemy, dlaczego i w związku z tym, co to oznacza dla innych, co to oznacza dla mnie. I jak to się przełoży na rodzinę, jak to się przełoży na relacje. Z reguły danie sobie większej przestrzeni działa na plus. Jesteśmy bardziej zrelaksowani, bardziej wypoczęci, bardziej spokojni.
12: Ja będę spędzał majówkę pomagając rodzicom. Na odpoczynek to nie będę miał czasu. Tak jest co roku.
2: Pomagając rodzicom w domu, czyli co pan będzie robił?
12: Na gospodarstwie pomagał. Przy krowach trzeba je napoić, dać im jeść. I to trzeba robić rano i wieczorem.
2: Może one się uśmiechają, są wdzięczne?
12: Nie, krowy się nie uśmiechają.
2: I co to daje?
12: Nic nie daje, po prostu pomagam.
2: Trzeba spłacić dług wychowania.
12: Tak, szczególnie, że rodzice płacą za moje studia.
2: Do czego może doprowadzić niesłuchanie samego siebie?
4: Przede wszystkim doprowadza do wyczerpania. Doprowadza do tego, że żyjemy życiem innych, natomiast nie słuchamy swojego organizmu. Tymczasem jesteśmy po ciężkim tygodniu pracy. I może się okazać, że to, czego my potrzebujemy, to jest wyspać się, pójść na spacer, po prostu odpocząć.
2: Co daje taka majówka w domu?
6: Wypoczynek i zbliżenie z rodziną.
2: Czemu warto zostać w domu?
8: W Warszawie nie ma tłoku, nie trzeba się szykować na wyjazd, nie trzeba wracać potem w tłumie, w korkach. Można sobie spędzić miło czas bez wyjazdu.
9: Bez tłoku i na ładnym spacerze i naprawdę odpocząć i odprężyć się. I od ludzi i zobaczyć wreszcie piękną wiosnę.
0: Rosół, głaskanie kota, oglądanie filmów. To brzmi dobrze. A państwo jak majówkują? Aktywnie czy leniwie? 22 i 7 trójek. Zachęcam do kontaktu. O majówkę w domu pytał Paweł Turski. Ja zaglądam na naszego radiowego Facebooka. Napłynęły pozdrowienia z Wiednia. Pan Stefano załączył zdjęcie, to chyba jest pudel. Taki szary, taki beżowy, na tle dywanu w takim samym kolorze, więc trudno stwierdzić, gdzie zaczyna się pies, a gdzie zaczyna się dywan. 22 i 7 trójek w sprawie majówki i każdej innej zachęcamy. Za 18 minut, godzina 7, teraz w trójce Metro i Niepamięć.

0: W indyjskich rezerwatach tygrysów wprowadzono całkowity zakaz używania telefonów komórkowych. Powodem są niebezpieczne zachowania turystów, którzy dla sensacyjnego zdjęcia płoszą dzikie zwierzęta i narażają własne życie. Problem staje się globalny, bo w ślad za Indiami ograniczenia wprowadzają już rezerwaty w Kenii i na Sri Lance. W Polsce takiego zakazu nie ma, ale warto przypomnieć sobie podstawowe zasady savoir-vivre w dzikiej naturze. I o tym Monika Suszek.
1: Grupa turystów na dachach samochodów przekrzykuje się nawzajem, próbując zrobić jak najlepsze zdjęcie tygrysowi zapędzonemu w ślepą drogę. Zwierzę drepcze nerwowo w miejscu i ryczy, próbując odstraszyć intruzów. Samochody tworzą fizyczną barierę, potęgując poziom stresu u tygrysa i potencjalnie zmuszając go do reakcji walcz lub uciekaj. To jeden z wielu filmików krążących po sieci, opatrzonych podpisem wakacyjna przygoda. To, co dla ludzi jest atrakcją i materiałem na lajki, dla zwierzęcia jest prawdziwą męką. Taki swoisty poradnik dobrych manier w dzikiej przyrodzie przydałby się również w polskich warunkach, mówi ekolog Dominik Dobrowolski.
2: Pierwsza rzecz to, żeby po sobie zostawić tylko odcisk stopy na piasku albo bieżnika na ścieżce rowerowej, ale nic więcej. Czyli mówiąc krótko, nic po sobie nie pozostawiamy.
1: Bo pamiętajmy, zwierzęta mają bardzo wyostrzone zmysły. My możemy ich nie widzieć, ale one nas czują i obserwują. Czują również jedzenie, nawet to, zamknięte w samochodzie.
2: W Tatrzańskim Parku Narodowym jest to sprawa już udowodniona, że nie jeden samochód został otwarty przez głodnego misia, który wyczuł akurat czekoladę, która leżała gdzieś na siedzeniu.
1: A co z tymi telefonami?
2: No telefon co? Telefon ma swój zapach, telefon ma swój dźwięk, telefon ma swoje pole elektromagnetyczne. Bardzo na to wrażliwe są nietoperze i ptaki. Telefon ma swoje wibracje. No i po prostu jest to obcy twór w przyrodzie, który może powodować, tak jak każdy obcy twór, no po prostu negatywne skutki.
1: Dlatego do przyrody powinniśmy podchodzić z dużym rozsądkiem i empatią. Nawet na zwykłej wycieczce do lasu obowiązują pewne reguły. Mówił w jednej z audycji w Trójce podróżnik i fotograf dzikiej natury Piotr Chorzela.
3: Jak wychodzę w teren, to za każdym razem na dzień dobry, nawet jak wychodzę na spacer ze znajomymi, to patrzę, z której strony wieje wiatr. Większość zwierzaków ma super wech. Jeżeli idziemy tak, że wiatr nam wieje zza pleców i roznosi ten nasz zapach, naszych znajomych, gdzieś tam do przodu, no to szansa na spotkanie ze zwierzakami jest bardzo, bardzo mała, bo one po prostu uciekają, nim je dojrzymy. Druga rzecz, no to jednak zachowuję się po cichu. Mówię po cichu, idę po cichu. Słuchamy, czy jakaś klamerka w plecaku nie uderza. Zwierzaki bardzo nie lubią, szybko rozpoznają jakieś metaliczne dźwięki, nietypowe dźwięki. Trzaśnięcie drzwiami, czy obijanie się jakiegoś zatrzasku, no jest obcym dźwiękiem i wiadomo, że jest to potencjalne zagrożenie, zwierzaki uciekają. Słuchamy, po czym idziemy, czy po żwirze, czy po trawie. Jaki jest wybór? To lepiej po tym cichszym. Idziemy po cichu, rozmawiając raczej szeptem. Rozglądamy się. Najlepsze pory to wczesny świt albo zachód. Czyli znowu, jeżeli chcemy sobie pogadać trochę głośniej spacerując po lesie, to lepiej zrobić to w ciągu dnia, bo wtedy zwierzaki śpią gdzieś tam w swoich zakamarkach i nie im będziemy przeszkadzać. A jeżeli byśmy chcieli pójść wieczorem i gdzieś tam sobie ze znajomymi głośniej rozmawiać i przejdziemy jeszcze przez środek łąki, to przy okazji wypłoszymy wszystko w okolicy. Wszystkie zwierzaki, które na łąkę chciałyby wyjść się najeść, popłoszymy.
1: Na koniec warto pamiętać. To my jesteśmy gośćmi w lesie czy parku narodowym, nigdy odwrotnie.
0: Tematem zajęła się Monika Suszek. Pan Krzysztof zdaje się teraz wraca, ale chyba nie z safari.
4: No ja jestem też przeciwnikiem wyjeżdżania na te majówki i na takie kilkudniowe pędy społeczeństwa, gdzie potem nie można wytrzymać. My po 2 tygodniach pobytu nad morzem właśnie dzisiaj wracamy, bo jest pusta droga, nigdzie nie ma korków i zajmujemy się, ja na przykład, pielęgnacją kwiatków na balkonie, które zostawiłem na 2 tygodnie pod opieką sąsiadów.
0: Niech pan, panie Krzysztofie, da znać, jakie są efekty tej opieki. 22 i 7 trójek.

0: Lubię piosenki, z którymi można się utożsamić i ta właśnie taka jest. Bob Marley, Sun is Shining. Słońce świeci i będzie świecić do końca dnia. Więcej o pogodzie po serwisie informacyjnym, który już za minutę z kawałkiem.
1: Autopromocja.
2: Ledwie trójkowy ekspres wyruszył pierwszego dnia wiosny w dziewiczy rejs trzeciego sezonu, a za oknem już maj. Czas nie czeka na nikogo, a trójkowy ekspres jest zawsze na czas i czeka na Państwa w każdą sobotę od 10 do 13. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowe podróże w najlepszym towarzystwie, bo z Państwem. Dziękuję, że jest Wam z nami po drodze. Do usłyszenia, Paweł Kostrzewa.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
5: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Żegnamy reklamy.
0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła siódma. Michał Jędrkowiak, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewertowski.
6: 5 000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec zostanie wycofanych. Ma to się stać najpóźniej w ciągu roku. Generalskie awanse dla 12 oficerów wojska. Dzisiaj mają je odebrać z rąk prezydenta. Gitarowego rekordu tym razem nie udało się pobić we Wrocławiu. Było za mało gitarzystów grających Hey Joe. Stany Zjednoczone wycofują 5 000 żołnierzy z Niemiec, ogłosiły amerykańskie władze. Rzecznik prasowy Pentagonu przekazał, że stanie się to w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. A doszło do tego po tym, jak niemiecki kanclerz Friedrich Merz skrytykował działania USA wobec Iranu, co rozzłościło amerykańskiego prezydenta. Wcześniej, również wczoraj, Donald Trump poinformował, że podniesie cła na europejskie samochody osobowe i ciężarowe. Zdaniem prezydenta to odpowiedź na działania Unii Europejskiej, która ma nie przestrzegać umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi.
7: Dotychczas w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia Europejska zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym auta. New York Times poinformował, że ekonomiści z Białego Domu skarżyli się, że wspólnota nie podejmuje wystarczająco szybkich działań w celu wdrożenia amerykańsko-europejskich ustaleń. Donald Trump w rozmowie z dziennikarzami podkreślił: podnosimy cła dla Unii Europejskiej, ponieważ nasi partnerzy z oceanu nie rozumieją, na czym polega nasza uzgodniona wcześniej umowa, dlatego podniosłem stawki celne do 25%. To przyniesie miliardowe dochody dla naszego kraju, mówił prezydent. Nie jest jasne, na mocy jakiego aktu prawnego prezydent zamierza nałożyć zapowiadane cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w odpowiedzi zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
6: 12 oficerów Wojska Polskiego odbierze z rąk prezydenta generalskie awanse. Nominacje otrzymają w przypadającym dzisiaj Dniu Flagi. Większość zaawansowanych w tym roku żołnierzy to oficerowie, głównie dowódcy ważnych dla armii jednostek i struktur.
8: Na te awanse kierownictwo MON czekało z dużymi emocjami, wszystko za sprawą wielomiesięcznych napięć na linii BBN Resort Obrony. Do momentu, gdy szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego był Sławomir Cenckiewicz, współpraca do łatwych nie należała. Teraz, jak przyznaje szef MON, wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz, relacje z Dużym Pałacem wrócą do normy.
9: Nie było załamania, nie musi być przełomu. Bardzo źle zrobił pan prezydent pod wpływem pana Cenckiewicza, że zawetował sejf. No ale pana Cenckiewicza już nie ma, może będzie łatwiej.
8: W Dniu Flagi awans i drugą gwiazdkę na pagonie naszyją sobie dwaj oficerowie, dowódca Żelaznej Dywizji, generał Dariusz Lewandowski, a także dowódca komponentu Wojsk Specjalnych, Michał Strzelecki. Do generalskiego korpusu dołączy też 9 pułkowników, połowa z nich to dowódcy znanych brygad, w tym 25. Brygady Kawalerii Powietrznej i 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: To najważniejszy egzamin w ich dotychczasowym życiu. W poniedziałek rozpoczynają się matury. Ponad 340 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników musi zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego na minimum 30%, a także podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Zdający nie kryją, że nerwy już się pojawiają.
1: Jest trochę stres jednak, powiem szczerze, że już to napięcie tak od jakiegoś czasu czuję, widzę, że to się tak przekłada trochę na mnie.
10: Wszystko co możemy to ćwiczymy. Cały czas myślimy, że za mało robimy albo za mało umiemy. To jest na pewno bardzo stresujący czas, ale szybko się skończy i wyczekujemy tak naprawdę tego dnia, aż będziemy potem będziemy mogły odsapnąć.
11: Czuję, że jestem przygotowany.
6: A wyniki tegorocznych matur będą ogłoszone 8 lipca. Nie udało się pobić rekordu gitarowego we Wrocławiu. Zagrało 7649 gitara. To oznacza, że zabrakło jeszcze blisko 500. U tych, co się pojawili, chęci były jednak szczere. Niektórzy w ostatniej chwili przygotowywali się do występu.
12: To jest ukulele. Zagrać mogę ledwo, bo uczyłem się dosłownie wczoraj.
13: Od 10 lat.
14: To jaki bilans pobitych rekordów?
13: Każdym razem się udało. Jak mnie nie było, to nie wygrali.
14: Ile masz lat?
15: Trochę 5.
14: A umiesz zagrać Hey Joe?
6: Być może w przyszłym roku uda się zrealizować marzenie organizatora imprezy Leszka Cichońskiego, który chciałby zobaczyć 10 tysięcy gitar grających Hey Joe na wrocławskim rynku. To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: 5:07, sport w Trójce, Mateusz Foremniak.
17: Dzień dobry. To nie było granie dla kibiców o słabych nerwach. Legia Warszawa aż do 7 doliczonej minuty czekała na zadanie ostatecznego ciosu Widzewowi Łódź w klasy

0: momentach zespołu dzisiaj charakter i takie serce do gry były na najwyższym poziomie, ale myślę, że też moment jakości takiej dominacji z piłką uważam, że przewyższaliśmy widzę w każdym aspekcie gry.
1: Legia tym samym jest to krok od przyklepania swojego utrzymania w lidze. Co innego widzę, który pozostał w strefie spadkowej, a do rozegrania pozostały mu już tylko trzy mecze, w tym z Koroną i Piastem, które wczoraj zremisowały 1-1. Dzisiaj w lidze tylko jeden mecz, Lecha z Motorem, ale ekstraklasowy duch będzie obecny również w finale Pucharu Polski. Tam Górnik Zabrze powalczy o pierwsze trofeum od 38 lat z Rakowem Częstochowa. Trudno jednoznacznie wskazać faworyta, ale trener Górnika Michał Gaszparik jest dobrej myśli.
2: Ten ostatni krok to jest trochę coś innego. Jest to finale, jest ten stadion, jest to wyjątkowe spotkanie. Jesteśmy przygotowani, a wierzę, że ta taktyka będzie na takim poziomie, że to wygramy.
1: Początek finału o godzinie 16, a bieżące relacje znajdą Państwo na naszej antenie. Poza boiskami piłkarskimi też sporo się działo. W żużlowej ekstralidze Falubas Zielona Góra 56-34 lepszy od Włókniarza Częstochowa. Szczypiornistki MKS-u Gniezno 31-26 ograły PR Koszalin, a koszykarze Legii Warszawa Górą 90-85 w wyjazdowym meczu z MKS-em Dąbrowa Górnicza. A jutro już po raz 34 biegacze amatorzy ruszą na trasę biegu Konstytucji 3 maja. Kto nie pomyślał o zgłoszeniu zawczasu, ten będzie musiał obejść się smakiem, o czym mówi Bartłomiej Stępień, zastępca dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa.
3: Limit uczestników w tym roku wyniósł 6750 osób i został w pełni wykorzystany. 6500 z tego stanowią biegacze, natomiast 250 osób to ci, którzy pokonają dystans 5 km z kikami Nordic Walking. Będą jeszcze zawodnicy poruszający się na wózkach z napędem bezpośrednim, którzy wystartują tuż przed startem głównej części biegu o godzinie 10:54.
1: Trójka jest patronem tego wydarzenia, a do tematu biegu wrócimy jeszcze w dzisiejszym Zapraszamy do Trójki.
4: Potwierdzam, wrócimy bardzo niedługo. Tyle słoneczek na pogodowej mapie nie widziałem od dawna, a jeszcze dłużej chyba synoptycy nie wpisywali na tę mapę takich temperatur. 22 stopnie na wschodzie, 24-25 w centrum, 27 nawet na krańcach zachodnich. Krótko mówiąc, słonecznie i ciepło.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: Słonecznie i ciepło, no to aż się prosi, żeby wyściubić nos za drzwi, a nawet zrobić kilka kroków, albo kilkadziesiąt, albo kilkaset, albo kilka tysięcy i bach, pęknie 5 kilometrów. To jest dystans biegu Konstytucji 3 maja, który jutro odbędzie się w Warszawie. Za kilka minut o nim porozmawiamy. Program przygotowała Karolina Gonet, realizuje Anna Regulska. Telefony od Państwa odbiera Stanisław Perzyna. Ja nazywam się Michał Jędrkowiak. Dzień dobry.
6: Zapraszamy do Trójki.
4: Mamy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, więc wyjątkową historię z flagą w tle, a właściwie w roli głównej, Państwu w tej godzinie przedstawimy.
7: Podałem komendę. Baczność, koledzy, przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego, w imieniu wszystkich walczących na wszystkich frontach, wiesić nas nieśmiertelny sztandar narodowy.
4: Wyjątkowa historia sprzed 81 lat, za 20 parę minut w Trójce. A przed godziną 8 Krzysztof Łoniewski oraz profesor Marek Postuła powiedzą, jak żyć długo i zdrowo, czyli obierzemy kierunek długowieczność. Proszę z nami zostać.

0: Rozmawiamy dzisiaj o majówce, o tym, jak można ją spędzać. No i taka głupia sytuacja, bośmy mówili, że nic się z tego nie stanie, jak przesiedzimy całą majówkę w domu, nie robiąc absolutnie nic. A w naszym studiu gość Bartłomiej Stępień, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: No i tak mówię, że trochę głupio, bo będziemy rozmawiali o 34. biegu Konstytucji 3 maja, który jutro w Warszawie. I państwo piszą, jak najlepiej spędzić 3 maja w ruchu. Więc pan, rozumiem, zgłasza votum separatum do tej naszej tezy, że można sobie siedzieć w domu przez całą majówkę i nic nie robić.
1: Tak, zgłaszam votum i zachęcam do aktywnego spędzania czasu, a najlepiej w uczestnictwie w 34. biegu Konstytucji. Nawet jeżeli ktoś nie jest zapisany, gdyż też zapisać się już nie można, gdyż pakiety bardzo szybko się rozeszły, to zapraszam do kibicowania.
0: Bo ja też sobie tak myślę, że no bo dystans to jest 5 kilometrów.
1: To jest
0: niedużo. To można sobie nawet tak powolutku biegnąc, tak sobie truchtając, pokonać ten dystans chyba bez większego zmęczenia.
1: Dystans 5 kilometrów jest idealnym dystansem do rozpoczęcia przygody z bieganiem. Natomiast to nie jest też dystans, który musi być łatwy, gdyż biegacze zaawansowani, ci, którzy marzą o pobijaniu rekordów życiowych, bardzo dobrze wiedzą, że 5 kilometrów biega się w ten sposób, że ruszasz na starcie, zamykasz oczy i tak naprawdę otwierasz je dopiero na mecie, cały czas biegnąc na bardzo wysokiej intensywności. Natomiast wracając do tej pierwszej myśli, tak, jest to znakomity dystans do rozpoczęcia przygody z bieganiem, a nawet do tego, by dynamicznym spacerem taki dystans pokonać.
0: No właśnie, chwilę tam rozmawialiśmy o spacerach, że one również mają świetny wpływ na nasze zdrowie i na naszą kondycję, nawet spacery.
1: Oczywiście, że tak. Jest to raz, że wysiłek fizyczny. Dwa, co zawsze podkreślam, odpoczynek psychiczny. Taka chwila wytchnienia, kiedy masz czas tylko dla siebie i można pomyśleć o swoich sprawach, o swoim życiu. A trzy, takie kompleksowe dbanie o siebie, o własne samopoczucie.
0: Wielu jest takich uczestników tego obiegu, którzy przyjeżdżają czy przychodzą, biorą w nim udział po to, żeby bić własne i nie tylko własne rekordy. Jak się te grupy biegaczy rozkładają? Ilu jest takich, którzy przychodzą, żeby po prostu wziąć udział w imprezie, a ilu, w jakiej liczbie mniej więcej może chodzić o bicie rekordów?
1: Jakie są dokładne wartości, jak takie proporcje się rozkładają, to naprawdę ciężko orzec. Natomiast jak ktoś zaczyna trenować i tego baktyla łapie, to podświadomie myśli już o tym, by te własne bariery pokonywać i by zdobywać coraz lepsze czasy. Widać to podczas biegu. Zawodnicy są naprawdę bardzo mocno zaangażowani, pieczołowicie sprawdzają zegarki, paski tętna, czy dobrze leżą. I też z takim uśmiechem też, bazując na własnym doświadczeniu, dobrze wiem, że po takim biegu, kiedy też nie do końca czasem wszystko pójdzie jak należy, to biegacze lubią zawsze sobie wtedy tłumaczyć, że biegłem tylko treningowo, było zbyt ciepło, wczoraj późno wróciłem. Jest takie poszukiwanie wymówek. Natomiast reasumując, jak zaczynasz biegać, to myślisz o tym, by te własne bariery pokonywać i by biegać coraz szybciej.
0: No jutro pogoda nam się szykuje chyba przyjemna, dobra do biegania.
1: Pogoda szykuje się istnie letnia. To indywidualna kwestia. Niektórzy lubią biegać, kiedy jest chłodno, wręcz nawet temperatury ujemne. Natomiast taki skok temperatury wymaga odpowiedniego przygotowania. Dlatego bardzo proszę zwrócić uwagę na to, jak ubierzecie się na bieg. Ma być ponad 20 stopni, tak więc rekomenduję letnie ubrania. Krótkie spodenki, krótkie shorty, krótkie koszulki, gdyż w takiej temperaturze, kiedy też jest to taki pierwszy skok temperatury, łatwo po prostu się, mówiąc kolokwialnie, przegrzać.
0: A powiedzmy może w kilku zdaniach o trasie, znana już.
1: Tak, trasa z ubiegłego roku. Powtórka. Trasa sprawdziła się z kilku względów. Po pierwsze była szybka, dynamiczna, po drugie bardzo malownicza, a po trzecie przebiegała przez punkty zarówno związane z historią Warszawy, jak i z nowoczesną częścią miasta. Ruszamy na placu Trzech Krzyży. Trasa prowadzić będzie m.in. przez Aleje Ujazdowskie, ulicę Marszałkowską, plac Konstytucji, a meta znajdzie się na placu Trzech Krzyży, czyli skąd ruszamy, tam kończymy.
0: Nawet jeżeli ktoś nie biegnie, nie truchta, nie idzie, to może znaleźć podczas tej imprezy coś dla siebie, bo są atrakcje, na przykład stoisko Stowarzyszenia Grupy Historycznej Zgrupowanie Radosław. Są też atrakcje dla dzieci będą, prawda?
1: Tak, tutaj przechodzimy do, wydaje mi się, nawet najważniejszego punktu warszawskiej triady biegowej, do cyklu, do którego należy bieg Konstytucji 3 maja, czyli elementy związane z patriotyzmem, z dbaniem o pamięć historyczną, o największych wydarzeniach w historii naszego kraju, które zbudowały naszą tożsamość. Sport tak naprawdę jest podczas warszawskiej triady biegowej dodatkiem do dbania o pamięć, o historię naszych przodków. I bardzo o to dbamy, a takim przykładem jest właśnie udział grup rekonstrukcyjnych, które symbolicznie przenoszą nas w czasy danej epoki, chociażby poprzez stroje, które zakładają, a oprócz tego będą też atrakcje dla dzieci, gdyż zależy nam na tym, by wydarzenia nasze były wydarzeniami międzypokoleniowymi, by biegacze nie byli tam osamotnieni, ale mogli przyjść ze swoimi rodzinami i tak, by atrakcje znalazły się zarówno dla najmłodszych, jak i dla tych starszych.
0: Każdy powód, żeby biegać i się ruszać, jest dobry, ale to się jakoś tak składa, że bardzo często okazje takie jak rocznice historyczne stają się impulsem do organizowania właśnie różnych imprez sportowych, biegów. Z czego to wynika?
1: Tak, szczególnie to się stało naszą taką polską domeną, gdzie zaczęto masowo, wręcz gremialnie łączyć wydarzenia patriotyczne, historyczne ze sportem. Jest to bardzo ciekawa koncepcja. No my sami jako Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa bardzo mocno w tym uczestniczymy. Takie połączenie nauki, pielęgnowania pamięci i dbania o aktywność fizyczną jest bardzo ciekawym i kompleksowym rozwiązaniem, które kształtuje nas jako ludzi, jako sportowców, jako obywateli, którzy pamiętają o tym, co jest w życiu najważniejsze.
0: Bo w pamiętaniu o rocznicach, w świętowaniu albo wspominaniu tych rocznic ważne jest budowanie wspólnoty i myślę sobie, że podczas tych biegów, choć jest to swego rodzaju rywalizacja, to też jest jakiś przejaw tej wspólnotowości, prawda?
1: Tak, ta wspólnota to jest doskonały przykład tego, że będąc razem, tworząc jedność, tak naprawdę pokazujemy naszą siłę, że jest nas wielu ludzi, którzy pamiętają, którzy chcą pamiętać o historii, pielęgnować ją, a jednocześnie razem spędzać czas we wspaniały sposób.
0: Zachęcamy w takim razie do udziału w biegu w Warszawie jutro, ale także do udziału w innych tego rodzaju imprezach, bo w całym kraju takich biegów są dzisiaj i będą jutro. Z całą pewnością warto się wybrać i może nawet wziąć udział, może po raz pierwszy w życiu.
1: Polecam. Taki debiut w pięknej wiosennej aurze jest wspaniałym wspomnieniem i uważam, że jak ktoś zadebituje, to już potem ciężko będzie odłączyć od takiej biegowej społeczności.
0: Polecamy. Bartłomiej Stępień, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Dziękuję panu pięknie.
1: Dziękuję.
0: Wszystkiego dobrego. 20 minut po godzinie 7:00, teraz w Trójce Morze i Nago.

0: Rozmawiamy dzisiaj o majówce, no bo o czym? Telefon 22 i 7 trójek, pani Zuzanna zadzwoniła.
1: Ponieważ był u nas lot amerykańskich samochodów Corvette, 76 pojazdów przepięknych, a jak to wyglądało na naszym zabytkowym rynku w Sandomierzu, możecie państwo tylko zobaczyć w internecie. Potem mieliśmy zlot Mazdy. Wczoraj był zlot otwierający sezon motocyklowy, a ja, jak to wszystko już widziałam, to dzisiaj zmieniam swój pobyt w Sandomierzu i jadę nad jezioro Tarnobrzeskie. Zamoczyć nogi.
0: Zazdroszczę i przyjemności życzę pani Zuzanna. Przyjemności. 24 minuty po godzinie 7, teraz w trójce Led Zeppelin. Zachęcam państwa do telefonów 22 i 7 trójek w sprawie majówki i w każdej innej. Bardzo prosimy, Stanisław Perzyna czeka i odbiera telefon od państwa.

7:30. Nad całą Polską bardzo dużo słońca, tylko na południowym wschodzie może się chwilami mocniej chmurzyć. Temperatury od 20-22 stopni na wschodzie do 25-27 nawet na zachodzie. Pani Barbara zameldowała się na naszym trójkowym Facebooku. Starachowice na nasłuchu napisała, życząc pięknego dnia. Dziękujemy, pozdrawiamy, również pięknego dnia życzymy.

0: A majówkowe plany pytam Państwa dzisiaj i proszę o telefony pod 22 i 7 trójek. Tak właśnie zrobił Pan Mateusz.
1: Pozdrowienia z zachodniej Wielkopolski, gdzie majówka, choć krótka, bardzo intensywna, rozpoczynając od zwiedzania huty Szkła w Sierakowie, kończąc na potańcówce w Kniewach, przechodząc przez tulipany w Szybku Wielkopolskim i kończąc na parowozjadzie dzisiaj we Wolsztynie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiamy i dziękujemy za telefon. Teraz w trójce Mela Koteluk i Himalaje, a już za parę minut o fladze. Niezwykła historia związana z polską flagą. Wspomnimy wydarzenia sprzed 81 lat.

0: Kilkanaście minut temu mówiliśmy o tym, że jutro w Warszawie odbędzie się bieg Konstytucji 3 maja, no bo jutro mamy święto Konstytucji 3 maja, ale wróćmy jeszcze do dzisiejszego święta, czyli Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jak kraj długi i szeroki, Polacy wywieszają dzisiaj flagi. W miastach, na wsiach odbywają się uroczystości, są pikniki, biegi również, do udziału w których zachęcamy. Ale skupmy się na chwilę na tym, nie na tym, tylko na tej naszej właśnie biało-czerwonej fladze. Bo mamy 81. rocznicę wywieszenia polskiej flagi nad Berlinem. To był 2 maja 1945 roku. W walkach udział brali także Polacy. Tak te wydarzenia wspominał w Polskim Radiu Mikołaj Troicki.
1: O 4 rano otrzymaliśmy rozkaz przerwać ogień. Berlin poddał się. Zebrałem znajdujących się w pobliżu ludzi. Mierzejewski był tam, Jabłoński, Pawełczyk, Karpowicz, moi żołnierze. Chłopcy przygotować sztandar polski. Nie było go. Zrobiliśmy to z płótna, flaga spięta została agrafkami, drutem. No, zrobiliśmy drzewce, tam się znalazło z tych wyciętych, wyrąbanych frontowych drzew. Przede mną była jakieś około 300 metrów kolumna Siegessäule, ten obiekt pychy niemieckiej. Wyruszyliśmy do przodu. Niebezpiecznie, bo należało się spodziewać w każdej chwili, że gdzieś tam dostanie się pocisk, nawet nie słychać będzie wystrzału od snajpera. Pomimo zawieszenia broni, ogień nadal trwał, bo Niemcy byli tacy, którzy nie poddali się, nie mieli łączności, a byli tacy, którzy nie mogli się poddać, bo nie mieli po co. Już wiedzieli, że tyle nabroili, że dla nich egzystencji życiowej nie było. Doszliśmy do tej kolumny i zaczęliśmy wchodzić do wewnątrz. Schody są w kształcie spirali. Moc drutów telefonicznych, bo tam był punkt obserwacyjny, jak się okazało, skąd kierowano ogień przeciwko nam na cały Berlin. Weszliśmy tam na górę z wielkimi ostrożnościami. Stanęliśmy wokół, jest balustrada. Spojrzałem, panoramę Berlina było widać. Największe pożary były od strony Reichstagu, od strony wschodniej. Berlin płonął. Powiedziałem do kolegów, patrzcie, jak się pali Berlin na naszą Warszawę. Podałem komendę. Baczność, koledzy, przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego, w imieniu wszystkich walczących na wszystkich frontach, wiesić nas nieśmiertelny sztandar narodowy. Karpowicz, wywiesić sztandar. Karpowicz urwał drutu telefonicznego, przez który szły może rozkazy przed kilkoma minutami i zawiesił polską flagę.
0: Biało-czerwona nie wisiała długo, ze szczytu kolumny zwycięstwa szybko zdarli ją Sowieci. 81 lat mija od tego wydarzenia, ważnego chyba dla kontekstu dzisiejszego święta.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: O majówkowych planach rozmawiamy, zadzwoniła do nas pani Ania.
3: Chciałam powiedzieć, że ja właśnie spędzam majówkę w pracy, pracuję w gastronomii, jestem szefową, więc właśnie wsiadłam do samochodu i jadę do pracy.
0: W imieniu wygłodniałych i spragnionych spacerowiczów bardzo dziękuję. Za 18 minut godzina 8, teraz w Trójce Stereophonics, a już za kilka minut obierzemy kierunek długowieczność. Proszę z nami zostać.

A ja z taką pewną nieśmiałością przypominam Państwu o naszym konkursie. Mamy dla Państwa voucher na nurkowanie z butlą w centrum Deep Spot w Mszczonowie. Wartość tego vouchera to prawie 500 zł. Pytanie, jakie są trzy warunki idealnej, wymarzonej warówki, majówki? Jakie warunki taka majówka wymarzona, idealna musi spełnić? Na odpowiedzi czekamy do godziny 8.40, tak się umówmy. Trzeba wysłać SMS-a pod numer 73533. Koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł. Będziemy oceniać pomysłowość i oryginalność Państwa odpowiedzi. Rozstrzygnięcie o godzinie 8.45. Zachęcamy. Teraz w trójce Hertz i Wonderful Life.

0: 7.50 w sobotni poranek oznacza w Trójce jedno.
1: Kierunek. Długowieczność.
0: O dopingu, ale nie o kibicowaniu, tylko o tym dopingu nielegalnym. Krzysztof Łoniewski rozmawia z kardiologiem profesorem Krzysztofem Postułą.
2: Dzień dobry profesorze, cały czas jesteś w Stanach Zjednoczonych, tutaj kontynuujesz swoją działalność naukową i dziś taki temat trochę związany z miejscem, w którym jesteś, ale też taki temat ważny dla naszej znajomości, bo wiele lat temu poznaliśmy się, gdy opowiadałeś mi o dopingu w sporcie i dzisiaj będziemy o dopingu w sporcie rozmawiali. Pod koniec maja w Las Vegas w Stanach Zjednoczonych mają się odbyć Enhanced Games, czyli umowne igrzyska sportowców, którzy mogą korzystać z niedozwolonych substancji, czyli po prostu z dopingu, chociażby ze sterydów anabolicznych. Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Od tego zacznijmy.
3: No moje zdanie jest jednoznacznie negatywne, no bo to oczywiście świat sportu współistnieje ze światem dopingu od lat w sposób oczywiście nielegalny. Po to została utworzona taka organizacja jak WADA, czyli Światowa Organizacja Antydopingowa.
2: Na czele której stoi nasz człowiek, czyli Witold Bańka.
3: Dokładnie, który, no, można powiedzieć, zrestrukturyzował tą organizację i wzniósł ją może na wyższy poziom, co należy tutaj podkreślić. Ale rzeczywiście, no, świat sportu, a przede wszystkim świat dużych pieniędzy, bo musimy jasno sobie powiedzieć, że tutaj gra toczy się o wysoką stawkę, jaką są oczywiście pieniądze, no powoduje, że są osoby, które chętnie pójdą na skróty i będą ten doping stosować w sposób świadomy. Ja patrzę też, Krzysztofie, na stronę internetową tego wydarzenia i patrzę na lekarzy, którzy, no, w pewien sposób firmują swoim nazwiskiem i uwiarygodniają ten proceder.
2: I którzy zapowiadają, że potem zostaną zawodnicy przebadani, że to będzie tak naprawdę ważne także wydarzenie naukowe, doprecyzujmy.
3: Słuchaj, no oczywiście można to określać jako wydarzenie naukowe, ale no trudno sobie wyobrazić, żeby zbadanie zawodnika po zawodach, który przyjął środki dopingujące, ale który przyjmował te środki dopingujące na pewno w okresie przygotowawczym również do takich zawodów, aby to odpowiedziało na wiele pytań, a przede wszystkim zawsze w przypadku dopingu musimy pamiętać o głównym pytaniu, czyli dotyczącym długoterminowego bezpieczeństwa i efektów ubocznych, które mogą pojawić się w przypadku przyjmowania dopingu.
2: Pytam cię jako kardiologa, który zajmuje się także sportowcami. Co grozi ludziom, sportowcom, którzy stosują takie niedozwolone substancje, na przykład sterydy anaboliczne?
3: Oczywiście tych konsekwencji długoterminowych może być bardzo dużo, no ale sterydy anaboliczne, no niestety, nie działają tylko i wyłącznie na mięśnie szkieletowe, czyli nie tylko powodują przyrost tkanki mięśniowej, którą widzimy, ale również powodują przerost mięśnia sercowego i to w konsekwencji może prowadzić chociażby do zaburzeń rytmu serca, czy też chociażby też do niedokrwienia, no bo taki przerośnięty mięsień sercowy nie jest tak samo odżywiany jak zwykły mięsień, co powoduje, że ryzyko niedokrwienia czy ryzyko, no, groźnych dla życia zaburzeń rytmu serca bardzo istotnie wzrasta u osób, które takie środki stosują.
2: Czyli zawsze znajdą się według ciebie tacy, którzy w imię potencjalnego zarobku są w stanie zaryzykować także własne życie?
3: Ja myślę, że to jest taka historia sportu. Ten doping towarzyszy historii sportu i to nie jest, myślę, że to nie jest koniec tej historii, a wręcz można powiedzieć nowy rozdział, gdzie osoby uprawiające sport, kierujące się chęcią uzyskania lepszego wyniku, ale też przede wszystkim korzyści majątkowych, no będą poddawać się eksperymentom, będą ryzykować swoje własne życie i zdrowie po to, żeby udowodnić światu, że substancje dopingujące są bezpieczne i wcale nie są takie szkodliwe, co oczywiście dla wielu osób skończy się zapewne tragicznie. Nawet jeśli będą pod nadzorem zespołu lekarskiego, któremu się teraz przyglądam z niedowierzaniem, że lekarze też są w stanie tak nagiąć swoje podejście do zawodu, aby w takim procederze uczestniczyć.
0: Z kardiologiem profesorem Krzysztofem Postułą rozmawiał Krzysztof Łoniewski.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę pieczarki polskie Kastąd Takie Dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. A filet z polskiego kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: 11 lipca zapraszamy Was na Festiwal Sportu do Wałcza. Zaczynamy od nietypowego triatlonu, gdzie zamiast w pław popłyniecie na deskach SUP. Następnego dnia w programie Wyścig Dzieci Raczkujących, biegi dziecięce, bieg filmowy z kultowymi kreacjami filmowymi na trasie i marsz Chodzę, bo lubię oraz nowość. Pierwsza edycja Wałcz 21 Półmaraton. A to wszystko dla małego Kazika. W ramach akcji charytatywnej Biegam, bo lubię pomagać. Szczegóły na bieg filmowy.pl. Wałcz. Warto wracać.
0: Żegnamy reklamy.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła ósma. Michał Jędrkowiak. Dzień dobry. Serwis Trójki. Artur Ewertowski.
5: Zatrzymano niemal 400 kierowców jadących na podwójnym gazie. Policja podsumowała pierwszy dzień majówki na drogach. Komisja Europejska zamierza chronić interesy wspólnoty. To odpowiedź na zapowiedź podniesienia ceł na samochody przez Donalda Trumpa. Tysiące Amerykanów na ulicach manifestacjami uczczono Międzynarodowe Święto Pracy. 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na drogach doszło do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. W długi weekend kierowcy mogą się spodziewać większej liczby kontroli drogowych. Patrole sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców. W ubiegłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków, w których zginęło 19 osób. Parlament Europejski skrytykował zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące podniesienia do 25% cła na auta sprowadzane z Unii. Komisja Europejska zareagowała ostrożniej, ale zapowiedziała, że będzie chronić unijne interesy. Kolejne cła będą, jak tłumaczy komisja, niezgodne z umową celną z połowy ubiegłego roku zawartą między Brukselą a Waszyngtonem. Prezydent Trump twierdzi, że Unia z porozumienia handlowego się nie wywiązała. Beata Płomecka.
6: Te zapowiedzi są nie do przyjęcia, napisał na portalu X szef Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego. Berlange dodał, że takie postępowanie świadczy o braku wiarygodności i że tak nie traktuje się bliskich partnerów. Z kolei rzeczniczka Komisji Europejskiej przekazała, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia z USA zgodnie z rytmem legislacyjnym i że na bieżąco informuje o postępach amerykańską administrację. Paula Pinho zaznaczyła natomiast, że jeśli Stany Zjednoczone podejmą działania niezgodne z lipcowym porozumieniem, to Unia zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, które zapewnią ochronę jej własnych interesów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: W lasach czterech zachodnich województw występuje duże zagrożenie pożarowe. Służby apelują, aby nie używać w lesie ognia i alarmować, jeśli zobaczymy coś niepokojącego. Tereny leśne cały czas są monitorowane.
7: Mamy wyczarterowane samoloty pożarnicze typu dromader i jeden samolot patrolowy, który cały czas przy tak dużym zagrożeniu pożarowym od godziny 9 do godziny 20 praktycznie jest w powietrzu.
5: Mówił Tomasz Partyka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. W lasach w całej Polsce w czasie weekendu majowego organizowane są też częstsze patrole służb. Setki tysięcy Amerykanów wyszło na ulicę z okazji Międzynarodowego Dnia Pracy. W całym kraju zorganizowano ponad 3000 manifestacji. Ich uczestnicy chcieli zwrócić uwagę na prawa pracownicze i kwestie migracyjne.
8: Protesty prowadzone były pod hasłem Pracownicy ponad miliarderami. Działania te obejmowały wiece, marsze oraz wezwania do bojkotu pod hasłem Żadnej pracy, żadnej szkoły, żadnych zakupów, stanowiącego formę protestu 1 maja przeciwko rosnącym kosztom życia oraz polityce obecnej administracji prezydenckiej. W Nowym Jorku przy wiwatach kilku tysięcy ludzi przemawiał niedawno wybrany burmistrz tego miasta Zoran Mamdani. Chciałbym podziękować organizatorom oraz aktywistom oraz wszystkim ciężko pracującym kobietom i mężczyznom Nowego Jorku. Nie mógłbym znaleźć się tutaj na tej scenie, gdybym nie mógł wspierać ludzi pracujących. To przyjemność być tutaj i zobaczyć naszą siłę pracowniczą. Organizatorzy ogólnokrajowej akcji przedstawili postulaty, wśród których znalazły się żądania, by opodatkować bogatych, tak aby to rodziny, a nie fortuny bogatych znalazły się na pierwszym miejscu, a także hasła precz z policją imigracyjną, precz z wojną, żadnych prywatnych armii służących autorytarnej władzy, rozszerzyć demokrację, ręce precz od naszych głosów. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Sport w Trójce i Mateusz Foremniak.
10: Lepiej późno niż wcale. Z takim przekonaniem wstają dzisiaj z pewnością kibice Legii Warszawa. Aż do 97 minuty w klasyku z Widzewem był bezbramkowy remis. Wtedy piłkę do bramki wepchnął Rafał Adamski, zapewniając Legii wygraną i znacznie przybliżając ją do utrzymania. Co innego widzę, w którego sytuacja staje się coraz trudniejsza, co słychać w głosie trenera Aleksandra Wukowicza.
11: No, trudno się mówi po przegranym meczu w ten sposób, praktycznie w ostatniej sekundzie meczu. Nie był to mecz wybitny, natomiast mecz, którym ten punkt byśmy na pewno szanowali inaczej, byśmy się czuli. Jest to na pewno bolesna porażka.
10: Trzeba jednak patrzeć w przód, bo do końca sezonu zostały 3 mecze, a Widzew zagra w nich m.in. z Koroną i Piastem, które wczoraj zremisowały 1-1. Ekstraklasa schodzi dzisiaj na dalszy plan, bo choć wieczorem Lech zagra z Motorem, piłkarskim wydarzeniem dnia będzie finał Pucharu Polski. Wracający po wielu latach do walki o tytuły Górnik Zabrze sprawdzi w nim formę Rakowa Częstochowa. Tam trofea jeszcze lśnią nowością, choć zdaniem pomocnika Rakowa Frana Tudora bardziej od doświadczenia liczy się obecna forma.
12: Mogę powiedzieć tak, że połowa tej szatni już ma doświadczenie tych finałów, ale też połowa nie ma. Natomiast w tym roku też graliśmy dużo takich ważnych meczów i to jest jeden z takich, po prostu finał i trzeba zrobić wszystko, żeby wygrać.
10: W Górniku podejście mają bardzo podobne, zapowiada się zatem pasjonujący mecz. Początek o

0: w Zielonej Górze.
1: Autopromocja.
2: Zanim majówka na dobre rozpali naszą wyobraźnię grillowaniem w plenerze, zapraszam jak w każdą sobotę na spotkanie z politykami.
3: Premier Donald Tusk szuka dobrych tematów zastępczych.
4: To jest decyzja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
5: To są ci sami politycy.
2: Szanowni państwo, nie wszyscy naraz. Przepraszam, kiedy wszyscy mówią naraz, nasi słuchacze nic nie rozumieją. Już dziś śniadanie w Trójce od 9 do 10. Renata Grochal.
1: Autopromocja.
6: Zapraszamy do reklamy.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Karkówka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz z aplikacją jedynie 11,99 za kilogram.
13: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
15: Proszę państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
16: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
17: Skoczysz do Carrefoura?
18: Tak, bo rusza grillowa majówka. Brykiet lub węgiel drzewny Carrefour 2 kg 33% taniej. 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 2 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99.
6: Żegnamy reklamy.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
0: Pogoda, jak już ustaliliśmy, iście majówkowa.
19: Moja majówka idealna właśnie się dzieje. Wszyscy wyjechali nad morze i w góry. W Warszawie cisza i spokój. Reszta, co została, pochodzi na pole mokotowskie. Jest cudownie. Cisza, spokój w centrum Polski.
0: Dziękujemy za ten głos. 22 i 7 trójek w sprawie majówki i w sprawie każdej innej. Kłaniamy się państwu nisko. Karolina Gonet, Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Jędrkowiak.
6: Zapraszamy do Trójki.
0: 10 minut po godzinie 8, jeszcze przed 9, Tomka Sajewicza, opowieści z Dalekiego Wschodu i filmowe rekomendacje od Ryszarda Jaźwińskiego. A za parę krótkich chwil o fotografii porozmawiamy, jednej konkretnej, o której niektórzy już mówią, że powinna zdobyć najważniejszą nagrodę polskich fotografów. Ale czy nie zapeszą? Autor tej fotografii, Filip Naumienko, będzie naszym gościem i wszystko się wyjaśni. Proszę z nami zostać.

0: Jest takie zdjęcie, być może państwo je widzieli gdzieś w sieci, Łatwogang, czyli Piotr Handzke, youtuber stojący za zbiórką na fundację Cancer Fighters, siedzi w swojej kawalerce. Małe biurko, na nim monitor, obok kilka składanych krzeseł, wszędzie porozrzucane konfetti, na ścianie kartka przypominająca o tym, że istnieje w ogóle coś takiego jak cisza nocna. Okno i drzwi balkonowe obklejone taśmą klejącą. Zdjęcie dobre, bo zmusza, żeby dłużej na nie popatrzeć, bo człowiek najpierw zauważa taki szczegół, potem patrzy na to, a potem patrzy na jeszcze coś innego i wyciąga wnioski. I mój wniosek jest taki, że to zdjęcie pokazuje chaos, bałagan, a pośrodku tego jednego człowieka, który w pewnym sensie jest tego chaosu sprawcą, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. Gościem Trójki teraz Filip Naumienko, fotograf. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jaka jest historia powstania tego zdjęcia?
1: Tak naprawdę ja troszeczkę na to zdjęcie czekałem. W tym sensie, że kiedy ja już tam przyszedłem do kawalerki Łatwoganga, to wtedy bardzo dużo się działo i zresztą cały czas się już dużo działo tego ostatniego dnia. Masa gości, masa celebrytów i tak naprawdę co chwilę była podmianka, a to wszystko na bardzo małym korytarzu oraz w bardzo małej kawalerce, gdzie tak naprawdę cały czas coś się dzieje i jest tłum ludzi. Tak naprawdę ja na to zdjęcie w tym sensie troszeczkę czekałem, że czekałem właśnie na ten moment. Ja czekałem dobrą godzinę albo i dwie godziny na to, żeby na chwilę Piotrek został sam i żeby wtedy go złapać w momencie takiego, nie wiem, może odpoczynku, oczekiwania. To była sytuacja, w której on przez na sekundkę powiedział swoim odbiorcom, widzom, poczekajcie sekundę, ja się muszę na chwilę wyciszyć, muszę porozmawiać, za chwilę do was wrócę, wyciszył mikrofon i on wtedy sobie przez chwilę siedział, może zbierał myśli. I potem wstał. Natomiast ja w tym momencie, jak to zobaczyłem, to po prostu zerwałem się, bo gdzieś tam z boku stałem, żeby nie zawadzać, żeby nie być przeszkodą dla osób, które to organizowały. Po prostu się zerwałem i zacząłem robić jak najwięcej zdjęć, żeby po prostu mieć ten moment zapisany.
0: Bo rozumiem, że zależało panu na uchwyceniu Łatwoganga samego, tak? Kiedy siedzi sam.
1: W tym konkretnym kadrze tak, natomiast docelowym planem w ogóle na materiał było stworzenie po prostu jak największej ilości różnorodnych zdjęć, które stanowiłyby jakiś reportaż, żeby zrobić historię składającą się z kilku zdjęć, to tak naprawdę muszę znaleźć różnorodne kadry, które opowiadają o różnych aspektach danego zjawiska, w tym wypadku tego streama. Natomiast to konkretne zdjęcie było jednym ze zdjęć, które ja chciałem znaleźć, no i akurat to zdjęcie poniosło się szerszym echem.
0: Jak pan myśli, dlaczego?
1: Bo chyba najlepiej oddaje i komentuje charakter tego zjawiska i to, co w tym zjawisku jest najważniejsze. Bo tak naprawdę ta zbiórka osiągnęła ogromny sukces. Natomiast za sukcesem tej zbiórki stoi pewien fenomen i pewne zjawisko, które są niezwykle kluczowe z punktu widzenia naszego roku i naszego wieku. Mamy tutaj do czynienia z 23-latkiem, który samotnie siedzi przed komputerem i rozumie, jak działają współczesne media i on to potrafi wykorzystać, żeby zwrócić uwagę całej Polski, wszystkich mediów oraz wszystkich celebrytów na tą właśnie jedną kawalerkę w szczytnym celu. Dlatego też w moim zdaniem to zdjęcie się najbardziej wybiło, bo ono najbardziej opowiada właśnie o tym zjawisku, że pokolenie Z to nie jest pokolenie obiboków, to nie jest pokolenie stracone, tylko to jest pokolenie, które jak nikt rozumie współczesne czasy i potrafi grać według zasad tych czasów, żeby zrobić coś dobrego.
0: Rozmawialiśmy chwilę przed wejściem na antenę i zapytałem pana, czy pan się spodziewał, że to zdjęcie się tak poniesie? I pan powiedział, że tak, że trochę się pan spodziewał.
1: W pewnym sensie tak, jak najbardziej. Ja się w ogóle spodziewałem, że ten materiał będzie ważny, bo od początku wierzyłem, że to, co się dzieje, jest ważne. Nie spodziewałem się, że to będzie rewolucyjne, bo rewolucji tak naprawdę nie da się przewidzieć. Natomiast spodziewałem się, że na pewno to będzie w jakimś sensie materiał ważny. Natomiast oczywiście nie spodziewałem się aż takiego rozgłosu, aż takiej, no nie wiem, czy za dużo tego, nie wiem, czy to nie będzie za duże słowo, ale takiej mitologizacji można powiedzieć, bo to jednak jest to zdjęcie, na które wszyscy zwrócili uwagę i wszyscy w pewien pozytywny sposób naznaczyli je i nadali mu wartość. Dlatego też aż takiej skali się nie spodziewałem, natomiast wiedziałem, że to jest na pewno wydarzenie ważne i dla mnie osobiście ważnym jest, żeby tam być i żeby to udokumentować.
0: Bo pojawiają się takie głosy, że to zdjęcie, że pan powinien za to zdjęcie zostać nagrodzony Grand Press Photo. Pan już został nagrodzony Grand Press Photo, także to nie byłaby pierwsza nagroda, ale pytanie, czy oczywiście ludzie bardzo przychylni, to miłe z ich strony, ale czy nie spalili w tej sytuacji tej nagrody, możliwości jej otrzymania?
1: Prawda jest taka, że troszeczkę nie mi to oceniać. Oceni to jury w przyszłym roku, jeżeli zgłoszę to zdjęcie, a planuję to zdjęcie oczywiście zgłosić. Natomiast czy ludzie mogli to spalić? Z mojej perspektywy to nie jest spalone zdjęcie, bo jednak to pokazuje pewną rzecz, że jak ludzie w pewnym momencie wstali z rana, o tej 8-9 nad ranem i w pewnym sensie jeszcze raz przeżywali zdarzenia naszej poprzedniej nocy, to w pewnym momencie trafili na to zdjęcie i powiedzieli wow, usiedli i stwierdzili, że tak, to jest to zdjęcie i ja troszeczkę wychodzę z założenia, że z jakiegoś powodu tyle ludzi się na nim zatrzymało i stwierdziło, że coś w nim jest. No jeżeli statystycznie tak dużo ludzi jednak stwierdziło, że to jest zdjęcie ważne, to jednak coś musi stać za tym zdjęciem. Ja osobiście uważam, że coś za tym zdjęciem stoi, natomiast ja jako autor jestem mocno subiektywny, więc ja to sobie mogę mówić, to jest jakaś tam moja opinia. Natomiast z jakiegoś powodu dużo ludzi jednak miało taki pogląd na temat tego zdjęcia i może to jest jakiś taki wskaźnik, że jednak to jest zdjęcie ważne, a nie tylko zdjęcie, jak to się mówi, nahypowane.
0: Zdjęcie ważne, ale i dobre. Ale chciałbym też pana zapytać, w jaki sposób pan, jakie procesy myślowe zachodzą w pana głowie, że opowiada pan zdjęciem historię człowieka w pewnym sensie. Jak to się robi? To się po prostu ma? To jest do wypracowania?
1: Wydaje mi się, że to się po prostu dzieje. Bo tak zawsze jakoś była taka tendencja, że człowiek zawsze sobie coś notuje w jakiś tam sposób. Sposoby tworzenia notatek oczywiście się zmieniały. Kiedyś używało się do tego dzienników, kartki papieru, potem ludzie... Teraz jak mamy telefony, to używamy notatnika w telefonie, tworzymy sobie jakieś plany. Dla mnie aparat, ja zawsze ze sobą mam aparat, zawsze go ze sobą noszę, nawet jak nie jestem w pracy.
0: Nawet teraz pan ten aparat przyniósł.
1: Tak się złożyło, trzecia ręka. Ja to też traktuję coś jako formę długopisu i notatnika, jakiegoś takiego szkicownika, gdzie ja sobie po prostu zapisuję pewne rzeczy z rzeczywistości. I ja też tak podchodzę generalnie chyba troszeczkę do filozofii robienia zdjęć. Dla mnie to jest pewien zapis, pewna dokumentacja. Ostatecznie, kiedy już zbiera się wszystkie materiały i tworzy się na przykład jakiś projekt, to już tak mówiąc jeszcze o innym typie fotografii, to później przychodzi nam z tych różnych notatek stworzyć zbiór opowiadań albo zbiór historii, czyli krótko mówiąc jakoś sformalizować ten zapis. Więc ja troszeczkę tak podchodzę do opowiadania, tak myślę, tak podchodzę do opowiadania o człowieku i w ogóle o różnych historiach.
0: Ma pan taki plan? Chciałby pan wrócić do tej kawalerki Łatwoganga i spróbować tę historię opowiadać dalej przy jakiejś okazji?
1: Na 100% tak. Chciałbym. Coś tam sobie cicho planuję, natomiast jak wyjdzie, zobaczymy.
0: Filip Naumienko, autor wyjątkowego zdjęcia, które mogą państwo znaleźć w internecie. Zdjęcia Łatwoganga w jego kawalerce podczas streamu. Zapamiętamy pewnie najbardziej te kadry, w których obok niego siedzą gwiazdy, celebryci, Bedoes chociażby, czy dzieci, na które zbierał pieniądze, ale na tym zdjęciu Łatwogang jest sam. I jest w tym zdjęciu moc. Proszę znaleźć w internecie, zobaczyć, przekonają się państwo na własne oczy. Filip Naumienko, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję bardzo.
0: 22 minuty po godzinie 8. Daria Zawiałow teraz w Trójce.

0: O majówce dzisiaj rozmawiamy. 22,7 trójek.
1: Wszyscy, którzy mogli, wyjechali lub odpoczywają w różny sposób, a ja mówię teraz w imieniu opiekunek seniorów. I życzę wszystkim koleżankom, żeby ta majówka była spokojna, dobra i efektowna. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy pięknie za ten telefon. Prosimy o kolejne 22,7 trójek. Stanisław Perzyna czeka.
2: Zapraszamy do Trójki.
0: A ja przypominam Państwu o naszym konkursie. Do wygrania jest voucher na nurkowanie z butlą w centrum Deep Spot w Mszczonowie pod Warszawą. Wartość tego vouchera to prawie 500 zł. Pytanie, jakie trzy warunki musi spełnić majówka, żeby można było powiedzieć, że jest idealna, wymarzona? Na odpowiedzi czekamy do godziny 8.40. Czas goni, proszę się spieszyć. Trzeba odpowiedź wysłać pod numer 73 533 73 533. Koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł. Będziemy oceniać oryginalność i pomysłowość. Rozstrzygnięcie o godzinie 8.45. Teraz 8.27.

8:30. W Białymstoku i Krakowie 22 stopnie, w Łodzi i Wrocławiu 23 dzisiaj, w Poznaniu i Szczecinie 25. Wszędzie dużo słońca, mocniej chmurzyć może się jedynie na południowym wschodzie, ale deszczu synoptycy nie przewidują. Teraz w trójce The Cooks, a już za chwilę zajrzymy do Azji z Tomkiem Sajewiczem. Proszę z nami zostać.

0: 8.34. Obiecałem i jest.
1: Tomek w Azji.
0: Długie weekendy to specjalność Chińczyków. Tam w roku kalendarzowym są trzy tak zwane złote tygodnie. To przedłużony nawet do 7 dni okres wolnego od pracy. Co się dzieje, kiedy miliard osób zaczyna naraz się przemieszczać? Tomek Sajewicz państwu opowie.
2: Żeby skądkolwiek w Chinach wyjechać, tak jak i w innych częściach globu, najpierw trzeba załatwić bilety. Te, poczynając od samolotów, przez pociągi, na autobusach, kończąc, w Chinach są imienne, bo przed złotymi tygodniami niegdyś były nie tylko obiektem pożądania, ale i cenowych spekulacji. Przed wprowadzeniem ścisłej kontroli wykupowano całe pociągi, żeby z zyskiem na czarnym rynku koników stojących przed wejściami na dworce odsprzedać je z dużym zyskiem. Zwykłe atrakcje turystyczne dla Chińczyków to za mało. Spektakle dźwięku i światła to przeszłość czasów analogicznych. Teraz każde szanujące się chińskie miasto zamiast nocnego pokazu tańczących fontan ma pokazy dronów. Pokaz dronów i fajerwerków całkowicie zmienił moje oczekiwania. Szybujące smoki, tańczące feniksy, oj, postać z chińskiej mitologii o głowie smoka i ciele ryby, wyskakująca z wody i kwitnące drzewo życia, obrazy, które kiedyś istniały tylko na kartach ksiąg lub w mojej wyobraźni, ożyły na nocnym niebie. Mówi Yudzie, który na majówkę wybrał się do Jingzhou. Ponad 5-milionowe miasto nie jest jedną z głównych atrakcji turystycznych Chin. Drony, fajerwerki i roboty pomagające turystom odnaleźć się na wakacjach to nowa rzeczywistość Chin. Huang Yuxin za kilka dni będzie zdawał egzaminy maturalne. Majowy złoty tydzień to czas odpoczynku. Jadę do Chongqing. Nie mogę się doczekać. Ostatnio przygotowywałem się do egzaminów śródsemestralnych i presja była dość duża, więc chcę się porządnie zrelaksować. Huang będzie relaksować się w mieście ponad 30 milionów mieszkańców. Złoty tydzień z europejskiej perspektywy to najgorszy możliwy czas na podróże. To właśnie w złotych tygodniach kręcane są krótkie filmy z jednej z największych atrakcji turystycznych Chin – Wielkiego Chińskiego Muru. Kiedy dziesiątki tysięcy turystów szczelnie oblepia szlak mający niegdyś chronić Chiny przed światem zewnętrznym. W tym roku hitem chińskiej turystyki są podróże do kina. Śladami chińskiego superbohatera Neja, postaci z chińskiej mitologii, dzięki studiu filmów animowanych z Chengdu przeniesionej na srebrny ekran. Popularny na całym świecie film Neja narodził się właśnie tutaj. Na majowe święto zabiorę moje dziecko na film Red Boy i na nowo przeżyję wraz z nim przygody w 3D. Alternatywą w chińskim złotym tygodniu są bowiem także podróże wewnętrzne, czy to z bohaterami filmów, czy książek. I to nie tylko świadomy wybór introwertyków, ale w tym roku dla wielu konieczność, bo z powodu wojny na Bliskim Wschodzie i rosnących cen paliwa lotniczego w Chinach przed złotym tygodniem odwołano tysiące rejsów, pozostawiając Chińczykom alternatywę podróży wewnętrznych.
0: O czym opowiadał państwu Tomasz Sajewicz? Ja przypominam o naszym konkursie. Do wygrania jest voucher na nurkowanie z butlą w centrum Deep Spot w Mszczonowie pod Warszawą. Pytanie, jakie trzy warunki musi spełnić majówka, żeby można było powiedzieć, że jest idealna, wymarzona? Na odpowiedzi czekamy jeszcze przez 3 minuty pod numerem 73533. Chodzi oczywiście o SMS-y. Koszt wysłania wiadomości to 3,69 zł. Czas ucieka. 73533, koszt wysłania wiadomości 3,69 zł. Jakie trzy warunki musi spełnić majówka, żeby można było powiedzieć, że jest wymarzona, idealna? Czekamy na wiadomości od państwa.

0: Majówkowe Polaków rozmowy toczą się na antenie Trójki.
1: Niektórzy odpoczywają, owszem, ale ja właśnie wracam pół toną zaprawy i będę laubetą, więc nie wszyscy mają wolny, długi weekend. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: Wytrwałości, cierpliwości panu życzymy. Teraz w Trójce Tori Amos, a już za parę minut rozstrzygniemy nasz deep spotowy konkurs.

0: 8:43.
1: Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. Deepspot.com.
0: Czyli za 17 minut minie godzina 9. To oznacza, że czas rozstrzygnąć nasz konkurs. Konkurs, w którym do wygrania był voucher na nurkowanie z butlą w centrum Deep Spot w Mszczonowie pod Warszawą, w centrum nurkowym. Pytanie było następujące. Jakie trzy warunki musi spełnić majówka, żeby można było powiedzieć, że jest wymarzona i idealna? No i wygrał pan Marcin z Olsztyna. Słońce na niebie i w sercu to jest pierwszy warunek. Drugi, rower z przyjaciółmi i wiatr we włosach. Trzeci, najlepiej żeby zaczynała się w środę ta majówka i trwała 5 dni. Nic dodać, nic ująć, panie Marcinie. Serdecznie panu gratulujemy.

Travis i Coming Around w Trójce. Za 13 minut godzina 9. Proszę o chwilę cierpliwości z kinowymi podsumowaniami. Czeka na Państwa Riko Jaźwiński. That's life. That's what people say.

0: That's life i niesamowita Lady Gaga. A teraz Ryszard Jaźmiński.
1: Fajny film.
2: W Studiu Trójki w Cieszynie witam Janusza Zaorskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry wszystkim.
2: Znakomity reżyser i bywalec. Nie tylko zresztą kina na granicy w Cieszynie, bo tu wcześniej bywało więcej festiwali.
3: Tak jest. Tutaj Roman Gutek zaczynał Nowe Horyzonty.
2: Zaczynał w Sanoku, ale tutaj szybko się przeniósł.
3: Tak jest. I potem się przeniósł z kolei do Wrocławia i tam już jest 20. edycja. Także ja tutaj prawie 20 lat przyjeżdżam i bardzo lubię ten festiwal. Bardzo prosta jest jego recepta. Wszyscy go lubimy, bo nie ma nagród. W związku z tym nikt nie jest żadnym konkurentem. Pijemy kawkę, rozmawiamy, oglądamy filmy, bierzemy udział w dyskusjach. Jest fantastycznie.
2: A no właśnie, i takie festiwale również w tak miłych miejscach, bo na pewno Cieszyn, ten polski i czeski, ma tutaj do zaproponowania wiele atrakcji. Publiczność po prostu widzowie lubią. Januszu, ty w tym roku przyjechałeś troszeczkę też wspierać innego ważnego dla polskiego kina twórcę filmowego, tak?
3: Tak, bardzo się cieszę, że mój przyjaciel, wybitny reżyser Filip Bajon ma retrospektywę. Codziennie są przynajmniej dwa filmy puszczane. Jeden po stronie polskiej, drugi po stronie czeskiej. Urwanie głowy jeździ, w związku z tym pół dnia spędza w taksówkach przez Olzę, przejeżdżając mostem. I to jest coś bardzo ważnego, bo on robi filmy przecież o poznaniakach z miasta Poznań się wywodzi. O pewnym konflikcie niemiecko-polskim, prawda? Tutaj, Śląsk Cieszyński, to wszystko jest zrozumiałe dla tych ludzi, więc wydaje mi się, że jest idealne, żeby tu, w tym miejscu, w Cieszynie, on pokazywał swoje filmy.
2: No i właśnie tak się dzieje, a my z wielką już niecierpliwością czekamy na twój powrót do kina po dłuższej przerwie, bo od Syberiady to już minęło, jeśli dobrze liczę, 13 lat i oto w tym roku premiera twojego nowego filmu. Ja czekam szczególnie z wielką niecierpliwością.
3: Tak, to się nazywa Syrenka Picassa. Jest oparte na autentycznym fakcie. Pablo Picasso, wybitny malarz, był w Polsce w 1948 roku i pokazano mu świeżo nowo budujące się osiedle i on w podzięce dla Warszawy namalował godło Warszawy, syrenkę, z tym, że nie z tarczą i mieczem, tylko z młotkiem, jako że trzeba było odbudowywać. I ten film jest dość przewrotną komedią pokazującą, jak osoby, które mieszkają przez wiele pokoleń w tym miejscu, gdzie jest ten rysunek na ścianie, jak one cierpią, bo bez przerwy wycieczki szkolne, a muzealnicy, a trzeba zdjęcia zrobić, a selfie i tak dalej, a jednocześnie dla mnie to jest pretekst, żeby pokazać losy mojego kraju od 1938 roku do współczesności.
2: A no właśnie, i nawet pojawi się w filmie logo Trójki, o ile nie wytniesz, pojawię się na chwilę również ja, bo wystąpiłem w grupie dziennikarzy, no właściwie zagrałem samego siebie, w scenie z Magdaleną Koleśnik, ale wiem, że bardzo ważną rolę też stworzył w filmie Andrzej Seweryn na przykład, tak?
3: Tak, Andrzej Seweryn jest sąsiadem. On jest jedyną postacią, która, że tak powiem, od nastolatka aż do współczesności widzi to wszystko, przeżywa. A przecież się zmieniają. Aktorzy są też młodego, że tak powiem, Andrzeja Seweryna gra Maciej Musiał. Magda Koleśnik, którą wymyśliłeś właśnie w scenie, gdzie inwigilowana jest przez media, ale coś jest naprawdę, czy to jest autentyczny Picasso, ona zagubiona, nie wie jak się zachować. Postanowiłem zaangażować najlepszych, grających siebie właśnie, dziennikarzy radiowej Trójki, telewizji polskiej, Polsatu, także mam nadzieję, że to będzie ciekawe dla widzów właśnie rozpoznawanie w innej sytuacji tych, z którymi spotykają się na co dzień w radiu i w telewizji.
2: No to czekamy absolutnie na premierę Syrenki Picassa, być może wcześniej na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale ta oficjalna kinowa premiera nieco później, tak? Kiedy?
3: Tak, będzie 19 w poniedziałek, 19 października i od 23 października, od piątku, już w kinach, mam nadzieję, w całym kraju.
2: A tymczasem zapraszamy ciągle jeszcze dziś, bo przed nami cały dzień projekcji i jeszcze na jutro, na 28 przegląd filmowy Kino na granicy w polskim i czeskim Cieszynie. Skąd pozdrawiam wraz z moim gościem, reżyserem Januszem Zaorskim.
3: Pozdrawiam serdecznie.
0: A mówił Riko Jaźwiński i to by było na tyle. Dziękujemy Państwu pięknie. Ekipa sobotniego porannego zapraszamy do Trójki. Już się żegna. Karolina Gonet, Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Michał Jędrkowiak. Dziękujemy pięknie. Dobrej majówki Państwu życzymy. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Olalala, majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
12: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 9. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 60 wypadków i 5 ofiar śmiertelnych. Policja podsumowała początek majówki na drogach. Do Sejmu w przeciągu 2 tygodni trafi rządowy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym. Będzie obowiązkowa rejestracja. Warszawa świętuje sezon letni na Wiśle. Za chwilę o tym, co jest w planach. 395 nietrzeźwych kierowców, do tego 66 wypadków, w których zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych. Policja podsumowała pierwszy dzień majówki na drogach. W długi weekend kierowcy mogą spodziewać się większej liczby kontroli. Patrole sprawdzają m.in. trzeźwość kierowców.
13: Przypominamy, aby nigdy nie wsiadać za kierownicę po spożyciu alkoholu. Apelujemy również o rozwagę i koncentrację, bo nawet chwila nieuwagi może prowadzić do tragedii.
12: Apelował Antoni Rzeczkowski z policyjnej drogówki. W ubiegłym roku w ciągu 5 dni majowego weekendu doszło do 307 wypadków, w których zginęło 19 osób. Rządowy projekt ustawy o najmie krótkoterminowym trafi do Sejmu w przeciągu 2 tygodni. Tak w rozmowie z nami mówi wiceminister sportu i turystyki Ireneusz Raś. Nowelizacja ma uporządkować dynamicznie rozwijający się rynek, ograniczyć funkcjonowanie szarej strefy, zwiększyć bezpieczeństwo turystów oraz dostosować polskie prawo do nowych przepisów unijnych. Wiceminister wyjaśnia, co się zmieni.
14: Przede wszystkim rejestr. Wszystkie mieszkania, które funkcjonują w tak zwanej usłudze noclegowej hotelarskiej, będą musiały być te lokale zarejestrowane w gminach i to będzie ten rok, do 15 października absolutnie, dlatego że żaden lokal nie będzie mógł funkcjonować i sprzedawać się na portalach pośredniczących, jeśli nie będzie miał numeru rejestracyjnego, trochę takiego jak numer samochodu.
12: Obiekty będą musiały spełnić również takie kryteria, jakim podlegają hotele. Zgodnie z założeniami zasadnicza część przepisów ma wejść w życie 20 maja. Natomiast niektóre regulacje, w tym dotyczące uprawnień gmin, będą wdrażane stopniowo w kolejnych latach. Warszawa przygotowała atrakcje w związku z początkiem sezonu letniego nad Wisłą. To m.in. przejażdżki zabytkowymi tramwajami i autobusami, rejsy statkami i bezpłatnymi promami po rzece. Z okazji Dnia Flagi natomiast zaplanowano na 17 pokaz tradycyjnych łodzi udekorowanych biało-czerwonymi barwami.
15: Bardzo byśmy chcieli pokazać, że Stoczna Żeglugi Pasażerskiej to też taki element mocno narodowy. Nasze tradycyjne drewniane łodzie w pięknym ożaglowaniu, w pięknym oflagowaniu, flagami w szyku paradnym, bo to bardzo istotne, to jest taki trochę teatr na wodzie. Można zobaczyć, jak łodzie się układają w różne konfiguracje i oczywiście skorzystać z tych rejsów na tych łodziach, ale też poobserwować z brzegu. To wygląda wyjątkowo malowniczo, a każdy, kto pasjonuje się fotografią, złapie coś, co jest niesamowite i będzie świetną pamiątką.
12: Zapowiadał pełnomocnik prezydenta miasta do spraw Wisły Jan Piotrowski.
16: Klimat.
12: Bardzo zła jakość powietrza w miejscowości Borówiec w województwie wielkopolskim i w Lublińcu w województwie śląskim. W Łodzi z kolei jakość powietrza jest dostateczna, a w pozostałych miejscach kraju umiarkowana, dobra lub bardzo dobra. To był serwis Trójki.
17: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sport i Mateusz Foremniak.
18: Podobno lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Praktyczny pokaz dał wczoraj Rafał Adamski z Legii, który w 97 minucie meczu z Widzewem mądrze stał, zapewniając Legii niezwykle cenną wygraną 1-0, po której słychać było dużą ulgę w głosie trenera Marka Papszuna.
19: Cieszę się, że taka nagroda dla nas wszystkich, dla społeczności, dla kibiców, i w tej ostatniej akcji meczu strzelamy bramkę. No ten mecz nie mógł chyba lepiej być wyreżyserowany niż takie właśnie okoliczności, gdzie nie daliśmy Widzewowi szans na odrobienie.
18: Widzew wciąż może jednak wygrzebać się ze strefy spadkowej, choć ma coraz mniej czasu. Trzy mecze, w tym z Koroną i Piastem, które wczoraj zremisowały 1-1. Dzisiaj do mistrzostwa zbliżyć może się Lech, który wieczorem zagra na wyjeździe z Motorem. W tym czasie z Pucharu Polski w Gablocie będą cieszyć się piłkarze Górnika Zabrze lub Rakowa Częstochowa. Wyraźnego faworyta brak. Początek meczu o godzinie 16, a bieżące relacje oczywiście na naszej antenie. Podobnie jak z jutrzejszego biegu Konstytucji 3 maja, któremu Trójka patronuje. Dla wszystkich startujących garść istotnych informacji organizacyjnych ma zastępca dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Bartłomiej Stępień.
20: Pakiety startowe, mam tutaj na myśli numery oraz koszulki, możecie odbierać dzisiaj w ośrodku Solec Aktywnej Warszawy, ulica Solec 71. Pracownicy biura zawodów czekają na Was w godzinach 10-20. Proszę nie zostawiać tego na ostatnią chwilę. Po pierwsze, by nie tworzyły się kolejki, byście mogli odebrać pakiety w komfortowych warunkach. A po drugie, jutro, 3 maja, pakiety będą dostępne już tylko dla zawodników spoza Warszawy i wtedy odbierać je będzie można w miasteczku zawodów na placu Trzech Krzyży.
18: Początek startów od godziny 10.54.
12: Dzisiaj na ogół słonecznie, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie, okresami umiarkowane. Na termometrach od 16 stopni miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 na zachodzie.
21: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: A teraz już przenosimy się do studia obok, gdzie czeka Renata Grochal i jej goście.
22: Śniadanie w Trójce.
23: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Piękny majowy weekend, mój głos niestety szwankuje, ale mam nadzieję, że Państwa i moi goście będą dzisiaj łaskawi, że będzie spokojnie w programie, a dzisiaj najważniejsze wydarzenia będą dla Państwa komentować Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska.
24: Dzień dobry.
23: Tomasz Trela, Nowa Lewica.
25: Dzień dobry.
23: Marek Sawicki, PSL.
26: Dzień dobry.
23: Anna Zalewska, Prawo i Sprawiedliwość.
27: Dzień dobry.
23: Jasna Iwan, Konfederacja.
28: Dzień dobry.
23: I Alvin Gajadur, Kancelaria Prezydenta.
29: Dzień dobry,

0: Ja
1: ale
0: panu nie przerywałem.
1: Rządząca czy opozycja?
0: Koalicja, taka koalicja, tak.
2: Pan opozycja.
0: Koalicja, tak jak zachowuje się koalicja rządząca, koalicja 13 grudnia. Tutaj też do pani poseł Piekarskiej. Pan prezydent wielokrotnie zapraszał przedstawicieli klubów parlamentarnych i przypomnijmy, kto nie przychodził. Nie przychodzili właśnie przedstawiciele lewicy, przedstawiciele koalicji obywatelskiej, więc o czym my tu rozmawiamy? Natomiast jeśli też...
3: To pan tam sprawdzi, co z tym jeśli mówimy o
0: wetach, to weta mają charakter naprawczy. Ja chciałem to podkreślić, charakter naprawczy, bo zła ustawa jest wetowana i dlatego, że jest zła. Nie dlatego, że pan prezydent wetuje, żeby wetować, tylko wetuje złe ustawy dla Polek i dla Polaków. I już kilkukrotnie po wecie prezydenta pojawiły się dobre przepisy, które koalicja poprawiła. I pan prezydent od razu takie ustawy podpisał. Was trzeba po prostu pilnować. Was trzeba pilnować, bo do ustaw często są wprowadzane jakieś wrzutki. Nawet jak ustawa jest z założenia dobra, to pojawia się wrzutka i myślicie, że pan prezydent będzie podpisywał takie ustawy. Nie, pan prezydent każdą ustawę bardzo dokładnie analizuje i jak jest zła, wtedy jest ta ustawa wetowana.
1: Ad vocem Tomasz Trela i Marek Sawicki. Przechodzimy do następnego tematu.
2: Znaczy ja tylko... Krótko, dlatego że no jest czymś takim bardzo politycznie obrzydliwym, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość czy Kancelaria Prezydenta mówi, że obecna koalicja łamie konstytucję. Bo ja sobie nie przypominam absolutnie tego. Natomiast jeżeli są wyroki paratrybunału niepublikowane, to tylko dlatego, że tam są sędziowie dublerzy i skład tego trybunału jest poddawany pod wątpliwość. Dlatego, że próbujemy to naprawić i wybraliśmy 6 osób i te osoby powinny jak najszybciej rozpocząć pracę. Na odpowiedzialność do rozliczenia naraża się i pan Karol Nawrocki, i pan Bogdan Święczkowski, nie dopuszczając ich do pracy. Pani się może uśmiechać, pani jest z tego zdana, że pani Marek często Sawicki kłamie, ale no, tego się nie da śmiechem obejść, dlatego że i pan Święczkowski, i pan Nawrocki będą mieli z tego tytułu odpowiedzialność.
4: Ta Marek Sawicki.
5: Ja tylko chcę panu mistrzowi przypomnieć, że a propos tych wrzutek
2: pani nauczyła się kłamać non-stop.
5: To mistrzami tych wrzutek byli właśnie koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Przy każdej ustawie tytuł był inny, a treść zupełnie inna i w międzyczasie jeszcze 60 poprawek. Pamiętamy.
0: Szanowni Państwo, to są poprawki, które są złe dla te wrzutki.
5: Te wrzutki były dobre dla Polaków.
1: Pamiętamy, jak było prawo covidowe uchwalane i co tam było wrzucane.
3: Bo pan prezydent ma taki prosty test na to, że rzeczywiście chce przestrzegać konstytucji. Mianowicie odebrać ślubowanie. No właśnie. No powinien być. No proszę na naprawdę,
2: nie, no, proszę nie żartować. Nie robić,
3: ale
2: naprawdę.
3: Po prostu odebrać ślubowanie od sędziów, na swojego
0: odebrać ślubowanie od tych sędziów, których wybrał parlament.
3: I koniec sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
4: Szanowni Państwo, pierwszy etap konstytucyjnego zakończony. Było nie robić tego happeningu w Sejmie.
1: Może ten temat was pogodzi.
4: Andrzej
3: Poczobut, wy jesteście mistrzami happeningów.
1: Andrzej Poczobut, dziennikarz Gazety Wyborczej, działacz opozycji demokratycznej na Białorusi, spędził w więzieniu o zaostrzonym rygorze 1860 dni. Wyszedł na wolność. Dzięki też zaangażowaniu Donalda Trumpa, Amerykanów, Tomasz Trela, czy to zwolnienie Andrzeja Poczobuta to jest szansa na jakieś nowe otwarcie w relacjach z Białorusią, czy Donald Trump jest kolejnym, który próbuje przeciągnąć Białoruś na stronę Zachodu?
2: Myślę, że jest zbyt wcześnie, żeby o tym mówić, natomiast trzeba się bardzo cieszyć z tego, że Andrzej Poczobut został uwolniony, jest w Polsce, jest poddawany teraz badaniom, weryfikuje się jego stan zdrowia, bo z tego, co mówił w pierwszych swoich zdaniach, to przechodził tam naprawdę gehennę 2 ostatnie lata, gdzie dzień i noc, bez względu na porę roku, był więziony przy otwartym oknie, spał na deskach. To rzeczywiście, że on to wszystko przetrwał i jest w bardzo dobrej kondycji intelektualnej, to trzeba się z tego bardzo cieszyć. I trzeba oczywiście podziękować wszystkim, którzy się w to zaangażowali, począwszy od naszych służb specjalnych, naszych dyplomatów, po administrację Stanów Zjednoczonych. Jeżeli pan prezydent Karol Nawrocki, jego współpracownicy

0: przyłożyli też do tego rękę, to też bardzo oczywiście dobrze, bo to był wspólny cel. Natomiast czy to będzie jakiś reset w relacjach wolny, demokratyczny świat z Białorusią, czy uda się przeciągnąć Łukaszenkę na dobrą stronę mocy, myślę, że jest zbyt wcześnie i jedna jaskółka wiosny nie czyni. Natomiast jeżeli będzie dochodziło do dalszych wymian więźniów politycznych i w tym będą też Polacy czy obywatele innych demokratycznych państw, to oczywiście jest bardzo dobrze, ale miejmy też świadomość, że Łukaszenka robi to w określonym celu. On też z tego będzie miał korzyści, ale my powinniśmy cieszyć się i powinniśmy w moim przekonaniu też próbować przekonywać w sposób taki bardzo delikatny, bo te pierwsze słowa pana Andrzeja Poczubuta, czy ja będę mógł tam wrócić, pokazują, że on rzeczywiście chce dalej walczyć w Białorusi, a wiemy, z czym ten powrót może się wiązać. Więc wielki sukces całej Polski, że udało się do tego doprowadzić.
1: Marek Sawicki.
2: No tu widać wyraźnie, że jeśli jest zgoda wszystkich ośrodków, że tak powiem, władzy i współdziałanie, to jest sukces. Długo to trwało, bo rzeczywiście wydawało się, że przy poprzedniej wymianie jest szansa na uzyskanie wolności dla Andrzeja Poczobuta. Nie miało to miejsca. Natomiast przestrzegam, jeśli ktoś ma jakiekolwiek nadzieje, że ta wymiana i ten gest ze strony Łukaszenki i Białorusi to jest jakaś rodząca się, że tak powiem, jutrzenka nadziei na samodzielność tego państwa. Absolutnie nie. Białoruś była, jest i będzie rosyjska i udawanie quasi wolnego państwa jest po prostu zwyczajnie tylko i wyłącznie potrzebne dzisiaj relacjom między Stanami Zjednoczonymi a Rosją i stąd też poprzez Białoruś jest lekka odwilż w niektórych sprawach, ale tylko lekka odwilż. Natomiast dopóki jest Putin, dopóki nie zmieni się reżim w Moskwie, Białoruś nigdy nie będzie miała żadnej quasi autonomii.
1: A te gesty, które czyni Donald Trump, który zniósł sankcje na linie lotnicze białoruskie Belavia, na białoruskie nawozy, czy to jest taka próba przeciągania? Przypominam sobie, za pierwszych rządów Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski też
2: próbował. To
1: jest nie
2: polityka, panie redaktorze, to jest biznes. To jest czysty biznes.
1: I Radosław Sikorski
2: zna się na biznesie.
1: Z ministrem Westerwelle jeździli do Białorusi, próbowali rozmawiać. Później był 2016 rok, próbował Mateusz Morawiecki, próbował Stanisław Karczewski. Pamiętamy tego ciepłego człowieka, jak się wyraził o Łukaszence. Katarzyna Piekarska.
3: Znaczy ja myślę, że rzeczywiście tak jak mówili moi przedmówcy, że jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o jakimś specjalnym ociepleniu relacji. Rzeczywiście jest to biznes. Również trzeba podziękować oprócz olbrzymie zaangażowanie naszych służb, to także administracji Donalda Trumpa, bo pewnie bez zaangażowania administracji amerykańskiej być może do tego uwolnienia po prostu by nie doszło. I dobrze, że ten nasz bohater jest już dzisiaj w Polsce, że przechodzi badania. Niepokojące jest to, że chce wrócić. A rzeczywiście Łukaszence są potrzebne lepsze relacje z Europą, ze Stanami Zjednoczonymi, ponieważ to jest eksport nawozów potasowych, to jest kwestia tranzytu i tak dalej, i tak dalej. Także wydaje mi się, że to jest po prostu czysty biznes. Natomiast jest to krwawy reżim. Ciągle niestety w więzieniach na Białorusi przebywa wiele osób, które po prostu walczą o demokratyczną Białoruś.
1: Anna Zalewska, czy Polska powinna zachęcać polskie władze Andrzeja Poczobuta, żeby został u nas, bo u nas, jak mówią na przykład Radosław Sikorski, że może więcej zrobić dla Białorusi, będąc tutaj, niż wracając do Białorusi.
4: Myślę, że tak, ale to chyba decyzja samego Poczobuta, dlatego, że on dlatego wcześniej nie wychodził, jak o tym mówi, bo chciał mieć tę możliwość swobodnego przemieszczania się i do Białorusi, i do Polski, więc musimy wolnemu człowiekowi pozostawić tę decyzję. Z panem ministrem Sawickim pełna zgoda, że kiedy jest dyskusja o Białorusi, to nie bądźmy na iwni. Sytuacja taka, jaka jest geopolityczna i to, jak rozumie tę geopolitykę Rosja, absolutnie nie pozwala mieć jakiejkolwiek nadziei. Natomiast jeżeli chodzi o samo uwolnienie, tak, rzeczywiście współpraca jest tu istotna, więc ta małostkowość Donalda Tuska, że na końcu zauważył, że był tam prezydent Rzeczypospolitej, a negocjator amerykański, amerykański negocjator właśnie od prezydenta Rzeczypospolitej i rozmowie z Donaldem Trumpem rozpoczął. Natomiast ja chcę podziękować jeszcze jednej osobie, bo państwo być może tego nie zauważyli, ale cały Parlament Europejski dowiedział się o Poczobucie dzięki Małgorzacie Gosiewskiej. Nie widzieliście państwo tej akcji, jaką ona przeprowadziła. Nie tylko nauczyła wszystkich, kim on jest, całego jego, opowiedziała jego życie, ulotki, bo przecież była walka o to, żeby otrzymał Nagrodę Sacharowa, to ona też dała jakąś siłę, Parlament Europejski się o niego upomniał. Córka była w Parlamencie Europejskim, Małgorzata go zaprasza, chciałaby, żeby był też i on w Parlamencie Europejskim. Takiej kampanii edukacyjnej, ale takiej pełnej oddania i walki o Poczobuta, ja naprawdę nie widziałam, więc dziękuję Małgorzacie Gosiewskiej.
1: Nie tylko panią posłankę Gosiewską, ale starania służb. 7 krajów współpracowało przy tej wymianie. To była wymiana 5 osób za 5 osób i gdyby nie to, że polskie służby zatrzymały Aleksandra Butjagina, archeologa, przepraszam, przyjaciela Władimira Putina i nagle się okazało, że mają taką kartę, która pozwala na podjęcie rozmów. Też Rosja może naciskać na Białoruś, to w sprawie akurat Poczobuta, to nie wiem, czy uwolnienie go byłoby możliwe. Jasna, Iwan.
4: Pewnie nie, ale mówię o tym, co wydarzyło się w Parlamencie Europejskim i wszyscy
3: dobrze,
4: razem,
3: bez
4: względu na barwy polityczne, tak, stanęli za Poczobutem. I to Polacy, i to Europejczycy. Naprawdę to była wielka, dobra
1: robota.
4: Pani,
1: ale jednak było coś żenującego w tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości zaczęli nagle przypominać i tego Poczobuta rozdzierać między siebie, że to prezydent. Przecież to
4: absolutnie
1: dzięki,
4: nie.
1: Dzięki polskim służbom, dzięki staraniom władz. On został uwolniony. Prawo i Sprawiedliwość
4: sytuacji.
1: Rządziło przez 8 lat i nie udało wam się tego dokonać, więc
4: o każdej sile i o zgodzie i o współpracy.
1: Jasna, Iwan.
5: Ja tutaj zgodzę się z panią redaktor. Gratuluję służbom. Takie sytuacje są jednocześnie szczęśliwe i oczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, że przykre chociażby z samego faktu, że muszą się pojawiać. I oczywiście zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że Białoruś jest uzależniona gospodarczo od Rosji, że politycznie także nie jest samodzielnym bytem. I chciałabym tylko zwrócić taką uwagę, że ze względów na naszą w przeszłości jakąś wspólną tożsamość, chciałabym, żebyśmy nie skreślali, nie tracili jakiejś takiej nadziei, że ten reżim się kiedyś skończy. Chociaż oczywiście jest to jakaś naiwność, ponieważ oczywiście w tym momencie jest Białoruś w strefie wpływów rosyjskich i prędko z tej strefy po prostu nie wyjdzie. I tutaj tak, jak zresztą państwo przede mną powiedzieli, ja tutaj widzę duży udział Stanów Zjednoczonych, ale też po prostu interesy, które się może za naszymi plecami, tego nie wiem, Polski odbywają. No, mam nadzieję, że tutaj nie będziemy się kłócić w tym temacie i po prostu będziemy się cieszyć z tego, że sytuacja się przynajmniej w tym jednym jednostkowym przypadku rozwiązała.
1: Ale Wingajadur, pan sobie wyobraża taką sytuację, że dyktator Białorusi, który fałszuje wybory w swoim kraju, jest przyjmowany w Białym Domu przez Donalda Trumpa?
6: Panie redaktor, no poczekajmy na rozwój sytuacji. Natomiast tu trzeba powiedzieć jednoznacznie, że sprawa uwolnienia pana Andrzeja Poczobuta połączyła Polaków z różnej stron sceny politycznej. Uwolnienie Andrzeja Poczobuta to jest też dowód na to, że Donald Trump dotrzymuje słowa. 3 września pan prezydent Karol Nawrocki na spotkaniu z prezydentem Trumpem właśnie prosił o to, żeby tą sprawę potraktować priorytetowo, uwolnienie właśnie pana Andrzeja Poczobuta, i widać, że Donald Trump dotrzymał słowa. Udało się uwolnić pana Andrzeja Poczobuta, no i to jest najważniejsza rzecz.
1: I wielka w tym zasługa Bartosza Wielińskiego, Gazety Wyborczej, która przez te ostatnie lata nie zapomniała o Andrzeju Poczobucie. Mam nadzieję, że wróci do zdrowia i że będzie się mógł cieszyć wolnością. Przechodzimy do kolejnego tematu. Koalicja 15 października obroniła dwie ministry, ministrę klimatu Paulinę Henik-Kloskę i ministrę zdrowia Jolantę Sobierańską-Grędę. Koalicja to był test jedności dla koalicji, bo wcześniej Polska 2050 sugerowała, że może zagłosować razem z opozycją i pomóc w odwołaniu pani minister Henik-Kloski. Ja bym chciała, żebyśmy się skupili na problemach ochrony zdrowia, bo jednak te problemy zostają. Pani Sobierańska-Grenda zostaje na stanowisku, a szpitale powiatowe apelują, że bez pilnego zastrzyku finansowego system ochrony zdrowia może zacząć się realnie załamywać. Ostrzegają, że w najczarniejszym scenariuszu dostawcy odmówią współpracy ze szpitalami, a zadłużone placówki stracą zdolność do funkcjonowania. Mieliśmy czarny tydzień. Od 1 lipca jest konieczność przyznania podwyżek medykom, tak zwana ustawa waloryzacyjna, i do 15 maja trzeba podpisać porozumienia ze związkami. Jeśli podwyżki obejmą wariant minimalny, czyli tylko pracowników etatowych, to część personelu medycznego będzie pominięta. Nawet 25% pielęgniarek pracuje na umowach cywilnoprawnych. Podobnie wygląda sytuacja ratowników medycznych. Katarzyna Piekarska.
3: Znaczy, trzeba powiedzieć, że w tym roku przeznaczono rekordowe środki, to jest 217 miliardów złotych na ochronę zdrowia. 18 miliardów z odblokowanych środków na KPO. Nigdy nie było takiego finansowania opieki onkologicznej i leczenia onkologicznego jak w tej chwili, jak w ciągu ostatnich dwóch lat. I to trzeba podkreślić. I trzeba też podkreślić, bo to jest nieprawda, co się powtarza, co słyszymy w przestrzeni medialnej, że jakoby kwestia badań profilaktycznych to jest jakiś problem. Otóż nie ma. Nie ma. Naprawdę. Można się zgłosić na badania profilaktyczne i to nie jest po prostu
1: pani mówi o tym,
3: prawda,
1: że są cięcia, jeśli chodzi o badania obrazowe.
3: Ale nie ma cięć.
1: Gastroskopię.
4: Powiedziała to, cięcia nie, powiedziała i są telefoniki, ministra, powiedziała ale to sobie powiedziała.
3: Powiedziała, ja to sprawdzałam, nie ma żadnych cięć, jeśli chodzi o badania profilaktyczne, bo gdyby tak było, to nie byłoby to rozsądne, ponieważ
1: ale jeśli chodzi o badania specjalistyczne, bo o tym mówimy.
3: A ja jestem pacjentką onkologiczną i sama wiem, jak ważne są badania profilaktyczne, i wszelkie wyliczenia i badania pokazują, że pacjent, u którego tak poważna i tak kosztochłonna choroba, jaką jest choroba onkologiczna, jest wyłapana na wczesnym etapie, kosztuje po prostu budżet państwa mniej. To, że w tej chwili są długie kolejki, to jest kwestia pewnych zaniedbań przez bardzo wiele lat. I też trzeba pamiętać, że nie da się naprawić służby zdrowia tak pstryk i już. To są kwestie. Wie pani, ile zlikwidowaliście oddziałów? Prawie 5 tysięcy oddziałów zamkniętych szpitali było za waszych rządów. Taka jest prawda. Za waszych rządów również bardzo długo czekało się do lekarza.
4: Nie przerzuci pani tej odpowiedzialności.
3: Nie, ale ja nie przerzucam odpowiedzialności, tylko mówię, że to jest odpowiedzialność przez bardzo, bardzo wiele lat. I wydaje mi się, że dla dobra pacjentów powinniśmy się skupić na to, jak wychodzić z tego impasu i sprawić, żeby rzeczywiście te oczekiwania były krótsze, natomiast a nie na ciągłej krytyce, bo oczywiście krytykowanie jest bardzo, bardzo łatwe. To jest kwestia i bardzo się cieszę, że w tej chwili na czele resortu zdrowia stoi osoba, która nie jest politykiem. Stoi pani ministra Sobierańska-Grenda, która jest fachowcem, która poradziła sobie z restrukturyzacją, z konsolidacją szpitali w Pomorskim. I ja uważam, ja ufam, że ona rzeczywiście wyprowadzi służbę zdrowia z zapaści.
1: Marek Sawicki, rzeczywiście są ograniczenia, jeśli chodzi o badania specjalistyczne, na przykład kolonoskopię, gastroskopię. Zapewnia pani ministra, że nie ma, jeśli chodzi o te programy profilaktyczne. Marek Sawicki, 100 konkretów były takie obietnice i w tych 100 konkretach było między innymi zniesienie limitów na badania. I co? Jak to się ma do 100
2: konkretów? Pani redaktor, kto to te 100 konkretów?
1: A pan jest z tej koalicji, czy nie? Koalicja Obywatelska.
2: Ale ja tych 100 konkretów nie proponowałem. Natomiast chcę wyraźnie podkreślić, że jeśli chodzi o służbę zdrowia, to tak jak potrzebna jest w tej chwili poważna dyskusja o zmianie konstytucji, tak również musimy usiąść i poważnie podyskutować o nowym ustrukturyzowaniu usług medycznych w Polsce. Nie da się w tej strukturze dalej dłużej dosypywać pieniędzy, bo ile byśmy nie dosypali, to i tak przez te dziurawe sita to wszystko ucieknie. I chcę wyraźnie powiedzieć, że miesiąc temu złożyliśmy w Sejmie projekt ustawy naprawczej. W Komisji Trójstronnej Dialog, pierwsze wysłuchanie publiczne odbyło się tego naszego projektu. Będziemy, jeśli dostaniemy numer druku w Sejmie, będziemy też proponowali wysłuchanie publiczne. I trzeba naprawdę poważnie porozmawiać o sieci usług szpitalnych, bo pani poseł Piekarska zarzuca poprzednikom, że ileś tam oddziałów zostało zlikwidowanych. A ja chcę wyraźnie podkreślić, że struktura, która była planowana, szpitalnictwa powiatowego, wojewódzkiego w latach 70., przy zakładanych, że będziemy mieli w tej chwili 45, a nie 37 milionów mieszkańców, jest strukturą niedostosowaną. I dzisiaj trzeba o tym poważnie porozmawiać. I nie da się prowadzić służby zdrowia poprzez jedno centralne kontraktowanie usług medycznych w Narodowym Funduszu Zdrowia, bo Narodowy Fundusz Zdrowia zbiera pieniądze i je rozdaje, ale nie ma żadnej odpowiedzialności za jakość prowadzonych usług. Dlatego trzeba zdecentralizować kontraktację, trzeba wprowadzić szpitale wiodące do nich, dostosować szpitale kooperujące, żeby przynajmniej 6-8 szpitali powiatowych razem ze sobą współpracowało z tym szpitalem wiodącym. I ja nie mówię, że szpitalem wiodącym musi być koniecznie szpital wojewódzki i szpital marszałkowski, bo może być to szpital wojewody, a może być to jeden z lepszych szpitali powiatowych, ale trzeba to ułożyć regionalnie, bo inna jest struktura demograficzna w Bieszczadach, a zupełnie inna u mnie w regionie siedleckim. I o tym trzeba rozmawiać i nie da się tego zrobić na zasadzie takiej, że znów zwiększymy ilość finansowania. Na tej komisji trójstronnej ciekawe dwie rzeczy, które mnie jakby uderzyły. Jedna to nie naruszamy stanu właścicielskiego, czyli organów założycielskich, bo to jest ich majątek. A drugie, absolutnie nie ruszamy kwestii dotyczącej porozumienia z 22 roku i ustawy o waloryzacji świadczeń w zawodach medycznych. No jeśli jednego i drugiego nie ruszamy i w ogóle nie rozmawiamy na komisji trójstronnej o pacjencie, no to niczego nie zrobimy. No dzisiaj nie jest tak, że w służbie zdrowia źle się zarabia. Wspomniana kwestia tych 30 czy 40% zatrudnienia nie na etacie pielęgniarek, tylko na umowach czy na jednoosobowej działalności. No przecież jeśli komuś się wydaje, że Państwowa Inspekcja Pracy wkroczy teraz nakazowo i to wszystko pozmienia, nie pozmienia, bo spora część tych ludzi ze względu na to, że pracuje w dwóch szpitalach i trzech przychodniach, wyraźnie chce takiej formy zatrudnienia, więc albo porozmawiamy o ustrukturyzowaniu usług szpitalnictwa. I wielu specjalistów mówi również, że to nie tylko dotyczyć powinno szpitalnictwa, ale także podstawowej opieki zdrowotnej, żeby mieć ten ciąg opieki nad pacjentem, a nie tak, że najpierw w POZ-cie pacjent jest przetrzymany, potem przyblokowany do specjalisty, a potem okazuje się, że już tylko pomoc kliniczna i ogromne wydatki i najczęściej kończy się zgonem.
1: I tutaj
2: więc
1: kropka.
2: Trzeba naprawdę nad tym poważnie usiąść i bez zacietrzewienia. Lewica ma swoje propozycje, my mamy swoje propozycje.
1: No właśnie, lewica.
2: Opozycja ma swoje propozycje. Siądźmy. Są projekty, siadajmy, ustrukturyzujmy to, ale nie na zasadzie takiej, kto bardziej zaszkodził.
1: I kropka. Tomasz Trela, Anna Maria Żukowska, szefowa klubu Lewicy, mówiła w Sejmie podczas debaty: panie premierze, jeżeli nie zmieni pan podejścia do finansowania ochrony zdrowia, to obawiam się, że będziemy mieli problem, żeby wspólnie wygrać kolejne wybory. Premier ma zły pomysł na naprawę służby zdrowia?
0: Znaczy, tak naprawdę od momentu, kiedy przejęliśmy władzę, od 2023 roku, zrobiliśmy jedną fundamentalną rzecz. Tak jak obiecaliśmy w kampanii wyborczej, systematycznie zwiększamy nakłady na ochronę zdrowia i to jest fakt. Przejęliśmy budżet zdrowia na poziomie 170 miliardów złotych. W tym roku jest 250 miliardów, a w przyszłym roku będzie 270. Ale ja tutaj podzielam pogląd pana posła Sawickiego, bo PSL ma swoją koncepcję, my mamy swoją koncepcję. proponujemy, żeby zrezygnować ze składki zdrowotnej i wprowadzić podatek zdrowotny, który nie uderzy w najmniej zarabiających, a też dodatkowo opodatkuje na przykład duże korporacje, bo jeżeli sobie postanowiliśmy i wprowadziliśmy podatek bankowy, bo banki jako instytucje finansowe gigantycznie zarabiają i mogą dzielić się z polskim obywatelem podatkiem, to dlaczego duże korporacje mają nie ułożyć na zdrowie? Też zatrudniają pracowników, też im powinno zależeć, żeby pracownik był w dobrym zdrowiu, miał dostęp do badań. Według naszych wyliczeń to spowoduje więcej wpływów, około 30 miliardów złotych w pierwszym roku. I pani posłanka Żukowska mówiła w tym kontekście. Trzeba mieć podejście do tego systemowe, długofalowe, bo pieniądze to jest jedno. I ten nasz pomysł rozwiązuje kwestię finansową, bo każdy ekspert... Każdy ekspert powie, że dzisiaj 300 miliardów złotych jest w stanie rozwiązać te palące problemy. Ale jeżeli nie będzie systemu, który będzie przebudowany, jeżeli chodzi też o system i zasady wynagradzania, bo ja nie chcę tutaj deprecjonować medyków, lekarzy, pielęgniarek i tak dalej, ale naprawdę, osobiście mnie szlak trafia, jak ja słyszę, że są placówki ochrony zdrowia, które przyjmują i płacą za fakturę pojedynczego lekarza miesięcznie 170 tysięcy złotych. No dla mnie jest to porażające i jest to przerażające. Prawo i Sprawiedliwość ten rynek tak rozpasało w 2022 roku, że tutaj hulaj dusza, piekła nie ma. I tak jak poseł Sawicki powiedział, my tam do tego systemu dzisiaj, w tym kształcie, możemy dołożyć jeszcze 30 miliardów złotych i ten system te 30 miliardów złotych
3: pacjent nie odczuje,
0: bo to się przełoży na wynagrodzenia, bo wszyscy jak tu siedzimy wiemy, gro z tych pieniędzy systemu to są koszty osobowe, bo my mamy,
3: biorąc 10% pod uwagę, kosztów szpitali to są koszty osobowe.
0: Bo my, biorąc pod uwagę jakość świadczonych usług, sprzęt, placówki, to naprawdę to jest na bardzo dobrym poziomie. Tu jest bardzo dużo inwestycji z pieniędzy europejskich, z pieniędzy własnych, z pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Natomiast nie możemy sobie poradzić z tym, żeby te pieniądze właściwie i efektywnie wykorzystać. Natomiast i na sam koniec chcę powiedzieć, że nasze zobowiązanie, jeżeli chodzi o wyższe nakłady na ochronę zdrowia, systematycznie każdego roku jest realizowane.
1: Anna Zalewska, czy to jest dobry...
4: Państwo sobie pogadają, a system się zawali.
1: Żeby składkę zlikwidować i zamienić ją podatkiem.
4: Pani redaktor, ale tutaj padły dwa nieprawdziwe sformułowania, mianowicie, że ktoś łoży, ktoś dokłada do systemu ochrony zdrowia. Przypomnijmy, proszę państwa, że łoży na ten system podatnik. Dlatego wzrastają pieniądze, bo wzrasta minimalne wynagrodzenie.
0: W związku z tym,
4: składka jest wyższa. Więc Polacy sobie zapłacili i Polacy włożyli ponad 200 miliardów złotych i oczekują właściwego leczenia i właściwego systemu. To po pierwsze. Po drugie, 18 miliardów, pani poseł, proszę być ostrożną, bo ze służby Parlamentu Europejskiego, między innymi Unii Europejskiej, pokazują, że chyba będziecie oddawać te pieniądze. Przypominam, że z KPO w 2024 roku 90% poszło na zadłużenie, a nie na inwestycje.
0: Ale to wy nie wzięliście z KPO ani jednego eurocenta.
4: Trzeba było nie blokować.
0: Naprawdę.
4: Właśnie się przewracacie.
0: Jest pani naprawdę
4: przy systemie służby zdrowia. Proszę zauważyć, czarodziejskie różki zniknęły, pochowane do szuflad. Może się pojawią w czasie kampanii wyborczej. Lekarz czy pielęgniarka jak dzwoni, bo to też była obietnica po to, żeby przełożyć o kilkanaście miesięcy różnego rodzaju badania. A my mówimy o tym, że po pierwsze 50 szpitali powiatowych jest zagrożonych bankructwem nieodwracalnym i tak naprawdę przejęciem przez prywatnych właścicieli, dlatego że szpitale powiatowe, tu pewnie się wszyscy z tym zgodzimy, są w rękach, czy organem prowadzącym jest najsłabszy, najmniej bogaty samorząd, który w tej chwili nawet nie ma pieniędzy czy możliwości poręczenia dodatkowego kredytu. To po pierwsze. Po drugie, w tych szpitalach powiatowych, słusznie pan poseł Trela powiedział, jest tyle sprzętu i za takie pieniądze, bardzo o to dbaliśmy, że przewyższa on wartość kontraktu. Bezwzględne cięcia. Proszę zauważyć, że myśmy jak o kłopotach w ochronie zdrowia, w służbie zdrowia mówiliśmy, to z reguły pod koniec roku. Teraz jest początek roku, a my mówimy o tym, że sytuacja jest dramatyczna. Od Narodowy Fundusz Zdrowia mówi, że nie zapłaci za nadwykonania, że nie ma pieniędzy.
1: Zapłaci. Miało być na początku 40%, teraz 50-60%.
4: Ale za 2025 zmienia po prostu cały czas reguły. Po prostu nie ma tych pieniędzy. Rozmawiamy przecież z dyrektorami, rozmawiamy z lekarzami i pielęgniarkami. Rzeczywiście są te specjalistyczne badania ograniczane przez dosłownie ostatnie tygodnie. To są tysiące telefonów wydłużające o kilkanaście miesięcy, czasami kilka lat i skazujące na prywatne przychodnie, czy też na prywatne usługi. Chcę powiedzieć o tych projektach, o których pani poseł mówiła. One zwyczajnie nie działają i są niedofinansowane, łącznie z psychiatrią, która ciągle z roku na rok...
3: Takich środków na psychiatrię nie było nigdy.
4: Która z roku na rok...
3: Co pani opowiada?
4: Jest systemem,
3: 4 miliardy na psychiatrię.
4: Co do którego nie ma... Proszę pamiętać, że to cały czas pilotaż. Drugi rok jest przekładany. Trzeba go zamknąć i trzeba go wprowadzić do systemu. Dobry posiłek. To też wasza posłanka coś mówiła, że tak, to był pilotaż i właściwie już trzeba zapomnieć o tym pilotażu.
3: Nie wiem, kiedy pani była ostatnio w szpitalu, bo ja byłam pod koniec ubiegłego roku.
4: Żeby, jeżeli coś jest dobre i okaże się, i okazuje się, że ten pilotaż, dobry posiłek był bardzo dobry, pacjenci byli zadowoleni, powinien wejść do systemu. Jednym słowem, sytuacja jest dramatyczna, nic z obietnic nie zostało, trzeba natychmiast podejmować decyzję, a nie gadać, nie przedstawiać
1: i kropka, jasna
4: propozycji.
5: Ja się zastanawiam, w polityce nie jestem od tak dawna i przypominam sobie, że te podobne argumenty dotyczące zwiększenia finansowania służby zdrowia pojawiają się chyba od lat, a żadnej realnej reformy strukturalnej nie zaproponowano od 2003 roku.
4: A państwo chcą prywatyzacji chyba, nie?
5: Nie. Mhm. My jesteśmy za wprowadzeniem konkurencyjnej kasy chorych, czyli za decentralizacją tego systemu ubezpieczeń. To znaczy, że każdy obywatel miałby koszyk gwarantowanych usług u konkurencyjnych ze sobą ubezpieczycieli, którzy by współpracowali z państwem. Państwo by po prostu finansowało, ale doprowadzilibyśmy do pewnej konkurencyjności. To znaczy, że po prostu konkretne placówki dostawałyby większe środki za sam fakt tego, że po prostu jest większe zainteresowanie nimi i to by, mam nadzieję, doprowadziło do pewnego rozwoju, do wyjścia z tej czarnej dziury, bo tak jak wszyscy się tutaj jednogłośnie zgodzili, dorzucanie pieniędzy do tego systemu niczego nie zmienia. Zwróćmy uwagę na to, że mamy starzejące się społeczeństwo, mamy kryzys demograficzny i z roku na rok będzie coraz gorzej. Jeżeli nie będziemy inwestować w technologię, nie będziemy zwracać uwagi...
1: No, ale z drugiej strony nakłady na ochronę zdrowia są u nas niższe niż w Unii Europejskiej.
5: To prawda, ale na początku zmienimy system, a potem myślmy o tym, czy zwiększać nakłady. Bo jeżeli będziemy teraz zwiększać nakłady do tego dziurawego, niefunkcjonującego systemu, sytuacja naprawdę nie poprawi się. Każdy rząd od 20 lat próbuje zwiększyć tę kwotę na służbę zdrowia i wcale nie jest lepiej. Kolejki wcale się nie skracają. Dostęp do badań specjalistycznych wciąż jest ograniczony. I naprawdę, ja z własnego doświadczenia z pobytów w jakimś szpitalu czy z badań, naprawdę nie widzę poprawy. Jest to po prostu przykre, że tak jak na ostatnim spotkaniu w Sejmie dotyczącym wotum nieufności, jedna i druga strona de facto przerzucała się tylko i wyłącznie liczbami, kto do czego dorzucił, kto komu zabrał. To nie jest odpowiedzialne prowadzenie polityki, to jest po prostu działanie na korzyść swojego ugrupowania, a nie na korzyść Polaków.
1: Alvin Gajadur, prezydent, zwoływał Biały Szczyt u siebie i jakie rady, jakie wnioski płyną z tego Białego Szczytu?
6: To może przypomnijmy rok 2023. Bartosz Arłukowicz i Sławomir Nitras na spotkaniu z wyborcami mówią, że będą zniesione...
0: szczytu prezydenta.
6: Teraz
0: tak?
6: Ja mówię, pan słucha. Będą zniesione limity.
4: Potrzebujecie rysu historyczne.
6: Szymon Hołownia mówił, że lekarz będzie dzwonił do pacjentów.
0: Ziobro Romanowski.
6: Już nie wspomnę o tej właśnie czarodziejskiej różce, która zniknęła. No mamy zapaść w służbie zdrowia. Minister Sobierańska-Grenda doprowadziła do ogromnego zadłużenia szpitali, do likwidacji porodówek.
1: Szpitale były zadłużone.
6: Ale coraz większe jest zadłużenie. Nie ma pieniędzy. Kolejki wzrastają. To są właśnie obietnice.
0: Efekt szczytu prezydenckiego.
6: Ale proszę nie przerywać. Ja panu nie przerywałem.
0: Pytam.
6: Co zrobiliście dla służby zdrowia? Co zrobiliście ze służbą zdrowia? Co zrobiliście ze służbą zdrowia? Jest ogromna zapaść. To jest właśnie efekt rządów Donalda Tuska. Wy tylko potrafiliście obiecywać i pewnie znowu podczas kampanii wyborczej znowu by wystawicie właśnie swoich posłów, takich jak Bartosz Arłukowicz, który będzie obiecywał, a skończy się tak jak zwykle.
1: Czy nie lepiej by było, gdyby zamiast zajmować się konstytucją, gdzie i tak nie ma szans na to, żeby zmienić konstytucję, bo nie ma większości...
6: Jeśli mówimy o konstytucji,
1: prezydent to, rzeczywiście zaangażował się w naprawę systemu ochrony zdrowia.
6: Pan prezydent angażuje się w wiele rzeczy, naprawia wiele rzeczy, natomiast konstytucja też wymaga zmian i tutaj mówimy o długofalowym procesie. Pan prezydent zaznacza, że do końca kadencji pana prezydenta będą różni eksperci z różnych stron strony politycznej, politycy i pan prezydent chce, żeby zostało wypracowane wspólne stanowisko.
1: Nie da się. W trójce. Bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiaj bez dogrywki, a najważniejsze wydarzenia dla państwa komentowali Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska.
3: Ja dziękuję, tylko chciałam powiedzieć, że 900 milionów złotych to jest program Dobry Posiłek. To są dodatkowe środki na posiłki dla pacjentów w szpitalu, także po prostu pani kłamała.
4: Albo nie tego nie likwidujecie, mówiąc, że pilotaż się skończył.
1: Anna Zalewska,
4: miłego weekendu, dziękuję.
1: Sprawiedliwość, Jasna Iwan, Konfederacja.
5: Dziękuję
1: i Alvin Gajadur, Kancelaria Prezydenta.
6: Dziękuję.
1: Ja bardzo dziękuję za uwagę i przepraszam za mój głos. Mam nadzieję, że do poniedziałku się wyleczę.
7: Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
11: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to... przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
12: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
15: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
15: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
16: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
17: Marian, a więcej się nie da?
18: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w Media
7: Expert taniej masz. Żegnamy reklamy.
20: Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. A na początek polityczne komentarze do planów prezydenta. Jutro Karol Nawrocki chce powołać radę pracującą nad nową konstytucją. Niemal 400 nietrzeźwych kierowców zatrzymanych w jeden dzień. Policja podsumowała 1 maja. Personalna decyzja Trumpa zaskakująca także dla amerykańskiej administracji. Tak w Niemczech mówi się o planach wycofania amerykańskich wojsk. W obecnej sytuacji politycznej zmiana konstytucji jest niemożliwa. Tak mówiła w śniadaniu w Trójce Katarzyna Piekarska z Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Karol Nawrocki chce jutro powołać Radę do spraw nowej ustawy zasadniczej. W skład wejdą delegaci klubów i kół poselskich, eksperci, jak to określono, przedstawiciele różnych światopoglądów. Zaproszenia już trafiły do posłów. Tak o tych planach mówi Katarzyna Piekarska.
3: Trzeba byłoby do tej konstytucji włożyć pewne zapisy w związku ze zmieniającym się światem. Natomiast patrząc, jakie ustawy pan prezydent wetuje, wydaje mi się, że to jest absolutnie niemożliwe. W związku z tym to jest tylko robione pod publiczkę.
20: Prezydent chce rozmawiać z każdym, podkreślała na naszej antenie eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska.
4: Oczywiście, że nie stanie się to teraz, że nie stanie się to w tej kadencji. Prawdopodobnie to są kolejne lata, ale dyskusję trzeba rozpocząć. Poczekajmy na propozycję pana prezydenta i wtedy będziemy podejmować tego rodzaju dyskusję.
20: Zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Wówczas szef gabinetu prezydenta przekazał, że nowa konstytucja miałaby wzmocnić rolę prezydenta. 395 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja w pierwszym dniu majówki. Wczoraj na polskich drogach doszło też do 66 wypadków. Zginęło 5 osób, a 75 zostało rannych.
21: Na drogach w całym kraju można spodziewać się zwiększonej liczby patroli. To policyjna akcja Majówka 2026. Funkcjonariusze kontrolują kierowców i stan pojazdów, mówi komisarz Joanna Skręt z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
22: Możemy spodziewać się wzmożonych kontroli prędkości, ale również kontroli trzeźwości, kontroli tego, czy kierowcy nie znajdują się pod wpływem narkotyków.
21: Słoneczna aura i wysokie temperatury oznaczają, że na drogach podczas majówki może pojawić się więcej rowerzystów i motocyklistów. Choćby dlatego kluczowe jest zachowanie bezpiecznej prędkości, mówi nadkomisarz Krzysztof Król z Policji w Pile.
23: Zwracajmy na to mocno, szczególnie uwagę, bądźmy ostrożni.
21: Mundurowi kontrolują nie tylko prędkość i trzeźwość kierowców, ale także czy dzieci przewożone są we właściwy sposób. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
20: 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich ma zostać wycofanych z Niemiec, zapowiedział to minister wojny USA Pete Hegseth. Niemieccy komentatorzy twierdzą, że to personalna decyzja Donalda Trumpa, która jest zaskakująca także dla amerykańskiej administracji.
0: W Niemczech nie ma wątpliwości, że wycofanie co ósmego żołnierza spośród Amerykanów stacjonujących w tym kraju to nerwowa reakcja prezydenta USA na słowa kanclerza Friedricha Merca. Jeszcze w marcu Donald Trump podkreślał, że nie zamierza zmniejszać obecności wojsk w Niemczech. W ostatni poniedziałek Friedrich Merz powiedział jednak, że za decyzją o ataku na Iran nie stała żadna strategia, a USA są w tej wojnie upokarzane. W ciągu dwóch kolejnych dni Donald Trump trzykrotnie odniósł się do tych twierdzeń, za ostatnim razem zapowiadając redukcję wojsk w Niemczech. Jego minister doprecyzował teraz liczbę i wskazał termin 6 do 12 miesięcy. Eksperci w Niemczech twierdzą, że będzie to bolesne dla obu stron, bo ich kraj jest dla USA kluczowy. 39 tysięcy żołnierzy to połowa sił amerykańskich obecnych w Europie. Baza lotnicza Ramstein pełni funkcję centralnego węzła lotniczego Stanów Zjednoczonych dla Europy i Bliskiego Wschodu. Największy amerykański szpital wojskowy poza granicami USA mieści się w Landstuhl, a największy poligon poza Stanami w pobliżu bawarskiego Grafenwöhr. Adam Górczewski, Polskie Radio.
20: Redyki, krokusy, wędrówki i możliwość jazdy na nartach. Tłumy turystów spędzają długi weekend w górach. Do Szczawnicy na pograniczu Pienin i Beskidu Sądeckiego wielu turystów przeciągnął wiosenny redyk, czyli symboliczny moment wyprowadzania owiec na hale. Na Kasprowym Wierchu dla narciarzy wciąż jest dostępna trasa w kotle gąsienicowym. Z kolei wyruszający na wycieczki Doliną Kościeliską i Doliną Chochołowską mogą oglądać m.in. kwitnące krokusy.
2: Super, piękne, niespotykane. Na pewno na dole tego nie ma, co tam na górze.
5: Pełne polany kwiatów. Jakby zliczył, to pewno nie było ich więcej niż ludzi dzisiaj.
6: Pstryknąć zdjątko i do widzenia, nie?
24: No widok jest rewelacyjny, ośnieżone szczyty, piękna, kapitalna pogoda, no rewelacja.
25: Fajnie, pogoda dopisuje.
26: Bardzo ładne góry, widoki bardzo piękne.
27: Ciepło, bardzo fajnie.
28: Wrażenia niesamowite.
29: Widoczki są rewelacyjne, naprawdę.
20: W wyższych partiach Tatr panują natomiast trudne zimowe warunki. To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
20: Dzisiaj na ogół słonecznie, jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie, okresami umiarkowane. Na termometrach maksymalnie od około 16 stopni, miejscami na obszarach podgórskich Karpat oraz w rejonie Helu do 23 w centrum i 27 na zachodzie. Wiatr słaby.
30: Autopromocja.
31: Ale teraz chcę się o coś spytać. Którą mnie kochasz najbardziej?
32: 1 majowa, premiera trójkowa.
33: Jarosław Mikołajewski. Odwołanie.
32: I tylko ich dwoje. Ona i on. Magda Szejbal i Grzegorz Damiński.
31: Śmierć odwołaj, choroby odwołaj, wojny odwołaj, głód odwołaj, obłudy odwołaj, obchody odwołaj.
33: Odwołaj, odwołaj.
31: I co? Odwołujesz, prawda?
33: Odwołuję, bo inaczej się nie da.
32: Plus Alek Dębicz, muzyka.
34: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Tomasz Cys, reżyser premiery.
32: To dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik w sposób szczególny. Zapraszam.
30: Autopromocja.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia.

To z tęsknoty do wielkiego kina, którego ostatnio mi bardzo brakuje. Chris Isaak, Wicked Game, tak otwieramy nasze dzisiejsze spotkanie. Co dziś w programie? 2 maja to bardzo ważna data w historii muzyki rozrywkowej. Ukazało się tego dnia kiedyś przed laty kilka ważnych płyt. Nie chcę zdradzać wszystkich tytułów, ale po jedną będziemy sięgać częściej, bo The Cure i Disintegration to będzie nasza płyta na sobotę. Bez okazji sięgniemy po całą plejadę pięknych nagrań. Jak zwykle w maju. Nie chciałbym mówić tak, jak było kiedyś, bo już jesteśmy w trybie teraz. Więc tak jak to mamy w zwyczaju wiosną, są i piosenki wiosenki i są piosenki z majem w tytule. To nowość na liście piosenek z majem w tytule. London Mine, Joy Crooks.

Pamiętam takie majówki, kiedy na termometrze były ze 2-3 stopnie, a za oknem albo szalał śnieg, albo śnieg z deszczem, albo sam deszcz. Tym razem chyba nam się udało i te 3 dni będą naprawdę niezwykłe. Ten pierwszy już za nami, on już się udał. Ten drugi zaczyna się świetnie i miejmy nadzieję, że taki będzie trzeci. Podobno ma być jeszcze cieplejszy. Znajdujemy Państwa w środku majowego weekendu i my dziś też nastrajamy się znowu filmowo w środku majówki. Wielka majówka.

Zespół Manam, Ta noc do innych jest niepodobna. To był mój pierwszy polski film, na który poszedłem samodzielnie do kina i jak spoglądam oczywiście do notatek, 45 lat minie w tym roku od premiery tego filmu. Zbigniew Zamachowski, debiut na ekranie, Manam w filmie. No i tak mi zostało. Ta noc do innych jest niepodobna. To moja ulubiona piosenka zespołu Manam. Trawa dopiero będzie zielona, ale mam sygnały, że w końcu kiełkuje. Tych kilka, może kilkanaście godzin w słońcu od razu zadziałało i trawa rośnie jak szalona. Tego oczekiwaliśmy, prawda? Teraz się zwracam do tych wszystkich, którzy codziennie patrzą, jak mają się ich trawniki. Jeśli państwo są w pozycji horyzontalnej, proszę tego absolutnie nie zmieniać.

You Send Me Flying, Amy Winehouse, wcześniej Coldplay, Trouble. Jesteśmy w środku Wielkiej Majówki w Trójkowym Ekspresie. Od wielu już lat, 1 maja we Wrocławiu, mogę powiedzieć, że bijemy, bo mocno identyfikuję się z tym, co robi Leszek Cichoński we Wrocławiu. Bijemy rekord świata w graniu, w liczbie gitarzystów grających jednocześnie. Hey Joe, Jimiego Hendrixa. I wczoraj znów cały wrocławski rynek wypełnił się gitarzystami, tymi zawodowymi, znanymi, tymi amatorami, którzy chcieli sobie zagrać ten niezwykły utwór. Rekordu tym razem nie udało się pobić, ale myślę, że rekord jest tylko takim bonusem do tego niezwykłego wydarzenia, które stało się bardzo ważnym punktem na mapie Wrocławia. Niemal 8 tysięcy ludzi zagrało tę piosenkę.

Jimi Hendrix, Hey Joe. Do zobaczenia za rok, 1 maja na rynku we Wrocławiu, aby zagrać i być może pobić gitarowy rekord świata w liczbie jednocześnie grających gitarzystów tę piosenkę. Gdzie państwo spędzają majówkę, gdyby ktoś chciał dać nam znać, a jest to miejsce na przykład bardzo egzotyczne, to prosimy o telefon. Po 2 2 7 3 Maciek czeka na państwa telefony. Ja czekam na profilu Trójki na Facebooku, facebook.com/trójka. I na swoim oficjalnym profilu też zapraszam. Tam też sporo różnych informacji, aby dowiedzieć się więcej o Trójkowym Ekspresie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć płyt. Muzycy ulubili sobie 2 maja jako dzień wydania swojej nowej płyty. To jeszcze nie teraz, to jeszcze nie moment. Teraz, gdyby ktoś jednak chciał już po wypiciu tej porannej kawy jednak stanąć na nogi i ruszyć się, zmienić pozycję horyzontalną, to mamy na tę okoliczność przepiękne tango. Panowie mogą prosić panie.

0: dependientes.
1: Queremos Pa to Goten Project. W 2006 roku, 2 maja, ukazała się płyta zespołu Pearl Jam bez tytułu i od 2000 roku, od płyty Binaural, to był ich najwyższy, najlepszy wynik. 2. miejsce, wtedy zostali zatrzymani przed zdobyciem samego szczytu przez grupę Tool i album 10,000 Days. Dziś między innymi rocznice wydania albumów New Order, Living Color, The Stone Roses i The Cure, a The Cure Disintegration to jest nasza płyta na sobotę.

The Cure, Disintegration. Ponad 3 miliony ostatecznie tyle osób nabyło sobie ten album. To była 8. płyta w dorobku zespołu The Cure. Zawierała największe przeboje w historii zespołu, i Lullaby, i Love Song. I aż trudno uwierzyć, że The Cure nigdy nie byli na pierwszym miejscu brytyjskiej listy przebojów, a dziś mówi się o Robercie Smithie jako jednym z tych najwybitniejszych twórców w historii brytyjskiej muzyki. Mamy jeszcze 10 minut do godziny 11. Ta dziewczyna będzie miała wkrótce urodziny.

To był piękny początek jej wielkiej kariery. Adele, Chasing Pavements. Jeszcze przed 11 zmieścimy jedną piosenkę z Majem w tytule i to będzie absolutny klasyk tego cyklu. The Twilight Singers, Black is the Color of My True Love's Hair.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci.
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa, złoty 19 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
12: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
11: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
13: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
11: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
13: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
14: W tę majówkę Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od czwartku do soboty kupuj napoje w opakowaniach kaucyjnych, a my zwrócimy ci równowartość kaucji w formie vouchera. Oddając puste butelki i puszki do recyklomatu Biedronki, odbierzesz za nie kaucję, czyli odzyskasz ją podwójnie. Maksymalna wartość vouchera 20 zł na transakcję. Szczegółowe warunki akcji promocyjnej, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Mój recyklomat. Segreguj i odzyskuj codziennie z Biedronką.
15: Marian, a więcej się nie da?
16: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
0: Żegnamy reklamy.
18: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 maja, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Tragedia na jeziorze Salino na Pomorzu. Wywróciła się łódka, 2 osoby nie żyją. Prezydent Karol Nawrocki wręczył odznaczenia działaczom polonijnym. W Budapeszcie znikną parkometry. To rewolucja w opłatach za parkowanie. 2 osoby zginęły na jeziorze Salino na Pomorzu. Przed północą na akwenie wywróciła się łódka. W wodzie znaleziono 28-letnią kobietę i 27-letniego mężczyznę. Aspirant Karolina Pruchniak z policji w Wejherowie mówi, że do wody wpadły wszystkie osoby, które były na łodzi.
19: Łodzią podróżowało 5 osób i po wywróceniu się tej łodzi wszystkie one wpadły do wody. Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. 2 pozostałe osoby zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji. No i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Niestety podczas prowadzonej w nocy akcji służby wyłowiły kobietę i mężczyznę, a lekarz potwierdził ich zgon.
18: W akcji poszukiwawczej brała udział grupa wodno-nurkowa. Zaginionych poszukiwano również za pomocą sonarów. Prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii. Od wręczenia odznaczeń państwowych przedstawicielom Polonii i Polaków za granicą rozpoczęły się uroczystości Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej i Dnia Polonii i Polaków za granicą. Prezydent Karol Nawrocki wręczył akty powołania członkom Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą i zapowiedział pracę nad zmianami, które miałyby zachęcić Polaków do powrotu do kraju. Uroczystość obserwował Mariusz Pieśniewski. Witaj.
20: Dzień dobry.
18: Powiedz, o jakie rozwiązanie chodzi?
20: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że budowanie wspólnoty narodowej przekracza granice, a polska flaga jednoczy.
1: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie, na wszystkich szerokościach geograficznych.
20: Prezydent, wręczając nominację do swojej Rady do Spraw Polonii i Polaków za granicą, wspomniał, że wielu Polaków na emigracji waha się, czy nie wrócić do kraju i trzeba im ułatwić ten powrót.
1: Musimy w Radzie do Spraw Polonii zrobić wszystko, by stworzyć mechanizm prawny, mechanizm podatkowy, który zachęci Polaków spoza Rzeczpospolitej, naszą narodową wspólnotę, do tego, aby do Polski wrócić.
20: A już za kilkanaście minut na Placu Zamkowym odbędzie się uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego.
18: O czym mówił Mariusz Pieśniewski. W dniu flagi premier Donald Tusk spotkał się z grupą dzieci. Szef rządu wręczył im flagi państwowe. Pod hasłem Flaga Łączy kancelaria premiera opublikowała w mediach społecznościowych materiał wideo z tego spotkania.
21: Wiecie, że mam dla was flagi, biało-czerwone flagi. Wiecie, że 2 maja jest dzień flagi. No kto chce flagę? Dobra, bierz pudełko.
22: Zobacz, co to jest.
21: Flagę nie wyrywamy sobie. Flaga łączy. I co? Pamiętamy 2 maja, dzień flagi.
18: Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej został ustanowiony uchwałą Sejmu w 2004 roku, aby propagować wiedzę o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Od lipca z ulic stolicy Węgier znikają parkometry. Nie oznacza to jednak braku opłat, a jedynie rewolucję w ich uiszczaniu.
23: Charakterystyczne słupki parkometrów będą aktywne w Budapeszcie jeszcze tylko przez 2 miesiące. Potem opłaty będzie można uiszczać na kilka sposobów. Najprościej będzie wysłać SMS z kodem. To jednak jest możliwe jedynie z węgierskiego numeru i wiąże się z dodatkową opłatą dla operatora komórkowego. Druga opcja to opłata w biurze parkingowym poszczególnych dzielnic węgierskiej stolicy. Najwygodniejszą formą, szczególnie dla zagranicznych turystów, będzie opłata w mobilnej aplikacji Budapeszteńskiej Komunikacji Miejskiej, gdzie również można kupować bilety. Możliwość tę oferuje też kilka innych aplikacji. Zmianę sposobu opłat za parkingi wskazała Stołeczna Rada Miejska już 2 lata temu. Ciągłe problemy z implementacją tego rozwiązania miał operator aplikacji, dlatego wejdzie ono w życie dopiero latem tego roku. Niestety wiążą się z tym również podwyżki opłat parkingowych o 1/4. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
18: To był Serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
18: Dziś słonecznie, tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie mogą pojawić się chmury i bez opadów. W Zakopanem 16 stopni, w Gdańsku, Augustowie i Rzeszowie 20, w Krakowie 21, w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 25, a we Wrocławiu 27.
24: Autopromocja.
25: Obaj wielkimi poetami byli i choć dzieliły ich stulecia, połączyło wspólne dzieło.
26: Hej dziewczyno, w ten pachnący maj.
25: Budyń o smaku Mickiewicza.
26: Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie.
25: Koncert z tekstami Jacka Budynia-Szymkiewicza, inspirowanymi twórczością wielkiego romantycznego poety. W interpretacji Natalii Grosiak, Agi Kiepuszewskiej, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Za brzmienie odpowiadała orkiestra pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. Koncert Budyń o smaku Mickiewicza. Przypomnimy w niedzielę, kilka minut po 19. Dobrych wrażeń, Mariusz Owczarek.
24: Autopromocja.
0: Zapraszamy do reklamy.
27: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
28: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium. 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpuszczalna 200 gramów. Cena regularna 36,99. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
29: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
29: Czarnobyl.

Chyba nam się rodzi nowy przedział, bo kiedy tak wysłuchałem obok siebie Rosie Murphy i The Streets, to pomyślałem, radio na patio to może być coś dobrego. Zobaczymy, co z tego wyniknie, bo dni cieplejszych będzie coraz więcej, a muzyki, która dobrze gra w takich okolicznościach, mamy pod dostatek, tylko trzeba po nią sięgnąć. Tak jak teraz łatwo sięgam po żelazny rozkład jazdy trójkowego ekspresu, jednocześnie to wagon pocztowy. Jest wiele piosenek, które moglibyśmy zagrać z repertuaru tego zespołu, ale jeden ze słuchaczy wybrał sobie tę piosenkę.

Tom York, Radiohead, Creep, dziękujemy bardzo. 30 kwietnia, to było zupełnie niedawno, bo to był czwartek, był piękny, miły wieczór, już całkiem ciepły, zwiastujący tę pogodę, która właśnie do nas nadeszła. Przy pełnej sali, przy pełnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej zebraliśmy się, aby posłuchać nowej płyty Tori Amos In Times of Dragons. Tori przemówiła do nas ze specjalnego klipu przygotowanego, który nagrała w studiu. My wysłuchaliśmy całego podwójnego albumu od początku do końca. Więcej powiem, słuchaliśmy jeszcze dodatkowego nagrania Black is the New Black, który jest dołożony do chyba japońskiej wersji tegoż wydawnictwa. Dziękuję za Państwa obecność, to był przemiły wieczór, a to jest tytułowe nagranie z nowej płyty Tori Amos.

In Times of Dragons to nowy album, podwójny album Tori Amos. Przedpremierowo, przed całym światem w 5 miejscach tegoż właśnie słuchacze zebrani mieli okazję słuchać nowego albumu Tori Amos. Zrobiliśmy to razem wspólnie. Kiedy kolejne słuchanie i jaka to będzie płyta? Proszę nasłuchiwać trójki, wszystko się wyjaśni. Pewnie przygotujemy coś wkrótce. Że Nysa słucha, to wiem od zawsze, ale dzisiaj Zawoja, Berlin, Łódź, Cannes, Zielona Góra, Wola Mokotów i Grochów. Mam nadzieję, że już obudzony, czyli jesteśmy wszędzie. Dziękujemy za Państwa obecność. To posłuchajmy razem, jak zdobyto Dziki Zachód.

How the West Was Won and Where It Got Us. Ta płyta ukazała się kilka miesięcy przed moim przejściem do trójki, no ale zaliczyliśmy ją do żelaznego rozkładu jazdy trójkowego ekspresu, bo była z nami od pierwszych spotkań w kwietniu 1997 roku. No to teraz kolejna piosenka z majem w tytule. W tej godzinie ten cykl reprezentują Red Hot Chili Peppers.

My Friends, Red Hot Chili Peppers, piosenka z majem w tytule i choć to nie najlepsza płyta zespołu Red Hot Chili Peppers i w ogóle może nie najbardziej udana w historii muzyki rockowej, to jest jedną z moich ulubionych. Między innymi dlatego, że na gitarze na tej płycie za Frusciante gra Dave Navarro i choćby My Friends i jeszcze parę innych utworów zasługuje tam absolutnie na wyróżnienie. Jeszcze raz wagon pocztowy, jeszcze jedna piosenka zamówiona. Tym razem słuchaczem zamawiającym jestem ja. Pamiętam, jak kiedyś jeszcze w latach 80. na ich początku otrzymałem na kasecie nagrane z radia nagranie i wtedy jeszcze nie wiedziałem, kto to jest. Zrozumiałem, choć program był prowadzony w języku niemieckim. Potem się zdziwiłem, bo to było na kilka miesięcy przed wydaniem oficjalnym tego singla. No ale potem znowu później dowiedziałem się, że takie były zwyczaje, że niemieckie radiostacje, prezenterzy byli zasłuchani w brytyjskie rozgłośnie i nasłuchiwali szczególnie tych alternatywnych, niezależnych zespołów rockowych i szybciutko podbierali z Londynu te wszystkie płyty i grali je również na swojej antenie. No i w końcu przyszła chwila, była wiosna i ta piosenka wtedy już była oficjalnie wydana na single.

Echo and the Bunnymen z albumu Ocean Rain, The Killing Moon. Sekwencja zdarzeń dokładnie była następująca. Grudzień, ja na kasecie słucham tej piosenki i bardzo mi się podoba. Potem jest koniec stycznia, oficjalnie na singlu się ukazuje, a w maju, dokładnie 4 maja, ukazuje się album Ocean Rain. No i to właściwie zrobił sobie Ian McCulloch, wokalista zespołu Echo and the Bunnymen, na swoje urodziny, bo ledwie 5 miał urodziny, czyli na urodziny sobie wydał album Ocean Rain. Wszystkiego dobrego, skoro jesteśmy już przy tej muzyce. A teraz 40-letni zespół, 40 lat świętują The Afghan Whigs, wydają nowy album, ruszają w trasę koncertową, będą w Polsce na openerze latem. Zostałem przekonany przez słuchaczy, że posłuchamy razem Duvetyn i na ekspresowe okoliczności przyjmijmy sobie tłumaczenie Pod osłoną nocy, nowe nagranie grupy Afghan Whigs.

Duvatin, Afghan Weeks. Czekamy na całą płytę, czekamy na koncerty. Greg Dulli, lider i wokalista i gitarzysta, jeden z najsympatyczniejszych postaci w historii rocka. Miałem okazję go spotkać, nawet miałem okazję zrobić z nim wywiad, a piękne zdjęcie chyba zrobił mi, jeśli dobrze pamiętam, Artur Ravich, i to zdjęcie jest jedną z pamiątek w historii muzyki rockowej według Trójkowego Ekspresu. To jeszcze teraz płyta na sobotę, zanim sięgniemy po kolejną nową piosenkę. Płytą na sobotę dziś jest The Cure i Disintegration. 89 rok, dokładnie drugi dzień maja. Ósma płyta w dorobku zespołu. Zawsze kiedy sięgam po klasykę muzyki rockowej, myślę sobie, jaki nowy zespół dziś nagrał ósmą płytę i ona jest tak dobra jak ta.

The Cure, Disintegration. Jeszcze jedno spotkanie z tą płytą przed samą 13. Już teraz zapowiem i proszę zgadnąć, co to będzie za nagranie. Poczekamy, usłyszymy. Tak mi graj, tak chcę słuchać. No to jesteśmy właśnie od tego. Sporo nowych płyt ukazało się w ostatnich dniach. Między innymi Arcade Fire zaskoczyło swoich fanów wydawnictwem Pink Elephant, ale w wersji instrumentalnej. To na rekord 100 Day. Nową płytę ma Elur, ale to już wiemy. Nową płytę mają The Black Keys. Oni się nie zatrzymują. Posłuchamy jednego fragmentu, który bardzo kojarzy mi się z pewnym nagraniem zespołu Breakout, ale to już będzie po 12. Tymczasem nowy singiel Becka. Strasznie przeprodukowany jest ten głos artysty, którego kocham, no ale i tak go słuchamy z wielką przyjemnością. Riding Lonesome, Beck.

0: Samotna podróż. Jaka samotna? Wszyscy jesteśmy razem w Trójkowym Ekspresie. Beck, jego nowe nagranie Riding Lonesome. Właściwie jak czytam listę od państwa, to większości z was, to znaczy tym, którzy nie mieszkają gdzieś nad morzem, brakuje tylko plaży. No wcale się nie dziwię. Słońce, wiatr, wysoka temperatura, piękne okoliczności przyrody, albo przyjaciele, albo rodzina, albo jedno i drugie razem wzięte. Tylko brakuje tego szemrania wody. No ale lato jest niedaleko, prawda? Plany urlopowe już można snuć właściwie bez końca. Czy śpiewała Trójka w tym tygodniu? Absolutnie, że śpiewała. U nas nie ma majówki.
1: I'm all out of hope. One more bad dream could bring a fall.

0: Turek, ale mam nadzieję, że Państwo rozpoznali. W całości już będzie po 12.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Pico, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To co, Marian? Rowery?
5: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas 2, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
4: A raty jakie mają?
5: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
4: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
5: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Kupuj bez VAT w Mediamarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt.
1: Żegnamy reklamy.
8: Tu program 3 Polskiego Radia. Sobota, 2 maja jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwie śmiertelne ofiary wypadku łódki na jeziorze Salino na Pomorzu. Okazało się, że sternik był pijany. W Warszawie trwają obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem pary prezydenckiej. Niemiecki minister obrony zawiedziony zapowiedzią wycofania z tego kraju 5000 amerykańskich żołnierzy. Sternik łodzi, która wywróciła się na jeziorze Salińskim na Pomorzu, był pod wpływem alkoholu. Na skutek wypadku zginęły 2 osoby, kobieta i mężczyzna.
9: Łódka, którą podróżowało w sumie 5 osób, wywróciła się wczoraj około godziny 23. Jednej z tych osób udało się samodzielnie dopłynąć do brzegu. 2 pozostałe zostały podjęte z wody przez służby ratunkowe podczas prowadzonej akcji i trafiły do szpitala bez zagrożenia życia. Jak przekazują strażacy, w trakcie działań odnaleziono pod powierzchnią wody nieprzytomną kobietę. Mimo prowadzonej resuscytacji życia 28-latki nie udało się uratować. W dalszej fazie akcji ratunkowej z wody wydobyto jeszcze ciało 28-letniego mężczyzny. Lekarz także potwierdził zgon. Działania na miejscu prowadzone były pod nadzorem prokuratora. 33-letni mężczyzna, który kierował łodzią, został zatrzymany. Jak informuje biuro prasowe Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, badanie wykazało, że znajdował się w stanie nietrzeźwości. Miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.
8: O czym mówił Mateusz Czerwiński. Flaga państwowa została uroczyście podniesiona na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. To kolejny element obchodów Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej z udziałem pary prezydenckiej. Na Placu Zamkowym jest Mariusz Pieśniewski. Witaj.
10: Dzień dobry.
8: I powiedz, jak przebiegała ta uroczystość?
10: Na Placu Zamkowym pojawiła się para prezydencka Karol Nawrocki w czerwonym krawacie, jego małżonka w żakiecie i spódnicy także kolorystycznie nawiązujących do barw narodowych. Prezydent odebrał meldunek pododdziałów wojskowych z udziałem dowódców wojskowych. Wydano komendę o podniesieniu flagi państwowej, a biało-czerwona uniosła się na wieżę zegarową Zamku Królewskiego w czasie, gdy kompania reprezentacyjna odegrała Mazurka Dąbrowskiego. Następnie usłyszeliśmy hejnał warszawski upamiętniający poległych w Powstaniu Warszawskim. Po tej krótkiej uroczystości żołnierze przemaszerowali w defiladzie, a para prezydencka znalazła chwilę na przywitanie się ze zgromadzonymi wokół warszawiakami, gośćmi z kraju i zagranicy. A za chwilę rozpocznie się uroczystość zmiany flagi na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego i wręczenie nominacji generalskich.
8: Relacjonował Mariusz Pieśniewski. To uderzenie w interesy obu krajów, tak minister obrony Niemiec ocenia zapowiedź wycofania z tego kraju 5000 amerykańskich żołnierzy. Boris Pistorius podkreśla rosnącą w tej sytuacji rolę współpracy z europejskimi partnerami, w tym z Polską.
11: Szef niemieckiego resortu obrony twierdzi, że ogłoszona przez Pentagon decyzja nie jest zaskakująca wobec wcześniejszych wypowiedzi przede wszystkim Donalda Trumpa, ale zaszkodzi obu krajom. Współpraca Niemiec z USA w ramach NATO pozostanie jednak na wysokim poziomie, stwierdził Boris Pistorius. Dodał, że wzmocnione zostaną działania w grupie E5, czyli z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Pentagon ogłosił, że w ciągu maksymalnie roku o 5 tysięcy spadnie liczba amerykańskich żołnierzy w Niemczech, gdzie obecnie stacjonuje ich 39 tysięcy, co stanowi blisko połowę sił USA w Europie. Ściśle współpracujemy z Amerykanami w Ramstein, Grafenwöhr czy Frankfurcie na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europie, na rzecz Ukrainy oraz wspólnego odstraszania, podkreślił Boris Pistorius. Decyzję Amerykanów skrytykował również poseł kanclerski CDU Jürgen Hart, którego zdaniem to cios USA przeciwko sobie, a Donald Trump chce pokazać, że wszystko co złe jest efektem działań zagranicznych partnerów. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
8: Mija rok od śmierci Joki, czyli Michała Martena. Był raperem, współzałożycielem legendarnej grupy Kaliber 44. Współpracował z wieloma wykonawcami na polskiej scenie i był uznawany za jednego z najbardziej wpływowych polskich artystów hip-hopu. Tak mówił w jednym z ostatnich wywiadów na Antenie Trójki.
12: Też mnie zaskakuje, że mieliśmy w głowie właśnie te pomysły takie, nie siedzenie na ławce, nie tam jakieś opowieści z podwórka, tylko tak, no poruszaliśmy inne tematy, tylko przyszło z automatu, to nie była sprawa zamierzona. Rozmawialiśmy zawsze, staraliśmy się żyć świadomie i mówiliśmy, że nasz hip-hop to jest nasze życie, opowiadamy o tym, co nas otacza, a że interesowaliśmy się życiem, to chyba takie teksty dlatego.
8: 9 maja Kaliber 44 rusza w pożegnalną trasę koncertową dla Joki. Występy odbędą się w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Gdańsku i Warszawie.
13: Klimat.
8: W całym kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, tylko w Dąbrowie Górniczej umiarkowana. 58% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Na przeważającym obszarze kraju w lasach występuje duże zagrożenie pożarowe. To był Serwis Trójki.
14: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Słonecznie, tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie może się zachmurzyć, ale nie powinno padać. W Zakopanem 16 stopni, w Gdańsku, Augustowie i Rzeszowie 20, w Krakowie 21, w Warszawie, Poznaniu i Szczecinie 25, a we Wrocławiu 27.
15: Autopromocja.
16: Grają i śpiewają, śpiewają i grają, a że im wychodzi, to kontynuują. Tym razem Paragraj.
17: Krzysiu, jedźmy razem do Paragrafu.
18: Paragwaju?
16: Piosenka Paragraj Boba i Karolajny to kolejna nowość tego duetu. Wszystkie ich dzieła zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl. Na premiery czekamy w każdy czwartek w cyklu Piosenkarnia. W audycji zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
17: Pozwiedzamy to, co jeszcze można z miast tych całych majów.
18: Droga Krysiu, to nie tam.
15: To gdzie? Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
20: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
21: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
22: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę Sokołów. Szynka konserwowa premium 455 gramów. Cena regularna 14,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A kawa Dallmayr Gold rozpoczyna.

0: opakowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Olala, la majówka się rozkręca! Bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Takich okazji jeszcze nie było. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj goździki Pink Kisses w cenie dnia 7,97. Goździk 20-25 cm tylko 7,97. Olala, jak majówka, to w Leroy. Zapraszamy, Leroy Merlin.
2: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Już po 12:09, czas na trzecią tercję Trójkowego Ekspresu.

Londyn rządzi, rządzi Camden, Little Sims, Jungle, Back on 74. No i znów zrobiło nam się radio na patio, ale w środku wielkiej majówki nie wydaje mi się, że powinno być zupełnie inaczej. To teraz zapowiadanie The Black Keys. Powiedziałem przed 12, że oni się nie zatrzymują, bo ledwie w sierpniu 2025 roku wydali album No Rain, No Flowers, a tu już kolejna płyta zatytułowana Peaches. Na niej jedno nagranie, które bardzo kojarzy mi się z zespołem Breakout. Proszę posłuchać, czy tylko ja mam takie wrażenie?

Oni zaraz przyjdą tu. Oni to już są z albumu Pieczy, z nowej płyty, która właśnie się ukazała, grupa The Black Keys. Patrząc na program trzeciej godziny naszego spotkania, właściwie za każdym razem nie mogę się już doczekać, jak wspólnie razem będziemy tego słuchać. Mam nadzieję, że te 40 ostatnich minut dzisiejszego spotkania będą naprawdę wyjątkowe. Teraz jeszcze jedna piosenka z Majem w tytule i jednocześnie traktuję to jako zamówienie z wagonu pocztowego Turn My Head Live.

Ed Kowalczyk, Live, Turn My Head. To dziś ostatnia z Majem w tytule piosenka wybrana. Kolejne trzy co najmniej za tydzień podczas kolejnego spotkania. Tymczasem nowe nagranie Overpass.

Is this real? Czy to się dzieje naprawdę? Tak. Jesteście na playliście trójkowego ekspresu. Overpass z Wielkiej Brytanii, to w ramach akcji Kolonia Brytyjska. To zostajmy w Wielkiej Brytanii. To będzie dobrze znana piosenka sprzed lat. Pojawia się przy okazji nowego serialu na Netflixie. Something very bad is going to happen. Przyznaję, że jeszcze nie oglądałem, bo moja żona nie lubi horrorów, a ja nie mam wolnego okienka, żeby w swoim slocie obejrzeć to osobno. Dlatego na razie film pozostaje zagadką, ale muzyka jest wielka od bardzo wielu lat. We Will Not Be Lovers, The Waterboys.

Nie wiem jak państwo, ale ja mam naprawdę gęsią skórkę. The Waterboys, We Will Not Be Lovers. Ta wersja oczywiście inna od tej z albumu niż ta na albumie Fisherman's Blues z 1988 roku. Jest dużo więcej dynamiki w tym nagraniu. No i ta gargantuiczna solówka Anthony Dislett-Waita na koniec tego nagrania na saksofonie. To wszystko w nowym serialu Something Very Bad Is Going To Happen. Na ekranie młode gwiazdy kina Camilla Morone, znana z Nocnego Recepcjonisty i Adam DeMarco z Białego Lotosu. A my wracamy do prób muzycznych Trójki. W tym tygodniu, w tę sobotę, śpiewamy państwu wielki przebój artysty, który będzie wkrótce wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Billy Idol, Eyes Without a Face. Co zaśpiewamy za tydzień? Proszę być z nami między 10 a 13, wtedy wszystko się wyjaśni. A teraz z wagonu pocztowego zespół mało znany, nawet nie ma go na streamingach. To prawda? To musi być bardzo mało znany, a zostało z nami takie piękne nagranie. Płyta nosi tytuł First In Last Out, zespół nazywa się Stroke. No to posłuchajmy On A Wheel.

Nie Strokes, tylko Stroke on a Wheel, First in, Last out. I to, jakbym powiedział o tej porze, że niemal wszystko w trakcie naszego spotkania, tak, to będzie prawda, to niemal wszystko. Teraz zaglądamy jeszcze raz do kina, do prawdziwego kina, nie do serialu z telewizji. Na ekranie Jean-Paul Belmondo, w napisach początkowych zawodowiec, a muzyka Ennio Morricone. Znają ją Państwo doskonale.

I've seen this movie too. Cytując Eltona Johna, ja też widziałem ten film. Zawodowiec. Muzyka Ennio Morricone. No i niespodziewanie Mai pojawił nam się w tytule. Czyli Mai. I jeszcze płyta na sobotę. The Same Deep Water As You. The Cure. Zamyka nasze dzisiejsze spotkanie. Ten ekspres do innych jest niepodobny. Po 13 Wszystko Wszędzie Teraz Katarzyny Borowieckiej, po 15 sobotnia Tonacja Trójki Piotra Kaczkowskiego, a Anna Regulska, Maciej Jankowski i Paweł Kostrzewa. Pięknie Państwu dziękujemy, dobrej majówki, dobrego tygodnia, dobrego życia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z 3 kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus o wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
2: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent wręczył nominacje generalskie 12 oficerom. Tłumy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, ratownicy GOPR-u apelują o rozwagę. Strażacy opanowali pożar w Toskanii, ewakuowani wracają do domów. 12 nominacji generalskich wręczył prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej dokonano zmiany flagi powiewającej nad Pałacem Prezydenckim. Obchody Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Powiedz, co do zebranych mówił zwierzchnik Sił Zbrojnych.
13: Prezydent mówił, że polska flaga jest symbolem niepodległej Polski, a dziś wysyłamy sygnał ciągłości narodowej i łańcucha pokoleń. Karol Nawrocki dziękował nowo mianowanym generałom za służbę, ale zwrócił się także do polityków.
14: Jako zwierzchnik Sił Zbrojnych oczekuję od polskich generałów, aby umacniać nasze międzynarodowe sojusze, dzięki którym także czujemy się silniejsi i stabilniejsi. W tym Sojusz Północnoatlantycki. Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
13: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nominacje generalskie to jednocześnie obowiązek. To współdziałanie zapisane w Konstytucji, odpowiedział szef MON.
15: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
13: Podczas uroczystości 16 reprezentacji szkół mundurowych z kraju otrzymało flagi narodowe, które przez tydzień powiewały na Pałacu Prezydenckim.
12: Relacjonował Mariusz Pieśniewski. Prezydent chce doprowadzić do zmiany konstytucji. Rzecznik prezydent Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że Karol Nawrocki powoła Radę do spraw nowej konstytucji, a dojdzie do tego na Zamku Królewskim w Święto Konstytucji 3 maja. Zaproszenia do pracy w Radzie trafiły do przedstawicieli klubów i kół poselskich. Zdaniem Katarzyny Piekarskiej z Koalicji Obywatelskiej prezydent powinien najpierw zacząć przestrzegać obowiązującej konstytucji.
7: w tej chwili, biorąc pod uwagę, że nie odebrał ślubowania, a to jest ostatni tylko przykład, nie odebrał ślubowania od prawidłowo wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to właśnie pokazuje, że tę konstytucję łamie. W związku z tym trudno jest rozmawiać poważnie o tak poważnej kwestii, jaką jest zmiana konstytucji, z człowiekiem, który tak niepoważnie konstytucję traktuje.
12: Rozpoczęcie debaty nad zmianą konstytucji to krok w dobrą stronę, tak ruch prezydenta ocenia Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem to będzie długi proces.
16: To ani proste, ani szybkie. Myślę, że będzie to trwało kilka lat. Zaprasza wszystkich, choć nie wszyscy się na to godzą. Mamy jednoznaczną wypowiedź marszałka Czarzastego, który cokolwiek by zrobił prezydent Rzeczypospolitej, powie nie, bo sam się uważa za tego, który powinien go zastępować.
12: Obowiązująca konstytucja weszła w życie 17 października 1997 roku. Tłumy turystów spędzają długi weekend na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Najwięcej osób odwiedza Ojcowski Park Narodowy. Do najmniejszego w Polsce Parku Narodowego w każdą majówkę przyjeżdża kilka tysięcy osób.
17: Rowery, jak widać. Jakoś tak dookoła, takie kółeczko żeśmy zrobili, także według mapy.
18: Można pochodzić po prostym, po górkach.
19: Była grota Łokietka, jaskinia ciemna, no i powrót do domu teraz.
20: Jak tylko jest chwila wolnego czasu, to albo w Beskidy, albo do Jury Krakowsko-Częstochowskiej. No jest pięknie, po prostu przyroda w maju tutaj jest chyba najpiękniejsza w Polsce.
21: Dużo ludzi?
22: Oj, strasznie, strasznie. Ten parking, jak przyjechaliśmy tutaj, to ileś razy trzeba było krążyć, żeby znaleźć miejsce do zaparkowania.
12: Ratownicy jujarskiej grupy GoPro apelują o rozwagę. W długi majowy weekend najczęściej są wzywani do urazów kończyn, ale zdarzają się interwencje związane z upadkami z wysokości i zatrzymaniem pracy serca. Wielki pożar na górze Faeta w Toskanii został opanowany. Ewakuowanym mieszkańcom pozwolono wrócić do domów. Pierwsze szacunki mówią o poważnych zniszczeniach.
23: Akcja gaśnicza trwa, ale porywisty wiatr uspokoił się i sytuacja jest pod kontrolą. Ochotnicy obrony cywilnej pomagają uporządkować teren i zabezpieczyć przed nowymi zarzewiami. Ogień strawił 800 hektarów lasu. Na razie brak jest danych na temat strat materialnych w obrębie gospodarstw. Większość spośród 3,5 tysiąca ewakuowanych mieszkańców terenów wokół góry Faeta między Luką a Pizą wróciło do domów. Do walki z żywiołem zaangażowano śmigłowce i samoloty gaśnicze Canadair. Z góry oceniono, że przyczyną pożaru prawdopodobnie było palenie gałęzi z przycinki oliwek. Jeden z najstarszych ewakuowanych, 95-letni Atos Ruberti, mówi o wielkiej solidarności mieszkańców, którzy w czasie zagrożenia w nocy budzili sąsiadów, ostrzegali przed ogniem i zabierali do bezpiecznych miejsc. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
12: To był serwis Trójki.
24: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Dzisiaj pogodniej bez opadów. Chmury mogą pojawić się tylko na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Od 16 stopni na Podhalu do 20 na wschodzie, 25 w centrum i 27 na Dolnym Śląsku.
25: Autopromocja.
26: Ale teraz chcę się o coś spytać. Którą mnie kochasz najbardziej?
27: Pierwsza majowa, premiera trójkowa.
28: Jarosław Mikołajewski. Odwołanie.
27: I tylko ich dwoje. Ona i on. Magda Szejbal i Grzegorz Damiński.
29: Śmierć odwołaj, choroby odwołaj, wojny odwołaj, głód odwołaj, obłudy odwołaj, obchody odwołaj.
30: Odwołaj, odwołaj.
29: I co? Odwołujesz, prawda?
31: Odwołuję, bo inaczej się nie da.
27: Plus Alek Dębicz, muzyka.
32: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Tomasz Cys, reżyser premiery.
27: To dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik w sposób szczególny. Zapraszam.
25: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
33: W tę majówkę Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest. Od czwartku do soboty kupuj napoje w opakowaniach kaucyjnych, a my zwrócimy Ci równowartość kaucji w formie vouchera. Oddając puste butelki i puszki do recyklomatu Biedronki, odbierzesz za nie kaucję, czyli odzyskasz ją podwójnie. Maksymalna wartość vouchera 20 zł na transakcję. Szczegółowe warunki akcji promocyjnej, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Mój recyklomat. Segreguj i odzyskuj codziennie z Biedronką.
34: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
35: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
0: Ola la, la majówka się rozkręca, bo tylko w tę sobotę mamy dla Ciebie okazję dnia. Produkty do ogrodu nawet do 50% taniej. Pośpiesz się, bo tylko dzisiaj meble, grille, ziemia i goździki w cenie dnia. Na przykład dwupalnikowy grill gazowy Kenton 2 zamiast za 799 jest za 399 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Tylko dzisiaj produkty w niskiej cenie dnia. Leroy Merlin.
2: Żegnamy reklamy.
27: Trójka.

0: To jest właśnie tytuł tego utworu i Madonna oczywiście. Rozmawiamy z Łukaszem Muszyńskim, który jest już w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Krytyk filmowy, redaktor naczelny portalu filmweb.pl. O tym, że to David Fincher.

0: zaproponował teledysk do tego utworu Madony.
1: Dokładnie.
0: Taki w czerni i w bieli.
1: No, George'a Michaela pamiętam, że też chyba Freedom, co nie?
0: On bardzo sporo robił teledysków. Ciekawa jestem, kiedy zobaczymy, czy jest już data premiery jego najnowszego filmu, który gdzieś tam w takiej współpracy lub pod patronatem Quentina Tarantino powstawał?
1: Cały czas nie. Myślę, że to będzie wrzesień, październik, może na festiwalu w Wenecji, światowa premiera, bo zdaje się, że reżyser i Wenecja się lubią, więc trzymajmy kciuki.
0: Tak, ostatni film Davida Finchera właśnie na festiwalu w Wenecji miał premierę. To był ten film z Michaelem
1: Zabójca.
0: Tak, z Michaelem Fassbenderem, a tutaj to dopowiedzmy, że chodzi o historię, która jest swego rodzaju spin-offem, czyli taką poboczną opowieścią o jednym z bohaterów filmu pewnego razu Hollywood, czyli
1: Cliffie Buffie,
0: który jest kaskaderem i gra go Brad Pitt.
1: Brad Pitt.
0: Tak. No i teraz już państwo wiedzą, że my możemy w każdą stronę pójść w rozmowie z Łukaszem Muszyńskim.
1: Spin-off, gdzie nas poniesie.
0: Każdy spin-off, ale dlatego zaczęliśmy to nasze dzisiejsze spotkanie od Madony i od Vogue. I z pewnością niektórym z państwa przypomniała się z pierwszego filmu Diabeł ubiera się u Prady. Taka sekwencja montażowa, w której bohaterka grana przez Anne Hathaway idzie przez Nowy Jork, idzie do pracy i pojawia się tam w kolejnych strojach, kolejnych tak zwanych stylizacjach. No i to właśnie do tej piosenki. Podobna sekwencja pojawia się w drugim filmie. Nie będziemy więcej zdradzać oczywiście, ale Diabeł ubiera się u Prady 2. Sequel po 20 latach, od wczoraj na ekranach. No to może zanim wgryziemy się w ten film, to opowiedz, czy ty się spodziewałeś tej kontynuacji? I czy czekałeś na nią?
1: No właśnie, kiedy ogłoszono, że ten film powstaje, to w zasadzie powiedziałem, nie, no po co to? Jakie to na siłę i wymuszone. Mm-hmm. A potem zobaczyłem pierwsze zdjęcia z planu, potem wyszedł ten pierwszy teaser, też zdaje się z piosenką właśnie Madonny Vogue, kiedy widzimy tylko szpilki Mirandy granej przez Meryl Streep, która idzie przez redakcję Runway i potem się spotyka w windzie razem z Anne Hathaway. Ona się pyta, what took you so long? I powiedziałem, nie, jednak chcę ten film zobaczyć. Jednak nostalgia działa. Kurczę, 20 lat od premiery oryginału minęło i ten oryginał no, pięknie sobie poradził przez lata. Co prawda pojawiały się tam zarzuty, że ten film romantyzuje Moberkę graną przez Mary Streep. Nie zgadzam się absolutnie z tym zarzutem. No, wczoraj sobie obejrzałem ten film ponownie. Oglądam co najmniej raz na rok. Mówię o pierwszej części Diabła. Świetnie się to ogląda. No, po prostu tam się wszystko składa. Dobry scenariusz, świetne aktorstwo. Ten ekranowy świat, którego do tej pory nie mieliśmy okazji poznać bliżej. Soundtrack, Nowy Jork, no, czego tu nie lubić?
0: Soundtrack jest też bardzo ciekawy tej drugiej części. Lady Gaga między innymi pojawia się i na płycie, i na ekranie. Staram się, żebyśmy za dużo oczywiście tutaj nie zdradzali, a właściwie najpierw ja muszę się pilnować, żeby nie zdradzić, bo akurat Lady Gaga ma bardzo smakowity epizod w tej drugiej części. No ale co to jest za historia teraz, gdzie nas zabiera? Bo od razu powiem, że ja mam takie poczucie, że właściwie niewiele się zmieniło.
1: Tak. To jest w ogóle bezpieczny sequel. Film zrobiony ewidentnie dla fanek i fanów, nie próbujący zburzyć status quo, nie próbujący dostarczyć czegoś nowego. Raczej to ma być tak zwany filmowy comfort food, czyli trafiamy z powrotem do świata, który lubimy, z bohaterkami, które lubimy i teraz przeżyjmy razem historię, która też nam się będzie podobać. Zaczyna się od bohaterki Anne Hathaway i przypomnijmy, w finale pierwszej części ona jednak rozstała się z tytułową diablicą Mirandą Priestley, redaktorką naczelną Runway i jedną z najbardziej wpływowych postaci branży modowej i medialnej.
0: Przypomnijmy, że oczywiście to wszystko na podstawie książki byłej asystentki Anny Wintour, czyli szefowej redaktorki naczelnej przez 3 dekady amerykańskiego Vogue'a. No i oczywiście ta postać Mirandy Priestley, wiadomo, że była wzorowana na Annie Wintour. Teraz kolejne osoby jeszcze odzywają się w tej sprawie, bo ta asystentka, którą gra Emily Blunt, również ostatnio udzieliła wywiadu po raz pierwszy od 20 lat odezwała się w tej sprawie. No, ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że przy pierwszej części, nagrodzona zresztą nominacją do Oscara, kostiumografka tego filmu miała ogromny problem, ponieważ projektantki domy mody tak bardzo bały się Anny Wintour, że nie chciały mieć nic wspólnego z tym filmem, bo bały się zemsty. Tego podejrzewam, że chodziło o to zmarszczenie ust, takie ściągnięcie ust, którym Miranda Priestley, trzymajmy się tej bezpiecznej wersji wydarzeń, krytykowała kolejne kolekcje. Ale tutaj już nie ma tego problemu. Nawet sama Anna Wintour
1: pojawiła się na czerwonym dywanie.
0: Tak, pojawiła się na czerwonym dywanie. Wzięła udział razem z Meryl Streep w takim spocie reklamującym ten film. No i pojawiły się razem, z tego co pamiętam, na okładce Vogue'a właśnie. Więc
1: może to mieć związek też, że Anna Wintour
0: już nie jest redaktorką naczelną.
1: Być może złapała więcej dystansu. Być może ta Miranda Priestly z drugiej części bardziej już przypomina Annę Wintour, no bo to już nie jest ta sama diablica.
0: To prawda.
1: Zdecydowanie złagodniała. Być może to trochę współczesne czasy spiłowały jej różki. Być może to po prostu jakby upływ czasu sprawił, że bohaterka złagodniała. Tak czy inaczej, bohaterka Anne Hathaway wraca po 20 latach do redakcji Runway, ale już w innym charakterze. W pierwszej części była młodą, niedoświadczoną stażystką, która chciała uprawiać dziennikarstwo, a jedyne co jej zostało to być asystentką, no, przerażającej postaci.
0: Ale jednocześnie słyszała od kolejnych osób, że to jest praca, za którą milion dziewczyn oddałoby wszystko.
1: I przez pewien czas bohaterce zaczęło się wydawać, że rzeczywiście tak jest. No ale potem doszło do wniosku, że chce podążyć za ideałami, chce robić no, dziennikarstwo społeczne, nie chce chodzić na kompromisy, nie chce ranić bliskiej osób dla kariery. I tam w zasadzie w pierwszej części bardzo ważne było przesłanie, które w drugiej części w zasadzie zostaje powiedziane wprost, kiedy Miranda Priestly zwraca się do Anne Hathaway. My obydwoje, obydwie bardzo kochamy swoją pracę i bardzo wiele jesteśmy w stanie dla tej pracy poświęcić. I o tej o tym jest mniej więcej też seria Diabeł ubiera się u Prady. O miłości do tego, co się robi i o kosztach, jakie się ponosi. No w drugiej części świat Runway nie jest już tak piękny, nie jest już tak glamour, jak
0: trochę
1: w przypadku
0: się sytuacja zmieniła, jeśli chodzi
1: oryginału.
0: O sytuację mediów, ponieważ po pierwsze internet wszedł bardzo mocno, jeśli chodzi o promocję mody i jest dużo autorytetów w internecie, które się tym zajmują, więc to, co robi magazyn Runway, no musi być w jakiś sposób inne, odróżniać się od wszystkiego, co jest w internecie, a z drugiej strony sytuacja mediów tradycyjnych się zmieniła. Mnie się bardzo podobał tutaj taki satyryczny wizerunek, portret technologicznego oligarchy, który jest w drugim planie, ale dosyć ważną ma rolę do zagrania, Grego Justinteru. No i tak wydaje mi się, że udatnie został przedstawiony.
1: Ewidentnie jest wzorowany na Jeffie Bezosie. I tak, przez dwie trzecie filmu on jest taką postacią potraktowaną bardzo grubą krechą, a potem dochodzi do bardzo ciekawej rozmowy między nim a Mirandą Priestly, kiedy bohater Teru mówi, że tak naprawdę wszystko jakby idzie do przodu. Nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać. Jeżeli próbujemy stawać okoniem, próbować zatrzymać zmiany, to absolutnie jesteśmy skazani na porażkę. I wtedy nagle Miranda, która zawsze była no, jakąś taką, tak jak powiedziałem, przerażającą postacią, okazuje się jedną z ostatnich osób, jednak taka bardzo idealistyczna w tym, że jednak o te wartości, o tę przeszłość warto dbać i ocelebrować, o dobre jakościowe dziennikarstwo. I kurczę, no niestety wymowa tego filmu jest bardzo gorzka, bo wychodzi na to, że jeżeli chce się dzisiaj uprawiać jakościowe dziennikarstwo, to trzeba mieć bardzo bogatego sponsora, który przez moment jakby powie, dobrze, róbcie swoje, a ja wam nie będę zaglądać w księgi finansowe i sprawdzać, ile to przynosi zysku. Więc jak mówi jedna z bohaterek, no jesteśmy trochę jak ta tratwa tuż obok tonącego Titanica, no zobaczymy, jak długo się utrzymamy.
0: Kto się zmieści na tej tratwie, to jest też pytanie. Ale podsumowując, czy uważasz, że był potrzebny ten sequel, czy był potrzebny i szybko go zapomnimy na przykład, czy jednak
1: no,
0: nie?
1: Myślę sobie, że na skali sequeli nakręconych po latach, no jakby moim absolutnym numerem jeden jest Top Gun Maverick i nic się nie zmieni. Kocham ten film. Widziałem go mnóstwo razy, także w kinie 10 na 10. A ten jest po prostu miłym filmem. I to jest, tak jak rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, tak między 6 a 7. Zacząłem się zastanawiać w ogóle po seansie. I potem doszedłem do wniosku, kurczę, ja bym nie wiedział, jak to lepiej zrobić. W sensie nie potrafiłbym chyba ugryźć tej historii inaczej, tak żeby znaleźć no, jakiś lepszy sposób na to, żeby te postaci powróciły. No to jest bezpieczny film, ale być może jakby w przypadku tego filmu właśnie o to chodziło. Ewidentnie tutaj nikt nie chce poszerzyć grona walki, zdobyć nowych fanów. Chodzi przede wszystkim o to, żeby dotrzeć do tych, którzy są z tym filmem od przynajmniej 20 lat.
0: I chcieli zobaczyć, co słychać u Miranda Priestly, u Emily Charlton, u Andrei Zaks i u Nigella, którego gra Stanley Tucci, bo oczywiście ten kwartet aktorski powraca i zresztą z tego, co pamiętam, to w ciągu tych dwóch dekad od premiery pierwszego filmu były takie pomysły i zwracano się, nawet dziennikarze pytali i Meryl Streep i Anne Hathaway, czy myślą o tym, że to byłby dobry pomysł, Diabeł ubiera się u Prady 2. Meryl Streep zawsze zaprzeczała, nie zamierzała wracać do tego świata, a Anne Hathaway mówiła, gdyby się zebrał ten sam zespół aktorski i gdybyśmy mieli opowiedzieć zupełnie coś innego, zupełnie inną historię. Moim zdaniem to pierwsze się udało i to jest miłe uczucie, obejrzeć ich, zobaczyć ich razem znowu. ale nie opowiadają mu zupełnie nic nowego, moim zdaniem.
1: Nie, więc... no tak, scenariusz drugiej części bardzo często odbija się od części pierwszej.
0: To prawda.
1: Schemat fabularny, pomysły, odniesienia do żartów i klasycznych scen sprzed 20 lat, to wszystko tu jest. W związku z czym rzeczywiście to jest... bezpieczne, ale jednocześnie, no, tak jak powiedziałem, no jest ta gorzka wymowa. Ten film nie udaje, nie maluje świata innym niż jest w rzeczywistości. I za to jakby szacun dla twórców, że, no, że odmalowali rzeczywistość w prawdziwych barwach.
0: A muszę poza tym... Przepraszam, że ci wejdę słowo, że sporo ciekawie dowcipnych dialogów też się znalazło znowu. Też w tej części to, co doceniliśmy w pierwszej, jest też w drugiej. Więc z tego powodu myślę, że warto się do kina wybrać.
1: Tak, i Kenneth Branagh też pojawia się jako mąż.
0: Jest Mirandy. Znakomita. Są oczywiście aktorzy zawodowi, ale też pojawiają się w trzecim planie tak zwane cameo bardzo różnych osób związanych ze światem mody, z influencerką szeroko rozumianą. Bardzo, bardzo, bardzo dużo i można sobie robić taką grę, kto w danym kadrze, na danej imprezie pojawi się i będzie tą znaną osobą, która przemknie gdzieś w trzecim planie i będziemy sobie mogli odhaczyć na liście znanych twarzy w filmie Diabeł ubiera się u Prady.
1: Tak, z ciekawostek jeszcze Sydney Sweeney nawet w tym filmie wystąpiła, ale ją wycięli, ponieważ reżyser podobno doszedł do wniosku, że jej epizod no, gdzieś tam nie pasuje do filmu. Co świadczy o tym, że nawet taką gwiazdę można gdzieś odrzucić. No ale widać, że w przypadku drugiego filmu twórcy mieli znacznie więcej pieniędzy. Tak jak w pierwszej części podobno Meryl Streep nie mogła polecieć do Paryża, ponieważ poskąpiono pieniędzy na to, żeby zapłacić za jej bilet. I sceny z jej udziałem były kręcone we wnętrzach w Stanach Zjednoczonych. Tak w dwójce, no wszyscy do Mediolanu już sobie polecieli.
0: Ach, te podróże filmowe. Powiedziałeś o tym, że ten twój ulubiony sequel po latach to jest jednak Top Gun Maverick. Jakiś jeszcze jeden przychodzi ci do głowy?
1: No trochę tego było. Poczekaj, bo ja tutaj sobie w ogóle jakąś listę taką wypisałem. Na przykład był Głupi, głupszy bardziej, Zoolander 2, Dzień Niepodległości, Mad Max na drodze gniewu. To jest taki film, który ewidentnie jest szanowany i kochany przez wszystkich.
0: Blade Runner 2049.
1: Jurassic World, Blade Runner, Creed Narodziny Gwiazd. No taki spin-off sequel, powraca Sylvester Stallone. Gdzie jest Dory? Gliniarz z Beverly Hills.
0: To dużo udanych, dużo
1: no,
0: bardzo
1: po prostu
0: udanych.
1: Tak zwane legacy sequele, ewidentnie robione dla pieniędzy, grające na nostalgii za minionymi czasami. W większości przypadków gorsze od oryginału, ale czasem no, zdarza się taka sytuacja, że wszystkie talenty błyszczą tak jak trzeba i wychodzi coś pięknego.
0: Łukasz, to zanim piosenka Lady Gagi z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2, to jeszcze zapytam cię, na który film z Anne Hathaway w tym roku najbardziej czekasz? Bo będzie ich co najmniej 4 jeszcze.
1: Będzie Mother Mary w Polsce?
0: Właśnie nie ma jeszcze daty premiery, bardzo jestem ciekawa. Piosenki już
1: hulają
0: były
1: po internecie,
0: prezentowane w mojej audycji. Bardzo jestem ciekawa, bo David Lowery to jest ten twórca, którego jakoś od początku obserwuję, ale ani widu, ani słychu.
1: Ani widu, nie, no czekam na Odyseję.
0: Odyseja, oczywiście, też tak myślałam. Christopher Nolan, Odyseja i Anne Hathaway w roli Penelopy.
1: Zgadza się.
0: Łukasz Muszyński, krytyk filmowy, portal filmy.pl. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
1: Kłaniam się nisko.
0: To słuchamy Lady Gagi.

0: Shape of a Woman i Lady Gaga to z filmu Diabeł ubiera się u Prady 2. 13.13, nie, przepraszam, 13.30, wszystko wszędzie teraz, to nasz cotygodniowy program o kinie, o tym, co na małym ekranie, ale to, co przed nami, to zaproszenie festiwalowe.
1: Wszystko wszędzie teraz.
0: A teraz łączymy się z Krakowem, gdzie po drugiej stronie linii telefonicznej jest Dariusz Janiczak. Darku, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I opowiemy o festiwalu, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Festiwalu szczególnym, festiwalu Filmon, ale i o wszystkich wydarzeniach, które wokół festiwalu w związku z tą jubileuszową edycją się odbywają, a Dariusz Janiczak jest koordynatorem i współtwórcą tego festiwalu. Darku, zanim przejdziemy do wydarzeń tegorocznych, przypomnij ideę Filmonu. To jest idea piękna i niezwykle wzruszająca.
2: Tak, no nasz festiwal to jest taka inicjatywa już ogólnopolska, bo zaczynaliśmy od, że tak powiem, takiego mniejszego kalibru, ale już udało nam się rozwinąć festiwal na całą Polskę. A jest to festiwal filmowy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, na którym pokazujemy i nagradzamy filmy właśnie stworzone przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Jakby taką ideą i takim punktem wyjścia do całego festiwalu było to, żeby stworzyć przestrzeń, gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą wyrażać swoje emocje za pomocą filmu, mogą opowiadać swoje historie, no pokazywać swój świat właśnie w takiej przyjemnej i miłej formie, jaką jest film.
0: Pamiętasz jakieś filmy z tych kolejnych edycji, które szczególnie ci utkwiły w pamięci? Bo z tego, co ja pamiętam, miałam okazję być na festiwalu kilka lat temu, to były tam też filmy gatunkowe.
2: Tak, no filmy są przeróżne, to są krótkie metraże, fabularne, dokumenty, animacje, coraz częściej dostajemy filmy animowane tą metodą poklatkową, no są nawet teledyski, a filmów takich, które gdzieś tam nie utkwiły, jest bardzo dużo, no mnie zawsze wzruszają te filmy i gdzieś tak inspirują chyba nawet bardziej niż takie, które gdzieś tam oglądam w kinie, bo one są po prostu takie prawdziwe i też opowiadają tak prosto z serca o tym, co tam właśnie w duszy, w sercu tych twórców gra, co nam też pokazuje, że mają taką potrzebę i to też jest bardzo takie motywujące dla nas, żebyśmy z roku na rok ten festiwal organizowali.
0: 10. jubileuszowa edycja festiwalu Filmon rozpocznie się 7 maja, potrwa do 11 maja. Oprócz filmów, oprócz konkursu w tym roku również między innymi wystawa. I to mnie bardzo cieszy, bo wystawa, która połączyła siły uczestników festiwalu, ale także twórców komiksowych i twórczyń komiksowych.
2: Tak, dokładnie. No, zorganizowaliśmy konkurs plastyczny, który polegał na tym, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną tworzyły swojego superbohatera, opisywały jego moce. Te wyróżnione i nagrodzone prace z tego konkursu stały się taką inspiracją do stworzenia jednostronicowych, krótkich historii komiksowych, właśnie stworzonych przez no, czołowych polskich artystów i artystek komiksowych.
0: Czyli na przykład Kasia Mazur, Błażej Kurowski, Mariusz Zabdyr, Nikodem Cabała, Adam Kmiołek i 7 maja też wernisaż wystawy.
2: Tak, dokładnie. 7 maja rozpoczynamy właśnie wystawę. Ona potrwa aż do 1 czerwca. Będzie prezentowana w Ośrodku Kultury Norwida w sektorze sztuki. No ja już widziałem te prace, naprawdę są fenomenalne i ten dialog, który powstał między artystami, którzy jakby na razie się nie widzieli, mam nadzieję, że zobaczą się na wernisażu, bo dostaję takie sygnały, że i uczestnicy, i komiksiarze przyjeżdżają do Krakowa.
0: Wspaniale.
2: No te prace ze sobą rozmawiały, że tak powiem, bo zarówno i te komiksy, i te ci superbohaterowie są no, naprawdę niezwykli i no i fajnie będzie ich zobaczyć właśnie na wystawie.
0: No i z pewnością fajnie będzie się spotkać. A który superbohater jakoś szczególnie cię ujął? Bo ja na przykład widzę tutaj, bo dostałam oczywiście trochę informacji o tym, co się znalazło na tej wystawie, czy co się znajdzie na tej wystawie. I jest między innymi Skrzydlaty Chirurg jako superbohater.
2: On też jest świetny i taki, znaczy to też właśnie te prace pokazują, czym jest superbohaterstwo, czy po prostu bohaterstwo właśnie dla twórców. I rzeczywiście dużo było takich bohaterów z życia wziętych, że tak powiem, że to nie jak coś tak z kosmosu, czy nie wiadomo skąd, ale właśnie taki, który gdzieś tam mamy obok siebie, oczywiście doprawione jakimiś supermocami. Mi bardzo się podobała praca Spectron, to jest taki... No właśnie, to jest ta praca z kosmosu, trochę taki bohater, trochę taki bezkształtny, czy kształtny, kolorowy twór, który kiedy się pojawia, wprowadza światło i kolory do życia. Więc taki bohater, który chyba nam by się przydał w dzisiejszych czasach. No i też super komiks później z tego wyszedł, więc no, mam nadzieję, że dużo tych bohaterów będzie takich, gdzie jak osoby zobaczą zarówno oryginalną pracę, jak i komiksy, to poczują się lepiej i gdzieś tam wezmą tą super moc od tych bohaterów.
0: Macie niezwykły talent do spotykania bardzo różnych ludzi i z tych spotkań wychodzą naprawdę wspaniałe rzeczy. Darku, powiedz jeszcze, bo oczywiście wystawa jest częścią tych obchodów 10. edycji festiwalu, ale jest też konkurs oczywiście, jest jury, więc co jeszcze w tych dniach 7-11 maja będzie się działo? No i gdzie? Bo chyba tego jeszcze też nie powiedzieliśmy do końca.
2: Wszystkie wydarzenia festiwalowe dzieją się w Krakowie. Głównym takim naszym ośrodkiem jest Ośrodek Kultury Norwida, gdzie znajduje się też kino Sfinks. Sercem festiwalu jest rzeczywiście konkurs filmowy. W tym roku przysłano do nas aż 41 filmów, z tym 17 zostało wybranych do wielkiego finału i właśnie te filmy będą oceniane przez profesjonalne jury. Mogę już zdradzić, że w tym roku w jury będzie Gabriela Muskała, czyli wspaniała aktorka i reżyserka filmowa i teatralna. Będzie Bartosz Blaszkę, scenarzysta i reżyser. Tomasz Schimpeiner, aktor, nasz przyjaciel festiwalu, który prawie od samego początku jest z nami. Grzesiek Zaliczny, reżyser, który też wspiera nas od samego początku. I Ania Starewicz-Caban, czyli kierowniczka kina Sphinx, który nas tak bardzo gości zawsze, co roku. Mamy w tym roku też takie dodatkowe wydarzenia, takie dodatkowe seanse The Best of Filmon, czyli okazja do obejrzenia filmów z poprzednich lat, z poprzednich edycji, tych wybranych, wyróżnionych. Mieliśmy już kilka spotkań w różnych tutaj częściach Krakowa. Został nam jeszcze 10 maja, czyli tuż przed wielką galą finałową. Też w kinie Sphinx mamy taki pokaz The Best Of. Tam będzie też spotkanie z jury z poprzednich lat i z twórcami poszczególnych filmów. No i później 11 maja mamy galę finałową, czyli takie już wielkie święto, na które zapraszamy właśnie twórców wszystkich filmów finałowych. Już dostaję informację, że większość się wybiera, co jest dla nas też takim no, fajnym i wzruszającym sygnałem, że to jest dla nich takie ważne wydarzenie, bo naprawdę filmy są z całej Polski i mamy nawet ekipę ze Szczecina, która już pisała, że się pakują do Krakowa. Więc no, będziemy robić wszystko, żeby to było dla nich takie bardzo, bardzo duże święto. Więc no, mamy nadzieję, że to są takie fajne wydarzenia, które gdzieś przyciągną ludzi, przyciągną osoby, które chciałyby no, poznać trochę tego świata osób z niepełnosprawnościami, bo uważamy, że jest to świat bardzo piękny, wzruszający i pokazujący, jak można fajnie i ciekawie patrzeć na świat właśnie, tak jak to robią nasi uczestnicy.
0: Okazja do pięknego spotkania, właściwie wielu pięknych spotkań na festiwalu Filmon, 10. edycja, 7-11 maja w Krakowie. Rozumiem, że informacje wszelkie do znalezienia w waszych mediach społecznościowych i na stronie internetowej. Przypomnisz adres?
2: www.festiwalfilmon.pl. Serdecznie zapraszamy, bo dużo się dzieje i mamy nadzieję, że będziemy przeżywać to święto kina razem.
0: Dariusz Janiczak, współtwórca, koordynator festiwalu Filmon. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
2: Dziękuję również. No, I don't wanna love you, 'cause I know how you are. That's why I've been staying away from you. That's why.

0: Anti-Love Song, Bette Davis. Nie pamiętam już, w jakim filmie usłyszałam tę piosenkę, bo musiałam ją usłyszeć w jakimś filmie, skoro jest w moim katalogu radiowym z piosenkami, które pochodzą z ekranu małego albo dużego i takich piosenek zazwyczaj słuchamy w audycji Wszystko Wszędzie Teraz. No ale mimo, że nie pamiętam, w jakim filmie ją usłyszałam, to została ze mną, jak słychać, na dłużej. A teraz przenosimy się do Cieszyna. Trwa tam 28. przegląd filmowy Kino na Granicy. Trójka przeglądowi patronuje, więc jest tam nasz wysłannik Ryszard Jaźwiński i oczywiście kolejni goście w naszym studiu.
1: W studiu Trójki ciągle w Cieszynie witam dwójkę gości. No tak się składa, że jesteśmy sąsiadami z warszawskiego Mokotowa, żeby się spotkać we Trójkę, musimy jechać do Cieszyna. Emi Buchwald, Maciej Buchwald, witamy.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Zgadza się, w Cieszynie jesteście po raz pierwszy, drugi, trzeci, piąty?
2: Po raz pierwszy.
3: Tak, to jest niesamowite, bo ja na przykład, jak byłem młodym człowiekiem, działałem przy na przykład festiwalu Nowe Horyzonty, robiąc tam telewizję festiwalową, ale zacząłem od pierwszej edycji wrocławskiej, więc mnie te lata cieszyńskie legendarne ominęły i też nigdy nie byliśmy na festiwalu Kino na Granicy. To się wydaje niebywałe, ale faktycznie pierwszy raz jesteśmy.
1: Ale powiedzcie w takim razie, jaki jest powód waszej tutaj obecności, bo też nieczęsto się zdarza, że tak rodzinnie razem właśnie pojawiacie się na festiwalach.
2: Tak, teraz w związku z tym, że jest majówka i mieliśmy okazję spędzić ją razem właśnie w Cieszynie i w Krakowie.
1: Gdzie, dodam, jest w tym samym czasie trwa festiwal Off Camera.
2: Tak, więc mamy chwilę przerwy od innych obowiązków, zajmując się obowiązkami promocyjnymi filmu Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobrej, który jest moim debiutem. I jesteśmy tutaj z Bartkiem Deklewą, Izą Dudziak, Karoliną Rzepą, aktorami, którzy grają główne role w tym filmie.
1: No, o filmie nawet nie musimy już wiele mówić, bo w Trójce mówiliśmy już bardzo, bardzo dużo i często. Jest o czym mówić, właściwie odkrycie. Maciej, ty przy filmie Nie ma duchu w mieszkaniu na Dobre jakkolwiek współpracowałeś z żoną reżyserką?
3: Absolutnie tak. Jestem w napisach w funkcji asystent reżysera. Ta funkcja wiele w sobie różnych działań zawierała, ale no przede wszystkim to najważniejsze to myślę bycie mężem wspierającym panią reżyser, ale tak, czuję się częścią tego filmu. Byłem i na planie, i na etapach postprodukcji, preprodukcji. Więc też czuję, że reprezentuję tutaj film, którego też czuję się częścią.
2: Muszę dodać, że dzięki Maćkowi w tym filmie pojawił się utwór Serce Syberii TDW, który jest legendarnym kawałkiem, a w naszym filmie scena, w której Benek, najmłodszy brat, śpiewa tę piosenkę w dzień swoich urodzin, jest dla wielu osób bardzo ważną sceną. No i to właśnie Maciek mi tę piosenkę podrzucił, a później pomógł skontaktować się z twórcami.
1: Czyli piękna współpraca. Maciej oczywiście nie prezentuje tutaj swoich filmowych dokonań na Kinie na Granicy w Cieszynie, a to z tego powodu, że no właściwie ostatnie lata, no to przede wszystkim działalność serialowa, ale za to myślę doskonale słuchaczom Trójki znana.
3: Mam nadzieję, a jeśli nie, to już niedługo. Nie ma jeszcze konkretnej daty, ale myślę, że przełom lata, jesieni to jest najpóźniej, kiedy to się wydarzy. Trzeci sezon, 1670, zapraszam serdecznie. Właśnie jesteśmy na etapie końcówki postprodukcji, muzyka, efekty, kolor i tak dalej. I to się zamyka. Jesteśmy, my mówię w gronie najbliższych twórców, zdania, że to jest najlepszy sezon tego serialu. Więc bardzo.
1: Czyli znowu będziemy zaskoczeni czymś, tak?
3: Mam nadzieję, no bo to o to chodzi chyba, żeby nie robić tego samego, nie odcinać kuponów. Czujemy bardzo duży kredyt zaufania od widzów, którzy nasz serial lubią i oczekują od nas, że nie będziemy tu obniżać poprzeczki, tylko będziemy dalej próbować ten serial rozwijać. I mamy poczucie, że to jest synteza najlepszych rzeczy z pierwszego i drugiego sezonu, więc ja nie mogę się doczekać, aż Państwu to pokażemy.
1: A tak właśnie w związku z tym, o czym teraz mówimy, pomyślałem sobie i chętnie Was też o to zapytam, czy nie macie ochoty na to, by kiedyś tak naprawdę już całkowicie ściśle połączyć swoje twórcze siły i zrobić jakiś wspólny film? Są może takie pomysły, plany?
2: Były takie momenty, że rozmawialiśmy o tym, a co by było, gdyby razem zrobić film dla dzieci na przykład, czyli coś, co nie byłoby ani z mojej, ani z Maćka działki, tylko jakąś taką przygodą filmową, czystą zabawą. Ale na razie mamy na tyle dużo pomysłów, każdy swoich, że staramy się mieć czas, żeby realizować najpierw te rzeczy, które są dla nas teraz najważniejsze, no ale w przyszłości zobaczymy.
3: Też myślę, że dobrze nam działa taki układ, on się zaczął już w szkole, kiedy pracowaliśmy nawzajem przy swoich etiudach, kiedy jest jasne, kto jest autorem. Jak Emi robi swój film, ja jej pomagam na tyle, ile ona ode mnie oczekuje. Jak ja robię swoje rzeczy, Emi też konsultuje scenariusz albo jest jakiegoś rodzaju współpracą, wsparciem. Nie wiem, czy by nam się udało współpracować, kiedy jesteśmy na tym samym, że tak powiem, poziomie decydowania. Nigdy tego nie próbowaliśmy, ale w przyszłości tego na pewno nie wykluczamy. Natomiast szanujemy bardzo to, że mamy indywidualne swoje artystyczne drogi, w których bardzo się wspieramy.
1: No i właśnie korzystając z tego, że możemy się spotkać tym razem w Cieszynie na 28. filmowym przeglądzie Kina na Granicy, no to też was zapytam o to właśnie, co dotyczy waszych najbliższych planów. Emi, swoim debiutem reżyserskim podniosłaś, ustawiłaś tę poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko, no bo film okazał się być ogromnym sukcesem. No to co dalej?
2: Dalej pracuję nad kolejnym filmem pełnometrażowym, nad którym zresztą pracowałam już zanim zaczęłam myśleć w ogóle o duchach, o Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej, więc wróciłam do tematu, który mnie interesował. Będzie to film, który też dotyka wątków rodzinnych, ale trochę w inny sposób. No i jest bardzo specyficznym rodzajem kina drogi. Na razie mogę powiedzieć tyle, chociaż wiem, że już w różnych rozmowach opowiedziałam trochę więcej, ale wolę tego nie zdradzać zbyt szybko, no bo wiadomo jak jest, dopóki nie wejdziemy na plan, to tak naprawdę nie ma pewności, czy film powstanie, więc robimy wszystko, żeby tak było.
1: Maciej już zdradził nową odsłonę serialu 1670, ale może też planujesz swój pełnometrażowy film kinowy?
3: Oczywiście, planuję go od dawna, co więcej. Scenariusz już mam napisany też od dłuższego czasu. Mam też, dostałem już na ten film dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Obecnie już od dłuższego czasu jestem na etapie zbierania dodatkowych środków razem z producentami. No i w tym momencie jestem w takiej chwili, że no nie wiem, kiedy wejdę na plan, czy to będzie szybciej niż później. W tym momencie się wydaje, że być może później niż mi się wydawało, ale scenariusz jest gotowy, wypracowany przez lata, więc mam bardzo silną wizję tego filmu i bardzo chcę go zrobić i mam nadzieję, że to się stanie prędzej niż później, no ale jest to długotrwały proces.
1: No to nie pozostaje nam nic innego, jak cierpliwie czekać na wasze kolejne produkcje.
3: Ja bardzo chcę widzom ten mój film pokazać i bardzo wierzę w tę historię, więc proszę trzymać kciuki, żeby taka materia pozwoliła mi ten film zrobić i podzielić się z państwem, bo ja już nie mogę się doczekać, bo już trochę tych lat, 20 robię te filmy i ten długi film też już bym chciał państwu pokazać.
1: Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Pozdrawiamy oczywiście z Cieszyna. Emi Buchwald, dziękuję.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: I Maciej Buchwald.
3: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: To my też pozdrawiamy oczywiście, a z Emi Buchwald i Maciejem Buchwaldem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jutro wielki finał 28. przeglądu Kino na Granicy. A ja teraz bardzo żałuję, że nie mogę sięgnąć po utwór Serce Syberii TDW. To niestety nie o tej porze, ale scena z tym utworem w filmie Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej jest wspaniała. Po 14 opowiemy sporo o programie 23. Festiwalu Millennium Talks Against Gravity. Będzie też komiksowa rekomendacja, będzie zaproszenie do Muzeum Karykatury w Warszawie. A tę pierwszą godzinę kończymy utworem z kinowej premiery z 22 maja. Mandalorianin i Grogu. To jeszcze przypomnę, że w poniedziałek 4 maja, May the 4th, czyli Dzień Gwiezdnych Wojen.

0: Autopromocja.
1: Duet Bob and Carolina nie zwalnia tempa i ma już 3 piosenki na koncie. Najnowszy utwór nosi tytuł Paragraj.
2: Jedźmy razem do Chile.
3: Do Chile.
2: Ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę.
1: Paragraj już dostępny do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam też najwcześniejsze dzieła duetu Drill Jadzia Drill i Koneser w kanale. A cykl Boba i Karolajny Piosenkarnia co tydzień w czwartki w audycji Zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Przyszłość motoryzacji zaprojektowaliśmy w każdym detalu. Tak powstał ultranowoczesny SUV Lexus RZ. Przełomowy układ steer-by-wire gwarantujący niezrównaną precyzję prowadzenia i oszałamiająca moc nawet ponad 400 koni mechanicznych. Nowy Lexus RZ. Rewolucja totalna. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 4 do 9 maja. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
4: Żegnamy reklamy.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie uroczystości z okazji Dnia Flagi wzięli w nich udział prezydent z małżonką. NATO i Stany Zjednoczone wyjaśniają zapowiedzi wycofania amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Wieloryb Timi trafił dziś w końcu do Morza Północnego. 2 miesiące temu utknął na Bałtyku. Na Placu Zamkowym w Warszawie odbyła się uroczystość podniesienia flagi państwowej na wieży zegarowej Zamku Królewskiego. W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki z małżonką. Od 2004 roku 2 maja to Dzień Flagi. To święto ma propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Na Plac Zamkowy przyszli warszawiacy i turyści.
13: Przyjechaliśmy z Dolnego Śląska tutaj. No na pewno jedno, czy biały kolor to jest czystość, niewinność między innymi, a czerwony no to między innymi krew, co rodacy wylali, żeby odzyskać niepodległość w ogóle, nie?
14: Miłość do Polski, do ojczyzny. Jak się jest młodym, to trzeba umieć na pamięć hymn Polski, mieć miłość do ojczyzny, nie wyzywać nikogo, że na przykład jest z Ukrainy czy coś.
13: Trzeba szanować wszystkich, tak jak teraz w Ukrainie jest wojna, no to przecież oni też szukają lepszego życia.
15: Nie no, dreszcze przechodzą, no wiadomo. I od razu, mimo woli, to prostuje się. No, na baczność.
12: Flaga łączy, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się z grupą dzieci i wręczył im flagi państwowe. 2 maja jest też obchodzony, 2 maja jest też obchodzony Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to święto około 22 milionów osób mieszkających poza granicami kraju i przyznających się do polskich korzeni. Majówka przyciągnęła tłumy do poznańskiej palmiarni. Choć o tej porze roku obiekt miał być już zamknięty i przebudowywany, to z powodu przedłużających się procedur przetargowych pawilony wciąż pozostają otwarte dla zwiedzających. Można podziwiać wystawę roślin owadożernych. Do palmiarni poznańskiej przychodzą dziś głównie rodziny z dziećmi.
16: Dzień wolny i chcieliśmy się przejść z dziećmi. One same chętnie chodzą wszędzie, także to staramy się być regularnie, także dzieci też bardzo chętnie przychodzą. Majówka pod znakiem roślin. Ogród botaniczny jeszcze.
12: W pawilonach można podziwiać tysiące egzotycznych roślin, od ogromnych palm po kaktusy. Podczas przebudowy palmiarnia poznańska może być zamknięta nawet przez 3 lata. Kwatera główna NATO wyjaśnia ze Stanami Zjednoczonymi szczegóły planów dotyczących wycofania części amerykańskich wojsk z Niemiec. Tak rzeczniczka sojuszu Alison Hart skomentowała zapowiedzi płynące z Waszyngtonu. Administracja Stanów Zjednoczonych chce wycofać z Niemiec około 5000 swoich żołnierzy. To oznaczałoby, że liczba amerykańskich żołnierzy stacjonujących w tym kraju spadłaby do około 30000.
3: Europa musi inwestować więcej w obronność i wziąć na siebie większą odpowiedzialność za wspólne bezpieczeństwo, napisała na portalu X rzeczniczka NATO. Alison Hart zaznaczyła, że są widoczne postępy, odkąd sojusznicy zgodzili się na przeznaczanie co najmniej 5% PKB na obronność. Decyzja w tej sprawie zapadła w ubiegłym roku na szczycie w Hadze. Jesteśmy przekonani o naszej zdolności do zapewniania odstraszania i obrony w miarę budowania silniejszej Europy w ramach silniejszego NATO, dodała rzeczniczka sojuszu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
12: Wieloryb Timi wypuszczony do Morza Północnego, transportowany od wtorku humbug przez 2 miesiące krążył i utykał na płciznach przy niemieckich brzegach Bałtyku.
17: Organizatorzy akcji ratunkowej dla Timiego przekazali, że wieloryb wypłynął do morza. Miał się w nim zanurzyć, wypłynąć na powierzchnię i fontannami wody pokazać, że oddycha. 4 ostatnie dni humbug spędził na pokładzie barki, w której był zanurzony w wodzie i dokarmiany, zanim we wtorek ruszył w drogę powrotną z Bałtyku do morza, w którym panuje odpowiednie dla niego wyższe zasolenie i gdzie występuje więcej pokarmu. Leżał na mieliźnie zatoki wyspy Puel niedaleko miasta Wismar. W sumie spędził 2 miesiące u bałtyckiego wybrzeża Niemiec. Początkowo był widziany, gdy zaplątywał się w sieci rybackie, potem utykał na płciznach. Pierwsze reakcje ssaka po uwolnieniu w Morzu Północnym ratownicy oceniają jako oznakę sukcesu akcji. Zwierzę jest wciąż obserwowane z drona. Prywatna akcja kosztowała 1,5 miliona euro, czyli ponad 6 milionów złotych. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
12: To był serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
12: Sobotnie popołudnie pogodne, chmury pojawią się tylko na południowym wschodzie, ale nie przyniosą opadów deszczu. W Zakopanem 16 stopni, w Ełku i Krośnie 20, w Łodzi i Gorzowie 25, a w Legnicy 27.
0: Autopromocja.
19: Obaj wielkimi poetami byli i choć dzieliły ich stulecia, połączyło wspólne dzieło.
20: Hej dziewczyno, w ten pachnący maj.
19: Budyń o smaku Mickiewicza.
20: Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie.
19: Koncert z tekstami Jacka Budynia-Szymkiewicza, inspirowanymi twórczością wielkiego romantycznego poety. W interpretacji Natalii Grosiak, Agi Kiepuszewskiej, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Za brzmienie odpowiadała orkiestra pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. Koncert Budyń o smaku Mickiewicza. Przypomnimy w niedzielę, kilka minut po 19. Dobrych wrażeń, Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
11: Lidl. To się opłaca.
21: Marian, a więcej się nie da?
22: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
23: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
24: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
23: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
25: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
23: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
25: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
26: Wiedział Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
27: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
5: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
2: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
7: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca.

0: co się opłaca.
1: Żegnamy reklamy.
2: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 9 minut po 14.
4: Wszystko, wszędzie, teraz.
3: 2 maja, sobota. Ciekawa jestem, gdzie państwo, bo my tutaj, przy Myśliwieckiej. Kinga Kurysia, Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka. A to Karibu, Can't Do Without You.

0: Karibu, oczywiście Can't Do Without You. Jestem ciekawa, czy tobie też kojarzy się ta piosenka już tylko z filmem Wszystkie nieprzespane noce Michała Marczaka.
1: Myślę, że tak, ale to znaczy ja w ogóle lubię bardzo ten utwór, więc myślę, że on
0: no,
1: może być...
0: No, bo to jest wspaniały utwór.
1: No właśnie, myślę, że on może być taki dobrą zapowiedzią w ogóle festiwalu i jakiegoś uzależnienia od kina dokumentalnego i od tej atmosfery wspólnotowości, więc może to będzie jedna właśnie z takich piosenek przewodnich w tym roku.
0: Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny Millennium Docs Against Gravity. Przed nami 23. edycja. No jesteście tuż przed startem, więc zawsze w takich okazjach nie mogę się powstrzymać i pytam, na jakim jesteś etapie, jeśli chodzi o zmęczenie organizmu?
1: Ja myślę, że

0: Już jestem na powrocie do jakichś sił, że tak naprawdę no, teraz już się wszystko toczy. Mamy wspaniały zespół, który jest bardzo dobrze zorganizowany, dzięki czemu myślę, że jest mniej zmartwień i też wszyscy się jakoś bardzo wspieramy. Jesteśmy taką, ja wiem, że czasem się mówi, że o, jesteśmy tutaj rodziną, ale my naprawdę jesteśmy świetną ekipą, świetną rodziną, więc nie jest fatalnie z tym zmęczeniem. Trochę jego jest, ale już też jest adrenalina i nie mogę po prostu się doczekać też. Ja najbardziej lubię na festiwalu po prostu gdzieś tam przechadzać się po kinach i widzieć entuzjazm widzów i widzek po seansach, te rozmowy wszystkie, nie mogę się doczekać.
1: Okazji do rozmów będzie mnóstwo, bo program jak zawsze jest wypełniony bardzo ciekawymi filmami i pamiętam, że kiedyś tu w tym studiu rozmawialiśmy o tym, że właściwie tytuł mojej audycji, czyli Wszystko Wszędzie Teraz, idealnie oddaje atmosferę festiwalu, ale także jego program, bo faktycznie otwieracie przed nami tym programem bardzo różne, jeśli nie wszystkie świata, części, problemy, wyzwania bohaterki i bohaterów. Ja też nie bez powodu zaczęłam od Wszystkich Nieprzespanych Nocy, ponieważ film Michała Marczaka, ten najnowszy, bez końca jest filmem otwarcia festiwalu w tym roku. No i też impreza muzyczna pod hasłem Wszystkie Nieprzespane Noce się na początek odbędzie. Ciebie oczywiście chciałabym poprosić o słowo na temat takiego jednego z przewodnich motywów, jednego z tych tematów, które poruszone są w kilku filmach w tym roku, czyli Ojcowie i Synowie. To oczywiście bez końca jest jednym z tych filmów, ale nie tylko ten film.
0: Tak, w ogóle powstała też cała sekcja. To też jest tak, może tylko dodam, że my właśnie niektóre z tych sekcji, które powstają na festiwalu, takich jednorocznych, one nie powstają, także sobie gdzieś wymyśliliśmy kiedyś, że będzie sekcja o ojcach i synach, która zresztą się pięknie nazywa W imię ojca i syna. Tak. Tylko po prostu patrzymy, jakie są przede wszystkim najlepsze filmy i później okazuje się, że niektóre z nich mają wspólne wątki. W tym wypadku właśnie relacje ojca i syna w tym roku bardzo mocno wybrzmiewają. One też, co jest najważniejsze, że w tych wszystkich filmach to nie jest oczywiście tylko filmy o tych relacjach. Najlepsze filmy dokumentalne działają na bardzo wielu poziomach, więc to jest jeden z elementów. Ale chociażby patrząc na sam konkurs główny, wspomniany przez ciebie film Bez końca, który jest filmem o poszukiwaniach syna, który prawdopodobnie skoczył do Wisły, ale jest filmem, jakby jest filmem o radzeniu sobie z żałobą, jest filmem o relacjach w ogóle naszych, też takich międzypokoleniowych, więc tam jest bardzo dużo jakby wątków. A w konkursie głównym jeszcze są dwa filmy, które nawiązują do tego tematu. Jest film Bug Boy, przepiękna opowieść o chłopcu, który przyjaźni się z owadami, ale też ma problemy dorastając, dlatego że ma poważną wadę wzroku i tam pojawia się figura ojca. Bo ci nasi ojcowie i synowie, no to tam często pojawiają się tacy ojcowie, którzy są szarymi, powiedzmy, bohaterami, tak, albo gdzieś tam jakimiś wątpliwymi. A tutaj jest niesamowita relacja ojca i syna, który wspiera bardzo naszego głównego bohatera w tym trudnym okresie dorastania. I jest też najnowszy film Vincenta Muniera, wybitnego fotografa przyrody, który z kolei jest taki trójpokoleniowy, ponieważ Vincent Munier wyrusza do lasów w filmie Pieśni Lasu wraz ze swoim ojcem i wraz ze swoim synem, więc tam są trzy pokolenia. Skupiamy się głównie właśnie na tym dziadku i na tym wnuczku i na tym, jak rodzina właśnie przeżywa wspólne rzeczy, ale też na łonie natury. To jest taki film o tym, jak być dobrym w rodzinie, jak być dobrym w byciu dziadkiem, jak być dobrym w byciu ojcem, jak przekazywać sobie jakieś takie najważniejsze wartości. No ale znowu wybrzmiewa tu tak wielopoziomowość, ponieważ film też jest po prostu niesamowitym poematem na temat przyrody i no, ja lubię takie filmy, które opowiadają o zmianach klimatu nie poprzez po prostu taki stricte aktywizm i mówienie tego, że jest okropnie, bo jakby to wiemy, ale bardziej takie filmy, które przypominają nam, jak może być pięknie w naszym świecie, właśnie chociażby w tytułowym lesie i jak mamy wiele do stracenia, jeśli się trochę, że tak powiem, kolokwialnie nie ogarniemy.
1: Powiedziałaś o konkursie głównym, więc ja bym przez moment jeszcze przy nim została, bo jest też bohaterka, która mnie bardzo interesuje, która dla was także stała się bohaterką sesji zapowiadającej festiwal i plakatu. Mówię o Sorai Akalagi i filmie Lis i Różowy Księżyc. Czy mógłbyś trochę więcej opowiedzieć o tym filmie?
0: Tak, jest to zdecydowanie właśnie jedna z takich głównych bohaterek festiwalu, przez to chociażby, że możemy ją zobaczyć na plakatach festiwalowych. Jest to historia młodej dziewczyny, no bo już tak naprawdę jak poznajemy ją w filmie, to nastolatki, dorastającej w Iranie, z pochodzenia jest Afganką, która zostaje zmuszona do małżeństwa, które staje się przemocowe, która próbuje uciec z Iranu do Europy. I dla niej takim motywem przetrwania jest tworzenie sztuki. Ona maluje, ona rzeźbi i to jej właśnie pomaga w tej całej podróży. Ale co też jej pomaga, to jest to, że staje się właśnie bohaterką filmu, a w którymś momencie staje się w ogóle współreżyserką tego filmu, bo film jest tworzony przez takiego reżysera irańskiego Mehdada Oskueya, który kiedyś był u nas w jury konkursu głównego, ale oni porozumiewają się przez telefon i Soraya głównie tak naprawdę kręci swoje doświadczenia. To też jest niesamowite, jak ta młoda dziewczyna ma takie wyczucie estetyczne, bo ona kręci to wszystko telefonem, ale tam jest bardzo wiele planów różnych w jej kadrach, jest to bardzo wszystko przemyślane. No i tak naprawdę w którymś momencie ona staje się właśnie współreżyserką tego filmu, więc to też jest taka ciekawostka, że to jest najmłodsza w historii naszego festiwalu reżyserka, która jest nominowana właśnie w tym konkursie głównym. Była już w Warszawie właśnie na tej sesji, jest absolutnie wspaniałą osobą, też bardzo jakby zaangażowaną w promocję tego swojego filmu, ale właśnie przez taki kontakt z widownią, przez kontakt też z młodymi ludźmi. Myślę, że to właśnie dla osób, teraz już trochę starsza, ale właśnie dla osób w takim nastoletnim wieku. Oczywiście ona przechodzi przez jakieś ekstremum w tym filmie, ale to jak pokazuje, jak właśnie jak pasja, jak sztuka, jak też kontakt międzyludzki, bo ten kontakt, który ona ma właśnie ze współreżyserem, z Mehdadem jest absolutnie przepiękny. Jak te wszystkie rzeczy mogą pomóc właśnie nam przetrwać jakiś trudny okres.
1: To jest jeden z filmów konkursu głównego tegorocznego 23. Festiwalu Millennium Docs Against Gravity, Lis i Różowy Księżyc. No to o czterech wspomniałeś. Nie zdążymy opowiedzieć o wszystkich, ale oczywiście trójka będzie obecna na festiwalu, który rozpoczyna się, no to otwarcie jest 7, a potem od 8 maja zaczynają się regularne pokazy. O tym jeszcze wspomnimy na koniec, że nie tylko w Warszawie, że festiwal jest obecny w całej Polsce. Teraz wróćmy do muzyki związanej z festiwalem. Na festiwalu pojawiła się między innymi także z filmem Matangi Maya M.I.A. Pojawiła się M.I.A. właśnie, więc Paper Planes teraz, a potem wrócimy do rozmowy.

0: Paper Planes i MIA. Ja mam sporo muzycznych wspomnień z festiwalu, bo oczywiście te filmy nie tyle o muzyce, co o artystach, ale także czasem o muzyce. Te, które mają szansę na nagrody w konkursie Not Chopina. To jest jedna z moich ulubionych festiwalowych ścieżek zazwyczaj. Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny Millennium Dogs Against Gravity, jest naszym gościem wciąż. I państwo słyszą od początku, że jeszcze leszczę tutaj tym programem, bo już mam tu pozaznaczanych sporo tytułów. Ale teraz otworzyłam akurat na informacji o filmie Wernera Herzoga Sny o słoniach. Co to za opowieść?
1: Tak, jest to absolutnie wspaniały nowy film Wernera Herzoga, który opowiada o Steve'ie Boyce'ie. Herzog lubi znaleźć sobie takich jakichś trochę w pozytywnym tego słowa znaczeniu szalonych bohaterów, którzy dążą do jakiegoś celu. W tym wypadku jest to naukowiec, który poszukuje takich mitycznych słoni. Jest w muzeum w Nowym Jorku szkielet takiego słonia, który jest uważany za największego kiedykolwiek znalezionego na świecie słonia. No i gdzieś teraz w Afryce jest takie założenie, że jest stado słoni, które są właśnie potomkami tego największego słonia. No i co ciekawe, są to olbrzymie, największe lądowe ssaki, jakie znamy, a z kolei są absolutnie ulotne, więc to jest niesamowity paradoks i jest bardzo trudno je znaleźć. Więc jest to opowieść o historii naukowca, który przez lata próbuje odnaleźć właśnie te słonie, chociaż w pewnym momencie zaczyna się zastanawiać, czy on tak naprawdę chce je znaleźć i co to tak naprawdę będzie znaczyło, bo my mamy oczywiście taki ludzki pociąg, żeby odkrywać coraz to nowe obszary, teraz nowe planety, a on zaczyna się zastanawiać właśnie, czy to byłoby dobrze i czy może to nie lepiej, żeby te słonie gdzieś istniały w tej strefie właśnie tytułowych snów. Myślę, że właśnie to jest nie tyle właśnie film o wspaniałych zwierzętach i o sile przyrody, ale też bardzo mocno o nas jako ludziach. On też, jeżdżąc po Afryce, jakby spotyka się na przykład z różnymi plemionami, które pomagają mu szukać tych słoni, ale też myślę, że wśród tych spotkań i wśród tych rozmów, które on tam prowadzi, jest bardzo dużo jakichś takich ładnych lekcji na życie.
0: Oczywiście teraz nie mogę nie zapytać też o tę sekcję filmową, która jest konkursem o nagrodę Noc Chopina. Tutaj się zdarza oczywiście mnóstwo filmów zahaczających o sferę muzyki i tworzenia muzyki, ale nie tylko, no bo to są filmy o artystach bardzo szeroko. Można to potraktować
1: tak,
0: w tym roku.
1: Faktycznie jakby ta sekcja przerodziła się nie tylko w muzyczne doznania, ale w ogóle związane ze sztuką i też co mi się zawsze podoba, to oczywiście też na całym festiwalu, też w tej sekcji, że ta różnorodność jest bardzo duża. Mamy tu z jednej strony, i tu akurat muzycznie, świetny film Broken English o Marianne Faithfull i też film, który zostaje zrobiony w taki nowatorski sposób, ponieważ twórcy tworzą całą scenografię i cały budynek, który nazywają Ministerstwo Niezapominania i na czele tego ministerstwa stoi Tilda Swinton, więc ten film no tak balansuje pomiędzy kinem dokumentalnym a kinem fabularnym, bo Tilda Swinton odgrywa tam jednak jakąś rolę, ale Marianne Faithfull, film jest stworzony przed jej śmiercią, przychodzi do tego ministerstwa i tam odbywają się różne rzeczy, które mają na celu właśnie opowiedzenie jej biografii w taki nietypowy sposób, dzięki czemu ona na przykład siedzi w studiu, które przypomina studio radiowe, ale zaraz obok mamy studio nagraniowe, do którego przychodzą bardzo znane osoby, takie jak Nick Cave, Warren Ellis i grają jej muzykę w tym studiu, więc właśnie ten film jest taki, że odkrywamy kolejne pokoje i odkrywamy kolejne jakby skrawki życia. Tytuł Broken English to jest też piosenka Marianne Faithfull, która tak jak rozmawialiśmy o tych muzycznych inspiracjach, to dla mnie teraz przy tym podejściu do festiwalu jest na pewno na moim soundtracku i codziennie co najmniej kilka razy słucham Broken English Marianne Faithfull. Ale są też tam na przykład taki film, który bym polecił bardzo też, to jest film Król Hamlet, który opowiada o tym, jak aktor Oscar Isaac przygotowuje się do roli właśnie tytułowego Hamleta na Broadwayu. Film jest kręcony przez jego żonę, która też przyjeżdża na nasz festiwal, ale no nie jest to, znaczy oczywiście jest to trochę film o teatrze i o przygotowaniach i o sztuce, ale jest to w ogóle bardzo też fajny film o przyjaźni i o tworzeniu jakichś takich grup wsparcia. No jest to bardzo, bardzo ciepły portret. No i oczywiście cała ta sekcja jest o tyle różnorodna, że mamy od opowiadania o Salmanie Rushdie i o zamachu na jego życie, po wizytę w Laskali, po historię Marlin Matlin, która była pierwszą głuchą aktorką, która dostała Oscara. Jest Roberto Rossellini o Barbarze Hammer, wspaniały film o Barbarze Hammer na przykład, o pionierce queerowego kina awangardowego.
0: No jest Barbara mnóstwo, Forever.
1: Dokładnie, jest mnóstwo tytułów i cała ta sekcja, chociaż to jest jakby tylko niby 12 filmów, już pokazuje jakby tę dużą różnorodność festiwalową.
0: To jeszcze, ponieważ część tych filmów również zahacza pomiędzy sekcjami o sekcję New York, I Love You, But, i tutaj trzy kropki, nawiązanie oczywiście do piosenki LCD Sound System, to Agnieszka Szydłowska w tonacji trójki w poniedziałek o tej sekcji państwu trochę opowiadała, ale ja chciałabym, żebyśmy jeszcze wspomnieli, że tutaj faktycznie także i Król Hamlet, i Barbara Forever w tej sekcji, ale także film, który mnie bardzo zainteresował, Dom artystek.
1: Tak, Dom artystek jest absolutnie wspaniałym filmem, bo no właśnie tam niektóre z tych filmów skupiały się na konkretnych osobach. Jest tam też, oprócz tych osób, o których wspomniałaś, film o Siri Hustvedt, jest film o Meredith Monk, a to jest historia takich trzech nowojorskich artystek, które mogą być dla nas dużo mniej znane, ale które na przełomie lat 50. i 60. postanowiły kupić dom w Nowym Jorku, który będzie taką przestrzenią właśnie do tworzenia sztuki. Więc ten film z jednej strony pokazuje świetnie też ten okres tych lat 60., 70. w Nowym Jorku, tego jak się tworzyły tak naprawdę całe nurty w ogóle, jeśli chodzi o sztukę współczesną. Też właśnie to jest kolejny film, tak jak Król Hamlet, o właśnie tworzeniu jakichś takich społeczności, o tworzeniu jakichś takich grup wsparcia. I myślę, że to też jest bardzo wartościowe, bo mamy z kolei niektóre filmy, które pokazują nam, dla przykładu mamy film Replika, który opowiada o randkowaniu z AI i o tym, o tworzeniu związków w ogóle też z AI, które pokazują właśnie no, ten świat, który dąży do tego, żeby nas jednak tak rozdzielić i żebyśmy byli bardzo indywidualnymi bytami. A te filmy pokazują i zdecydowanie taki jest Dom artystek, jak fajnie jest robić rzeczy wspólnie. No a jeszcze wszystko jest osadzone właśnie w tym tytułowym, znaczy tytułowym dla sekcji, czyli New York, I Love You, But. Nowym Jorku też jest wspaniałe jakby poczuć klimat tych czasów, a też mają bardzo fajne materiały archiwalne tam, więc możemy się naprawdę przenieść do tego Nowego Jorku i przejść te parę dekad z perspektywy właśnie tego domu.
0: Ile jest filmów na tegorocznej edycji festiwalu?
1: Ponad 170 stacjonarnie, później jeszcze będą dodatkowe filmy online, więc teoretycznie jest ich dużo, ale muszę powiedzieć, że jak patrzę na takie festiwale na świecie jak nasz, które mają gdzieś tam powyżej 100 tysięcy widzów, to my aż tak dużo filmów tak naprawdę też nie mamy. My skupiamy się na tym, żeby każdy film był co najmniej kilka razy zagrany, więc taka średnia filmu to jest 4-5 pokazów, przynajmniej na przykład w Warszawie, ale też w innych miastach one też staramy się, żeby leciały po parę razy, żeby wszyscy, którzy przychodzą na festiwal, mogli jak najłatwiej ułożyć sobie program, żeby było jak najmniej tych trudnych decyzji.
0: No to już państwo mają pewną jasność w temacie. Ja pytałam o to, ile jest filmów, bo chciałam kategorycznie unaocznić, że nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o wszystkich w krótkiej rozmowie w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, ale bardzo ciekawe tytuły padły. Jeszcze więcej jest ich w programie festiwalu. To jeszcze przypomnijmy, że festiwal w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. To jest ta edycja stacjonarna. No a po zakończeniu tej, czyli po 17 maja, od 15 maja do 1 czerwca festiwal online. Gdzie znaleźć wszystkie informacje?
1: Na stronie, w kinach i w różnych kawiarniach i barach są też nasze katalogi festiwalowe, nasze social media. Oczywiście jest parę tych miejsc, gdzie można szukać tych informacji, więc jest jeszcze teraz parę dni, żeby się z nimi zapoznać, żeby wejść. Też zresztą przysyłałem różni znajomi już jakieś swoje tabelki, które potworzyli całe skomplikowane do tego, jak te 10 dni przejść, więc jest jeszcze chwila, żeby zapoznać się z programem, kupić sobie na spokojnie bilety, żeby mieć gwarancję bycia na sali. No i już zaraz zaczynamy.
0: Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny Millennium Talks Against Gravity. Dziękuję ci za spotkanie.
1: Dzięki, do zobaczenia w kinie.

0: Nie mogło być inaczej. LCD Sound System, New York, I Love You, But You're Bringing Me Down. Utwór, który dał nazwę jednej z sekcji festiwalu Dogs Against Gravity. W przyszłym tygodniu cała nasza audycja Wszystko Wszędzie Teraz z warszawskiej kinoteki właśnie z festiwalu, który odbywa się jak co roku pod patronatem Polskiego Radia, więc Trójka też będzie tam mocno obecna. A teraz rekomendacja majówkowa, komiksowa od Radosława Czyża.
1: Drom Jesse'ego Lonergana to komiks totalny, definicja medium. Jakbym chciał komuś pokazać, na czym polega artystyczna strona komiksu, pokazałbym mu właśnie Drom prawdopodobnie. Historia ukazuje alternatywny mit stworzenia. Jest pełna symboliki klasycznych, otwartych na interpretacje archetypów. Mamy oczywiście bogów, mamy pierwszych ludzi, mamy pragnienia, emocje i pasje, które w tych ludziach żyją. Budzą się i rozrastają, czasem w niepokojących kierunkach, no ale tak jest w każdym micie stworzenia. Bogowie starają się zrobić jedno, a ludzie jak zwykle robią coś innego. Lonergan poza samą fabułą po mistrzowsku prowadzi przede wszystkim narrację. Nie słowem, a obrazem. Jego awangardowy układ kadrów jest tak spektakularny, że każda plansza mogłaby tu być w zasadzie małym dziełem sztuki. Ten amerykański autor słynie właśnie z takiego stylu. Jego plansze pełne małych kadrów, często podzielonych na jeszcze mniejsze fragmenty. Z jednej strony można czytać jako ciąg przyczynowo-skutkowy, z drugiej strony można odbierać jako całość. I żadna z tych metod nie stoi w sprzeczności jedna z drugą. Lonergan słynie właśnie z takiego stylu, ale w tym komiksie, moim zdaniem przynajmniej, oddaje to najlepiej i po mistrzowsku. Tak jak wspomniałem, każda plansza jest tu małym dziełem sztuki. Przy okazji autor nie ulega pokusie zbytniego skomplikowania tej formy. Wszystko jest tu czytelne, klarowne do tego stopnia, że myślę, że nawet osoba, która nigdy żadnego komiksu nie miała w dłoni, bez trudu mogłaby śledzić rozwój akcji z kadru na kadr. Wszędzie na świecie ta historia jest bardzo czytelna, bo właśnie oparta na prostych, znanych archetypach, tak otwartych na interpretacje i tak dla nas znajomych. Tutaj można by odnieść się do Josepha Campbella, jego książki Bohater o tysiącu twarzach, w której definiuje teorię monomitu, czyli jednego wspólnego dla całego świata mitu stworzenia jakby jednej historii powtarzanej pod każdą szerokością geograficzną. Drom to komiks totalny.
0: Komiks totalny. Drom Jesse'ego Lonergana rekomenduje Radosław Czyż. A ja sięgam teraz po piosenkę, którą kiedyś na swojej playliście do pracy nad komiksami przesłał mi Michał Śledził-Śledziński. Poprosiłam o tę playlistę, kiedy Michał Śledziński był gościem audycji na początku tego roku, w styczniu. A Michał to, przypomnę, twórca między innymi kultowego komiksu Osiedle Swoboda. I na tej playliście była między innymi ta piosenka.
2: Io mi accorgo di esserti diventato grande, vedo solo facce stanche, e quando viene sera

0: Andrea Laszlo de Simone, La Longissima Ombra. Nastrojowo i przynajmniej z tytułu wynikałoby, że w cieniu, ale jednak bardzo słonecznie w tym utworze jest. I ten utwór pochodzi z komiksowej playlisty Michała Śledzia-Śledzińskiego. W maju, dodam, ukazuje się wznowienie, a właściwie nowe wydanie, bo to jest zupełnie inna okładka, drugiego zbiorczego tomu Osiedla Swoboda. Będziemy pewnie wracać do tego tematu. A teraz polecam jeszcze wspólny komiks Michała Śledzia-Śledzińskiego i Karola Kalinowskiego, KRL-a, czyli Na jedno pub. To już komiks, który ukazał się w kwietniu. Może część z Państwa miała okazję się z nim zapoznać. Bardzo ciekawa wspólna produkcja Śledzia i KRL-a. A teraz przed nami zaproszenie do Warszawskiego Muzeum Karykatury na wystawę, na której można śmiać się w głos. Kinga Kursia.
1: Jesteśmy na Koziej 11, ze mną kurator Michał Rzecznik.
2: Dzień dobry, zapraszam Państwa serdecznie na wystawę The Best of Muzeum Karykatury, czyli wybór 500 prac, 25 mniej więcej tysięcy prac, które mamy w naszej kolekcji. Pierwszy raz próbujemy pokazać coś z kolekcji, pierwszy raz dokonujemy takiego wyboru. Wybór karykatur, wybór żartów rysunkowych i wybór cymeliów z naszej kolekcji, bo to są też obrazy, plakaty i druki ulotne. Staraliśmy się, żeby to była wystawa, na której ludzie chichoczą i śmieją się w głos.
1: I przechodzimy do sali głównej. Co tutaj mamy?
2: Na głównej sali mamy ponad 100 ramek, w których mamy kilkaset prac rysunkowych, głównie z czasów PRL-u. Są to rysunki satyryczne najważniejszych polskich twórców rysunku, czyli mamy tutaj Eryka Lipińskiego, naszego patrona, ale też mamy Mrożka, mamy Mleczkę, mamy Lengrena. Mamy na przykład Macedońskiego, tu widzę, mamy Papa. Jest dużo rysowników, którzy są już zapomniani, trochę niesłusznie. Mamy też na przykład Tomaszewskiego, który jest znany jako plakacista bardziej. Mamy pracę Dudzińskiego z ptakiem Dudim. Mamy naprawdę the best of Muzeum Karykatury.
1: To zacznijmy od tych pierwszych the best of. Gdybyśmy mieli wybrać kilka prac dla naszych słuchaczy, słuchaczek. Zacznijmy od jakichś twoich ulubionych lub tych, które sprawiły, że śmiałeś się do rozpuku wybierając je lub właśnie cię zaintrygowały.
2: Tutaj na ścianie przeciwległej mamy pracę Mrożka. Pracę Mrożka przedstawiającą człowieka, który spada.
1: Podejdźmy pod nią.
2: I jest to rysunek, który pierwszy raz w życiu widziałem w Muzeum Karykatury, jak miałem kilka lat, na wystawie Mrożka. To jest moja ulubiona praca na całej wystawie, dlatego w ogóle ta wystawa jest, przynajmniej z mojego punktu widzenia, że jest ta praca w naszej kolekcji. Na miłość boską, czy ktoś mógłby odwrócić ten obrazek do góry nogami? Czytam to też obracając się w bok, żeby dał radę przeczytać. Mrożek rysował bardzo malutkie rysunki, to ma powiedzmy 15 maksymalnie centymetrów, jest zrobione flamastrem, jest niby niechlujnie, ale bardzo czytelnie. Jest bardzo śmieszny. Mrożek jest najśmieszniejszym polskim rysownikiem moim zdaniem i bardzo też niedocenionym jako rysownik cały czas, że myślimy o Mrożku, który pisał opowiadania, myślimy przede wszystkim o Mrożku dramaturgu, a nie myślimy o Mrożku rysowniku, a przecież rysował od lat 50. do lat 90. cały czas i cały czas publikował w Polsce swoje rysunki. Starałem się, żeby było jak najwięcej kobiet na tej wystawie. Zbliżyliśmy się do ramek, w których mamy pracę artystek tworzących rysunki satyryczne, ilustracje w PRL-u. Nadal mamy rysunek Maji Berezowskiej przedstawiający grzechy główne. Tak naprawdę mamy kobietę i trzech mężczyzn, którzy się zapijają przy stole biesiadnym. To są studenci prawdopodobnie, patrząc na nich. I grzech pijaństwa jest przedstawiony bardzo dosadnie, bym powiedział. Widać, że to są lata 50. też ta stylizacja. Nad tą pracą mamy pracę Jolanty Karczewskiej, która jest prywatnie moim zdaniem najciekawszą polską rysowniczką satyryczną PRL-u, ale bardzo zapomnianą. Jest bardzo stylowa, mogłaby robić ilustrację do François Sagan na przykład. Jest ten klimat taki francuski, klimat nowej fali, takiego zrezygnowania. I mamy tutaj parę, która siedzi na dywanie, mają gramofon taki przenośny i puszczają sobie singiel z niego. On leży, ona siedzi, obejmuje swoje kolana i mówi: małżeństwo, czy ja wiem, w zasadzie wszystko nas dzieli. No jest to piękny rysunek, on nie jest śmieszny, on jest po prostu w punkt. On trafia w epokę. Wystawę można oglądać porównując pracę i patrząc na te czasy, o których opowiadają. Te rysunki są tu rozrzucone i tak naprawdę trzeba sobie samemu dopowiedzieć pomiędzy nimi wątki albo po prostu czytać, żeby się pośmiać.
1: Podejdźmy w takim razie pod obrazek o giełdzie i przeczytajmy, bo myślę, że jest absolutnie w punkt.
2: Są to dwie panie, które mają sprzęty do sprzątania i jedna mówi do drugiej: akcje w górę, akcje w dół, a utrzymanie parkietu i tak do nas należy. Jest to rysunek Zbigniewa Jojki, rysownika trójmiejskiego, kojarzonego z Wieczorem Wybrzeża. Też rysownika, który tworzył bardzo długo i bardzo gęsto, bo on rysował co tydzień, miał ostatnią stronę w gazecie, gdzie gdzie było po 6 rysunków satyrycznych, czyli na każdy dzień robił jeden rysunek i robił to od lat 60. do pewnie 2015-16 roku. I udawało mu się, to jest moim zdaniem imponujące jednak, jak pomyślimy o tej skali właśnie, jak spojrzymy tutaj na tych twórców, którzy często rysowali codziennie. To jest to jakoś przerażające, a z drugiej strony poruszające, że utrzymują na przykład poziom, że walczą z tym. To jest bardzo trudne medium moim zdaniem. Łatwe, jeżeli się robi jeden żart. Trudne, jeżeli się robi właśnie codziennie.
0: Od Matejki do Butenki, od Szancera po Raczkowskiego, od Hagi po Dwórnika. The Best of Muzeum Karykatury. Wystawa potrwa do 16 sierpnia, a z jej kuratorem, Michałem Rzecznikiem, rozmawiała Kinga Kurysia. A teraz kolejna słoneczna piosenka, tym razem z filmu Gdzie mieszkają dzikie stwory.

Always Love, Karen O i dzieciaki z filmu Tam, gdzie żyją dzikie stwory. To już wszystko na dziś u nas. Kinga Kurysia, Anna Regulska, Katarzyna Borowiecka, ale kończymy utworem, który zapowiada to, co będzie się działo w poniedziałek, bo w poniedziałek Dzień Gwiezdnych Wojen. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
5: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
6: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Super promka na sobotniego grilla. Papryka czerwona 55% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 2 maja. Cena przed obniżką 19,99.
9: 11 lipca zapraszamy Was na Festiwal Sportu do Wałcza. Zaczynamy od nietypowego triatlonu, gdzie zamiast w pław popłyniecie na deskach SUP. Następnego dnia w programie wyścig dzieci raczkujących, biegi dziecięce, bieg filmowy z kultowymi kreacjami filmowymi na trasie i marsz Chodzę, bo lubię oraz nowość. Pierwsza edycja Wałcz 21 półmaraton. A to wszystko dla małego Kazika w ramach akcji charytatywnej Biegam, bo lubię pomagać. Szczegóły na bieg filmowy.pl. Vouch. Warto wracać.
10: Uwaga kierowcy! Na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Karol Nawrocki wręczył nominacje generalskie 12 oficerom. Wybuch gazu w powiecie wieluńskim w Łódzkiem, jedna osoba nie żyje. Już jutro o 11 startuje 34. bieg Konstytucji 3 maja. Kilkunastu oficerów Wojska Polskiego odebrało z rąk prezydenta generalskie awanse. Karol Nawrocki na wniosek ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza mianował 12 oficerów na stopnie generalski admiralski. Uroczystość odbyła się na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Mianowani zostali m.in. generał brygady Dariusz Lewandowski, dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej oraz generał brygady Michał Strzelecki, dowódca komponentu wojsk specjalnych.
14: Prezydent powiedział, że te nominacje są wyrazem głębokiego szacunku wobec drogi, którą generałowie przeszli, i ich profesjonalizmu. Zaznaczył, że kilka osób zna osobiście, kilku oficerów poznał dzięki analizie życiorysów. Mówił o swoich oczekiwaniach wobec generałów, w tym między innymi o umacnianiu Sojuszu Północnoatlantyckiego.
15: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
14: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że te nominacje to wyraz współpracy między różnymi ośrodkami władzy.
16: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe. Dowodem jest 12 nominacji na stanowiska generałów i kontradmirała.
14: Prezydent wręczył też flagi przedstawicielom szkół i klas wojskowych. Flagi te powiewały wcześniej na Pałacu Prezydenckim. Sylwia Białek, Polskie Radio.
13: Jedna osoba zginęła, a kolejna doznała ciężkich poparzeń w wyniku tragicznego wybuchu gazu w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Ofiara śmiertelna to nastolatka. Informacje w tej sprawie zebrał Adam Łużyński.
17: Przed południem w miejscowości Anielin, niedaleko Konopnicy w powiecie wieluńskim, doszło do wybuchu gazu w jednym z budynków mieszkalnych. Jak informują strażacy, powodem eksplozji była nieszczelność węża, w którym przepływał gaz. Na miejscu zginęła dziewczynka w wieku 15 lat. Ciężko poparzona została 40-letnia kobieta przebywająca w tym czasie w budynku. Bez dolegliwości medycznych wybuch przeżyła jedna osoba, którą ewakuowali strażacy.
13: W wyniku eksplozji budynek mieszkalny nie został mocno uszkodzony i nadaje się do zamieszkania. To prawdziwa gratka dla miłośników kolei. W hali sportowej w Łoszczakowicach w Wielkopolsce można oglądać imponującą makietę kolejową. Na miejsce zjechało 40 modelarzy z całej Polski, mówi Karol Michalewicz z leszczyńskiej grupy modelarzy kolejowych.
18: Mamy łącznie 180 metrów bieżących makiety. Stacji jest 11, a jeżdżących maszynistów na makiecie jest obecnie 17 osób. Ona jedzie zgodnie z rozkładem jazdy. Idziemy według zegara, który jest przyspieszony czterokrotnie do czasu rzeczywistego. Mówiąc krótko, w nasze 15 minut rzeczywiste mija godzina na makiecie.
19: Dzieciństwo się przypomina, bo ja kiedyś miałem Pico. I zachwycony jestem jakością montażu. Gdybym miał, to nadal bym się tym cieszył, ale w okresie młodości po prostu to sprzedałem niepotrzebnie.
13: Makietę można oglądać do godziny 18. 34. bieg Konstytucji 3 maja już jutro. Warszawska triada biegowa obejmująca bieg Konstytucji 3 maja, bieg Powstania Warszawskiego i bieg Niepodległości. To cykl wydarzeń, który co roku przyciąga tysiące biegaczy z całej Polski i tworzy na trasie wyjątkową atmosferę. Program Trzeci Polskiego Radia ponownie wspiera jedne z najważniejszych biegów w stolicy. O zawodach opowiada zastępca dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa Bartłomiej Stępień.
20: 34. bieg Konstytucji 3 maja to rozpoczęcie warszawskiej triady biegowej 2026. Warszawska triada biegowa to ulubiony cykl warszawskich biegaczy. Bieg, który wjedzie przez centrum Warszawy. Bardzo efektowna trasa, który łączy ze sobą zarówno elementy historyczne, jak i nową część Warszawy. Jest bardzo efektowny zarówno do oglądania, do kibicowania, jak i do biegania. Szybka trasa, to co biegacze bardzo lubią i cenią.
13: Start biegu zaplanowano na godzinę 11 z placu Trzech Krzyży.
21: Klimat.
13: 60% prądu w krajowej sieci pochodzi ze słońca. W Lubuskiem i na Dolnym Śląsku jakość powietrza jest głównie umiarkowana. Tak samo jak w Rybniku i Wodzisławiu Śląskim. W pozostałej części Polski jakość powietrza jest dobra. To był serwis Trójki.
22: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: Dziś pogodniej bez opadów. 16 stopni na Podhalu, 20 na wschodzie, 25 w centrum i 27 na Dolnym Śląsku.
23: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
24: Przy mikrofonie Piotr Kaczkowski w Trójce. Pora na sobotnią tonację. Kłaniam się i zapraszam do 16. Zaczynamy od A.

Tori Amos, tytułowe nagranie z wydanego wczoraj albumu In Times of Dragons, to dwuczęściowa, rozpisana na 17 rozdziałów opowieść, ale i wezwanie do świata, by się opamiętał w tych niebezpiecznych czasach. Spróbujmy nie zatrzymywać płyty.

Tori Amos. Będziemy jedni z pierwszych, którzy muzykę z nowego albumu usłyszą na koncercie. Na warszawskim Torwarze Tori wystąpi 12 maja. Do albumu In Times of Dragons jeszcze powrócę. To ważna płyta. Ale gdyby nie ona, gdybyśmy audycję zaczynali na przykład dopiero teraz, mogłyby otworzyć ją te intrygujące dźwięki.

To zespół Muse, kolejny zwiastun przybliżający nowy album. Dziś sobotnia tonacja tak się poukładała, ponieważ artyści postanowili podzielić się z nami solidną porcją premierowych płyt. Proponuję jeszcze trzy przykłady z różnych szuflad. Oto niespodzianka kolejna.

Tak w 2026 roku brzmi zespół Europe. Muzycy szykują pierwszy od 9 lat album, premiera 25 września. Nareszcie, wykrzykną sympatycy grupy, ze zdziwieniem pokręcą głową inni. Ale utwór od wczoraj zdążył objechać połowę świata. Pomyślałem, że warto poświęcić mu 3 minuty, by samemu zdecydować, czy słusznie. Do następnej premiery mam wprowadzenie od Toma Smitha. Nowy utwór Editors jest o proszeniu o pomoc w obliczu egzystencjalnego lęku, o odnajdywaniu ukojenia i komfortu w bliskiej osobie, a także o ucieczce od ogłuszającego hałasu współczesnego życia. To wszystko w 3 minuty i brzmi tak –

Nowa muzyka grupy Editors. Dodatkowa wiadomość dla sympatyków zespołu. Na 2027 planowana będzie trasa koncertowa. Następna premiera nie wymaga dłuższej zapowiedzi. Wszystkie nuty poznaliśmy pół roku temu, ale... A no właśnie, nie w tej opublikowanej przed chwilą wersji.

Mariusz Duda tu pod szyldem Lunatic Soul w zupełnie nowej wersji dobrze nam znanego utworu. Do ponadczasowych dźwięków, których tydzień temu jeszcze z nami nie było, wrócimy za 5 minut. Teraz sprawdzamy, czy szczęśliwi czasu nie liczą.

to zgrabnie państwo wymyślili, żeby o księżycu zaśpiewał Robert Plant, żeby może samemu popatrzeć na księżyc i zachwycić się, jaka piękna pełnia.

Peter Gabriel, Won't Stand Down. Piąta odsłona szykowanej na grudzień nowej płyty. Takich utworów z przestrzenią dla własnych przemyśleń szukam dla Państwa, gdy nastawiam każdą nową płytę. Czasami taki utwór znajduję, chociaż przeważnie nie. Ale w tym tygodniu trafiły mi się dwa.

Muzyka z nowej płyty Tori Amos. Gdy w 2001 roku opowiadała nam o sobie, powiedziała: kompozytorzy często myślą, że to oni mają przewagę, że to oni tworzą. Nieprawda. Fortepian gra ciebie. Muzyka ciebie wybiera. Muzyka cię zagarnia. Piękne słowa. Zostało mi na dziś jeszcze jedno nagranie. Znowu znamy każdą nutę, a nie słyszeliśmy go nigdy. Zespół Archive w trakcie wizyty w Wiedniu dał radiowy występ, ale z orkiestrą. Wszyscy w reżyserce mieli ciarki, napisał, udostępniając to nagranie, Darius Killer. Sprawdzimy to zaraz, a ja przypomnę, że do przyszłej soboty będę dostępny pod adresem stt@polskieradio.pl lub na Facebooku. Dziękuję pięknie, dobrego tygodnia, do usłyszenia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
4: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
8: Yeah. W tę majówkę Biedronka bierze kaucję na siebie. Tak jest.

0: wpadł Biedronki, odbierzesz za nie kaucję, czyli odzyskasz ją podwójnie. Maksymalna wartość vouchera 20 zł na transakcję. Szczegółowe warunki akcji promocyjnej, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Mój recyklomat. Segreguj i odzyskuj codziennie z Biedronką.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Pyszne latte cappuccino cortado. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 dzień maja. Minęła 16. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ma aż 3 kilometry. Najdłuższa flaga w kraju rozwinięta w Bornem Sulinowie. Tragiczny wypadek na Podkarpaciu, nie żyje 17-latek. Niecodzienna aktywność na granicy Ukrainy i Białorusi. Monitorujemy sytuację, informuje ukraiński prezydent. To stosunkowo młode święto ustanowione w 2004 roku. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi. Rekord długości flagi pobito w niewielkiej miejscowości w województwie zachodniopomorskim. Biało-czerwoną rozwinięto na odcinku 3 km wzdłuż Alei Niepodległości w Bornem Sulinowie. To wyraz miłości do ojczyzny, mówili uczestnicy wydarzenia.
6: Pokazujemy tutaj tą pamięć historyczną i to, jak bardzo kochamy nasz kraj. Te emocje właśnie mi dzisiaj towarzyszą.
7: Ładnie to wygląda. Najważniejsze, pobijamy ten rekord Polski. Polska górą!
8: Myślę, że flaga to nasz znak taki patriotyczny, narodowy, z sali wszystkich i młodych, i starszych wszystkich. Na pewno rozgłośni trochę nasze Borne Sulinowo.
5: Poprzedni rekord Polski w długości flagi został pobity na plaży w Międzyzdrojach w 2023 roku. Wówczas flagę rozwinięto na odległość blisko 2800 metrów. 2 maja to także Dzień Polonii i Polaków za granicą. Polska chce lepiej wykorzystać potencjał Polonii i zacieśnić współpracę z rodakami za granicą. W Pałacu Prezydenckim powołano Radę do Spraw Polonii i wręczono odznaczenia jej członkom.
9: Prezydent Karol Nawrocki podkreślał, że Polacy poza krajem to ważna część wspólnoty narodowej.
10: Fakt, że 1/3 polskiego narodu pozostaje poza granicami Polski, nie jest faktem obciążającym. Jest naszym wielkim walorem, który wspólnie chcemy móc wykorzystać.
9: Nowa Rada ma być zapleczem eksperckim i pomagać w budowaniu polityki wobec Polonii. Jak zaznacza ministra w kancelarii prezydenta Agnieszka Jędrzak, jej celem będą konkretne działania.
11: Zamierzamy wypracowywać realne ustawodawcze inicjatywy i rozwiązania dla Polaków za granicą, ale również zamierzamy wspierać tych Polaków za granicą, żeby tworzyli mosty pomiędzy Polską, pomiędzy macierzą, a pomiędzy poszczególnymi krajami.
9: W skład Rady wchodzą przedstawiciele Polonii i eksperci z różnych krajów i dziedzin. Gremium ma pracować w zespołach tematycznych i spotykać się kilka razy w roku, także zdalnie. Jan Olencki, Polskie Radio.
5: Po 16 w Trójce audycja międzynarodowa. Zapraszam w imieniu Agnieszki Lichnerowicz. 17-latek zginął w kamionce na Podkarpaciu. Obsługiwał ciągnik rolniczy.
12: No niestety pomimo wysiłków służb medycznych nie udało się uratować życia 17-latka, który obsługiwał ten ciągnik rolniczy.
5: Jak mówi Agnieszka Olszowy, Szydło z policji w Ropczycach. Śledczy wyjaśniają przyczyny i okoliczności tragedii. Niecodzienna aktywność na granicy Ukrainy i Białorusi. Zauważono ją wczoraj po białoruskiej stronie, informuje prezydent Wołodymyr Załęski. Zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Wczoraj była dość niecodzienna aktywność na granicy Ukrainy i Białorusi po białoruskiej stronie. Uważnie monitorujemy sytuację, utrzymujemy wszystko pod kontrolą i zareagujemy w razie potrzeby. Ukraina jest gotowa chronić swoich mieszkańców, swoją suwerenność i każdy, kto próbuje wciągnąć Ukrainę w jakiekolwiek agresywne działania, musi to zrozumieć.
13: Кого намагається втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.
5: Ukraiński prezydent nie podał szczegółów. A za chwilę pierwszy gwizdek w meczu o Puchar Polski. Na Stadionie Narodowym zmierzą się drużyny Rakowa Częstochowa i Górnika Zabrze. Kibice liczą na wielkie piłkarskie widowisko.
14: Dobre będzie widowisko, godne uwagi. Jakby nie było duże wydarzenie, że będzie grubo.
15: Ja mam nadzieję, że gra będzie otwarta. Obie drużyny stworzą wiele sytuacji. No i oczywiście na koniec kto wygra? Górnik Zabrze.
16: Będzie 2-1 dla Górnika, będzie niesamowicie ekscytująca gra. Podejrzewam, że cały czas kibice na stojąco, szale w górę i do boju.
17: To jest jeden mecz, tu musi iść walka za walkę, także myślę, że tutaj będzie dobre widowisko dla kibica, przyjemne do oglądania. 3-2 dla Rakowa.
5: Mecz o Puchar Polski właśnie powinien się rozpoczynać, za chwilę przeniesiemy się na Narodowe. To był Serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Serwis sportowy Trójki. Prosto ze Stadionu Narodowego jest tam Adam Malecki.
19: I właśnie teraz rozpoczęli mecz Górnika Zabrze z Rakowem Częstochowa, czyli wielki finał Pucharu Polski. Witam ze Stadionu Narodowego. To tutaj odbywa się to wielkie święto futbolu. Piękne majowe popołudnie, otwarty dach stadionu odsłonił błękitne niebo. Do tego zieleń murawy i wypełnione po brzegi trybuny. Nic, tylko grać w piłkę. Przed meczem wybrzmiał tradycyjnie Mazurek Dąbrowskiego, po czym sędzia spotkania, 50-letni Jarosław Przybył, gwizdnął po raz pierwszy dzisiaj. Raków Częstochowa gra po raz piąty w finale Pucharu Polski. Dwukrotnie wygrał to trofeum. Górnik Zabrze triumfował sześciokrotnie, ale ostatni raz miało to miejsce 54 lata temu, w 1972 roku. Ostatni raz grał w finale 25 lat temu. Jak na razie pierwsza minuta i 0-0. W Siatkarskiej Plus Lidze trwa trzecie spotkanie finałowe pomiędzy Aluronem Wartą Zawiercia a Bogdanką Luk Lublin. W rywalizacji o trzech zwycięstw jest remis 1-1. Pierwszy set wygrany przez Bogdankę 25-20. Drugi też przez Lublinian do 22. Trwa partia trzecia. A w judo wielki sukces 21-letniej Aleksandry Kowalewskiej, która wygrała zawody rangi Grand Slam w Tadżykistanie. Polka walczyła w kategorii do 70 kg i w decydującej walce pokonała dwukrotną medalistkę olimpijską, Austriaczkę Michelle Pollers. Wczoraj drugie miejsce w wadze do 52 kg zajęła Aleksandra Kaleta. Kibice żużle czekają już na pierwszą rundę indywidualnych Mistrzostw Świata. Ta odbędzie się w Landshut w Niemczech, a tytułu mistrzowskiego broni oczywiście Bartosz Zmarzlik. Z Polaków w tym sezonie jako stali uczestnicy pojadą także Kacper Woryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. Początek ścigania o 20. Jeszcze tenis. W półfinale Challengera w Cagliari gra Hubert Hurkacz. Jego rywalem jest Argentyńczyk Buruczaga. Jest 3-2 dla rywala. W finale czeka już Włoch Arnaldi. Pewna występu w finale turnieju rangi WTA 125 w Chin Simhuzu jest Katarzyna Kawa. W dzisiejszym półfinale reprezentantka Polski wygrała z Chinką Haniu Gu 6-4, 6-1. Spotkanie trwało niespełna 80 minut, a finałową przeciwniczką Kawy będzie jutro Słowenka Weronika Erjavec. A w finale Pucharu Polski pomiędzy Górnikiem Zabrze a Rakowem Częstochowa trzecia minuta spotkania i wciąż 0-0. To tyle jak na razie ze Stadionu Narodowego.
5: Popołudnie wszędzie słoneczne i ciepłe, od 19 stopni na południowym wschodzie, około 23 w centrum, do 27 miejscami na zachodzie. Niedziela też prawie wszędzie ze słońcem, jedynie na północnym zachodzie będzie się chmurzyć. Jutro jeszcze cieplej, od 22-26 stopni na wschodzie i od 25-28 na zachodzie.
20: Autopromocja. Ale teraz chcę się o coś spytać. Którą mnie kochasz najbardziej?
21: Pierwsza majowa, premiera trójkowa.
22: Jarosław Mikołajewski. Odwołanie.
21: I tylko ich dwoje, ona i on, Magda Szejbal i Grzegorz Damiencki.
20: Śmierć odwołaj, choroby odwołaj, wojny odwołaj, głód odwołaj, obłudy odwołaj, obchody odwołaj.
23: Odwołaj, odwołaj.
20: I co? Odwołujesz, prawda?
24: Odwołuję, bo inaczej się nie da.
21: Plus Alek Dębicz, muzyka.
25: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Tomasz Cys, reżyser premiery.
21: To dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik w sposób szczególny. Zapraszam.
20: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
26: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
27: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19:30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
28: Keno kręci nas już 18 lat.
29: A my się rozkręcamy.
28: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
30: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
31: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
30: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
29: Ale to kręci.
28: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
32: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
33: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze.
22: Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
0: Gotowi na majówkę?
1: Tak!
0: Hamak?
1: Jest!
0: Grill?
1: Jest!
0: Zdrapki i gry Lotto?
1: Są!
2: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto!

0: co w sumie chyba jeszcze gorsze, taka jednostka nowego typu, która miała dawać zdolności głębokiego rażenia, tak zwanego Deep Precision Strike, która miała być rozmieszczona w ramach takich nowej generacji jednostek wielodomenowych. To zostało uzgodnione jeszcze za prezydentury Joe'ego Bidena. W Niemczech rozgorzała dyskusja na ten temat, no bo przecież te pociski rakietowe, również hipersoniczne, miałyby z łatwością sięgać Moskwy. I znowu, nieoficjalnie te dwie jednostki miałyby z terenu Niemiec zniknąć, a więc stanowiłoby to bardzo poważne osłabienie nie tylko sił NATO, sił amerykańskich rozmieszczonych w Niemczech, ale po prostu zasobów wojskowych dostępnych dla wsparcia wschodniej flanki NATO. Czy jest to decyzja impulsywna, czy jest to element strategii? Co do tego pierwszego, to oczywiście nie wiem, bo nie siedzę w głowie Donalda Trumpa. Natomiast no, nie da się ukryć, że władze amerykańskie, nowa administracja od ponad roku będąca u władzy, nie kryła zamiarów redukcji sił wojskowych rozmieszczonych w Europie i przymierzała się do tego od dłuższego czasu. Ja pamiętam na wiosnę ubiegłego roku, zdaje się, że włoska agencja podała jako pierwsza liczbę nawet 20 tysięcy, tak, amerykańskich żołnierzy, którzy mieliby z całej Europy zniknąć, spośród tych 80 tysięcy, które mniej więcej tutaj przebywają. W Niemczech nadal przybywa największy europejski kontyngent, 35 tysięcy żołnierzy. No więc ta pięciotysięczna redukcja, a zwłaszcza tych, jeżeli się potwierdzi, tych dwóch jednostek, że tak powiem, bojowych, no to jest rzeczywiście znaczny uszczerbek. Czy to jest decyzja dramatyczna? No właśnie w tym kontekście tego jednak zapowiedzianego przez Trumpa wycofywania się z Europy, chyba nie, aczkolwiek no, jest pytanie też o tryb, o to, do jakiego stopnia sojusznicy zostali o tym poinformowani. Widzę w doniesieniach agencyjnych, że NATO próbuje się zorientować dopiero w tej sytuacji, tak. A więc można powiedzieć, że można przypuszczać, że sojusznicy zostali, jak wieloma innymi decyzjami administracji, po prostu zaskoczeni.
1: To jest wielkie pytanie, ale sedno tego, jak ty rozumiesz tę sytuację. Czy groził też Hiszpanii i Włochom Donald Trump, a nawet sugerował, że w ogóle Stany Zjednoczone może wyprowadzić z NATO? Czy tego ty się spodziewasz, czy jednak Amerykanie mają też po prostu swoje interesy, żeby tutaj wojska w tych bazach w Europie trzymać? W dużym uproszczeniu, czego możemy się spodziewać?
0: To, że Amerykanie mają interes, żeby utrzymywać wysunięte bazy w Europie, jest oczywistą oczywistością i zresztą wojna z Iranem to w sposób bardzo jasny, stuprocentowo potwierdziła. Amerykanie po prostu bardzo potrzebują tych baz, bardzo potrzebują mieć gdzie wylądować, czy to bombowcami, czy lotnictwem taktycznym, tak, mieć gdzie przystanąć, odetchnąć, zaopatrzyć się, nabrać paliwa i tak dalej i tym podobne. Leczyć żołnierzy chociażby, tak? W Niemczech jest przecież gigantyczny szpital wojskowy w Landstuhl. Więc tych baz oni potrzebują. Natomiast dają do zrozumienia, że nie są zainteresowani byciem na pierwszej ani nawet na drugiej linii obrony Europy. I to jest wprost zapisane przecież w dokumentach strategicznych, zarówno w strategii bezpieczeństwa, jak i w strategii obrony. No i oczywiście trwały po ich publikacji długie dyskusje, jak należy to interpretować, czy to rzeczywiście prawda, albo przecież komuś coś prezydent Stanów Zjednoczonych obiecał, na przykład Polsce, tak, Karolowi Nawrockiemu, że nie wycofa tutaj z Polski wojsk. No ale chociażby zlikwidował batalion rozmieszczony w Rumunii, tak? Mało kto dzisiaj o tym pamięta, ale taka decyzja została podjęta i wykonana pod koniec zeszłego roku, a dosłownie parę dni temu w tak zwanych zeznaniach przed komisjami kongresowymi sekretarz wojny Pete Hegseth chwalił się tym, że właśnie nacisk prezydenta Trumpa na europejskich sojuszników pozwolił, żeby oni weszli niejako w rolę Amerykanów, co pozwoliło ten batalion z Rumunii zwinąć. Można powiedzieć, że Trump i jego ekipa okrawają te zasoby amerykańskie w Europie metodą salami. Najpierw był cienki plasterek w Rumunii, teraz jest o wiele grubszy plasterek w Niemczech. Pytanie, gdzie będzie ten kolejny plaster i jak będzie gruby. Ja nie wiem, czy Stany Zjednoczone wycofają się z NATO. Są oczywiście pewne legislacyjne przeszkody, jak wiemy, w takim kroku, ale są w stanie i sądzę, że to Donaldowi Trumpowi kompletnie nie przeszkadza.

0: jako obezwładniać ten sojusz, który z jego punktu widzenia nie wydaje się Ameryce ani potrzebny, ani przydatny, a jeszcze w ostatnich miesiącach wykazał się jakąś niewdzięcznością, tak, czy też brakiem pomocy. Więc nic dziwnego, że też w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z takimi dyskusjami po stronie europejskiej, jakby tu aktywować tą alternatywną klauzulę obrony kolektywnej, która jest zawarta w traktacie lizbońskim.
1: Bardzo, bardzo ci dziękuję. Marek Świerczyński z Polityki Insight był państwa gościem. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję.
0: Kłaniam się.
2: Audycja międzynarodowa.
1: Kontynuujemy ten temat, przypomnę, Donald Trump czy jego Ministerstwo Obrony Wojny zapowiedziało wycofanie 5000 żołnierzy z Niemiec, ale łączymy się teraz z dr Patrycją Sasnal, analityczką Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, też profesorką Kolegium Europy w NATO-Linie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No właśnie, a jak to wygląda z perspektywy, nie wiem, czy już potrafi pani to ocenić, powiedzieć, ale jak to jest ta zapowiedź oceniana w Stanach Zjednoczonych? Czy Kongres może albo będzie chciał zatrzymać tę decyzję?
3: No być może tak, formalnie nie może sam prezydent zejść poniżej, zdaje się, pułapu 75 tysięcy wojsk w Europie w ogóle bez zgody Kongresu. Ale też patrząc na te decyzje, no w długim czasie i z perspektywy szczególnie Amerykanów, no takich powiedzmy przeciętnych Amerykanów, to zadajmy sobie pytanie, jak im uzasadnić, że amerykańskie wojska mają być w Europie? Ja przypuszczam, że gdyby Amerykanie wiedzieli, że jest ponad 60 tysięcy czy ponad 70 tysięcy amerykańskich wojsk w Europie, to by się złapali za głowę, dlatego że historycznie od momentu zakończenia zimnej wojny mamy 90. rok, jest 300 tysięcy wojsk amerykańskich w Europie, w 93. roku 105 tysięcy wojsk amerykańskich w Europie, no i teraz mamy poziom, jaki mamy, który bardziej dotyczy nie samej Europy, ale tak jak przedmówca powiedział, dotyczy bardziej Bliskiego Wschodu, Afryki. To jest punkt przeładunkowy, operacyjny na inne teatry działań, a nie nawet samej Europy. Więc ja widzę te decyzje w długim okresie. Po prostu w świecie wielobiegunowym, gdzie Stany Zjednoczone nie będą, choć jakkolwiek by Peter Hegseth i Donald Trump chcieli, najmocniejszym państwem tego świata powietrzność, ta po prostu ta liczebność wojsk w Europie będzie się zmniejszać. Chyba że Putin najedzie państwo NATO i wtedy Amerykanie zostaną postawieni przed pytaniem, pomagamy czy nie.
1: Tak, i tu oczywiście kluczowe pytanie, też mówił o tym Marek Świerczyński, czy Europa, na ile Europa zdoła swoje zdolności wzmocnić i ten artykuł 42.7 no, traktować równie poważnie, jak traktowany jest artykuł 5. To będzie na kolejne rozmowy, dlatego że chciałabym teraz zapytać dr Sasnal o tę drugą wojnę, czyli amerykańską wojnę w Iranie. Minęło 60 dni od jej rozpoczęcia i tak jest skonstruowane amerykańskie prawo, że po 60 dniach albo Trump powinien wycofać te wojska, albo dostać zgodę od Kongresu. No a oni teraz głoszą, że przecież wojny nie ma, to znaczy jest zawieszenie broni, więc czas nie biegnie. No i czy im się to rzeczywiście uda, czy już udało się administracji Trumpa doprowadzić do tego, że może tak wielką wojnę prowadzić, kompletnie ignorując Kongres, tą władzę legislacyjną?
3: Mhm. No, myślę, że on tej władzy legislacyjnej nie ignoruje, to znaczy nie zgłosił się po autoryzację Kongresu, ponieważ obawia się o wynik takiej autoryzacji. I to nie jest pierwszy raz w historii. Barack Obama w 2011 roku zaatakował wraz z Wielką Brytanią i Francją Libię, nie prosząc Kongresu w tych 60 dniach o zgodę, ponieważ twierdził, że też już w zasadzie prawie, że przekazane jest dowództwo do NATO. Więc to nie jest pierwszy raz, kiedy prezydent ignoruje tą rezolucję, czy właściwie nie ignoruje, ale nie zgłasza się tą autoryzację do Kongresu, mimo że jest ta rezolucja o uprawnieniach wojennych, dlatego że obawia się po prostu o wynik. A dlaczego się Trump obawia o wynik? Bo o ile, bo już było kilka głosowań w tym roku, nawet w sprawie Iranu, ale przede wszystkim w sprawie Wenezueli. I w sprawie Wenezueli doszło do głosowania zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów. To była ustawa, żeby nie pozwolić prezydentowi prowadzić działań wojennych z Wenezuelą. Ona ostatecznie upadła zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów, ale jednym głosem w obu izbach.
1: No ale to co, po prostu zignoruje ich, nie poprosi i tyle.
3: Nie poprosi, ale oni mogą sami, senatorowie i reprezentanci w Izbie, mogą sami takie głosowanie wzbudzić. Jeżeli nakażą prezydentowi zatrzymanie operacji wojskowej, on może zawetować taką ustawę.
1: A zanosi się
3: ustawę
1: na to, żeby republikanie się na tyle zbuntowali?
3: Tak, jest to możliwe, dlatego że mamy Susan, popatrzmy tylko na Senat. Mamy Susan Collins z Maine, Lisa Murkowski z Alaski, Rand Paul Kentucky i jest to możliwe, żeby szczególnie przy tej wojnie niepopularnej, prawda? I dodatkowo, jeżeli będzie więcej głosowań, każdy jeden przedstawiciel, reprezentant, senator będzie musiał się określić, czy jest za wojną, czy przeciwko. Będzie musiał wyjść i powiedzieć i zagłosować. Wobec tego wystawia się niejako na ocenę swojego wyborcy, a to jest wojna bardzo niepopularna. Cena paliwa o 1/4, a gdzieniegdzie 1/3 poszła do góry. Inflacja, no budżet w ogóle obronny teraz kosmiczny, więc koszty tej wojny są ogromne i ludzie to widzą.
1: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz. Doktor Patrycja Sasnal, profesorka Kolegium Europy w Natolinie i analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była państwa gościnią, a w audycji międzynarodowej czas zaraz na nasz region. Niech go zapowie białoruski folkowo-punkowy Chód dla Tadeusza Kościuszki.

0: To był zespół Dzieciuki. Utwór nagrali w 2016 z okazji rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki. Zespół, jak Andrzej Poczobut, pochodzi z Grodna. No właśnie, wiadomością tygodnia w Polsce było uwolnienie Andrzeja Poczobuta, obywatela Białorusi, narodowości polskiej. 5 lat spędził za kratami, często w izolacji. To była większa wymiana więźniów i szpiegów. Polska uwolniła między innymi Aleksandra Butyagina, rosyjskiego historyka sztuki, archeologa, którego Ukraińcy poszukują, bo prowadzi nielegalne prace archeologiczne na okupowanym Krymie. No i w tej wymianie uczestniczył, czy obserwował ją, Bartosz Wieliński, wicenaczelny Gazety Wyborczej, której Andrzej Poczobut jest dziennikarzem. No jak potem relacjonował, miał za zadanie rozpoznać Andrzeja, bo była obawa, że białoruskie służby zechcą ich oszukać. No a potem odetchnął z ulgą.
1: Przez całe 5 lat żyłem z tą obawą, że jeszcze chwila i będziemy musieli na pierwszej stronie drukować tekst na czarno, że Andrzeja z nami nie będzie. A on mi mówił w samochodzie, że tak być może by się stało, gdyby on nie miał świadomości tego, że za nim stoi Polska, że ma tu przyjaciół, że ludzie za niego trzymają. I on o tym wiedział i to mu dawało siły w tej strasznej chwili. Najważniejsza jest kwestia jego zdrowia. To jest kwestia kluczowa i ona o wszystkim rozstrzygnie.
0: To było kolejne w ostatnich miesiącach uwolnienie więźniów politycznych w wyniku negocjacji reżimu Łukaszenki z Waszyngtonem. Waszyngton pracuje nad odwilżą w relacjach z Aleksandrą Łukaszenką. O tym, dlaczego na tym zależy Waszyngtonowi, Piotr Pogorzelski rozmawiał w najnowszym magazynie Po prostu Wschód z Leonem Pinczakiem z Polityki Insight.
2: Zwróciłbym uwagę na 3 sektory. Z jednej strony to jest ten wymiar humanitarny, na który Łukaszenka owszem, że idzie, bo zawsze postrzega człowieka, którego wsadza do więzienia, jako kartę przetargową, którą później przetarguje na coś, na jakieś ustępstwa. Czyni to od prawie 30 lat i zawsze to kupujemy. Drugi wymiar, no to oczywiście gospodarka. I tu przede wszystkim należy zwrócić uwagę na białoruskie nawozy, przede wszystkim potas. Po wybuchu wojny z Iranem, znaczy ataku amerykańsko-izraelskiego na Iran, ceny niektórych grup surowców w sektorze nawozów windowały nawet ponad 300%.
3: A Amerykanie mają z tym kłopot, są potrzebne nawozy, bo mają problemy z Kanadą.
2: Mają problemy z Kanadą, są uzależnieni od Kanady, tak. A jak wiemy, też te stosunki między Stanami a Kanadą za kadencji Donalda Trumpa nie są w najlepszej kondycji. Kwestia wewnętrzna w samych Stanach Zjednoczonych również w pewnym stopniu zależy od tych surowców, no bo są farmerzy, którzy zazwyczaj głosują na partię republikańską, a zatem im niższe będą ceny na te nawozy, tym większe jest prawdopodobieństwo tego, że pójdą w tych tak zwanych midtermsach i zagłosują na partię Donalda Trumpa. Więc do tego, żeby ten tranzyt białoruskich nawozów odblokować, bo on teraz w największym stopniu ponad 90%, może nawet i w całości idzie przez Rosję, przez rosyjską kolej, gdzie te nawozy są wywożone na porty bałtyckie. Też część idzie do Chin. A to dlaczego? A dlatego, że w roku 2022, w lutym, Unia Europejska, w tym też Litwa, zakazały tranzytu białoruskich nawozów, nakładając sankcje na reżim Łukaszenki. Trzeci wymiar to jest oczywiście próba balansowania Łukaszenki, próba oderwania się od Rosji w choćby najmniejszym stopniu, czyli no głównie jednak mówimy o sprawach gospodarczych. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić sytuację, w której Białoruś nagle się odwraca od Rosji. To jest scenariusz absolutnie niemożliwy, no ale wciąż jest to sygnał o randze strategiczny wysłany do Zachodu. To jest pewne klepnięcie, że Białoruś jest w mojej strefie wpływów, jakby powiedział Putin, że ja ją nie zamierzam stamtąd wypuszczać. No i rzecz być może jeszcze jedna, na którą warto zwrócić uwagę, to jest Ukraina, która po zakończeniu rosyjskiej inwazji, ewentualnie nie wiemy oczywiście kiedy to się wydarzy, a nie też nic nie wskazuje, by to się wydarzyło w najbliższych miesiącach, po zakończeniu tej wojny zacznie odgrywać fundamentalną rolę w regionie. A to dlatego, że będzie właściwie hubem wojskowych rozwiązań, będzie miała najsilniejszą armię w regionie, ale będzie miała też to doświadczenie pewnej asertywności w stosunkach międzynarodowych.
0: Podcast Po prostu Wschód Piotra Pogorzelskiego dostępny jest na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i w YouTube. A w studiu na Myśliwieckiej jest dr Anton Sajfulajew, który jest zastępcą dyrektora Instytutu Europy Środkowej, zastępcą do spraw badawczo-analitycznych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i tak podsumowując to, co wcześniej słyszeliśmy, jak daleko ta odwilż już zaszła i co jest kluczowe w tym procesie?
4: Jest, jeżeli chodzi o odwilż, to może to jest za mocne słowo, jeżeli chodzi o Białoruś, ponieważ tutaj raczej mówimy o tym, że Zachód po raz w postaci Stanów Zjednoczonych, bo tutaj też musimy zaznaczyć, że to nie jest do końca cały Zachód, bo Europa...
0: Tak, do tego zaraz dojdziemy, tak.
4: Tak, Europa cały czas tutaj trzyma pozycję dosyć stanowczo taką sankcyjną. Tak jak została podkreślona właściwie w tym podcaście, że tutaj chodzi o pewną wygodę, o nawozy potasowe też, tak, które w dużym stopniu mają przyczynić się do, w sensie być jakimś takim może nie kołem ratunkowym, a dodatkowo opcją w kontekście obostrzenia relacji z Kanadą. I wiele, wiele innych rzeczy, bo tutaj też się mówi na przykład o tym, że tam odblokowanie sektoru finansowego na Białorusi jest też związane z tym, żeby jakoś takie w takiej beta wersji zdjęcie sankcji z Rosji też wprowadzać, bo też podkreślam, że nie zostały zdjęte sankcje z banków rosyjskich na Białorusi, tak? Czyli w dalszym ciągu jakiś taki scenariusz takiej obejścia funkcjonuje, natomiast odwilży nie ma, bo ten najbliższy Zachód w postaci Europy w dalszym ciągu jest bardzo stanowczy wobec reżimu Łukaszenki. Widzimy tutaj raczej to, o czym...
0: Czyli Europa na razie utrzymuje sankcje i nie sygnalizuje, by zamierzała je jakoś liberalizować.
4: Trzeba podkreślić, że kanały pracujące są cały czas i rozmowy o tym, żeby zacząć rozmawiać z Łukaszenką już pojawiają się w eterze, że tak powiem. Też przypomnę, jak została uwolniona tam pewna grupa więźniów politycznych, w tym też Wiktor Babaryka, Maria Kalesnikowa, to też tam wybrzmiało coś takiego, że jednak w imię tego, żeby ratować ludzi, też trzeba nauczyć się rozmawiać z reżimem na Białorusi. Więc jakieś sygnały są i najprawdopodobniej tam w tej linii politycznej, w kontekście też całego napięcia i wojny, która toczy się w regionie, taka wizja jest gdzieś obecna. Natomiast tutaj rzeczywiście jest bardzo ważne znaczenie odgrywa Ukraina, która, ja bym powiedział, że jest nie w tle, a jest jednym z tych wiodących graczy.
0: Ostatnio władze Ukrainy w ostatnim czasie zbliżyły się z opozycją białoruską, z liderką Cichanouską.
4: Ja bym to... Czy to jest zbliżenie? Raczej to jest sygnalizowanie też. To jest pewna instrumentalizacja takiego wątku białoruskiego w kontekście polityki zewnętrznej ukraińskiej, że my mamy tutaj czynnik wojskowy, tak, w postaci, nie wiem, pułku Kalinowskiego na przykład. My możemy stworzyć też jakiś fundament polityczny na to, więc jeżeli coś tutaj knujesz, to my możemy to, również możemy to jakoś, możemy zadziałać w tym kierunku, tak? Możemy stworzyć takie DNR na przykład gdzieś na południu Białorusi, czy coś w tym stylu. Po prostu chodzi o instrumentalizację pewnego takiego wektoru politycznego wobec Białorusi, natomiast jeżeli chodzi o zbliżenie, to też byłbym ostrożny.
0: Ostrożny w sensie, żeby się zbliżać, czy żeby uznawać, że to jest zbliżenie?
4: Uznawać, że to jest zbliżenie i że to rzeczywiście chodzi tutaj o jakby rozgrywanie tej karty przez Kijów.
0: No właśnie, czy poza uwalnianiem więźniów, co oczywiście ma ogromne znaczenie, no ale wiemy też, że Łukaszenka aresztuje ludzi również właśnie do takiego handlu i wymiany, jakoś łagodzi swoją politykę. Byłam dzisiaj na stronie Wiasny i według nich jest ponad 800 więźniów politycznych, strasznie dużo, ale powiedzmy, że nieco mniej niż było jeszcze kilka tygodni czy miesięcy temu. Jak bardzo ten reżim wciąż jest brutalny?
4: Jest cały czas brutalny i nigdy nie przestał, w sensie, a szczególnie po 20 roku. Teraz, na ile dobrze rozumiem, toczą się rozmowy, żeby na razie zatrzymać w ogóle cały proces zatrzymywania ludzi, wsadzania do więzienia, bo to, o czym sygnalizował i specjalny wysłannik John Cole, że okej, wypuszczamy 200 osób, ale nie trzeba w tym samym czasie 100 zatrzymywać jakby następnego dnia. I tutaj chodzi też o to, żeby ten proces zatrzymać. Widzimy w ostatnich tygodniach, że ten proces spowolnił się, ale to wcale nie oznacza, że następuje jakaś liberalizacja czy coś w tym stylu, ponieważ też jest kwestia na przykład wyrzucania ludzi w takim statusie bezprawnym z kraju i że ci ludzie nie mogą powrócić. Też oczywiście tutaj nie ma mowy o tym, o jakiejkolwiek wolności słowa czy wolności wypowiadania się, więc to reżim nadal działa, po prostu w takiej skali nie zatrzymuje. I ta liczba więźniów politycznych się zatrzymała mniej więcej tam między 800 a 900. Natomiast wszystko zależy od tego, jak dalej pójdzie ten dialog, czy może trialog nawet, ponieważ zawsze jest Rosja w tle tego wszystkiego. Szczególnie ważne w kontekście uwolnienia Andrzeja Poczobuta jest to, że Polska dokładnie dała do zrozumienia, że jest konkretna pozycja, że zajmuje w tej linii, w tych rozmowach między Mińskiem a Waszyngtonem swoją pozycję. Ona jest widoczna i też może osiągać swoje własne cele. Co właściwie z tym uwolnieniem nam wyszło, ponieważ żadnego konkretnego takiego widocznego plusu dla reżimu z uwolnienia Andrzeja Poczobuta nie było. To raczej chodzi o pewną taką wcięcie się w te rozmowy, w ten taki obieg dyplomatyczny, który istnieje między Mińskiem a Waszyngtonem i Moskwą z tyłu. Więc to, co dokonało się w ostatnich dniach, w tym tygodniu, to jest szczególnie ważne, żeby tak.
0: Przejdziemy zaraz do już frontu wojny rosyjsko-ukraińskiej, a nawet nie frontu, bo to, co w ostatnich tygodniach jest szczególnie istotne, to są ataki na dużą odległość. Ukraińcy są coraz skuteczniejsi w atakowaniu szczególnie infrastruktury produkcji ropy. I to jest o tyle ważne, że oczywiście uderza, czy osłabia nieco budżet wojenny rosyjski. No i szczególnie ostatnio dużo uwagi przykuwa atak już czwarty w ciągu kilkunastu ostatnich dni, ponad dwóch tygodni, na rosyjski port Tuapse nad Morzem Czarnym i tamtejszą rafinerię, ale też dolatują już Ukraińcy między innymi do Permu i do Krasnodaru, więc korzystając jeszcze z okazji, że dr Sajfulejew tutaj jest. Dlaczego to aż jest tak ważne, że, znaczy wydaje mi się, że jest ważne, znaczy wzbudza ogromne zainteresowanie.
4: To jest ważne w kontekście nie tylko rzeczy strategicznych związanych z wojną, ale też i bezpośrednio tym, co się dzieje na froncie. Chociaż to niby się nie dzieje bezpośrednio na froncie, natomiast pokazuje to, że ukraińskie siły zbrojne potrafiły przełamać sytuację, jeżeli chodzi o relacje z Waszyngtonem znowu, może nie z Waszyngtonem,
0: ale się w dużej mierze
4: z administracją Trumpa, tak. Tutaj chyba warto podkreślić to bardziej dokładnie, że jeżeli chodzi o ciężkie uzbrojenia, na przykład rakiety balistyczne, które mogłyby pozwolić na takie uderzenia na przykład w głąb Rosji 2000 kilometrów, czy nawet więcej, że teraz nie do końca tego potrzebują, radzą sobie. I to jest bardzo ważny sygnał, że teraz generalnie cały obszar Rosji, tej Rosji przeduralskiej, może być zaangażowany w tą wojnę, co uwidaczniają konsekwentnymi atakami sił, jak oni się nazywają, siły bezzałogowe, siły
0: dronowe.
4: Tak, dronowe czy tam zbrojne. Więc to rzeczywiście jest, ja uważam, niesamowity sukces armii ukraińskiej. Tak. To, że ona potrafi nie tylko zrobić to z tego medialną akcję, że tak powiem, a zadać konkretne ciosy. Co już z ostatnich statystyk wyszło, że to jest najniższy spadek produkcji dziennej w Rosji, spadł do poziomu 2019 roku. Czyli tak. To...
0: Bardzo, bardzo dziękuję. Dr Anton Sajfulejew, który jest zastępcą dyrektora Instytutu Europy Środkowej, był Państwa gościem.
4: Dziękuję bardzo.
5: Audycja międzynarodowa.
0: A my kontynuujemy właśnie ten front i dlatego łączymy się teraz z Igorem Greckim z Międzynarodowego Centrum Obrony i Bezpieczeństwa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
0: Już wprowadziliśmy słuchaczki i słuchaczy w temat, czyli przyglądamy się Tuapse nad Morzem Czarnym. Z jednej strony mowa jest o jednak ukraińskim sukcesie, a z drugiej strony w mieście, w którym władze i centralne i lokalne długo udawały, że nie ma problemu, wybuchła katastrofa ekologiczna. No i dzieją się rzeczy niesamowite, to znaczy mieszkańcy przestają się bać, to nie są może dużo ludzi, ale jednak nagrywają filmiki sfrustrowani, źli, no że mają poczucie, że zostali postawieni zostawieni sami sobie. W innych miejscowościach widziałam też filmiki, kobiety nagrywają, że zostały zostawione same sobie, że nie ma schronów, no że jest źle. Czy to jest coś, jednak się dzieje w społeczeństwie rosyjskim, czy jednak należy z dystansem się przyglądać tym pojedynczym aktom oporu czy frustracji?
6: Tak, dokładnie. Ludzie są sfrustrowani, źli, jednak na Kremlu już od dawna nauczono się pracować z nastrojami protestacyjnymi. Ogniska potencjalnych protestów są identyfikowane i kontrolowane. Ja bym chciał tutaj przypomnieć sytuację, która się wydarzyła w grudniu 2024 roku w pobliżu miasta Anapa, taki na północ od Tuapse, i doszło do wycieku ropy w wyniku katastrofy dwóch tankowców na morzu. I podczas dorocznej konferencji prasowej z Putinem gubernator raportował, że wszystko jest w porządku, pod kontrolą, i dopiero po dwóch tygodniach wprowadzono stan nadzwyczajny o skali federalnej. I mieszkańcy krytykowali jedynie gubernatora, i mimo problemów ekologicznych chcieli, aby pomimo katastrofy otwarto plaże, ponieważ turystyka jest niemal jedynym źródłem dochodu dla wielu z mieszkańców. Dla Tuapse turystyka nie jest kluczowym źródłem dochodu, ale ludzie raczej będą się dostosowywać niż protestować.
0: No, ale do tego dołożyłabym te głosy z kolei frustracji czy złości po ograniczeniach w dostępie do internetu, czy w ograniczeniach w dostępie do VPN-ów, do komunikatorów. No i mieliśmy takie dwa spektakularne nagrania. Z jednej strony influencerki Wiktorii Boni, która mówiła: panie prezydencie, ludzie się was boją. No a z drugiej strony Ilii Remesło, który był propagandystą Putina, no a potem go otwarcie zaatakował, za co zresztą został na jakiś czas zamknięty w szpitalu psychiatrycznym. Czy dodatkowo ta kwestia internetu, która zdaje się zdenerwowała część mieszkańców, no nie powoduje takiego większego fermentu społecznego, którego jednak władze mogą się no jakoś obawiać, choć szczerze nawet nie wiem jak.
6: Po pierwsze Kreml rzeczywiście chce stworzyć suwerenną przestrzeń informacyjną na wzór chiński, to jest prawda. I ta suwerenizacja Runetu była dyskutowana w otoczeniu Putina jeszcze w czasach, kiedy on był premierem, i właśnie to stało się jednym z zadań utworzonego gdzieś tam w 2008 roku Roskomnadzor. Ale teraz kilku blogerów wypowiedziało się krytycznie na temat blokad internetu, ale przyjrzyjmy się jednak uważnie, jak oni to zrobili. Po pierwsze, od razu wykluczyli odpowiedzialność Putina za blokady. Od razu. Car dobry, bojarzy źli. Klasyk. I działają potajemnie, bez wiedzy, tak. Rzekomo Putin nie jest świadomy sytuacji. Po drugie, odrzucili zaproszenie do programów opozycyjnych blogerów, takich jak Dud, Deszcz, telewizja Deszcz, podkreślając, że nie są przeciwko Putinowi ani opozycjonistami. I po trzecie, nie mówili tyle we własnym imieniu, ile przedstawiali się jako vox populi, jako głos ludu. I to wszystko przypomina formę petycji do cara, jaką w dawnych wiekach składali poddani. I dziś zmienił się tylko format. I potem pani Wiktoria Bonia porozmawiała z Sołowiowem, ten przeprosił za obelgi. I na koniec wspólnie zareklamowali państwowy komunikator.
0: Jasne.
6: Czyli dyskusja tej blogerki i Sołowiowa jest po prostu kontrolowanym upuszczaniem, czyli rozładowaniem napięcia.
0: To już na koniec, biorąc pod uwagę jednak te sukcesy Ukraińców, bo chyba tak należy to nazwać w tych uderzeniach, jeżeli chodzi o uderzenia dalekiego zasięgu, no sukcesy, bo jednak wywołali pewien ferment w internecie i w społeczeństwie, a po drugie ograniczają dochody do rosyjskiego budżetu. Czy to z kolei, no nie wiem, widzi pan, żeby w elicie to z kolei wywołało jakieś zaniepokojenie albo chęć zmiany strategii w tej wojnie?
6: Ja nie widzę takich podstaw do tego, żeby elita rosyjska miała zamiar coś tam zmienić. I ja nie widzę także żadnych zmian w nastrojach społeczeństwa rosyjskiego, bo latem podobnie było, gdy to było w sierpniu 2024 roku w obwodzie kurskim pojawił się ten RDK i tylko
0: czyli ten rosyjski ludność, batalion w ramach ukraińskiej sił zbrojnych.
6: Dokładnie. I ludność zaczęła szukać informacji, tylko ta tamtejsza, czyli obywateli kurskiego obwodu zaczęli szukać informacji o tym, co się dzieje, o co toczy się wojna, kim jest RTK, ale nawet w sąsiednich regionach ludzie bardziej interesowali się pogodą, cenami wycieczek do Turcji i to tak samo dzieje się teraz.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz. Igor Grecki z Międzynarodowego Centrum Obrony i Bezpieczeństwa był gościem. I na koniec dzisiejszej audycji łączymy się z Tomaszem Darmolińskim, prezesem zarządu Fundacji Żelaznej. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
0: Czy po dronowej rewolucji, która wywołała jednak zainteresowanie w końcu większe Zachodu frontem ukraińskim, czy po tej dronowej rewolucji, która też zmieniła ten front dosyć poważnie, zaczyna się właśnie druga, kolejna rewolucja technologiczna związana z robotami autonomicznymi. Na ile rzeczywiście one zmieniają już front? No bo wiemy, że są stosowane już na masową skalę, a nie eksperymentalnie.
7: No tak, zacznijmy od tego, że dronowa rewolucja cały czas trwa.
0: Tak, tak.
7: Tylko roboty naziemne są jakby następstwem ewolucji tego, że tak naprawdę front zamarł i każda ze stron próbuje wyjść z impasu. Obecnie mamy sytuację, w której to w tak zwanej strefie śmierci ciężko jest poruszać się ludziom, w związku z czym każda ze stron, a tak naprawdę strona ukraińska, zaczęła eksperymentować z nowymi rodzajami, które do tej pory były trochę science fiction, bo te pojazdy naziemne, o których tutaj dzisiaj mówimy, one były już wcześniej, one były już w czasie, kiedy trwały walki o Bachmut w 23 roku. Eksperymentowano na dużo mniejszą skalę, nikt tego nie zauważał. Natomiast na większą skalę zaczęto to wprowadzać i wdrażać już w roku 25, w drugiej połowie tego roku 25, i robotyzacja pola walki jest po prostu naturalnym następstwem. Tylko tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz. To nie jest tak, że nagle roboty zastąpią nas i te sceny z Terminatora, gdzie chodzą i walczą roboty, depcząc ludzkie czaszki, bo taka tam z jednej z serii Terminatora jest, to jeszcze kawałek przed nami. Natomiast jest to naturalna droga, do która, czy za naszego życia to nastąpi, ciężko mi powiedzieć, natomiast pewnie finalnie gdzieś do tego dążymy.
0: Ukraińcy teraz są w awangardzie tej zmiany, czyli szybciej niż Rosjanie te rozwiązania wprowadzają. No i szczególnie właśnie w logistyce jest to im pomocne, ale też jak chwalił się niedawno prezydent Zełenski, no zdobyli pierwszy cel zupełnie bez udziału ludzi. Właśnie na ile im pomaga to Ukraińcom jednak chronić żołnierzy i radzić sobie przy brakach żołnierzy? Na ile to jest znacząca zmiana?
7: Głównym elementem tego, że strona ukraińska wprowadza i eksperymentuje z poziomem z pojazdami naziemnymi i rozwija w następnym etapie drony latające, które zaczynają ze sobą współdziałać, jest właśnie brak człowieka, brak siły ludzkiej, która fizycznie musi zająć i utrzymać teren. Dochodziło już do walk robotów w 24 i 25 roku, z mniejszym lub większym sukcesem, bo mówimy o stronie ukraińskiej, że strona ukraińska jest w awangardzie, owszem, ale strona rosyjska także tego króliczka próbuje dogonić. I to chyba jest bardziej niepokojące, że dziś, na dzień dzisiejszy, ta strona, którą my, jako, jak wskazywał nam premier, że jest tak dla nas wrogiem, niestety to robi dość intensywnie i zauważyła niestety, że tą wojnę przegrywa. I to jest jakby takie najbardziej niepokojące. Natomiast strona ukraińska faktycznie jest w awangardzie. Tych pojazdów jest kilkanaście typów. Minister obrony Ukrainy stwierdził, że w 26 i 27 roku chce zakupić 25 tysięcy pojazdów naziemnych właśnie po to, żeby odciążyć logistykę. W jeden z batalionów brygady Azow, sławnej, osławionej, miał taki epizod, że sławią się tym, że w ciągu 45 dni nie stracili człowieka tylko i wyłącznie przez to, że używają zrobotyzowanych systemów na ziemi, tak zwanych NRK, bo to w języku ukraińskim nazywa się NRK, czyli naziemny robotnik komputer.
0: Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Będziemy oczywiście starać się więcej wyciągać wniosków, bo też Fundacja Żelazny zajmuje się przekazywaniem tych informacji z frontu tutaj między innymi do Polski. Bardzo więc za rozmowę dziękuję. Tomasz Darmoliński, prezes zarządu Fundacji Żelazny, był Państwa gościem. Ostatnim dzisiejszej audycji międzynarodowej, którą wydawała Karolina Gonet, a realizowała Agnieszka Łukasiewicz, a ja się nazywam Agnieszka Lichnerowicz. I życzę Państwu słonecznego, spokojnego popołudnia.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć, tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
8: Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
12: Oszczędzam.
11: O, a ile?
12: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
13: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci!
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość. Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.
20: Spotkaj się ze mną jak kiedyś, a czas niech znowu się dłuży.
19: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
21: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
22: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
21: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
23: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
21: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
23: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
24: Gotowi na majówkę?
25: Tak!
24: Hamak?
25: Jest!
24: Grill?
25: Jest!
24: Zdrabki i gry Lotto?
25: Są!
26: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
27: Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien? I dlaczego milczał?
28: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
27: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.
0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 dzień maja. Jest 17. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Pod Kościerzyną na Pomorzu samochód zderzył się z wozem strażackim. Zginął kierowca auta osobowego. Flaga powinna być zawsze otoczona czcią i szacunkiem, mówi ekspert dziś Dzień Flagi.
3: W czasie, gdy jest grany hymn i podniesienie flagi, to wszyscy powinni się zatrzymać.
2: Ostatnie chwile sezonu narciarskiego. Można jeszcze pojeździć na Kasprowym Wierchu.
4: Unikatowa okazja, by w majowym słońcu cieszyć się naturalnym śniegiem i to też w samym sercu Tatr.
2: Jedna osoba nie żyje, kolejna jest ranna po zderzeniu samochodu osobowego z wozem strażackim pod Kościerzyną na Pomorzu. Do wypadku doszło przed 15 na trasie z Nowej Karczmy do Grabówka. Policjanci ustalili już wstępne okoliczności wypadku, mówi Piotr Kwidziński z Policji w Kościerzynie.
6: Kierujący Volkswagenem, 21-latek, mieszkaniec powiatu gdańskiego, jadąc samochodem Volkswagen Passat, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem marki Scania. W wyniku tego zderzenia kierujący Passatem był zakleszczony. Strażacy od razu udzielili mu pomocy przedmedycznej. Niestety pomimo reanimacji ten 22-latek zmarł.
2: Żadna z osób podróżujących wozem gaśniczym nie ucierpiała. Droga z Nowej Karczmy do Egiertowa jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Bydgoszczanie pamiętają o Dniu Flagi. Stary Rynek stał się miejscem nie tylko wspólnego świętowania, ale też refleksji nad najważniejszymi symbolami narodowymi.
7: Górny biały pas flagi oznacza orła białego, a dolny czerwony oznacza kolor tarczy herbowej. Orzeł i kolory biało-czerwone były na polskich tarczach, chorągwiach i umundurowaniu już od XIII wieku.
8: Jesteśmy harcerzami, bierzemy udział w uroczystościach z okazji właśnie Święta Flagi, żeby celebrować nasze symbole narodowe.
9: Biało-czerwona flaga, orzeł biały,
29: flaga, godło. Him.
30: Za twoim przewodem
31: złączę się z narodem.
2: Flaga to jeden z symboli narodowych łączących Polaków, mówi Tadeusz Sobieszek z Komisji Heraldycznej działającej przy MSWiA. Podkreśla, że flaga powinna być zawsze otoczona czcią i szacunkiem.
3: W czasie, gdy jest grany hymn i podniesienie flagi, to wszyscy powinni się zatrzymać w miejscu, zwrócić twarzą w kierunku flagi. Mężczyźni powinni zdjąć nakrycie głowy, z wyjątkiem służb mundurowych oddają salut. Ten moment powinien być, to trwa te 2-3 minuty. No niestety, ja uczestniczę od wielu, prawie zawsze na tych uroczystościach. Zachowanie wielu jest po prostu naganne. Jedzie na rowerze, je lody.
2: Święto flagi ustanowiono w 2004 roku na pamiątkę zawieszenia 2 maja 1945 roku biało-czerwonej na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zrobili to żołnierze 1. Dywizji Kościuszkowskiej, uczestniczący w zdobyciu stolicy nazistowskich Niemiec. Laureatka pokojowej Nagrody Nobla Narges Mohammadi została przewieziona z więzienia do szpitala w Iranie. Stan jej zdrowia gwałtownie się pogorszył. W więzieniu w mieście Zanjan Mohammadi odbywa karę za działalność na rzecz praw kobiet i przeciwko karze śmierci. Komitet Noblowski i bliscy kobiety apelują o jej natychmiastowe uwolnienie. To już ostatnie chwile sezonu narciarskiego w Polsce. Narciarze tylko dziś i jutro mogą jeździć na Kasprowym Wierchu. W kotle gąsienicowym dostępna jest ostatnia czynna trasa i wyciąg, mówi Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
4: Trasa w Dolinie Gąsienicowej jest wciąż dostępna. Warunki do szusowania są bardzo dobre. I jest to też taka unikatowa okazja, by w majowym słońcu cieszyć się naturalnym śniegiem i to też w samym sercu Tatr. Czekamy na wszystkich z dawką czystej tatrzańskiej energii, z świetnie przygotowaną trasą w Dolinie Gąsienicowej i też z niezapomnianymi widokami.
2: Dla narciarzy zamknięta została już trasa w kotle goryczkowym. Od poniedziałku główna kolej z Kuźnic na Kasprowy Wierch będzie zamknięta. Planowany jest wiosenny przegląd techniczny kolei. To był serwis Trójki.
19: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na serwis sportowy prosto ze Stadionu Narodowego. Adam Malecki.
5: W wielkim finale piłkarskiego Pucharu Polski trwa właśnie przerwa. Po 45 minutach więcej powodów mają piłkarze Górnika Zabrze, powodów do radości. Prowadzą z Rakowem Częstochowa 1-0. Gol, który dał prowadzenie Zabrzanom, padł w 32 minucie. Dośrodkowanie z rzutu rożnego wprost na głowę Roberto Massimo. Niemiecki piłkarz włoskiego pochodzenia wyskoczył najwyżej i posłał piłkę tuż obok słupka, obok próbującego jeszcze interweniować Oliwiera Zycha. To Raków rozpoczął jednak lepiej spotkanie. Częstochowianie często pojawiali się w polu karnym Zabrzan, ale nie przyłożyło się to na okazję, ani tym bardziej na bramkę. Za to Górnik zaczął dochodzić do głosu, poczynał sobie coraz śmielej, stwarzając coraz groźniejsze sytuacje i skończyło się to golem. Górnik Raków do przerwy 1-0. Dodam jeszcze, że przed rozpoczęciem meczu miała miejsce poruszająca chwila. Minutą braw uczczono pamięć Jacka Magiery, który zmarł 10 kwietnia. W siatkarskiej plus lidze w trzecim spotkaniu finałowym Bogdanka Luk Lublin nie dała szans Auronowi Warcie i to w zawierciu. Lublinianie wygrali 3-0 w setach do 20, 22 i 20 i w rywalizacji do trzech zwycięstw prowadzą 2-1, czyli tylko jedna wygrana dzieli ich od złota. Kolejne spotkanie zostanie rozegrane 6 maja. A już dzisiaj wieczorem w pierwszej rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata na żużlu pojadą w Niemczech Landshut. W stawce czterech Polaków, w tym broniący tytułu 6-krotny mistrz globu Bartosz Zmarzlik. Do tego pojadą Patryk Dudek, Dominik Kubera i Kacper Boryna, który jest debiutantem w cyklu. Jakie są jego oczekiwania?
10: Bardzo się cieszę, że ten cykl startuje. Sezon już tak ruszy na dobre i również w tych rozgrywkach indywidualnych, więc cieszę się. Pracuję od wielu, wielu lat na to, aby ten wynik był jak najlepszy i na każdej płaszczyźnie staram się dawać siebie wszystko. Wiadomo, to jest żużel i jest bardzo dynamiczny. Czasami jest lepiej, czasami gorzej, natomiast praca jest wkładana cały czas taka sama w to, co robimy i cieszę się, że na początku sezonu wygląda to tak, jak wygląda i będę dalej pracował, aby było jeszcze tylko lepiej.
5: Początek ścigania o 19:00. Pozostajemy na dwóch kółkach, ale bez wspomagania motorów. W kolarstwie czwarty etap Tour de Romandie wygrał Tadej Pogacar. Jest to jego trzecie zwycięstwo w tej edycji, więc nikogo nie powinno dziwić, że Słoweniec jest liderem klasyfikacji generalnej. Polacy na odległych pozycjach. Biało-czerwone barwy były bardziej widoczne w peletonie podczas wyścigu dookoła Turcji. Drugie miejsce na 7 etapie zajął Marceli Bogusławski. Wygrał Włoch Bellerini. 24 miejsce zajął Stanisław Aniołkowski. I jeszcze tenis. Hubert Hurkacz gra właśnie w półfinale Challengera w Cagliari. Jego rywalem jest Argentyńczyk Buruczaga. To rywal wygrał w pierwszym secie 6-4. W drugim secie też Argentyńczyk prowadzi 3-2. Ze Stadionu Narodowego jak na razie wszystko. Przypominam, w finale Pucharu Polski do przerwy Górnik Zabrze prowadzi 1-0 z Rakowem Częstochowa.
2: W nocy bezchmurnie. Temperatura minimalna przeważnie od 6 do 10 stopni. Chłodniej na południowym wschodzie około 5. Niedziela też prawie wszędzie ze słońcem. Jedynie na północnym zachodzie będzie się chmurzyć. Jutro od 22 do 26 stopni na wschodzie i od 25 do 28 na zachodzie.
11: Autopromocja.
12: Obaj wielkimi poetami byli i choć dzieliły ich stulecia, połączyło wspólne dzieło.
13: Hej dziewczyno, w ten pachnący maj.
12: Budyń o smaku Mickiewicza.
13: Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie.
12: Koncert z tekstami Jacka Budynia-Szymkiewicza, inspirowanymi twórczością wielkiego romantycznego poety. W interpretacji Natalii Grosiak, Agi Kiepuszewskiej, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Za brzmienie odpowiadała orkiestra pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. Koncert Budyń o smaku Mickiewicza. Przypomnimy w niedzielę, kilka minut po 19:00. Dobrych wrażeń, Mariusz Owczarek.
11: Autopromocja.
1: Zapraszamy do reklamy.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
16: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
17: 19:30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
18: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit Bag.

Maja Hawk z nowym singlem, wczorajsza premiera. Jestem wielkim fanem jej twórczości muzycznej, zresztą aktorskiej również, ale jest w jej materiale coś takiego bezkompromisowego, co przyciąga. Lioness. Tego artystę natomiast poznałem dawno temu. Zobaczyłem jakiś filmik w internecie i potem przez wiele, wiele lat o nim nie pamiętałem. To Noah Kahan. Również z nowością, a później coś z polskiej sceny.

Lustro, czyli nowy singiel Seth Smiles, ekipy cały czas bardzo młodej, którą obserwujemy od dawna. Jakiś czas temu, no to mogło być już nawet 2 lata temu, odwiedzili nasze studio imienia Agnieszki Osieckiej, tam nagrali live sesję, było to w ramach audycji Pierwsza Trójka wówczas u Piotra Meca. No i zawsze bardzo ciekawi mnie to, jakie będą kolejne kroki w ich karierze. Liczę na to, że będą cały czas grać, bo słychać coraz większą dojrzałość w ich muzycznych krokach i kolejnych singlach. To był właśnie singiel z wczoraj, Seth Smiles, do zapamiętania. Jeżeli jeszcze się Państwo na nich nie natknęli, to warto odnotować i obserwować, bo myślę, że wielkie rzeczy jeszcze przed nimi. Wspominałem wcześniej o tym, że dziś płyty 20-letnie rocznicowo się pojawią, to kolejna z nich.

Ostatnio w tygodniku muzycznym, mam wrażenie, trochę zaniedbałem jazz, ale nadrabiam co niedzielę po 21 w Trójce z Anią Lalką w audycji Młody Polski Jazz oraz w czwartkowych elementach, gdzie też trochę jazzu się zawsze znajduje. Zachęcam do tego, żeby obu tych audycji posłuchać. Już jutro Młody Polski Jazz z kolejną dawką nowości z młodej polskiej sceny jazzowej. Roy Hargrove, za nami płyta Nothing Serious, od dziś 20-letnie nagranie Camaraderie. Mnóstwo fenomenalnych kompozycji na tej płycie można znaleźć. Odsyłam, wiem, że często to robię, ale z czystym sumieniem i z ręką na sercu, odsyłam do całości. Nothing Serious i Roy Hargrove, przypomnę. A tymczasem mały przedsmak tego, co już w tym miesiącu w Bielsku Białej, bo wracamy na Cavatina Guitar Festival.

Bardzo czekam na ten koncert. Nie mogę się doczekać, mówiąc szczerze, bo widziałem ich tylko gdzieś na początku, przy pierwszej epce. Natomiast bardzo rozrosła się ta historia, jaką jest Cinnamon Gum. Chyba nawet sam Milo nie podejrzewał, że aż tak daleko to pójdzie, a wydaje mi się, że dopiero zaczynają. Jeszcze wiele, wiele przed nimi. Mona Lisa z płyty Moonwater i Cinnamon Gum właśnie w niedzielę 24 maja na scenie Cavatina Hall wystąpią. Podobnie jak zespół Kari Kari, akurat dobrze się składa, że mają w swojej dyskografii piękną płytę koncertową i to opublikowaną 13 marca tego roku. One More Trip Around the World, czyli nagrania z różnych miejsc, różnych koncertów w wielu miejscach na świecie.

Te informacje jeszcze na antenie Trójki będzie można usłyszeć 23 i 24 maja w Bielsku-Białej, trzecia edycja Cavatina Guitar Festivalu. My tam będziemy i stamtąd też planujemy nadać tygodnik muzyczny, a jest szansa, że jeszcze słuchając Trójki będzie można zdobyć karnety, kto wie. Powracamy do płyty, o której mówiłem na początku, że do niej wrócimy. To na koniec pierwszej godziny Pearl Jam po raz kolejny. 20-letnia płyta imienna, a my słyszymy się po 18:00 po serwisie.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Jak nie kocha pranek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
5: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
6: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
7: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
8: Gang otwartych serc duetu No Cześć. Album o emocjach, relacjach i świecie, w którym łatwo się pogubić, ale też można się odnaleźć. Dla dzieci i dorosłych.
9: Gang otwartych serc potrafi rozgonić mrok, gdy razem z nami jesteś na tak.
8: 16 maja o 12:00. Koncert premierowy w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 maja, jest 18:00. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Jest jednym z symboli narodowych, flaga, dziś jej święto. Redukcja wojsk USA w Niemczech to poważne osłabienie sił wsparcia wschodniej flanki NATO, mówi w Trójce ekspert. Akcja gaśnicza w Halinowie na Mazowszu płonie, supermarket. Polacy świętują Dzień Flagi. To jedno z najmłodszych świąt państwowych, ustanowione w 2004 roku. 2 maja to też Dzień Polonii i Polaków za granicą. Centralne uroczystości z udziałem prezydenta odbyły się w Warszawie. Rano było spotkanie z Polonią, potem podniesienie flagi państwowej i uroczystość wręczenia nominacji generalskich. O szczegółach Mariusz Pieśniewski.
12: Rano prezydent wręczył odznaczenia przedstawicielom Polonii.
13: Polska nie jest tylko miejscem na mapie, ale jest właśnie wspólnotą ludzi rozsianych po całym świecie.
12: Przed południem w asyście wojskowej podniesiono flagę narodową.
14: Spójrzmy na maszt wieży zegrowej Zamku Królewskiego.
15: W okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej flagę państwową podnieś.
12: Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego Karol Nawrocki wręczył 12 nominacji generalskich. Mówił o oczekiwaniach.
13: Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, w których jesteśmy, a nie je bezmyślnie podważać.
12: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że nominacje oficerskie są wynikiem współdziałania.
16: I to współdziałanie, jak widzicie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe.
12: 16 reprezentacji szkół mundurowych z kraju otrzymało flagi państwowe, które przez tydzień powiewały na Pałacu Prezydenckim. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
11: Wycofanie części wojsk USA z Niemiec oznaczałoby poważne osłabienie zasobów wojskowych dostępnych dla wsparcia wschodniej flanki NATO, mówi w Trójce Marek Świerczyński z ośrodka analitycznego Polska Insight. Zredukowanie stacjonującej za Odrą armii amerykańskiej o 5000 żołnierzy zapowiedział minister wojny i szef Pentagonu Pete Hegseth. Marek Świerczyński podkreślał w audycji międzynarodowej, że ocenić wagę tej decyzji będzie można dopiero, kiedy oficjalnie okaże się, jakich zasobów wojskowych ona dotyczy.
17: nieoficjalne wieści płynące z pięciokątnego budynku są takie, że z Niemiec ma zniknąć brygadowy zespół bojowy, czyli brygada po prostu. Wedle mojej wiedzy taką brygadą jest na przykład Second Cav, tak, rozmieszczony w bawarskim Wilsek, bardzo ważna dla nas jednostka, oraz, co w sumie chyba jeszcze gorsze, taka jednostka nowego typu, która miała dawać zdolności głębokiego rażenia, tak zwanego Deep Precision Strike.
11: Według gościa audycji Międzynarodowej Trójki, taka redukcja to poważne uszczuplenie sił USA, ale nie tylko.
17: Stanowiłoby to bardzo poważne osłabienie nie tylko sił amerykańskich rozmieszczonych w Niemczech, ale po prostu zasobów wojskowych dostępnych dla wsparcia wschodniej flanki NATO.
11: Aktualnie w Niemczech stacjonuje około 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Płonie dach supermarketu w Halinowie na Mazowszu. Z pożarem walczy prawie setka strażaków, informuje rzecznik Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim Kamil Płochocki.
18: Budynek ma wymiary 20 na 30 metrów, czyli płonie około 600 metrów kwadratowych dachu. Dach już częściowo zapadł się do środka. Obronione zostały sąsiednie budynki. Nie ma tam zagrożenia dla ludzi i na miejscu działa 12 zastępów straży pożarnych, około 80 strażaków.
11: Akcja gaśnicza może potrwać jeszcze kilka godzin. Na rynkach i targowiskach pojawiają się pierwsze polskie truskawki. To owoce szklarniowe, bo na te z pola trzeba jeszcze poczekać. Ze względu na mroźną zimę i wiosnę zbiory owoców są opóźnione. Szczecinianie mimo wysokich cen robią zakupy i mówią, że cenią sobie polskie owoce.
19: No, jabłuszka, truskawki, no to co mamy na polu, nie? Uważam, że co nasze to jest najlepsze.
20: Oczywiście, że polskie to najlepsze. A truskawki czekam, no ale to będzie początek czerwca chyba.
21: Polskie truskawki. Najbardziej to czekam i polskie jabłka, owoce. Ważne jest to dla mnie, bardzo ważne, dlatego że no, rolnictwo nasze musi się rozwijać, a nie cofać.
22: Już są truskawki. W zależności od rynku, w granicach chyba 35-50 zł, w zależności od okolicy. Sezonowo myślę w granicach 10 zł kilogram, 20. W zależności od tego, czy będzie dużo słońca, czy będzie ciepło.
11: Truskawki są niskokaloryczne i odżywcze. Zawierają witaminę C, potas, fosfor i magnez.
23: Klimat.
11: 48% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł, najwięcej ze słońca, 43%. Umiarkowana jakość powietrza w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim i lubuskim. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry. W całej Polsce wysokie lub średnie zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
11: Serwis sportowy dziś ze Stadionu Narodowego, gdzie piłkarze rywalizowali o Puchar Polski. Adam Malecki.
24: Górnik Zabrze z piłkarskim Pucharem Polski. W wielkim finale na Stadionie Narodowym podopieczni Michała Gaszparika wygrali 2-0 z Rakowem Częstochowa. Pierwszy gol padł w pierwszej połowie. W 32 minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego wykorzystał Roberto Massimo, pokując piłkę do siatki głową. Drugi gol padł w drugiej połowie. W 65 minucie samotny rajd Maksima Kłania, jednego z najlepszych zawodników na boisku. Strzał Ukraińca w prawy róg, nie do obrony dla Oliwiera Zycha. Wygrała drużyna lepsza, która bardziej chciała, wykazywała się inicjatywą, miała przewagę i wykorzystała to. To siódma wygrana w Pucharze Polski Górnika Zabrze. Dzisiaj dokonali tego przed legendami Górnika, obecnymi na stadionie Włodzimierzem Lubańskim i Stanisławem Oślizło. Przypomnę, że triumf w Pucharze Polski jest przepustką do europejskich pucharów. Zwycięzca przystąpi do rozgrywek Ligi Narodów, Ligi Europy od trzeciej rundy kwalifikacji, a do tego triumfator zgarnia nagrodę w wysokości 5 milionów złotych, co jak na polskie warunki klubowe jest konkretnym zastrzykiem gotówki do klubowego budżetu. Siatkarze Bogdan Kieluk-Lublin są o krok od złotego medalu siatkarskiej plus ligi. Dzisiaj wygrali 3-0 z Aluronem Wartą Zawiercie i w rywalizacji o trzech zwycięstw prowadzą 2-1. Mecz numer 4 zostanie rozegrany 6 maja. A Hubert Hurkacz wciąż walczy w bardzo zaciętym meczu półfinałowym w tenisowym turnieju rangi Challenger w Cagliari. Polak przegrał w pierwszym secie z Argentyńczykiem Buruczagą 4-6, a w drugim wygrał 7-6. Trwa set trzeci. Kubi prowadzi 2-0. W judo świetny występ Aleksandry Kowalewskiej, która wygrała zawody rangi Grand Slam w Tadżykistanie. 21-letnia Polka walczyła w kategorii do 70 kg i w decydującej walce pokonała dwukrotną medalistkę olimpijską Austriaczkę Polers. Jeszcze przypomnienie dla kibiców żużla. O 19:00 w Landshut rozpocznie się pierwsza runda indywidualnych Mistrzostw Świata. W Niemczech pojedzie czterech Polaków: Bartosz Zmarzli, Kacper Boryna, Patryk Dudek i Dominik Kubera. I no i przypomnienie informacji sportowej dnia. Górnik Zabrze triumfatorem piłkarskiego Pucharu Polskim w wielkim finale na Stadionie Narodowym wygrał 2-0 z Rakowem Częstochowa. Już za chwilę wielka dekoracja. Teraz to już wszystko. Kolejny sport w Trójce kilka minut po 21:00.
11: Noc bezchmurna, termometry wskażą przeważnie od 6 do 10 stopni. Chłodniej będzie na południowym wschodzie, około 4-5 stopni. Niedziela też prawie wszędzie ze słońcem, jedynie na północnym zachodzie będzie się chmurzyć. A termometry to pokażą jutro od 22 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie.
1: Autopromocja.
2: Ale teraz chcę się o coś spytać. Którą mnie kochasz najbardziej?
3: 1 majowa, premiera trójkowa.
4: Jarosław Mikołajewski. Odwołanie.
3: I tylko ich dwoje. Ona i on. Magda Szejbal i Grzegorz Damiński.
2: Śmierć odwołaj, choroby odwołaj, wojny odwołaj, głód odwołaj, obłudy odwołaj, obchody odwołaj.
4: Odwołaj, odwołaj.
2: I co? Odwołujesz, prawda?
4: Odwołuję, bo inaczej się nie da.
3: Plus Alek Dębicz, muzyka.
5: Zapraszam na scenę teatralną Trójki. Tomasz Cys, reżyser premiery.
3: To dzisiaj po 19:00. Barbara Marcinik w sposób szczególny. Zapraszam.
1: Autopromocja.
0: Zapraszamy do reklamy.
10: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
25: Jazz One Night prezentuje Seifert Impulsy. Jedno z najważniejszych wydarzeń jazzowych tego roku. Gwiazdy polskiego i europejskiego jazzu. Adam Bałdych, Kwintet i Jakub Mizeracki. Jakob Karlsson oraz gość specjalny Kuba Więcek zagrają utwory Zbigniewa Seiferta, legendy Polish Jazz. Seifert Impulsy, światowa premiera i jedyny koncert w Polsce. 9 maja, godzina 18:30, Cavatina Hall, Bielsko-Biała. Bilety dostępne w kasach oraz na stronie cavatinahall.pl. Poleca Radiowa Trójka.
26: Nuda? Czas na urodziny? A może trzeba przełamać lody? Planszówki od Piatnika? Zawsze na czasie. Tic-tac boom. Wybuchowa gra słowna z tykającą bombą. Activity. Przebój imprez i spotkań rodzinnych. Honeycomb z plastry miodu. Gra w worku. Wyćwiczy szare komórki. A może karciana wersja Scrabble? Kultowa gra, kultowe karty. Piatnik. Robimy dobre gry. Zagrajcie z nami.
0: Żegnamy reklamy.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
27: Zaczynamy drugą godzinę. Dzień dobry ponownie.
8: Tygodnik muzyczny.
27: W składzie bez zmian Ania Lalka i Maciej Jankowski. Do 19:00 jesteśmy z Państwem.

0: To nasze kolejne spotkanie. Tym razem o czymś nieco innym będziemy rozmawiać. Dawid Karpiuk jest w Trójce. Dzień dobry, Dawidzie.
1: Dzień dobry.
0: Jak się miewasz? Już trochę wiem, jak się miewasz, ale, no, ale jeszcze grzecznościowo.
1: To ja powinienem powiedzieć, że się świetnie miewam.
0: Świetnie?
1: Tak jak anglosasi mówią, wiesz.
0: No tak, no nie ma innej opcji. To jest domyślna
1: odpowiedź. Miałem takiego kumpla, jak mieszkałem w Londynie i on był na takim... Właściwie to nie był zakręt życiowy, tylko to był taki moment czołówki życiowej właściwie, więc miał się kompletnie beznadziejnie. I za każdym razem, jak go gdzieś tam widziałem na jakiejś stacji pociągowej czy coś tam, takim starym angielskim cocknejem, wieś tam domywał. Oj! Ja go pytałem, jak się ma, to mówił, że świetnie, mimo że aktualnie był bezdomny.
0: No i właśnie
1: pytanie. Ja się mam świetnie.
0: Pytanie, na ile to jest właśnie grzecznościowa odpowiedź, czy taka już domyślna, że już wiesz, że ktoś cię pyta, co słychać, to mówisz, nie, no spoko, spoko, super. Czy po prostu kwestia podejścia do życia, no, że są zakręty, są skarpy życiowe, no ale mimo wszystko.
1: Nie, no znaczy tak generalnie to się miałem dobrze, no dużo rzeczy się dzieje, więc jest fajnie. Po prostu, jak wiesz, jesteśmy wszyscy trochę zmęczeni, ale... No najważniejsze, że się dużo muzycznych rzeczy dzieje, to jest, wiesz, to jest super.
0: No jesteśmy zmęczonym pokoleniem trochę.
1: Tak. Ja się teraz zastanawiałem po drodze, rozmawiałem z Magdą właśnie, że jechałem i myślałem właśnie o tym, że dzisiaj z Arkiem Koperą w studiu coś tam będziemy robić i to będzie albo coś do wiosny, albo coś na Dawid Karpiuk. A przy okazji jechałem po drodze i się zastanawiałem, czy dam radę zaśpiewać No More Tears Ozziego, bo może bym to chciał zrobić na Poland Rocka i dam radę.
0: O, no to proszę bardzo, no to planów jest mnóstwo w takim razie. O Dziwnej Wiośnie już rozmawialiśmy niejednokrotnie. Myślę, że jeszcze w tym roku się spotkamy. Mam nadzieję, żeby porozmawiać o Dziwnej Wiośnie.
1: Byłoby
0: Ale
1: super.
0: Tymczasem pan Dawid Karpiuk, jak już zresztą zaanonsowałeś przed momentem, solowe rzeczy. I co to takiego? Bo oczywistym jest, że, no, że nie jest to Dziwna Wiosna, tylko podpisana Dawid Karpiuk, tylko jest to coś nieco innego już też muzycznie z twojej strony.
1: Tak, to jest zupełnie co innego. A wiesz, było tak, że znaczy ja tę płytę zrobiłem z Arkiem Koperą, producentem. Ja do niego przyjechałem z gitarą i nie wiedziałem za bardzo, co on robi. W sensie nie wiedziałem, z kim pracuje i tak dalej. I nawet nie wiedziałem za bardzo, jaką ma stylówę. Ale spotkaliśmy się raz na festiwalu i jakoś tam żeśmy sobie przypadli do gustu, więc myślę sobie, no dobra, coś bym chciał zrobić, może to będzie to. I przywiozłem do niego refren i tam fragmenty jakiejś piosenki Kosmos. Na gitarze akustycznej, dokładnie tak, jakbym zaczynał robić piosenki Dziwnej Wiosny. No i on by wtedy mnie zapytał, czy ja mu zaufam.

0: Ja powiedziałem, nie wiem, stary, widzę cię trzeci raz w życiu, nie wiem, czy ci zaufam.
1: No, ale wiesz, no zaufanie do producenta, no to...
0: Tak, wiesz, ale my żeśmy wtedy, wiesz, to było raczej takie na zasadzie, zrobimy sobie coś na próbę i zobaczymy, to było w takich totalnie...
1: No to najlepsze spotkania.
0: Tak, nieoficjalnych okolicznościach i to zresztą było jakoś tak, że każdy miał jakiś taki słaby nastrój strasznie, w sensie ja i on, jak to jest mocno zmarszczeni. Wyszło z tego, zrobiliśmy przez rok 35 numerów.
1: O!
0: Tak.
1: To ze trzy płyty będą Dawida Karpiuka.
0: Tak, ale też pracowaliśmy z innymi ludźmi, więc jakby myśmy się bardzo skleili też na takim przyjacielskim poziomie, więc w sumie żeśmy gadali ostatnio, że zrobiliśmy przez ten rok około 50 numerów. No na płytę wejdzie 10. Nie wiem, czy ta reszta w ogóle cokolwiek się z nią stanie, no bo wiesz, jak dobrze wiesz, jak zamykasz płytę, to niektóre piosenki się starzeją szybko.
1: No jasne.
0: No więc zrobiliśmy płytę, która jest taką popową, momentami syntową, czasami trochę rock and rollową jednak, a czasami z jakimiś takimi jazdami w stronę hip-hopu nawet. Tylko że odetnę, że spokojnie, nie próbuję się zrobić rapera. Jest to za dużo osób, próbuję to robić ostatnio. Wiesz, znaczy dla mnie to było w ogóle takie coś, wiesz, my się trochę znamy, nie wiesz co ja grałem i tak dalej. Dla mnie to była najodważniejsza rzecz w ogóle, wiesz, od lat artystycznie, jaką mogłem zrobić. Najbardziej wyjść jakby, wiesz, z tego takiego, ze strefy komfortu.
1: I to jest ciekawe, co mówisz, bo jak przypomnę sobie rozmowę naszą przy okazji płyty, wiosnowej płyty, rozmawialiśmy wtedy dużo o gitarkach, o efektach, właśnie o strefie komfortu w postaci tony, reverbu, różnych delayów, oczywiście przesteru naładowanego na gitarę i że to jest ta strefa komfortu, to jest ten bufor, że za tym się można schować. No i pytanie, jak było teraz? Czy właśnie teraz Dawid Karpiuk się odsłonił trochę bardziej z tych wszystkich warstw?
0: No teraz się zdecydowanie nie schowałem za przesterem.
1: No właśnie.
0: No wiesz, w środowiskach gitarowych jest tak, że co jest w ogóle jakby takim zabawnym wątkiem, pewnie ktoś mnie zaraz będzie chciał zabić za to, ale przyjęło się w gitarowej muzyce, że gitarowa muzyka to jest ta odważna, bezkompromisowa, ambitna muza. I czasami tak jest. Czasami. I że wiesz, i zawsze, że jak dasz trochę więcej przesteru albo czegoś tam i komuś się to nie spodoba, to będziesz mógł zawsze wtedy powiedzieć, no bo to jest ambitna muzyka, stary, ty się nie znasz. Natomiast ja uważam, że to jest trochę inaczej, nie? Że jakby są takie, w sensie oczywiście wiadomo, że w rock'n'rollu jest miejsce na dużo odwagi i całe szczęście we wszystkich odmianach rock'n'rolla, w metalu, wiesz, no każdej gitarowej muzyce. Ale też, no ja tam się w którymś momencie czułem jakoś tak bezpiecznie, wiesz, i teraz w ogóle jakby dużo rzeczy się dzieje i wiosennych znowu i moich, które właśnie nie są bezpieczne dla mnie. To jest ciekawe. Ale też jest jak wiesz, takie, że myślisz, nie wiadomo co się stanie.
1: No jak się, wiesz, znajdzie strefę komfortu muzyczną, to trudno jest z niej wyjść, zwłaszcza, że też komponując i nawet szukając brzmień, ma się jakieś takie swoje wytarte ścieżki, utarte ścieżki, którymi się lubi podążać, ale no, pytanie, czy to wynikało właśnie z przypadków w twoich okolicznościach solowych, czy bardziej właśnie z potrzeby, że ta strefa komfortu, nie wiem, czy może zaczęła uwierać, to jest złe określenie, ale może jakaś potrzeba, no właśnie, wyjścia z niej i poszukania, zobaczenia, gdzie jeszcze cię twoja wrażliwość muzyczna zabierze.
0: Znaczy, to było chyba jakieś takie serie przypadków i dopiero w którymś momencie, po iluś tam numerach, które mieliśmy zrobione, ja sobie pomyślałem, że jakby zobaczyłem, w jakim to w ogóle idzie kierunku. Wiosna miała bardzo szybko po duchach disco, po naszej drugiej płycie, sesję nagraniową, w której w połowie tej sesji ja się zorientowałem, że zaczynam kopiować jakby sam siebie w pewnym sensie. Że jakby,
1: duchy disco bis powstają.
0: Tak, że jakby, że próbujemy zrobić drugi raz podobną płytę. Więc ta sesja się przerwała i jakby bardzo potrzebowałem zacząć robić rzeczy, których nie robiłem. I to się jakoś tam udało. I też ta inna estetyka, znaczy taka popowa estetyka też była taka jakaś super, jest dalej super ciekawa dla mnie. I też tak w sensie takim ambicjonalnym, nie? Jestem się, kurde, wjeżdżam tutaj teraz, zobaczymy co się stanie. Ale oczywiście z pięściami wjeżdżam, a nie tam wiesz.
1: No masz za sobą rękawice chyba, tak?
0: Tak, na trening za chwilę zgubiłem torbę gdzieś sportową w domu.
1: Dobra, po prostu.
0: Chciałem się pochwalić.
1: Tak, chodzi po mieście z rękawicami.
0: Nie, spokojnie, jak wejdę do klubu, do Akademii Walki, to i tak mnie obśmieją, że mam coś takiego, więc spokojnie, ty nie musisz. No, wiesz, to jest ciekawe, to jest jakieś wyzwanie też takie, nie? No bo Dziwna Wiosna jakoś gdzieś tam sobie na tej rockowej scenie istnieje i się, wiesz, ma jakoś tam lepiej i lepiej. A tutaj, powiedzą, że się sprzedałem. Właśnie ja próbuję to, jest... to robić od lat, stary.
2: Dawid Karpiuk dziś gościem Tygodnika Muzycznego w Trójce. Za chwilę wracamy do rozmowy, a to nowy singiel Kosmos.

0: Tak brzmi pierwsza zapowiedź pierwszej płyty Dawida Karpiuka, który jest dziś z nami.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Jak zobaczyłem, że wydałeś solowy numer, to mi się przypomniała taka historia. Nie wiem, czy chcesz o niej mówić, ale taka historia z twoich właśnie momentów też tworzenia komercyjnego trochę może, bo miałeś już takie przeloty, że tworzyłeś utwory, tylko że to nie były utwory dla ciebie, tylko na potrzebę, na zamówienie, czy do telewizora, czy gdzieś.
3: Najpopularniejsza piosenka, no właśnie, w życiu zrobiłem, nie wiem, chyba pod 20 milionów ma.
2: No właśnie, no właśnie.
3: No ale to jest piosenka Lasery, Wracam do domu. I przez 3 lata się nie przyznawałem, że to ja.
2: No właśnie, dlaczego?
3: To bo nie chciałem być gościem z reklamy.
2: Ale to jest świetny numer.
3: Dziękuję, ale ja wiesz, nie, ja miałem takie poczucie, wiesz, bo ja się, że tak powiem, bardzo długo rozwijam psychicznie. Nie, a prawda jest taka, że jakby miałem, ja mam zawsze w sobie takiego gościa gdzieś, wiesz, który jakby pilnuje etosu undergroundu. Mm-hmm. Więc to też trochę jakby, jak mówię o tym, że dla mnie to jest odważna była decyzja, żeby zacząć, wiesz, świadomie wejść w taką bardziej popową estetykę, bo ten gość gdzieś tam zawsze we mnie jest, nie? I jakby jak sprzedałem piosenkę do reklamy, to oczywiście się bardzo ucieszyłem, że przyszły pieniądze za to. To była najlepsza stawka godzinowa w moim życiu chyba. Znaczy nie chyba, na pewno. Ale nie chciałem jakby tego takiego, wiesz, anturażu, nie? Bo takiego telewizyjno-reklamowego. Myślałem sobie, że miałem takie poczucie, że chciałbym najpierw zrobić rzeczy w takim alternatywnym świecie, żeby samemu sobie przypiąć, wiesz, blachę, nie? Mm-hmm. Że w tej autentyczności zdobyłem jakiś tam szlif i wiesz, a nie, że wjeżdżam od razu i dzień dobry, ja teraz będę. Zwłaszcza, że wiesz, też telewizje lubią wtedy cię formatować na taką postać, którą ja na pewno nigdy nie chciałbym być.
2: Ale z twoim...
3: Dawid w jury programu. Ja płaczę, tam wiesz, występuje jakaś Martynka, śpiewa. I ja mówię, Boże, pięknie śpiewasz. I wiesz, tam jest zawsze 4 czy tam ileś osób, nie? I tam jeden jest, wiesz, zawsze taki, że on się łatwo wzrusza, drugi jest taki surowy.
2: Tak, tak zawsze krytyczny, taki Simon Cowell.
3: To jest taki prawdziwy, nie?
2: Tak, tak, tak. Rozumiem to, co mówisz, że faktycznie dla psychiki być może, a nawet na pewno lepiej jest najpierw ucementować swoją pozycję właśnie w tym, tak jak mówisz, undergroundzie czy alternatywie i żeby to było trochę tak, może, że z tego właśnie, z tej pozycji wynika to, że później chcą cię do skomponowania czegoś gdzieś właśnie komercyjnie versus odwrotnie. Rozumiem tę obawę, ale ja od paru lat się tak intensywnie zastanawiam nad tym, jaką funkcję pełni muzyka w świecie w ogóle, bo jakiś czas temu, no już parę lat temu, taka jedna znajoma mi powiedziała, że gdyby muzyki na świecie nie było, to by nasze życie wyglądało zupełnie dokładnie, identycznie, tak samo i nic by się kompletnie nie zmieniło. I to zrobiło na mnie takie wrażenie, że od, wiesz, 7 lat o tym myślę cały czas, bo jestem tak daleko od tej opinii, że już dalej się nie da. I zacząłem się zastanawiać nad funkcją, czy funkcjami muzyki, no i doszedłem do wniosku właśnie, że jest ich po prostu wiele. No to nie jest żadne odkrycie Ameryki, no ale jest funkcja muzyki taka, nazwijmy to, użytkowa, która pojawia się czy to w reklamach, czy w różnych komercyjnych projektach. No i jest też taka artystyczna, wynikająca już po prostu z potrzeby duszy, z potrzeby tworzenia. No i to wydaje mi się, że nie jest konflikt wewnętrzny, jeżeli jeden człowiek zajmuje się muzyką, czy jakąkolwiek inną sztuką jakby na różnych poziomach, w różnych rewirach jej funkcjonowania w świecie. Taką mam refleksję.
3: Co to rzeczywiście jest grube z tym, co powiedziałeś, co ta koleżanka ci powiedziała?
2: To było grube, no to mnie posadziło na lata, no bo...
3: Ale mi się wydaje, żeby nie było takie same. Znaczy na pewno jest tak, że wiesz, że muza straciła ten taki wątek, wiesz, generacyjny i jakby polityczny, społeczny, takie zmieniania świata, nie? Która miała przez bardzo krótki czas w historii ludzkości, no bo to było w gruncie rzeczy, mówimy, wiesz, tam latach trochę 50., 60. i jeszcze tam do 90., nie? Mm-hmm. Zwłaszcza w Polsce 90., jak się hip-hop pojawił. A wcześniej punk rock. No ale poza tym jakby dla mnie najważniejsze to jest to, że muza mi jakoś ratuje w ogóle.
2: No absolutnie.
3: Ma taką moc zatrzymywania rzeczy i ludzi, której nic innego chyba nie ma. Natomiast rzeczywiście jest tak, że jak robisz rzeczy, nie wiem, na przykład jak robisz sidemankę, nie? Albo jak robisz sesyjne rzeczy, albo jak, wiesz, po prostu pracujesz dla kogoś, nie wiem, coś dla kogoś napiszesz, albo skomponujesz. to że łatwo jest wtedy tak bardzo użytkowo to traktować, nie? I rzeczywiście ja ostatnio parę takich rzeczy zrobiłem i miałem taki moment, że sobie myślałem, no dobra, tu trzeba to, tam trzeba to i że to taka robota trochę się przez chwilę zrobiła, ale... No ale warto sobie przypominać, że tak naprawdę jakby podstawowym i super jest zarabiać jak najwięcej hajsu na muzyce.
2: Oczywiście.
3: Na muzyce się cudownie łatwe, zarabia pieniądze. Przychodzą,
2: jest to satysfakcjonujące.
3: Przelewy z ZX-u, których się nie spodziewałeś i myślisz sobie, kurde, normalnie dzień dziecka. Ale muzyka ma też tę taką, wiesz, świętą rzecz w sobie.
2: To musi być punkt wyjścia, no bo w ogóle nie sądziłem, że można tak myśleć. Zanim to usłyszałem, to co mi ta znajoma powiedziała, w ogóle nie sądziłem, że ktokolwiek na świecie może tak myśleć, bo po prostu dla mnie muzyka zawsze była tak ważna. Jakby była absolutną esencją w ogóle mojego funkcjonowania od najmłodszych lat, więc dlatego zacząłem się nad tym zastanawiać. Ale myślę, że na takie rozkminy jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze będziemy mieli, mam nadzieję, okazję spotkać się, czy to przy płycie solowej twojej, czy przy Dziwnej Wiośnie. Więc teraz, żeby wrócić na tory, które nas dzisiaj doprowadziły do tego spotkania, to powiedzmy o takich rzeczach, no właśnie formalności odbębnijmy. Mianowicie jest singiel, będzie płyta, Dawid Karpiuk solowo. Wiemy co, kiedy, gdzie, jak, co dalej.
3: W czerwcu będzie wychodził drugi singiel, Huragany, i potem płyta jesienią, jak sądzę. No bo ona jest zrobiona, wiesz, tylko po wypuszczeniu single. I też bardzo, bardzo, bardzo walczę o to, żeby też Dziwna Wiosna też była jesienią.
2: O, no właśnie, nie boisz się tego trochę?
3: Nie.
2: Że się nałoży jedno z drugim?
3: Nie, w ogóle właśnie, tym bardziej mnie to jara, wiesz, że jak robimy solówkę, to ja mam ochotę na przykład, wiesz, mocniej grać z Wiosną. Więc w ogóle taki, wiesz, taki rozszczep, on mi strasznie pasuje.
2: Czyli zupełnie inaczej niż w sumie większość ludzi, którzy robią w różnych projektach, czyli właśnie, że na przykład pół roku na jedno, pół roku na drugie i później w zupełnie innych momentach premiery i koncerty z tym, potem koncerty z tym. A z solowymi rzeczami też planujesz jeździć na żywo?
3: Tak, tak, tak. Tak, zresztą mamy skład live, że tak powiem, czekający. Bardzo mocny skład.
2: No to ja się nie mogę doczekać w takim razie. Dawid Karpiuk solowo jesienią. Liczymy też na to, że jesienią Dziwna Wiosna. O Dziwnej Wiośnie jeszcze będziemy rozmawiać. Tymczasem dziękuję ci bardzo, Dawidzie, za wizytę. Skoro
3: ja
2: świt.
3: Dziękuję. To jest skoro świt.
2: No to dobrego treningu ci życzę także i samych sukcesów w nadchodzących sprawach muzycznych i nie tylko.
3: Dziękuję bardzo. A ja tobie życzę, żebyś wreszcie się rozpakował i nagrywał więcej.
2: Dziękuję.

pierwsza inkarnacja Dziwnej Wiosny, czyli zespół Superhuman Like Brando. Utwór Taksówkarz, chyba mój ulubiony z tamtych czasów. Gościliśmy dziś w tygodniku muzycznym autora tego i wcześniejszych nagrań, czyli Dawida Karpiuka, który na jesień zapowiada debiutancką płytę solo. 20 lat temu pewnie jeszcze nie wiedział, że taka płyta powstanie, natomiast jest szansa, że słuchał wtedy Tula. 2 maja 2006 roku ukazał się album 10,000 Days.

Rosetta Stone, czyli nagranie z płyty, w co trudno mi uwierzyć, 20-letni. 10,000 Days, zespół Tool za nami. Na mojej twarzy zawsze pojawia się uśmiech, kiedy coś nowego proponuje Neil Francis. I to jest właśnie ten dzień.

Neil Francis z nagraniem Hyde. To jego nowość, ale już do samego końca potowarzyszy nam w dzisiejszym tygodniku muzycznym. Niewiele pozostaje do 19, a zatem dziękujemy za te wspólnie spędzone 2 godziny w składzie Ania Lalka, Agnieszka Łukasiewicz i Maciej Jankowski. Zapraszamy na przyszłotygodniowe wydanie tygodnika muzycznego w wykonaniu Bartka Chacińskiego. Do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum 2 produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
5: Marian, a więcej się nie da?
6: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, jest 19. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Zablokowana droga ekspresowa S12 w stronę Lublina na wysokości Kurowa był wypadek. Strażacy opanowali pożar supermarketu w Halinowie na Mazowszu, trwa do gaszania. Piłkarski Puchar Polski dla Górnika Zabrze. Na początek informacja dla tych, co w drodze. Po zderzeniu 4 samochodów zablokowana jest droga ekspresowa S12, dawna Krajowa 17 między węzłami Kurów Zachód, Kurów Wschód w kierunku Lublina, a w miejscu wypadku pracują służby. Oficjalnie biało-czerwona została uznana za symbol narodowy w 1919 roku po latach zaborów, w rok po uzyskaniu przez Polskę niepodległości. Dziś Dzień Flagi. We Włocławku, jak co roku w święto flagi, ulicami miasta przeszedł kilkusetosobowy pochód. Włocławianie nieśli 100-metrową biało-czerwoną.
10: Im jestem starsza, tym większa atencja dla tego dnia, dla tej biało-czerwonej. W bardzo różnych aspektach. I tych moich, takich bardzo prywatnych, i tych dla dzieci, które są za granicą bardzo daleko, w Sydney, i też wiem, że będą czciły ten dzień. Wydaje mi się, że chyba coraz większą wagę przykładamy do tego święta. I to jest piękne, bo wzrastamy demokratycznie, ale i patriotycznie. To jest ten punkt, patriotyzm.
11: Przywiodły mnie tu uroczystości patriotyczne, ku czci flagi, naszego najważniejszego symbolu, no, który świadczy o tożsamości narodowej Polaków, który jest powodem do dumy naszego narodu, z naszej historii i tradycji.
9: Atrakcją marszu z flagą był przelot awionetki z Aeroklubu Włocławskiego. Samolot leciał nisko nad rzeką i holował swoją kilkunastometrową biało-czerwoną. Pożar supermarketu w Halinowie na Mazowszu opanowany. Ogień pojawił się po 15. Pracownicy sklepu ewakuowali klientów. Płonęło około 600 metrów kwadratowych. W czasie akcji gaśniczej runął dach sklepu. Sytuacja jest już opanowana, przekazuje rzecznik strażaków w Mińsku Mazowieckim Kamil Płochocki.
12: Po 2 godzinach akcji udało się pożar opanować, trwa dogaszanie. Potem da się zawołać do środka, to działania będą utrudnione, żeby dostać do zarzewi, także kilka godzin działań przed nami.
9: Przyczyny pożaru wyjaśni śledztwo. Sanepid zwiększa kontrolę. Inspektorzy trafią tam, gdzie sprzedawane jest jedzenie. Sprawdzą, czy w miejscach takich jest czysto, czy produkty są odpowiednio przechowywane i czy nie są przeterminowane. Jak mówi Elżbieta Niedźwiedź-Ziobro z podkarpackiego sanepidu, szczególnym nadzorem objęte będą punkty, w których sprzedawane są lody.
13: Lody, no to produkt nie trwa mikrobiologicznie, ale też obserwujemy, że automaty do lodów nie są systematycznie czyszczone, myte i dezynfekowane, co oczywiście w warunkach letnich, gdzie jest zwiększona temperatura, większa wilgotność, to jest środowisko sprzyjające namnażaniu się chorobotwórczych patogenów, zwłaszcza właśnie salmonelli.
9: Kontrole sanepidu będą prowadzone w ramach akcji LATO, która potrwa do końca sierpnia. Bankrutuje największy tani przewoźnik lotniczy w Stanach Zjednoczonych. Spirit Airlines ogłosił decyzję po latach trudności finansowych.
14: Wszystkie loty zostały odwołane, obsługa klienta nie jest już dostępna. W oświadczeniu prezes Spirit Airlines Dave Davis mówił, że przez ponad 30 lat linie Spirit Airlines odgrywały pionierską rolę w czynieniu podróży bardziej dostępnymi i zbliżaniu do siebie ludzi, zachowując przystępne ceny. Nagły i utrzymujący się w ostatnich tygodniach wzrost cen paliw ostatecznie nie pozostawił nam alternatywy. Pozostało nam przeprowadzenie uporządkowanego wygaszenia działalności spółki. Czytamy w oświadczeniu. Na tę decyzję natychmiast zareagował sekretarz Departamentu Transportu Sean Duffy.
15: United, Delta,
14: Głównie amerykańscy przewoźnicy wprowadzili specjalne ceny dla poszkodowanych klientów Spirit Airlines. W ostatniej chwili bilet w jedną stronę będzie można kupić za około $200. Informował Duffy. Pracę w Spirit Airlines straciło 13 tysięcy osób. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
9: Piłkarze Górnika Zabrze zdobyli Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym w Warszawie pokonali Raków Częstochowa 2-0. Dla Górnika to siódmy Puchar Polski w historii, ale poprzednio po to trofeum sięgnęli w 1972 roku. Kilkaset owiec przeszło ulicami Zakopanego. Po raz pierwszy od wielu lat w mieście zorganizowano wiosenny redyk. Baca wyruszył ze stadem z okolic dworca PKP i przeszedł na Górną Rówień Krupową, skąd ruszył w kierunku Doliny Białego. Wydarzenie przyciągnęło tłumy turystów. Zaskoczenia nie kryli nawet właściciele owiec, Małgorzata i Andrzej Kluś z Harendy.
16: To jest pierwszy raz. To nasze owce są, bo to mąż idzie. I ja jestem po prostu pod takim wrażeniem, że no nie wiem, co mam powiedzieć. No jest to piękne. Nie spodziewałam się takiej ilości ludzi. No jest cudownie.
17: Na pewno coś innego i czekaliśmy długo na to.
18: Nam się udało, przyjechaliśmy na majówkę ekstra.
19: Bardzo mi się podobało, mamy oczywiście nagrania, tak naprawdę z każdej perspektywy.
20: Trzeba wracać do korzeni, żeby ludzie też zobaczyli, jak tutaj żyją górale, jak wygląda kultura. Myślę, że trzeba.
9: Organizatorzy ostrzegają kierowców, że do wieczora na ulicach Zakopanego mogą występować utrudnienia. To był Serwis Trójki.
21: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Niedziela słoneczna i jeszcze cieplejsza niż sobota. Na zachodzie jutro nawet 28 stopni. W centrum będzie 26, najchłodniej na wschodzie 23 stopnie. Po południu zacznie się chmurzyć na północnym zachodzie, ale synoptycy nie przewidują opadów.
22: Autopromocja.
23: Grają i śpiewają, śpiewają i grają, a że im wychodzi, to kontynuują. Tym razem Paragraj.
24: Krzysiu, jedźmy razem do paragrafu.
23: Paragwaju? Piosenka Paragraj Boba i Karolajny to kolejna nowość tego duetu. Wszystkie ich dzieła zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl. Na premiery czekamy w każdy czwartek w cyklu Piosenkarnia. W audycji zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
24: Pozwiedzamy to, co jeszcze można z miast tych całych Majów.
23: Droga Krysiu, to nie tam.
22: To gdzie? Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 4 maja. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT przy zakupie minimum dwóch produktów. Łącz wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
25: Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
26: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
27: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
28: Mama była smutna i zmęczona.
26: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
9: Trójka.
0: Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Witamy w maju i zapraszamy.
4: Scena teatralna Trójki.
1: Oto pierwsza majowa premiera trójkowa. Autor sztuki jest człowiekiem pióra w pełnym tego słowa znaczeniu. Poetą, eseistą, publicystą oraz tłumaczem z języka włoskiego. W latach 2006-2012 był dyrektorem Instytutu Polskiego w Rzymie. Przed nami wymarzone, bo kameralne słuchowisko. Tylko ona i on, Magdalena Szejbal oraz Grzegorz Damiński, debiutują na naszej scenie. Zapraszamy więc szczególnie uroczyście, a potem porozmawiamy.

0: Karol, odwołaj. Karol, Karol, no błagam cię, Karol. Karol, Karol, Karolindo, Karolindziu.
1: O co ci chodzi, dziewczynko, dziewczyneczko malutka?
0: Żebyś odwołał.
1: Ale co mam odwołać?
0: No przecież tych ludzi, wieczorem.
1: A, ale to nie oni przychodzą do nas, tylko my idziemy do nich. Pójdziemy, zjemy, nie wiem, zamienimy dwa słowa, dwie godziny. Wychodzimy po zabawie. Cyk, pyk, tam, tam, tam, pirim, pirim, pirim, bim, bim, bum, bum.
2: Teatr Polskiego Radia. Jarosław Mikołajewski. Odwołanie. Reżyseria Tomasz Cys.
0: Karol!
1: Słucham.
0: Ja tego nie wytrzymam. Odwołaj!
1: Przecież już rozmawialiśmy na ten temat.
0: Nie rozmawialiśmy, tylko powiedziałeś swoje i do widzenia. Karol!
1: Słucham.
0: I co takiego ciekawego znalazłeś w tej gazecie?
1: Zmiany w rządzie.
0: Jakie zmiany w rządzie? W jakim rządzie? W którym?
1: Minister obrony zostanie ministrem religii, minister infrastruktury ministrem gospodarki. Kazik zostanie ministrem rolnictwa. I tak dalej, i tak dalej.
0: A kim będzie dotychczasowy minister religii?
1: A proszę. No, ty, czyli jednak słuchałaś, bo ja myślałem, że nie słuchasz.

0: Wiesz, jakie to jest teraz ważne? Mm-hmm. Minister obrony? O tym są te rozmowy.
1: Ty mógłbyś zostać.
0: Ja? Mm-hmm. Ja już jestem.
1: Kim? No tak, ty zawsze potrafisz mnie rozśmieszyć. No jak teraz? Rozmawiamy niby o rekonstrukcji rządu, o ministrach. Ja wtrącam, że ty sam mógłbyś zostać ministrem obrony, a ty zamiast powiedzieć, niech sami się bronią, czy coś takiego, to mówisz, ja już jestem.
0: Ale przepraszam, ale i co jest w tym takiego intrygującego, że aż zabawne? Co?
1: Może to twoje ja już jestem wcale nie jest ministerialne, tylko filozoficzne. Jakbym w czyimś bądź o pierwszej usłyszała Boży akt stworzenia.
0: Przy twojej umiejętności odczytywania ukrytych znaczeń bardzo łatwo można cię zadziwić.

0: A czy ty wiesz, że Kazik zawsze wydawał mi się ministrem rolnictwa, minister obrony, ministrem religii?
1: Tak? Rozumiem, że te zmiany w rządzie uważasz za słuszne.
0: Słuszne jest tylko to, żeby odwołać.
1: Kogo?
0: Nie kogo, tylko co? Te kolacje.
1: Ach, kiciu, kiciu. Ty wciąż swoje, no kiciu, kiciuniu, kotku, kocie maleńki, no. Gdyby tak można było te kolacje odwołać i, nie wiem, powołać na jakieś stanowisko, no to byłoby łatwo.
0: Tak, tak. Na ministra albo ministrę kolacji. Boże, jakie to by było wspaniałe.
1: No tak, to by rozwiązywało naszą skomplikowaną sytuację. Intelektualną, mentalną.
0: No, niech ci będzie. Mentalną. Ale jak by rozwiązywało? No, proszę, powiedz. No, powiedz.
1: No także to, co dla ciebie jest dramatem, stałoby się procedurą. Ktoś by dzwonił.
0: Na przykład Kazik.
1: No, na przykład Kazik, choćby Kazik.
0: Albo minister deszczu i śniegu.
1: Albo minister śniegu i deszczu, albo minister deszczu i śniegu, albo śniegu i deszczu, albo deszczu i deszczu, albo śniegu i śniegu. Ten Kazik, czy nie wiem, minister śniegu i deszczu dzwoniłby, że zaprasza na kolację, a ty byś odpowiadała zgodnie z procedurą, czyli w sprawie takiej a takiej, czyli w sprawie kolacji, proszę dzwonić do ministra albo do ministry kolacji. Ja się tym nie zajmuję i tyle. I wszystko byłoby proste.
0: Boże, jaki ty jesteś genialny. Czy ja ci to już kiedyś mówiłam? Psiąciu rogaty?
1: Psiąciu rogaty? Posłuchaj, kiciu kotku, ty jesteś takim, jakimś takim, takim jakimś cudem zakochania. Przeczysz wszystkim tym opowieściom o końcu każdej miłości. Każdej. Każdego zachwytu. Ja rozumiem, że na początku, kiedy tylko poznaliśmy się, wszystko interpretowałaś na moją korzyść. Że cokolwiek powiedziałem, mogło ci się wydawać świeże, odkrywcze, błyskotliwe, dowcipne. Tyle, że to zazwyczaj przemija. Jakoś tak mniej więcej po 2 latach. Rzeczy, które kiedyś bawiły, zaczynają drażnić. No u ciebie jest przeciwnie. Przeciwnie jest u ciebie. Czasami boję się powiedzieć dzień dobry albo dobranoc. Bo wyciągniesz z tego wniosek, że jestem, nie wiem, Einsteinem albo Marią Curie.
0: Skłodowską.
1: Skłodowską Marią Curie. Skłodowską Curie Marią. A w ogóle to ja mam cholerne szczęście. Wiesz?
0: Nie. To ja mam cholerne szczęście. Wiesz? Mieszkać z kimś. Co ja mówię? Żyć z kimś, kto w każdym słowie jest oryginalny, nowy. No taki pod powierzchnią. Albo nad powierzchnią. Jak ptak, który wzbił się w powietrze, żeby spojrzeć na tę mazowiecką sadzawkę nazywaną życiem z perspektywy. No, taka właśnie. Albo słońce. Co?
1: Dziękuję, że tak mnie widzisz. Naprawdę dziękuję. A czy ty wiesz, że

0: miłość naprawdę nigdy nie ma końca? Naprawdę.
1: Halo? Aha. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję najpiękniej za dobrą czy złą wiadomość. Chociaż ona w ogóle nas nie dotyczy. Dziękuję najuprzejmiej. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. O czym rozmawialiśmy?
0: Co to za wiadomość?
1: Dzwonili, że odwołują.
0: Kulację?
1: No to by była Ewangelia. Czyli dobra nowina. Ale nie, nie. Odwołują loty. Może za kilka godzin odwołają pociągi.
0: To jak to loty i pociągi? To... A powiedzieli dlaczego?
1: To pani z obrony cywilnej powiedziała, że zawierucha, ale to słowo jest tak natchnione, że nigdy nie wiem, czy chodzi o wiatr, czy o zawieruchę wojenną. No dobra, o czym więc rozmawialiśmy?
0: Pytałem, czy ty wiesz, że miłość naprawdę nigdy się nie kończy. Nie ma końca.
1: Niby wiem, ale powiedz. No powiedz tym swoim mądrym głosem gościa miłościa po niegodnie przeżytym życiu.
0: Ja to tak rozumiem, że miłość naprawdę to jest takie pasmo światła, w którym żyjesz. I ono się nigdy nie kończy. No bo to jest pasmo życia. To pasmo jest życiem. Ludzie się co jakiś czas kończą. Ci, którzy są w tym paśmie i niektórzy nazywają to końcem miłości. Ale miłość naprawdę, powtarzam, miłość naprawdę nigdy się nie kończy. Nigdy. Dopiero kiedy człowiek umiera. Dopiero kiedy umiera człowiek, no ale wtedy ta miłość wskakuje do innego człowieka, który właśnie się rodzi. Czyli
1: kończy się tylko życie, nie miłość naprawdę. Czy tak?
0: Tak. Tak, tak, tak, tak, tak. Tak właśnie.
1: Cuda, cuda, ogłaszaj się. Pięknie to powiedziałeś, Karolku, ale wiesz co?
0: Co?
1: Odwołaj, Karol. No proszę, odwołaj, proszę. Ja cię tak bardzo, bardzo proszę.
0: Zawsze wiesz, jak mnie podejść.
1: Czyli odwołasz?
0: Ale daj mi szansę, no chociaż daj mi, no nie wiem, daj mi szansę odwołać. Co? Powiedz, co mam odwołać? Bo już zapomniałem. Od tamtego, wiesz, od tego udarku, łataczku, epilepsji. Zapominam, często nie pamiętam rzeczy, które zostały powiedziane przed minutą. Więc po prostu daj mi szansę, co czy odwołam.
1: No to i tamto. Śmierć odwołaj, choroby odwołaj, wojny odwołaj, głód odwołaj, obłudy odwołaj, obchody odwołaj, odchody odwołaj, że się je wytwarza. Ale na razie, w chwili niemożności odwołania tych wszystkich rzeczy, spotkanie odwołaj, te kolacje, tych gości.
0: Te kolacje, przecież to my jesteśmy tymi gośćmi na tej kolacji. My. To myśmy zostali zaproszeni. My, nie oni.
1: To odwołaj nas u nich.
0: Ale Kiciu, ale przecież kotku, no przecież tak się nie da, no nie można tak, no. Nikt nie będzie chciał nas już zapraszać, kocie.
1: To podoba mi się.
0: Ale no po co w ogóle dajemy się zapraszać? Po co, po co? Po co, dlaczego?
1: Po co albo dlaczego? I znów sięgasz tych swoich bezdennych odmętów albo bezdennych wyżyn. A ja nie wiem ani po co, ani dlaczego. Jak się tak cofnę do momentu zaproszenia, to przypominam sobie, że wtedy chciałam.
0: Tak.
1: No, tak, raczej. Miałam ochotę.
0: Raczej miałaś ochotę i tak jest zawsze. Zawsze, kiedy przynosisz do domu wiadomość w stylu w sobotę idziemy do takich, a takich... A ty sobie nawet sprawozdania nie zdajesz, jacy to świetni ludzie są. Tacy naturalni, tacy niewymuszeni, tacy niezagrażający intruzją.
1: Ja? Tak. Ja tak mówię.
0: Tak. Intruzją, tak. Ty, Kiciu, kotku.
1: Co do ty sobie sprawozdania nie zdajesz, to przyznaję się. Mogłam tak powiedzieć. Tak, bo tak mówił Paweł.
0: Paweł.
1: Paweł. I zawsze mnie to śmieszyło. To dzisiaj mnie śmieszy. Tak, jak Leopold zamiast apartament mówił departament. A ja nigdy nie wiedziałam, czy myli mu się naprawdę, czy tylko tak udaje. Ale z tą intruzją to ci się z kimś pomieszało.
0: Z nikim mi się nie pomieszało, nie mogło mi się pomieszać. Z nikim, bo ja nikogo nie znam.
1: Aha.
0: Nie znam nikogo, nie mam nikogo. Nie mam i nie znam. Zresztą... Nie chodzi o słowa, tylko o entuzjazm.
1: Aha.
0: Entuzjazm, z jakim mówisz, ktoś nas zaprosił. Tak, ktoś nas zaprosił. To są tacy piękni, tacy wspaniali, przewspaniali, niezobowiązujący ludzie. Tak? Hmm? A potem?
1: Co potem?
0: Karol, Karol.
1: Wołasz samego siebie?
0: Pokazuję ci, jak i o co mnie prosisz. A potem?
1: Co potem? Po tym dramatycznym Karol...
0: Odwołaj, odwołaj.
1: I co? Odwołujesz, prawda?
0: Odwołuję, bo inaczej się nie da. I tylko strasznie mi jest wtedy głupio, bo muszę kłamać, wymyślać tysiące powodów i przyczyn.
1: No właśnie. Powodów i przyczyn. Cały ty. Cały ty, którego kocham i to do śmierci. Skoro miłość naprawdę nie umiera. Zawsze potrafisz mnie rozbawić, mój ty Luisie de Finesie. I kiedy ja mówię, że chcę, to ja naprawdę chcę. I zawsze ci mówię dlaczego, tylko potem mi przechodzi.
0: Tak po prostu ci przechodzi, tak?
1: To wcale nie jest takie proste. W tym przechodzi jest poczucie beznadziei, zmysł daremności, żal za straconym czasem. Bo to nasze bezludzie już nigdy nie wróci, wiesz?
0: Ale przecież i tak na ogół nic wtedy nie robimy.
1: Kto tam? Kto tam?
0: Nie, nie, nie.
1: Znajomy? Nieznajomy?
0: Powiedz, że nikogo się nie spodziewamy.
1: Nikogo się nie spodziewamy?
0: Przepraszam, proszę powiedzieć po co, albo dlaczego pan, pani przychodzi i co pan, pani chce przekazać, proszę powiedzieć.
1: Nieznajomy.
0: Panie nieznajomy, albo pani nieznajoma, albo proszę sobie pójść, albo proszę powiedzieć, ale proszę nas już nie niepokoić.
1: Mamy umówioną wizytę.
0: Cii, nie, tak, nie, tego nie mów, nie mów, bo przyjdzie pod naszą nieobecność i się włamie.
2: Pod jaką nieobecność? Przecież odwołasz, prawda?
0: A sama powiedziałaś, że mamy umówioną wizytę.
2: No bo mamy umówioną wizytę.
1: Nieznajomy! Ja tylko tak żartowałam z tą wizytą. A nie możemy już stać pod drzwiami, bo mamy umówioną wizytę. Nieznajomy? Halo?
2: Nie ma. Poszedł sobie.
0: Na pewno.
2: Chyba tak.
1: I co teraz?
0: No przecież tego chcieliśmy, tak? Żeby sobie poszedł.
1: No tak. Ale może już nigdy nie dowiemy się, po co przyszedł.
0: Ale chyba nie będziesz dręczyła się domysłami.
1: Nie wiem. Chyba będę. O czym mówiliśmy?
0: O kolacji.
1: A.
0: Kolacja.
1: No tak, no tak, no tak. To proszę powiedz.
0: No tak, no tak, no,
1: no tak,
0: tak. Nie.
1: Proszę
0: no.
1: Powiedz. Ta kolacja jest jak co?
0: Jak co? Co jest jak co? Kolacja?
1: Mhm.
0: Jest jak faszyzm. Jak faszyzm.
1: Ty mi w ogóle tego nie mów. To najgorsze słowo tego świata. Tfu!
0: Sama tak kiedyś powiedziałaś. Tak powiedziałaś, powiedziałaś, kolacja jest jak faszyzm.
1: Jak nazizm. Nazizm, tak
0: faszyzm,
1: powiedziałam.
0: Faszyzm, nazizm, dobrze. To jest ważne tylko dla historyków, faszyzm czy nazizm. A ja, kiedy tak powiedziałaś, zdziwiłem się. Nadmiarem tego porównania.
1: Pamiętam. Pamiętam też, że po raz, nie wiem już, który zrozumiałam, że masz rację. I że już nigdy tego nie powtórzyłam. Pfu! Odwołaj. Odwołaj, że kiedyś tak powiedziałam i już nigdy mi tego nie przypominaj, dobrze?
0: Dobrze, nie przypominam. Nie wypominam, nie przypominam, nie wypominam. Samo się powiedziało. Samo. Bo poczułem, że wisi w powietrzu. Wisi w powietrzu z twoich ust.
1: Co mi wisi z ust? Wisi? A fu, no fuj. Fuj, no pięknie. No ale dobrze. Wyrzekam się. Wyrzekam, pfu, jak diabła. A w ogóle to najlepiej odwołaj ten nazizm z faszyzmem. A przy okazji odwołaj też to spotkanie.
0: Bo?
1: Bo przyjdzie Mesjasz i nie będzie nas w domu. Bo właśnie wtedy się zjawią faszyści i nie będziemy mogli ukryć Żyda, którego gościmy w domu. Bo mam ciężką dupę i nie chcę mi się jej ruszyć. Bo chcę, żeby wszystko było jak jest. Bo nic nie powinno się zmieniać. Nie powinniśmy otwierać okien. A każda aria, jaka powstanie gdziekolwiek na świecie, powinna być śpiewana tym powietrzem.
0: No to proszę, proszę bardzo. Proszę.
1: Co? Co proszę?
0: No proszę, śpiewaj.
1: A odwołasz?
0: Może.
1: Może. Nasze morze.
0: Nie. O arię, proszę.
1: Ale rozważysz?
0: Rozważę. Tylko zaśpiewaj. Chociaż kawałeczek arii Kawaranuskiego.
1: Z Toski?
0: Przecież nie z Halki.

0: Nie, ale nie jest Toska, tylko pajace. Lon Cavallo. Hej.
1: Ale przepraszam, jeśli mam śpiewać partię męską, to pozwól mi chociaż na taką, do której trzeba się upudrować. No bądź człowiekiem, Karol, i odwołaj. Karol, Karol, Karol.
0: A jaką wymówkę miałbym niby podać? Co miałbym powiedzieć?
1: Nie wiem, Karol. Karol.
2: Karol, Karol, wymyśl coś. Przecież zaśpiewałam.

0: Może by tak... A może by tak... A może by... A może by tak...
1: Aha. No, niech więc będzie to już twoje... A może by tak, cokolwiek to jest, tylko odwołaj, bo ja już się strasznie męczę. Jest druga, loty są odwołane, idzie zawierucha... Spotkanie się nie odbędzie o 7, bo się odbyć nie może, a ja się tak męczę, jak gdyby miało być. I tak się męczę, że nie wiesz.
0: A zaśpiewasz?
1: Cokolwiek chcesz, ale jutro, bo dziś już śpiewałam. Dzisiaj mogę tylko jeszcze wyrecytować.
0: Dawaj.
1: Chciałabym nie być, jak jestem. Chcę nie być nawet szelestem. Chcę nie być smakiem, lecz głodem. Chcę leżeć, ale pod spodem. Nie przyjąć ich chlebem, ni brodem.
0: Ej! Stop. Brodem? Brodem Maxem? Brodem?
1: Nie. Pamiętasz Brodo? Pamiętasz Brodo, prawda? Taki tłusty rosół boloński z tortellinimi.
0: Z tortellini.
1: Co?
0: Z tortellini, nie z tortellinimi, tylko z tortellini. Tych tortellini to lepiej nie odmieniać. Nie odmieniać, bo brzmi jak włoskie nazwisko.
2: Przepraszam, przyszli panowie ravioli i tortellini. Przyszli tortellini z raviolimi. Raviolini z tortellinimi. Przyszli raviolini z tortellinimi. Przyszli i...
1: Cyk. Już na samą myśl, że mieliby przyjść jacyś ravioli. W dodatku razem z tortellinimi, a nawet bez tortellini, tylko z dziećmi. To chce mi się wziąć od Romea flakonik z trucizną i wypić na śmierć. Błagam, no błagam cię, odwołaj, no.
0: Nie, to dokończ.
1: Co?
0: To dokończ, no dokończ. No bo teraz zaczyna się najlepsze.
1: Naprawdę ci się podoba?
0: Bardzo. Niczego lepszego nie znam.
1: To proszę. Chciałabym nie być jak jestem. Chcę nie być nawet szelestem. Chcę nie być smakiem, lecz głodem. Chcę leżeć, ale pod spodem. Nie przyjąć ich chlebem ni brodem. A jeśli miałabym być, to tak, żeby chciało się wyć.
0: Pękła nić.
1: Słucham?
0: Pękła nić. Pękła nić. Możliwy ciąg dalszy wiersza. Tak mi się zrymowało.
1: Co, ty chcesz mnie porzucić?
0: Co? Chyba oszalałaś.
1: Powiedz. Powiedz, proszę. Tylko powiedz, stadłowiec, powiedz, rzekł wędrowiec. Pękła nić? Dlaczego nie wątła wić? Na przykład wątła wić mojego przesłania, żebyś... Odwołaj, Karol.
0: Nie, ta wić wcale nie jest taka wątła, Kiciu.
1: Wolałbyś, chcesz się wić? Naprawdę wolałbyś taką groźbę? Gruźbkę? Pogróżkę, że będziesz wił się z bólu? Jeżeli oczywiście pęknie nić, jeśli ją zerwiesz. Oczywiście żartuję. Wiesz przecież, że nic bym ci nie zrobiła, nawet gdybyś...
0: Ale nawet...
1: I wiesz dlaczego, prawda?
0: Ale wiem, tak. Wiem dlaczego, dlatego, że jesteś dobra.
1: Dobra to jest kobra, bo w ogóle bym nic nie zrobiła, bo nie chcę niczego robić, niczego zmieniać. I gdyby nagle pękła nić, jak ośmieliłeś się zasugerować, to ta nikczemność wydarzyłaby się za moimi plecami. Niczego nie zrobiłam, żeby tak się stało i niczego bym nie zrobiła, żeby kogoś za to ukarać, ani żeby to, co się stało, się odstało. Uff. Rozumiesz już? Te nici pęknięta? Nitko, witko, niteczko, witeczko, nituniu, wituniu. No, nie mówię, że masz na imię Witek, bo jesteś Karol, a skoro jesteś Karol, to mówię. Wiesz, co mówię.
0: Ja wiem. Karol, odwołaj, Karol.
1: Jeszcze mnie przedrzeźniasz, ubrawiec. Karol, parol.
0: Odwołaj.
1: No, błagam cię, odwołaj do jasnej, ciasnej. No proszę. Ale czekaj, ty miałeś jakiś pomysł. Powiedziałeś, chyba że... No, czy tam coś takiego.
0: Chyba, żebyśmy powiedzieli prawdę.
1: Którą prawdę?
0: Prawdę, po prostu prawdę, całą prawdę.
1: No, czyli?
0: Prawdę i tylko prawdę, czyli gdybyśmy powiedzieli, że po pierwsze, to ty tak już masz, że owszem, lubimy ich, więc z początku mieliśmy, niech ci już będzie, że mieliśmy naprawdę ochotę na to spotkanie, ale tak to już się z tobą dzieje, że kiedy coś, co sama postanowiłaś, ma się już wydarzyć, nie możesz nawet żyć z tą myślą, że to się wydarzy, że się zdarzy naprawdę. Więc musisz natychmiast odwołać.
1: Nie, Karol. Ty musisz odwołać. Akcentując rzecz inaczej, to ty musisz odwołać, bo ja się wstydzę i boję się, że powiem całą resztę.
0: Ale całą resztę właśnie jest bardzo trudno powiedzieć.
1: Wcale nie.
0: Trudno jest.
1: Wcale nie.
0: To proszę bardzo. Proszę, sama powiedz.
1: Karol, odbierz.
0: Tak? Tak. Tak.
2: Tak.
0: Ale bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy. Nie mamy żadnych alergii. Nie. Chociaż mała mówi, że odwołali loty. Mięso? Mięsa staramy się nie jeść. Nie. Ale jeżeli gospodarze podadzą, to oczywiście... Nie. Nie, smak papryki naprawdę nam nie przeszkadza, nie. Też nie. Sera też nie. Nie, też nie jemy. Nie, nic nam nie przeszkadza. Nie. Właściwie wszystko nam pomaga, tak. Wszystko nas cieszy.
1: Wszystko nas peszy. No co, wszystko. Wszystko nam przeszkadza.
0: Tak. Tak, przyniesiemy, tak. Butelkę wina, tak. Do zobaczenia. Primitivo.
1: Mhm. No, on sam jest primitivo.
0: Dobrze. Ciasteczka tacowe też.
1: Co to są ciasteczka tacowe? Tacowe, no tak jest na tacy.
0: Do widzenia.
1: Do widzenia, ślepa gienia. Butla wina, twoja wina. Boże, nie wierzę własnym uszom. Miałeś ich na widelcu i nic, nie skorzystałeś nawet z okazji.
0: Ale jak niby co miałem zrobić?
1: No normalnie. Ach, to ty, dobrze, że dzwonisz, bo właśnie miałem zadzwonić, że mała się pochorowała.
0: Musiałbym mieć refleks, którego nie mam.
1: Ty? Ty nie masz refleksu? Ty nie masz Rolexu, nie refleksu. Ty jesteś najmniej rolexyjnym, a najbardziej reflekcyjnym mężczyzną, jakiego kiedykolwiek nosiła ta ziemia. Ale powiedz już, no? Co mielibyśmy powiedzieć?
0: Nie rozumiem.
1: No zanim zadzwonił telefon, powiedziałeś całą resztę, którą trudno jest powiedzieć.
0: Powiedzieć. Bez czasownika powiedzieć nie da się niczego powiedzieć.
1: Ale to twój pomysł, żeby powiedzieć. Mnie nie przyszło to nawet do głowy.

0: Karol, powiedz. Nie musisz mówić tej całej prawdy, możesz po prostu odwołać. Mała się pochorowała i już. Jakiś tam wstrętny katar. Albo półpasiec. Ludzie się boją półpaśca. Tak, tak, powiedz właśnie to, że przyplątał mi się półpasiec. Bez dodatkowych wyjaśnień. Bo taki półpasiec sam w sobie jest usprawiedliwieniem. I w ten sposób nie tylko tę całą wizytę umiałbyś odwołać. Także śmierć, życie, narodziny, chrzciny, bierzminy, miny, nieminy, kaliny. Boże. Boże, jak ja byłam zazdrosna o te kaliny.
1: Nie.
0: Zresztą wiesz, czułeś to, prawda?
1: Tak, owszem. Owszem, czułem.
0: Bo ona całkiem oszalała na twoim punkcie. Ta kalina. Kalina.
1: Ale co, ale przepraszam. Nie, ale przepraszam bardzo. Co kalina? Co kalina? Co wołasz teraz kalinę? Co, żeby odwołała?
0: Tobie się już chyba zupełnie pomieszało. Miałabym wołać ciebie imieniem Kaliny i prosić, żebyś odwołał jako Kalina?
1: Nie.
0: Tylko ty możesz odwoływać, powoływać, wywoływać. A propos, powiedz, wywołasz?
1: Co?
0: No co?
1: Co czy wywołam co?
0: No przecież wiesz.
1: Nie, nie wiem.
0: Oj, wiesz.
1: Nie, nie wiem, nie mam pojęcia.
0: Ale się domyślasz.
1: Nie, nawet nie próbuję. Chociaż mnie to owiało.
0: A widzisz?
1: Bo trudno, żeby to w końcu nie przyszło na myśl, kiedy tak mówisz to, żeby nie przyszło na myśl. Tak się tym bawisz.
0: Oswajam, udomawiam ci tego mojego duszka.
2: Kalina, ta cała twoja kalina?
1: Kalina nie jest i nigdy nie była moja. Marta? Dzień dobry. Marta, głupia sprawa, ale no jednak nie możemy dzisiaj przyjść. Nie. Nie. Nie, nie przyjdziemy. Po prostu. Nie przyjdziemy. Po prostu. No wiesz, idzie zawierucha. Odwołali już wszystkie loty. Tak wiem. Wiem, że z pół do trzeciej, że przed chwilą dzwonił Kazik i rozmawialiśmy o alergiach i nic nie mówiłem, że nie przyjdziemy, ale teraz mówię, że nie przyjdziemy. Mówię teraz, mówię ci jak jest.
0: Mówiłeś o nim jak jest, jasne.
1: Cicho. Nie! Nie, nie, nie chcę powiedzieć, że twoje ratatouille nie ma znaczenia, że twoja praca nie ma znaczenia. Tak, wiem, że Kazik odwołał swoją arcyważną obecność na posiedzeniu. Rządu, tak. To po prostu nie będziemy, nie przyjdziemy. Nie, nie przyjdziemy. Kiedyś wyda ci się to oczywiste. Niestety już niedługo. Do widzenia. Do widzenia. Marta. Marta.

0: Do widzenia.
1: Karol? Karol.
0: No przecież odwołałem.
1: Ja tak bardzo cię kocham, Karol. I gdybyś nie odwołał, to też bym cię tak bardzo kochała, wiesz?
0: Tak? Mhm. To ja odwołuję to odwołanie.
1: Karol! Karol.
0: Nie, możesz być pewna, że wywołam.
1: Wywołasz?
0: Wywołam.
1: Wywołasz swojego duszka maluszka? Mhm. Na pewno? Leży tu? W naszym domku hołmku? W naszym domeczku hołmeczku? W naszej twierdzy pierdzy? W naszej ojczyźnie stęchliźnie? Obiecujesz? Karol.
0: No przecież wiesz, no.
1: I kiedy to się stanie, a raczej kiedy to wszystko się odstanie, to nigdy już nie przyjmiesz w naszym wspólnym imieniu żadnego zaproszenia?
0: Nie przyjmę.
1: Bo jeśli przyjmiesz, to wiesz.
0: Mhm. Wiem. To wtedy Karol, Karol.
1: No właśnie. A wiesz, jakie to wtedy jest pudło rezonansowe, ten wszechświat? Jak tam dudni? Przebacz mi, Brunhildo, panie Pogorzelski, pan tu z dziewkami się zabawiasz, a ja gorę. Odwołaj, odwołaj, Karol, odwołaj, Karol.
0: Tylko bądź tam w dobrym guście. Kalina jeszcze nie umarła.
1: A cóż to znowu za trudność dla ducha taka Kalina?
0: Nie zabijaj, nie kradnij, nie cudzołóż.
1: To ty nie cudzołóż, zdrajco jeden. A w ogóle, to kiedy Pan Bóg powiedział nie zabijaj, wyłączył z tego przykazania Kalinę. Nie zabijaj, nie licząc Kaliny. Ha, tak było na kamiennych tablicach, tylko się starło.
0: Ty wiesz, że ta chwila nie wróci.
1: To ty czy wiesz, że ta chwila nie wróci? Co do mnie, to ja nie chcę niczego zmieniać. Chcę, żeby tak było i było.
0: I zobacz, nawet w życzeniu na przyszłość, żeby tak było, jest czas przeszły. Było. Było, byłość. Zasada świata i życia. Niby normalne i wiadome, ale zawsze odkrywcze i świeże. Kiedy się tak oczy otworzy. Kiedy się oczy otworzy, kiedy się spojrzy pod innym kątem.

0: Karol...
1: Przecież... odwołałem.
0: Wiem. Ale teraz chcę się o coś spytać. A tak w ogóle to... to którą mnie kochasz najbardziej?
1: Wszystkich was kocham. Co dzień zbieram jedną po drugiej. Robię sobie pęczek jak ze szparagów. Zaciskam gumką, gotuję i jem. Jemy.
0: Ale bez gości.
1: Bez gości. Przewietrzymy mieszkanie?
0: Karol. Karol. Mój Christmas Carol. Przecież wiesz, jak ja nie lubię przewietrzonego mieszkania.
1: Chodźmy na spacer.
0: No przecież tam jest zimniej niż w wywietrzonym mieszkaniu.
1: Myli się, bambula. Myli się, Mia Cara, moja mała. Bo kiedy my otworzymy okna, to zanim wyjdziemy na dwór, to to nasze bącze rącze powietrze zasmrodzone i w tym zasmrodzeniu nagrzane wyleci na zewnątrz i ogrzeje nam to zimne powietrze, które jest tam teraz, na tym biednym dworze.
0: Mój Boże. Karol, jaki ty jesteś genialny. Ogrzać na dworzość naszym smrodkiem zamiast wietrzyć mieszkanie. Uwielbiam cię. Masz rację. Chodźmy.

0: Komu machasz?
1: Tej chwili domkowej.
2: A, tej, która nie wróci.
1: Tak. Tej, która nie wróci.

0: Było to słuchowisko według dramatu Jarosława Mikołajewskiego Odwołanie. Wystąpili Mała Magdalena Szejbal, Karol Grzegorz Damięcki. Muzyka Aleksander Dębicz, śpiew Dorota Maria Kuźmicka, klarnet, saksofon sopranowy Michał Żak, miks muzyki Mateusz Banasiuk, reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska, produkcja Beata Jankowska, reżyseria Tomasz Cys.
1: Dziękujemy.
2: Prosimy.
1: Witamy w gronie debiutantów. Zaraz wszystko się wyjaśni. Proszę bardzo, może panowie zechcą się przedstawić, skoro taki uroczysty wieczór to...
2: Tomasz Cys.
3: Aleksander Dębicz.
1: Reżyser i...
2: Kompozytor.
3: Tak
2: i my debiutujemy
3: jest.
2: Rzeczywiście, bo my słuchowiska nie robiliśmy ze sobą.
1: Teraz wyjaśnię.
2: De facto.
1: Państwo Magdalena i Grzegorz również wcześniej nie wystąpili na naszej scenie.
2: To nadrabiamy.
1: Tak. Następnie z panem Algiem. Moim zdaniem spotkałam się dzięki mistrzowi Jana P. Kaczmarek
2: zapewne.
1: Który z konkursów pan wygrał?
3: Instant Composition Contest to był rok 2013 chyba.
1: Instant, jak sama nazwa wskazuje.
3: Tak, to polegało na skomponowaniu muzyki chwilę po obejrzeniu po raz pierwszy filmu. Na scenie, na żywo przed publicznością grałem, improwizowałem do filmu przy fortepianie. Taki konkurs wygrałem. To on otworzył mi sporo możliwości i wtedy tak uwierzyłem w siebie, że też jestem kompozytorem, nie tylko pianistą. I tak się zaczęła moja przygoda z muzyką ilustracyjną.
1: To było cudowne, bo ja obejrzałam wszystkich wykonawców, więc te filmy widziałam no tyle razy, ilu było uczestników konkursu. Ale rzeczywiście sprawdzanie tego, jak sobie panowie radzą z tą kompozycją natychmiastową instant. To była naprawdę taka emocja. Festiwal Transatlantyk, bo o nim mówimy. To teraz rzucę się do pana Tomasza. Jak pan trafił na ten oto tekst?
2: Człowiek się dobija do dyrekcji Teatru Polskiego Radia raz na jakiś czas. Tak się dobijałem, odbijałem. W końcu rzuciłem, dobrze, to może Jarosław Mikołajewski. Jarek od jakiegoś czasu jest bardzo płodnym dramatopisarzem.
1: Aż tak.
2: Dwie rzeczy przecież wystawił u Krystyny Jandy w Teatrze Polonia. Poprosiłem Jarka, wiedząc, że gdzieś coś na pewno ma w zanadrzu, wyślij mi kilka tekstów, bo chcesz się z nimi udać do Adama Wojtyszki. No i wśród nich było to odwołanie. Ja dość szybko, w momencie, w którym wiadomo było, że będziemy to robić, wiedziałem, że chcę robić z tą dwójką aktorów. Dla mnie było jasne, że to jest Grzegorz, że to jest Magda. I było jasne, że to jest Alek. A teraz ja wspomnę dwie rzeczy.
1: Teraz już
2: mogę. Tak. Pierwsza to jest tak, że pojawienie się kiedykolwiek Jarka Mikołajewskiego w jakimś sensie w przestrzeni teatralnej mogę sobie zawdzięczać, bo parę dobrych lat temu, a było to 10 dokładnie. Namawiałem go usilnie i wtedy Jarek napisał tekst sztuki, którą ja zrobiłem jako słuchowisko, o Zuzannie Ginczance. Więc Jarek wtedy po raz pierwszy popełnił tekst, który można by nazwać tekstem teatralnym, 10 lat temu. I jeszcze drugie wspomnienie, bo tego człowieka namówiłem, to też było jakieś 9 lat temu. Janusz Majcherek zwrócił się do mnie, czy nie zrobię czytania w rocznicę tam jakąś Szyfmana po prostu w Teatrze Polskim, bo przypomniano sobie, że Szyfman jest autorem sztuki Fifi i zrobiliśmy czytanie tej sztuki. Sztuka jak sztuka, no. Przyczynkarska po prostu dla historyków. Wbiliśmy się w nią i Alek aranżował piosenki z lat 20. i 30. filmowe, czy jakieś hity po prostu, które gdzieś odnajdywaliśmy i z nimi się wspaniale bawiliśmy. Wtedy ja po raz pierwszy wykonałem telefon do Alka, mówię, Alek, zróbmy to razem i zrobiliśmy to razem, więc my już tak mniej więcej dochodzimy do 10-letniego jubileuszu.
3: Tak, ja policzyłem, że myśmy zrobili 7 chyba już przedsięwzięć wspólnych, różnego rodzaju. No i ja zawsze podkreślam, że ja Tomkowi jestem wdzięczny, że on zauważył we mnie jakiś tam potencjał do tworzenia muzyki na potrzeby, czy to teatru, czy słuchowiska, czy jakichś innych form. Wtedy też tak rozwinąłem skrzydła. Od Fifi się zaczęła moja przygoda i z teatrem, i z filmem, i z innymi rzeczami takimi, które mnie fascynują.
2: Tam czuć po prostu pod palcami tej wyobraźni muzycznej, że to jest człowiek, który ma niezwykły talent do ilustracji po prostu muzycznej, która może być kontrapunktem, która może być po prostu pieśnią, która może być czymś. Ma niesamowitą łatwość, zdolność i stąd się parę razy spotkaliśmy. I zresztą jedno z ostatnich naszych doświadczeń, czyli praca w Polskim Teatrze Tańca o Piłsudskim, zrobiliśmy przedstawienie o miłości i powiedziałem to Alkowi, nie będą cię lubić, bo Alek Dębicz nie był na żadnej próbie.
3: Na jednej byłeś.
2: Tak. Stworzył muzykę do tańca, kilkuminutowe sekwencje po prostu, które służyły nam do rozwijania wyobraźni, a później weszły naturalnie do przedstawienia i zrobił muzykę, czując ją przez te 250 kilometrów, czy 350, ile jest do Poznania, przez impulsy, które dostawał. Po prostu ona jest wspaniała. I ja mu powiedziałem, nie będą cię lubić, bo jak ty nie byłeś na żadnej próbie, napisałeś taką muzykę, to pomyślmy, co by było, gdybyś był na jakiejś próbie. Ja się nie boję powiedzieć, że jest wybitnie utalentowany, ma niesamowitą łatwość, lekkość, ale ciężar też tym samym, po prostu, który chyba tutaj czuć akurat w tym, co tu dokonaliśmy i co, no niech idzie dalej.
3: Jak mi aż głupio tego słuchać, jest mi bardzo miło, ale mi się wydaje, że po prostu my mamy razem, Tomku, takie flow artystyczne i z porozumienia wynikają różne dobre rzeczy. Z porozumienia artystycznego. To jest najfajniejsze w sztuce. Ja zawsze czekam na takie momenty.
1: Także to, jeżeli w radiu jest właśnie flow, to tak, to jest podstawa. Postscriptum, bo chyba nie dodaliśmy, a to wypada powiedzieć, czy uwypuklić, że wczoraj odbyła się Trójka pod Księżycem. No i oczywiście o tym też była mowa, tyle tylko, że to był, jak to się mówi, inny słuchacz. Słuchaczka też mogła być inna.
2: Oczywiście.
1: Więc to dla tych państwa, którzy słuchają nas po raz pierwszy. Generalnie Absolute Beginners są z nami. Wyjątek stanowi tylko Andrzej Brzoska, który z nami współpracuje.
2: Bardzo dobrze. Niech współpracuje.
1: Od tych 100 lat, bo wiadomo, że 100 lat ma radio. A teraz już o samym tym, co za nami. No jakby zlekceważyliśmy to, co zostało przez nas usłyszane. Już wszystko wiadomo, więc nie będzie możliwości popsucia...
2: Suspensów nie będzie.
1: Spoilerów raczej.
2: Ale tu jeszcze taki jeden nawias odnośnie tego, bo mówiłaś o Jarku, którego znamy jako autora prozy, reportaży, tłumacza i poetę, no, ale jest coś takiego, to kiedyś Zagajewski Adam popełnił taki krótki szkic, on ma dosłownie dwie strony po prostu, o tym, że poezja odeszła z teatru i dlaczego powinna wrócić. I wydaje mi się, że Jarek Mikołajewski jest właśnie przedstawicielem tej grupy po prostu twórców, którzy powinni siedzieć w teatrze. Bo jest coś takiego z uchem poety, tłumacza, który ma jakby inny rodzaj skojarzeń, ma inny rodzaj metafor, które nosi w sobie cały czas, no, tłumacząc wspaniałych jak Dante i inni po prostu, czy sam pisząc wiersze. Tu jest też coś, co wydaje mi się, że jest odczuwalne w tym tekście po prostu. I to słowo też już padało. Pewnego rodzaju flow pomiędzy tą dwójką osób, które są z pewnego, jak to nazwać, z pewnego punktu czy poziomu po prostu, tak? No bo nie w każdym domu mówi się o tym, że zaśpiewaj mi arię z Toski, a nie z Halki.
1: Zdecydowanie.
2: I to wnosi też właśnie ktoś taki, taki autor tego typu jak Jarek Mikołajewski, który po prostu ma inny rodzaj ucha na słowo, ma inny rodzaj ucha na dowcip brzmienia słów, co słychać przecież.
1: A ten wierszyk, który jest w trakcie?
2: To jest jakby jego napisany...
1: A taki trochę poświatowski.
2: Tak, tak, ale to jest właśnie to ucho tego wrażliwca, który pisze prozą, ale w którymś momencie, w odróżnieniu od pana Jourdaina, po prostu napisze poezję i to czuć. W tekście samym jest piosenka, ale wydało się, że nie ma co w ramach słuchowiska tworzyć piosenki, bo ona inaczej niesie po prostu. Słuchacz, słuchaczka muszą sobie wiele rzeczy wyobrazić, więc to zostało na poziomie po prostu samego tekstu i samego wiersza bardzo prosto i wydaje mi się, że bardzo szlachetnie i bardzo pięknie przeczytanego przez Magdę Szejbal. On, Karol, próbuje ją wycisnąć na pewne rymy tam po prostu, czyli wychodziłoby na to, że ta ona w jakimś sensie tworzy ten wiersz. To nie jest wiersz wzięty z półki po prostu, tylko to powstaje. Jak to dobrze powiedzieć, ja szukam też takich autorów, którzy mają to ucho muzyczno-poetyckie po prostu w teatrze, bo te słowa inaczej niosą, więc to, to chciałem dopowiedzieć, tak na wstępie.
1: W jakim wstępie? To już bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Panie Aleksandrze, to jeszcze poprośmy pana o pańskie refleksje po tym, co się wydarzyło. Ja tylko dodam, że jestem absolutnie zakochana w tym słuchowisku. Właściwie rozmawiają o takich błahych, banalnych sprawach, ale czy tylko o takie banalne odwołanie wizyty u przyjaciół chodzi?
3: No właśnie, wydaje mi się, że rolą moją kompozytora było trochę nakierowanie emocjonalne słuchacza, żeby właśnie nie pomyślał, że to jest tylko takie banalne odwołanie, że tutaj mówimy o rzeczach fundamentalnych. I ja muszę powiedzieć, że bardzo intuicyjnie komponowałem tę muzykę i zresztą tak zazwyczaj robię w przypadku muzyki tak zwanej ilustracyjnej. Jest jej tam całkiem sporo, ma taki dosyć, myślę, zróżnicowany charakter. Ja tutaj chciałem też podkreślić, że zaprosiłem do wykonania Dorotę Marię Kuźmicką, która też funkcjonuje pod pseudonimem Weary Mary. Śpiewa wspaniale. Zresztą debiutowała ona też u Tomka Cyza we wspomnianym spektaklu w Teatrze Tańca w Poznaniu w tej roli. Gra też wspaniale na saksofonie sopranowym i klarnecie Michał Żak, z którym już od dawna współpracuje. On tam dodał właśnie takiej ciemnej, brudnej trochę barwy. Więc bardzo to było takie dla mnie sycące artystycznie szukanie brzmienia końca świata.
1: Państwo wiedzą, do czego nawiązuje, czyli do finału nasz gość. My się już rozstajemy. Tak, no właśnie.
2: Dzwonią z nieba, czyli idziemy na tą kolację, na tą ostatnią wieczerzę.
1: Proszę państwa, to za nami ten cudowny wieczór pierwszej majowej premiery na naszej trójkowej scenie. Bardzo dziękujemy. Tomasz Cys, Aleksander Dębicz towarzyszyli nam podczas tego naszego popremierowego bankietu.
3: Dziękujemy. Tak,
2: dziękujemy bardzo.
1: I do usłyszenia za tydzień.
4: Scena teatralna Trójki.
5: Autopromocja.
6: Obaj wielkimi poetami byli i choć dzieliły ich stulecia, połączyło wspólne dzieło.
7: Hej dziewczyno, w ten pachnący maj.
6: Budyń o smaku Mickiewicza.
8: Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie.
6: Koncert z tekstami Jacka Budynia-Szymkiewicza, inspirowanymi twórczością wielkiego romantycznego poety. W interpretacji Natalii Grosiak, Agi Kiepuszewskiej, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Za brzmienie odpowiadała orkiestra pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. Koncert Budyń o smaku Mickiewicza. Przypomnimy w niedzielę, kilka minut po 19. Dobrych wrażeń, Mariusz Owczarek.
5: Autopromocja.
9: Zapraszamy do reklamy.
10: Proszę państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
11: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit. 11 lipca zapraszamy Was na Festiwal Sportu do Wałcza. Zaczynamy od nietypowego triatlonu, gdzie zamiast w pław popłyniecie na deskach SUP. Następnego dnia w programie Wyścig Dzieci Raczkujących, biegi dziecięce, bieg filmowy z kultowymi kreacjami filmowymi na trasie i marsz Chodzę, bo lubię oraz nowość. Pierwsza edycja Wałcz 21 Półmaraton. A to wszystko dla małego Kazika. W ramach akcji charytatywnej Biegam, bo lubię pomagać. Szczegóły na biegfilmowy.pl. Wałcz. Warto wracać.
9: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 maja. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Piłkarze Górnika Zabrze z Pucharem Polski, kibice uradowani.
17: Ja jest w szoku, ja jest dalej w szoku, nie?
18: Mamy to po 54 latach.
16: Czechy dały zielone światło na przelot Roberta Ficy w drodze do Moskwy. Harcerze w Łodzi maszerowali z flagą o długości 123 metrów dla uczczenia 123 lat niepodległości. Na początek jednak informacja sprzed chwili. W ciągu kilkudziesięciu godzin zostanie podpisana umowa w sprawie SAFE. Poinformowała o tym w TVN24 pełnomocniczka rządu do spraw programu Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Z funduszu opiewającego na 150 miliardów euro Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy. Puchar Polski dla Górnika Zabrze. Piłkarze tej drużyny pokonali na Stadionie Narodowym Raków Częstochowa 2-0. Po meczu kibice Górnika nie ukrywali dumy ze swojej drużyny.
17: No zadowolony jestem, no po tylu latach, ja jestem w szoku, ja jestem dalej w szoku, nie? Nasz sezon, zadowolony. No ja tu przyjechał po tylu latach do Warszawy, pierwszy raz jestem na Narodowym, bo zawsze chciałem na Polskę jechać i miałem teraz okazja na Górnik jechać, nie?
18: Pięknie, pięknie nam się podobało, wszystko szło po naszej myśli, także mamy to po 54 latach, jesteśmy mega zadowoleni.
19: No myślę, że zdecydowanie masz sezonu.
20: Pani się podobał mecz?
21: Bardzo, dużo emocji, kibicowałam.
16: Przed meczem uczczono pamięć zmarłego 10 kwietnia Jacka Magiery. Trener urodził się w Częstochowie i był wychowankiem Rakowa. Rosjanie zaatakowali zakłady naftogazu w ukraińskich obwodach zaporowskim i dniepropietrowskim. Jeden pracownik firmy jest ranny. W obwodzie zaporowskim został uszkodzony gazociąg. Niektórzy odbiorcy zostali tymczasowo pozbawieni dostaw gazu. W tym roku Rosjanie atakowali obiekty naftogazu 99 razy. Czechy zgodziły się na przelot Roberta Ficy w drodze do Moskwy, poinformował resort dyplomacji, odnosząc się do relacji rosyjskich mediów. Szef słowackiego rządu ma uczcić w rosyjskiej stolicy Dzień Zwycięstwa. Nie planuje jednak udziału w paradzie wojskowej na Placu Czerwonym.
5: Dziennik moskowski Komsomolec napisał, że niektóre kraje europejskie odmówiły słowackiej delegacji możliwości przelotu nad swoim terytorium, wskazując Czechy i Polskę. Na te doniesienia zareagowało czeskie MSZ, podkreślając, że zgoda na wykorzystanie przestrzeni powietrznej została wydana niezwłocznie po otrzymaniu wniosku ze strony słowackiej. Wcześniej na przelot słowackiego samolotu rządowego nie zgodziły się kraje bałtyckie. Wniosek rozpatrywała też Polska, jednak jak stwierdził w poniedziałek szef MSZ Radosław Sikorski, problem przestał istnieć. Wkrótce potem wiceprzewodniczący słowackiego parlamentu zasugerował alternatywną trasę nad Czechami, Niemcami, Szwecją i Finlandią. Jeszcze przed wizytą w Moskwie Robert Fico spotka się z prezydentem Ukrainy. Zapowiedział to po dzisiejszej rozmowie telefonicznej z Wołodymyrem Zełenskim. Do spotkania ma dojść w poniedziałek podczas szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Erywaniu. Planowane są też wizyty Zełenskiego w Bratysławie oraz Ficy w Kijowie. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
16: W dzień flagi w Łodzi 200 harcerzy przeszło ulicą Piotrkowską, trzymając biało-czerwoną o długości 123 metrów dla upamiętnienia 123 lat niepodległości. W przygotowania zaangażowali się wszyscy starsi i młodsi, mówi harcmistrz Tomasz Jachimek z Chorągwi łódzkiej ZHP.
20: Miłość dzieci do flagi, patriotyzmu do ojczyzny jest szczera. Po prostu myślę, Polska, kocham to i flaga jest dla nich tego symbolem. No z dorosłymi oczywiście jest trochę gorzej, ale wiem, że taki dzień jak dzisiaj udowadnia, że możemy mimo naszych różnych różnic, podziałów cieszyć się wolną, niepodległą Polską.
16: Podobne pochody przeszły w Zgierzu i w Skierniewicach. To trudna majówka dla alergików. Najmocniej o tej porze zwykle pylą trawy, brzoza i dąb, a w powietrzu unoszą się też pyłki babki, szczawiu i pokrzywy. Objawy o tej porze roku bywają naprawdę uciążliwe, podkreśla lekarz Tomasz Karauda.
22: Dochodzi do nasilenia objawów takich jak kichanie, łzawienie oczu czy duszność, świszczący oddech u osób, które zmagają się z astmą alergiczną.
16: Jak dodaje alergolog Piotr Niedziałkowski, objawy alergii i infekcji mogą wyglądać podobnie, dlatego tak ważne jest rozpoznanie przyczyny.
23: Zarówno w alergii, jak i w przeziębieniu błona śluzowa jest objęta stanem zapalnym, no i dochodzi do obrzęku, zwiększonej produkcji widzieliny i daje to poczucie właśnie zatkanego nosa.
16: W sezonie pylenia medycy mówią, że warto pamiętać o kilku zasadach: wietrzeniu mieszkania wieczorem lub po deszczu, zmianie ubrań po powrocie do domu czy unikaniu suszenia prania na zewnątrz. To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
16: Niedziela słoneczna i z letnimi temperaturami. Na zachodzie jutro nawet 28 stopni, w centrum 26, najchłodniej będzie na wschodzie 23 stopnie. Po południu zacznie się chmurzyć na północnym zachodzie, ale synoptycy nie przewidują opadów.
11: Ogłoszenie społeczne.
24: Jak zwykle, nie wiesz co robisz.
25: Wszyscy się na ciebie skarżą.
26: Nigdy nie można na ciebie liczyć.
24: Zejdź mi z oczu.
26: Co za idiot.
27: Nie chcę cię tu widzieć.
25: Nie interesuje mnie twoje zdanie.
24: Co z tobą jest nie tak?
27: Nie nadajesz się.
26: Jesteś nikim.
28: 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
29: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
11: Plik tekstowy.
30: Na początek garść podstawowych faktów. Urodziła się 26 kwietnia 1942 roku w Warszawie. Zmarła 15 kwietnia 2024. Polska socjolożka. W 1992 roku otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych, przez lata związana z Uniwersytetem Warszawskim oraz Polską Akademią Nauk, laureatka Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2004, uhonorowana Krzyżem Komandorskim oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, publicystka. Na stronie macierzystej uczelni Jadwigi Staniszkis po jej śmierci napisano: wybitna humanistka, socjolożka i analityczka polityki. Usłyszałem różne opinie na jej temat, zbierając materiały do tej książki. Hochsztaplerka, która nie trzyma się faktów, paranoiczka wszędzie doszukująca się działania jakichś spiskowych mechanizmów, autystka, dziecko polskiej klasy wyższej, peryferyjna intelektualistka. Dla mnie, jako socjologa i badacza społecznego, była kobietą o niesamowitej intuicji. To początek prologu książki pod tytułem Radykalna. Wszystkie sprzeczności Jadwigi Staniszkis. Autor tej książki, Krzysztof Katkowski, jest naszym gościem. Witam cię serdecznie.
0: Witam też i dziękuję za zaproszenie.
30: Krzysztof Katkowski napisał książkę o postaci rzeczywiście pełnej sprzeczności. Nie ma w tytule słowa biografia i myślę, że należy tę książkę traktować jako coś więcej niż tylko i wyłącznie biografię Jadwigi Staniszkis, bo myślę, że to jest tak naprawdę książka o polskiej socjologii. To jest książka o tym, czym był socjalizm vel komunizm. To jest książka o tym, czym była transformacja. To jest też książka o tym, co działo się na poziomie społecznym i politycznym w Polsce, zarówno w latach 80., jak i później, w zasadzie aż do współczesności. Książkę wydało wydawnictwo Otwarte z Krakowa, a to jest oczywiście plik tekstowy. Ja się nazywam Max Cegielski. Program powstaje we współpracy z Michaliną Bieńko i wszystkie odcinki naszego programu są do słuchania dźwiękowego na stronach Trójki, a także do oglądania na YouTubie na kanale Trójkowym. Krzysztof, ty jesteś określony w tej książce jako socjolog i filozof, tłumacz, literacki, dziennikarz, poeta. Która z tych twoich funkcji cię jakby doprowadziła do pisania o Staniszkis?
0: Myślę, że zacznę od czegoś niekoniecznie szokującego, a mianowicie od tego, że jestem przede wszystkim socjologiem i można powiedzieć, że z dwóch stron. Po pierwsze, jak wspomniałeś, ta biografia jest dość nietypowa, mimo że w zamyśle, jak do niej przysiadałem, to miała być klasyczna biografia, że wiesz, zaczynam, że urodziła się wtedy i wtedy, potem przeżyła to i to, a potem zmarła. Klasyk. Ale jak zacząłem robić wywiady do książki z ludźmi, którzy współpracowali ze Staniszkis, bądź jakoś się nią zafascynowali na jakimś etapie życia, bądź po prostu nie przepadali za nią. Tam jest bardzo dużo głosów krytycznych też. To zobaczyłem, że to jest nie tylko opowieść o Staniszkis, ale opowieść o tej całej grupie społecznej, która budowała naszą współczesną rzeczywistość, nasz kraj, ze specyficznej nie tylko klasy społecznej, ale w ogóle z jej specyficznej subgrupy z Warszawki. Można się wyzłośliwić. Którzy tak naprawdę mówią tam o, niby o Staniszkis, ale mówią o samych sobie i tak naprawdę próbują jakoś siebie czasem, wiesz, usprawiedliwić bądź wytłumaczyć. I w tym sensie chciałem złapać to, jak jakaś znana postać staje się kimś takim, wiesz, bardzo totemicznym, do którego wszyscy chcą się przypisywać, niekoniecznie czytając jej książki, zwłaszcza jak tam są rozmowy z politykami. Jak jest tam rozmowa z Morawieckim na przykład, no to tak po czytaniu książki niektórzy mnie pytali, hej, mam wrażenie, że Morawiecki nie przeczytał jej książek, tylko po prostu przytaczał, więc to jest pod jednym względem. A drugie, czego uczy socjologia, ale myślę, że bycie pisarzem też jakoś, w sensie bycie poetą czy tłumaczem, to, że chcesz wysłuchać. I dla mnie też ta książka była bardzo ciekawa, znaczy ja absolutnie ze swoimi poglądami politycznymi nie kryję się, piszę o tym książce, czy też jako publicysta, ale wiesz, ja chodziłem tych wszystkich osób i nie przedstawiałem się afiliacyjnie, tylko po prostu ich wysłuchiwałem. Albo wręcz na przykład, okej, to teraz mogę się przyznać, nie, mimo że jestem absolutnie lewicowy, tak widziałem się z Balcerowiczem, no to zacząłem, że witam się z profesorem, tak dalej, nie, klasykiem liberalizmu. I wydaje mi się, że to jest też to, co czasami właśnie, no, umyka nam w reportażach, tak, że chodzi o wysłuchanie, zrozumienie i to wcale nie znaczy, że to sobie legitymizujemy, nie, tylko po prostu... Tak.
30: Dlatego też w tej książce są wywiady, są tak in extenso w dużych blokach cytowane, ale też od razu dodajmy jedną rzecz a propos tego, co wspomniałeś na temat swojej afiliacji, dlatego że, drogie słuchaczki i słuchacze, to jest pierwsza książka, jaką znam w Polsce, którą polecają następujące osoby. Polecają zarówno profesor Andrzej Leder, jak i Aleksander Kwaśniewski, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1995-2000,

0: Książkę napisaną przez socjalistę, jak autor sam siebie określa, dodatkowo związanego z krytyką polityczną, finansowaną częściowo przez spekulanta giełdowego i wspieraną przez establishment III RP. Książkę, w której oprócz niesprawiedliwych ocen mojego środowiska politycznego znajdziemy takie kwiatki jak określenie Bieruta polskim prezydentem. A jednak Katkowski przede wszystkim bardzo interesująco przedstawia fascynujący przedmiot swojej analizy i tak dalej, i tak dalej. Czy chcesz definicję profesora, wicepremiera jakoś sprostować, to znaczy finansowaną częściowo przez spekulanta giełdowego i tak dalej?
1: Znaczy tutaj w oczywisty sposób chodzi o Sorosza, mi się tak wydaje, czyli o Open Society Foundations. Tak, i przede wszystkim tutaj chodzi o to, mimo w sumie, że z krytyką, znaczy z krytyką jestem związany, ale w sumie nie publikuję już tam od lat w sumie. Więc tutaj też to napisanie i tam dalej jest też, pamiętam, taki zwrot w tym blebie bardzo fajny, że mimo swych krytykopolitycznych skłonności
0: robi to rzetelnie i uczciwie.
1: Tak. I to jest też dla mnie ciekawe, bo tutaj nawet nie chodzi o to, że ja rzeczywiście jakoś wywodzę się z krytyki, od razu afiliacyjnie tam nie piszę, nie funkcjonuję. Ale tu chodzi o, wiesz, że jestem z tego schematu myślowego, nie tego, który my reprezentujemy, czyli ten lud, tylko oni są z tego z establishmentu, który sobie wyśnił w lewicowość, tak? Jak oczywiście świetnie wiemy, prawdziwie lewicowy jest jedynie Donald Trump, który jest, jak dobrze wiemy, robotniczym przywódcą. To oczywiście żart, ale dla mnie ta książka i w tej książce rzeczywiście jest dużo głosów, absolutnie, które obok siebie by nie wystąpiły. W sensie, gdybyście kiedykolwiek w tym trójce chcieli zrobić spotkanie, nie z autorem, ale z osobami, które się wypowiadają, no to oni absolutnie by ze sobą nie byli. Mhm.
0: I to jest w tej książce fascynujące i dlatego też uważam, że to jest po prostu fachowa robota reporterska, ale po tych wszystkich w gruncie rzeczy wstępach opowiedzmy o Jadwidze Staniszkis, dlatego że twoja historia zaczyna się, no jednak jak porządna biografia, od rodziny, której się nie wybiera. To jest tytuł rozdziału pierwszego. Jest to rodzina z jednej strony o korzeniach litewskich, ale z drugiej strony to jest rodzina o korzeniach tuż przed II wojną światową, jawnie faszystowskich w zasadzie. Czy mógłbyś to opowiedzieć? Bo też to połączenie litewskość, faszyzm w Polsce przedwojennej, jak to wszystko się działo?
1: Zacznę może od tego, od samej koncepcji książki, że tutaj widać ten mój lewicowy czy też jakiś akademicki rys. No ja uważam, że nawet jako, że piszę reporter, wiesz, no wszystko ma jakąś podstawę, tak? To znaczy, nie będę pisać biografii jakiejś takiej, nie wiem, że Jadwiga Staniszki została zesłana po prostu przez bogów, tylko ona wychodzi z odpowiedniego kontekstu społeczno-ekonomicznego. Znaczy z rodziny, nie zapominajmy też, to tam wspominam wielokrotnie, dosyć bogatej, którą, wiesz, nawet w latach 40. powojennych, kiedy jej ojciec był uwięziony, było ich stać na opiekunkę, na kucharkę i tak dalej. Więc zacznę od tego, że wydaje mi się, że bez tego kontekstu się nie da mówić. To też staram się podkreślić w tej książce, że wiesz, ja w ogóle nie wierzę, że możesz pisać historię narodową i tym podobne. Może co najwyżej na poziomie dyskursu czy języka. Historie istnieją jedynie na poziomie klasy i w ramach danego regionu, tak? A nawet współcześnie niekoniecznie regionu, bo jesteśmy na tyle zglobalizowani, że wiesz. Może w ramach jednego biznesu połączyć się z człowiekiem z drugiego końca globu. Więc to jest też opowieść o tych osobach, bo wiem, że niektóre osoby z lewicy się mnie czepiają, dlaczego tam nie ma głosów robotników, tylko tam jest pojedynczy głos. To za moment odpowiem ci na tę rodzinę, ale chcę taki dać troszkę przydługi wstęp. Jedyny robotnik, którego przytaczam, czyli Zenon Kwoka, to był też jeden z tych robotników ze stoczni, który chciał być sam intelektualistą. Więc to jest tak naprawdę opowieść o danej klasie, która stworzyła nasz kraj. Zamiast. Ale o tym za chwilę pogadamy. Jeśli chodzi o rodzinę. Właśnie, dla Staniszkis to też pokazuje, dlaczego ona była taką indywidualistką, dlaczego ją pamiętamy teraz przede wszystkim jako tę, wiesz, gadającą głowę w telewizji, ale z czerwoną szminką posługującą się dziwacznymi metaforami. Jakiś przełom nominalistyczny, jakiś Okham, jakiś Chiny, Mink, jakby co w ogóle. Ale ona miała poczucie takiej tożsamości bardzo przypadkowej i myślę, że to jest to, o czym my w ogóle zapomnieliśmy troszeczkę w naszym regionie, a co ja jakoś czułem, bo moja rodzina z ojca jest właśnie tam w którymś pokoleniu z obecnej Białorusi czy z Litwy. Ja w sumie od małego, jak przyjeżdżałem do dziadków już mieszkających na ziemiach odzyskanych w Polsce, taką opowieść w sumie, że no my jesteśmy tutaj Polakami od, wiadomo, 2000 lat, ale tak naprawdę w sumie się orientuję z tego opowieści, że to było przypadkiem, tak? Że

0: Oni akurat byli w tej części gminy, która mówiła po polsku, tak? Inna część mówiła po białorusku, inna po litewsku, inna po łotewsku w ogóle, tak? Więc jest to taka tożsamość, to właśnie ta tożsamość, powiedzieliśmy, kresowa, przypadkowa. I z niej właśnie wyrasta Staniszkis, bo jej pradziadek podpisywał się nie Witold, tylko Witautas Staniszkis, ale już jej dziadek podpisywał się Witold Staniszkis. I podczas jej pradziadek Witautas był niepodległościowym działaczem na Litwie, mówiącym o potrzebie, tak upraszczając, dekolonizacji Litwy w XIX wieku od Rosjan i od Polaków, to już dziadek Jadwigi był uznanym profesorem zaprzyjaźnionym z Romanem Dmowskim, który prowadzał getto ławkowe. A jej rodzice już, zwłaszcza jej ojciec, który jest przecież świadomy tego, że wciąż ma rodzinę na Litwie, angażuje się w ruch faszystowski. Mówi o tym etnicznym monolicie, tak? I potem Jadwiga, odcinając się od swoich rodziców, o których praktycznie nie chce opowiadać, i to wcale nie z powodów prześladowania politycznego, bo przecież w latach 90. 2000 też, jak ją próbowali zwywiadować historycy z Uniwersytetu Warszawskiego, to ona odpowiada, że nie. To ona właśnie swoją też twórczością, tą indywidualnością chciała podkreślić, że to jest przypadkowe i że nie chce za jakoś, wiesz, zaklasyfikować, nie? Więc myślę, że tutaj to jest też nie tylko ta baza taka bardzo marksistowska mówiąc, ta społeczno-ekonomiczna, ale jest też ważny ten element taki troszkę psychologiczny, nie? Że też ona miała świadomość, że to nie jest tak, że jej rodzice, zwłaszcza jej ojciec, ale ona też bardzo lubiła podkreślać, że ze strony matki i ojca tam miała jakichś przodków żydowskich, ormiańskich, tak? Co prawdopodobnie, szczerze, między nami myślę, że było konfabulacją trochę. No bo to jest coś takiego, co może powiedzieć, no co my moglibyśmy zapewne powiedzieć też, bo nie ma na to dokumentów i tak, nie? Bo w czasach, nie wiem, w XVIII wieku, kiedy nazwiska były wpisywane przypadkowo, to nikt nie skupiał się aż tak często na etniczności, zwłaszcza na tak zwany kresę. To ma na nią wpływ, a jednocześnie to jest wątek, który przez to w ogóle nie był analizowany, nie? Że to była rodzina naprawdę, to nie była na zasadzie rodzina prawicowa, tylko no, zwłaszcza matka Staniszkis, Maria Staniszkis, była jedną z ideolożek polskiego faszyzmu i to taką naprawdę obok Bolesława Piaseckiego. Jedną z kluczowych postaci.
1: Zacytuję wypowiedź Izabeli Mrzygłód, z którą rozmawiasz. Pani Izabela jest badaczką skrajnie prawicowych ruchów z lat 30. ubiegłego wieku. O matce Jadwigi Staniszkis, która się na początku nazywała Rzętowska, mówi tak: Rzętowska była z pewnością jedną z najbardziej wyrazistych i intrygujących postaci kobiecych związanych z przedwojennym ruchem narodowo-radykalnym w Polsce. Jej postać pozostaje w cieniu męża, a odegrała znacznie ważniejszą rolę niż się na ogół sądzi. Krótko mówiąc, to jest też opowieść o silnych kobietach w ruchu faszystowskim. I taką też silną kobietą zostaje Jadwiga, ale zanim wejdziemy w kolejne wątki chronologicznie i ideowo, to wspominasz regularnie o tym i rozmawiasz też z rodziną Jadwigi. To znaczy, że jednak pewien z jednej strony chłód, jak rozumiem, wychowania przez matkę, brak ojca, który siedzi w więzieniu po wojnie, i tak dalej, spowodowały, że ona sama, Jadwiga Staniszkis, się samo zdiagnozowała i określała siebie jako osobę autystyczną. Oczywiście cytujesz też psycholożkę, która mówi, że nie da się teraz po latach wystawić diagnozy i tak dalej, i tak dalej. Ale skoro bohaterka sama jakby wskazywała na ten trop jakiejś swojej neuroróżnorodności, to było istotne, prawda? Mhm. Zarówno dla tego, jaką postacią była publicznie, jak i dla jej badań tak naprawdę, tak?
0: Mhm. Wiesz co, no to odnosząc się do tego, ja też bardzo celowo właśnie unikam, bo mamy czasem odruch też, wiesz, jak jest jakaś diagnoza medyczna, często też, że żyjemy w społeczeństwie bardzo, że tak powiem, tak zmedykalizowanym, co oczywiście ma swoje plusy i minusy, to często po prostu sprowadza się, wiesz, potem wszystkiego. Czyli jakbym napisał wprost, że Jadwiga Staniszkis była osobą spektrum autyzmu, no to od razu wskazuje były głosy. No teraz możemy wytłumaczyć, dlaczego się interesowała tym i tym. Dla mnie też ta jej kmina o autyzmie też, myślę, jest bardzo socjologiczna w gruncie rzeczy. I nie jest w ogóle istotna diagnoza medyczna. Ona bardziej mówi o jakimś typie takiego odcięcia, nie? Tego społecznego odcięcia i tego, że ona, wiesz, w czasach, kiedy naprawdę, bo już tutaj przeskakujemy trochę, to jej całe dojrzewanie, w większości wiemy, zrobiła doktora, zrobiła profesurę, dała książkę, bla, bla. Ale wiesz, w momencie, kiedy wszyscy ci profesorowie, czy tam pisarze, twórcy, jak to u nas, wiesz, budują swoje środowiska, są takimi kapłanami środowisk, Staniszkis to absolutnie nie interesuje. I co więcej, ona pisze na tyle skomplikowanym językiem, i wiem, że to przyznawała swojemu młodszemu bratu, żeby specjalnie nikt jej do końca nie rozumiał, żeby ona mogła naprawdę być wolna. I to chodziło i o relacje z cenzurą perlowską, ale potem 90-2000 też. Czyli z cenzurą środowiskową. Można powiedzieć, że po 89 ta cenzura stała się bardziej rynkowa. Znaczy masz różne ośrodki władzy. I w tym sensie ja bym to interpretował, nie? Że znowu zmierzamy, bo mówimy o indywidualności. Dlaczego to nie jest po prostu książka o historii Polski od 68 do współczesności, co można też zrobić. Jak ktoś chce, to proszę bardzo. Ale Staniszkis to jest właśnie osoba raczej na biografię, tak? Bo to jest raczej historia o indywiduum, o wybitnej jednostce, która czasami wszyscy wykazują, że niekoniecznie jest aż tak wybitna, bądź właśnie jest. Ja na to w książce nie staram się odpowiedzieć. Ale która jest tak właśnie przeciwko wszystkim. Wiesz, a propos tego społecznego znaczenia, no to jest tak samo jak w slangu. Często na przykład ktoś mówi, nie? Że mam zachowanie OCD, tak? Co nie do końca znaczy, że ma tę przypadłość, bo to, że rzeczywiście jest zaburzenie psychiczne, no ale no to jest po prostu tak używane w sensie społecznego typu osoby, która lubi po prostu coś kontrolować, tak? Czy żeby na pewno było wszystko ułożone.
1: Tak.
0: Więc to jest w podobnym czasie jeszcze, no zwłaszcza, że wtedy tak. Jest tam przecież też głos, już tak zakończając ten mój krótki monolog. Jest głos w książce jej młodszej siostry, którą można tak zsumować, że ona mówi coś takiego, że Jadwiga by się inaczej zachowywała, gdyby poszła na psychoterapię, tak? Jak ja. Więc to wydaje mi się też istotne w tej książce, że ona po prostu się opisuje społecznie, ale ona jest jeszcze z tego pokolenia trochę takiego, wiesz, zacisnąć zęby, nie?
1: No, no tak, to jest pokolenie, które też używa innych matryc do opisu świata, a w związku z tym też innych słów, w pewnych rzeczach się mówi, o pewnych nie. Dla tych, którzy dopiero włączyli trójkę, przypominam, że cały czas naszym gościem w pliku tekstowym jest Krzysztof Katkowski, autor książki Radykalna, Wszystkie sprzeczności Jadwigi Staniszkis. Ale w tym momencie bym też, zanim przejdziemy do roku 68, który jest też bardzo ważny pewnie dla jej biografii osobistej, ale też intelektualnej, to dlaczego, bo mówimy cały czas dużo o niej jako o sobie, dlaczego ona jest twoim zdaniem w ogóle nadal ważna? Dlaczego warto polecić naszym słuchaczom i słuchaczkom tę książkę od strony socjologii? To znaczy, co takiego Jadwiga Staniszki zaczyna tworzyć jako naukowczyni, co na przykład dla ciebie w tej chwili jest nadal istotne?
0: Myślę, że są dwa aspekty, taki bardziej rzeczywiście naukowy, a drugi polityczny, który wyrasta z tego naukowego. Przede wszystkim, wiesz, w czasach, kiedy mamy akademię bardzo zdominowaną przez granty i na przykład to jest na przykład trochę absurdem, że wiesz, masz wysokopłatne granty o tym, że uniwersytet jest neoliberalny, tak? I masz marksistów zatrudnionych na bardzo kapitalistycznych grantach na krytykowanie uniwersytetu. I wszystko musisz pisać pod odpowiedni wzór, pod odpowiedni styl. Właśnie Staniszkis jest trochę taką literatką, trochę poetką. Ona dużo przewiduje, ona dużo marzy i dużo też tworzy własnych słów i własnych terminologii, co też jej pozwala na, wiesz, w momencie, kiedy, wiesz, jest też bardzo modne przypisanie się. Jestem marksistą, jestem weberystą, jestem wola. To ona, wiesz, ona już w swoim doktoracie robi miks, że ona tam bierze Marksa, czyli tę tradycję komunistyczną i jakby no też autorów z bloku wschodniego. Łączy to z amerykańskimi socjologami tego okresu, którzy byli absolutnie prokapitalistyczni do potęgi niesamowitej. I robi z tego własny miks. I na przykład jej doktorat jest o tym, że w każdym systemie organizacji istnieją patologie, to jest oczywiście banałem, ale że one są konstytutywne w ogóle dlatego, żeby dana organizacja funkcjonowała. I dana organizacja upada w momencie, kiedy wiadomo, i w momencie, kiedy tych patologii będzie zbyt dużo, ale też w momencie, kiedy te patologie są absolutnie likwidowane. Ważny jest proces samouczenia się. Ona to zresztą potem właśnie rozwinie na analizy takie już spore, bo będzie pisać potem o globalizacji, ale co jest myślę zwłaszcza ciekawe, będzie pisać po pierwsze o Solidarności i ona jako jedna z pierwszych tak naprawdę wypowie wprost, że hej, my ci eksperci akademicy, my uprzywilejowani zdradziliśmy tych robotników. I ona nam to pisze już w 83 roku, 82, a potem pisze książkę Ontologię socjalizmu. gdzie też pisze, że PRL upadł i ZSRR upadło, bo już było na tyle dużo tych wewnętrznych patologii, które były przemilczane, bo musimy być wspaniali, że to w końcu po prostu upadło. Więc pod tym względem takiego zauważania, i ona to bierze właśnie przede wszystkim z marksizmu, to obsesje na punkcie różnych sprzeczności. Mm-hmm. Dlatego ten podtytuł książki jest taki trochę lifestyle'owy, ale on jest wbrew pozorom nawiązaniem też do filozofii. Mm-hmm. Więc pod kątem akademickim to jest to ważne, a pod kątem politycznym wiesz, no to ci otwiera zupełnie nowe też płaszczyznę. Mm-hmm. Bo nagle możesz łączyć w sobie różne elementy nieoczywiste. Pod tym względem ona jest makiaweliczna w pewien sposób, ale nie makiaweliczna rozumiana potocznie, tylko makiaweliczny, jak rzeczywiście jest u Machiavelliego. Czyli ma, no, Machiavelli, no to nie jest, jak nam się kojarzy, jakiś zły facet, który tam po prostu kontaktował się z szatanem. Tylko, no, Machiavelli był autorem zdecydowanie w ogóle chrześcijańskim, który mówi, no, czasami możemy zrobić coś niekoniecznie przyjemnego, dobrego, zmierzając to do lepszego społeczeństwa. Co w sumie robią tak generalnie wszyscy, w sensie tak niestety jest. A z drugiej strony właśnie do bardzo dziwnych kombinacji, typu ja, główne pytanie, jakie mi zadaje prawica, jak jestem zapraszany na jakieś rozmowy o tej książce, to jest, jak to możliwe, że taka prawicowa intelektualna, no i znowu to jest to totemiczne, ta prawicowa profesor Jadwiga, dlaczego ona wywodziła się z marksizmu, tak? A właśnie u Staniszki jest ciekawe to łączenie tych nieoczywistych wątków, które na koniec końców ją w sumie zostawia trochę zapomnianą, tak? Bo ona długo się trzyma z PiS-em, potem się odcina od PiS-u, potem trochę z PO, ale w PO też jej do końca nie chcą, tak? Więc koniec końców ona tak pozostaje bez nikogo.
1: Ale to wytłumaczmy, musimy dokonywać pewnych skoków, natomiast tak, po pierwsze, oczywiście związanie się z PiS-em później nie ma nic wspólnego z faszyzmem przedwojennym jej matki, to wynika z zupełnie innych rzeczy. Z drugiej strony Jadwiga Staniszki jest jedną z tych postaci, która mogłaby idealnie się wpisać z powodów biograficznych w środowisko Adama Michnika i Gazety Wyborczej, ponieważ jest jedną z aresztowanych osób w 68 po marcu. Tych osób wcale nie było tak naprawdę dużo i ona też dosyć długo rzeczywiście siedzi w więzieniu, więc ma tutaj taką kartę. Natomiast wspomniałeś o robotniku z 80 roku, więc chyba możemy wskoczyć właśnie w te lata 80. i Solidarność, bo piszesz bardzo dużo o stworzonym przez nią w ogóle pojęciu postkomunizmu, ale wszystko zaczyna się chyba od tej książki pod tytułem Samoograniczająca się rewolucja, tak? Czyli od właśnie tego, że ona jest związana z Solidarnością, ale bynajmniej nie afirmuje do końca tego wszystkiego, co zrobiła Solidarność. Co oznacza ta samoograniczająca się rewolucja, czyli co ona jakby krytykuje w tym, co zrobiła Solidarność?
0: Ona przede wszystkim, ta książka jest wyrzutem i to jest też ciekawe, że ona w pewnym momencie zdradza swój jakiś interes klasowy, bo ma taki wyrzut właśnie tych wszystkich intelektualistów i co ciekawe, przede wszystkim właśnie lewicowych, tak? Czyli w tamtym okresie na przykład właśnie Michnika, który współcześnie już tego nie widać, ale swego czasu oczywiście marksistą też był. W pewnym sensie, ona im wyrzuca, że oni ograniczają tych robotników. Że oni jednak przychodzą i są tymi ekspertami, technokratami, którzy mówią, nie, no nie przesadzajmy, żeby nie wkurzać tej władzy. Ona w zespole ekspertów w stoczni składa w ogóle votum separatum. Ona w ogóle ze stoczni wtedy wychodzi wściekła, bo ona mówi, że w tym momencie oni są w takiej sytuacji, że oni zaakceptowaliby już absolutnie wszystko. I ona zwłaszcza mówi tutaj o wielu prawach pracowniczych czy prawach jednostkowych, a ona jest wściekła, że ci eksperci są tacy, nie no, musimy to rozegrać dyplomatycznie, nie ryzykować i napisać właśnie, zwłaszcza tam się w porozumieniach sierpniowych wścieka na wstęp, tak, że pisze, że dalej robotnicy pod przewodniczącym, tam jest mniej więcej przewodnią rolą PZPR-u. I się wścieka. I to jest też pod tym kątem ciekawe, bo już współcześnie, jak powiem, wiele opracowań na podstawie tego momentu, to zauważ, że i o tym akurat pisali historycy prawicowi z Dariuszem Gawinem na czele, że porozumienia sierpniowe to jest też moment, gdzie ci eksperci, którzy kiedyś byli niesamowicie lewicowi, prorobotniczy i tak dalej, wielu z nich się wywodziło przecież z takich środowisk, nagle zaczynają mówić właśnie bardziej o prawach człowieka, o wolności jednostki, ale odcinając to w ogóle, na przykład tych elementów właśnie społeczno-ekonomicznych, tak? Po czym przychodzą w 89 i mówią, w sumie zbudujemy kapitalizm, a te prawa pracownicze to jakoś tam przy okazji się jakoś tam załatwi. Więc pod tym względem jest ciekawe, bo nagle Staniszki, która nigdy nie powie o sobie wprost, że jest lewicowa, nagle ta przyszła nazywana matką chrzestną AWS-u i matką chrzestną Prawa i Sprawiedliwości, okazuje się znacznie bardziej lewicowa od Kuronia na przykład. Co jest paradoksalne, ale jednocześnie ta książka i tego w Polsce nie było aż tak widać, bo w Polsce to raczej było takie wow, dlaczego na to jest głos krytykujący. Zwłaszcza, że nie zapominajmy, że to były w tym okresie zwłaszcza dwie kobiety, które przerodziły taką krytykę, z jednej strony jest Jadwiga Staniszkins, a z drugiej strony na poziomie artystycznym to jest Agnieszka Holland, tak? Wraz z premierą Gorączki. Przypomnijmy, ona tam odwołuje się do czasów rewolucji 1905 i też pokazuje, że to jest rewolucja, która na mnie wyszła. I Jadwiga Staniszkins i Agnieszka Holland są wtedy absolutnie, wszyscy są wściekli, że one w ogóle prawie, że przeszły na drugą stronę. Ale właśnie przez to, że one to pokazują w inny sposób, wiesz, filmy Agnieszki Holland docierają na zachód. Są pokazywane globalnie, przez co ludzie to widzą też złożenie. A Jadwiga Staniszkins przez to, że używa jednak w tytule słowo rewolucja, ona tą książką wydaną w Stanach broni protestujących robotników w Polsce przez komentarzami zachodniej lewicy, tak? Zwłaszcza tej amerykańskiej, która się specjalnie w swoim odklejeniu w wielu kwestiach nie zmieniła. I ona pokazuje, hej, to nie jest tak, że to jest jakiś ruch, wiesz, bo są oczywiście głosy w Stanach, w Ameryce Łacińskiej, przez cały czas możesz usłyszeć, że Solidarność to był ruch zainspirowany przez CIA. Tylko ona mówi, nie, to po prostu byli wewnętrzne interesy, które na to wpłynęły. I to jest jej wkład duży. I tak, i ona rzeczywiście przez to jest zapamiętana też międzynarodowo. Ja tam w książce rozmawiałem z jednym z amerykańskich socjologów, który badał te protesty tak zwanej arabskiej wiosny. W 2011 roku te ogromne protesty, które się praktycznie we wszystkich arabskich krajach. I on też tam używa właśnie kategorii samoograniczającej się rewolucji.
1: Czyli Jadwiga Staniszkins jednak z pewnym wpływem globalnym. Zresztą globalizacja to był jeden z tematów, który ją interesował, ale to za chwilę. Dlatego, że krytyka Solidarności, która też oczywiście wpływa na jej krytykę porozumień Okrągłego Stołu, wpływa też na krytykę transformacji i planu Balcerowicza, ale tak naprawdę ta fascynacja ze strony prawicy, rzeczywiście rozmawiasz w swojej książce z profesorem Glińskim, z Bronisławem Wildsteinem, z politykami pisowskimi, z bardzo różnymi fascynującymi postaciami, też takimi jak na przykład Cezary Michalski, który poznał Staniszkins pod koniec jeszcze lat 80. w epoce Brulionu. Natomiast czym część z tej fascynacji prawicy wynika z tego, że Staniszkins stworzy to pojęcie postkomuny? Jak ona w zasadzie je rozumie? Bo my też jakby znamy je teraz w takim obiegu medialnym, jakby spopularyzowanym. Jak ona to rozumiała?
0: To jeszcze dam ci szybko ad vocem, że w ogóle my posługujemy się wieloma kategoriami używanymi przez Staniszkins i dlatego wydaje mi się, że warto ją czytać, czyli nie popadając w wyczczenie też, bo to jest zawsze idiotyczna, ktokolwiek by to nie był. Ale wiesz, na przykład ona jako jedna z pierwszych mówi o uśmiechniętej Polsce, tak, kiedy pisze już w 2008-2007 jakoś, że Donald Tusk za dużo się uśmiecha, a za mało przeprowadza reform, tak? Czy też niedziałające usługi publiczne, ona o tym pisze w 90. A jeśli chodzi o postkomunizm, jasne, prawica to wykorzystuje, ale bardzo w taki moralizujący sposób. Zacznijmy od tego, że ten postkomunizm jest jako, że przystało na akademiczkę, ona bardziej to opisuje po prostu, no bo tak, bo była taka, jest to struktura władzy, którą jesteśmy w latach 90., bo jesteśmy po rządach komunistycznych. W sensie w taki naprawdę zdroworozsądkowy sposób, no to jest po prostu fakt. W sensie było to społeczeństwo postkomunistyczne, nie mieliśmy ogromnej rewolucji, gdzie wszyscy zostali wymordowani w ramach ludobójstwa, więc jest to kontynuacja. A nawet jeżeli by była, to i tak to jest władza po komunizmie. Wiesz, pamiętaj, że nawet w Rumunii, którą zawsze się przedstawia jako ten przykład, że tam była ta krwawa rewolucja, no też władze po Czałczesku przejmują jakby postkomuniści też, tak? Współpracownicy Czałczesku, ale bardziej reformatorscy. Do tego stopnia, że przez cały czas w Rumunii jest dużo teorii spiskowych, że tak naprawdę ta rewolucja była sfinansowana przez KGB, tak? Ale to już nie będę to wchodzić, bo też nie ma co. A Staniszkins to bardziej opisuje, zwłaszcza fakt tego przekazania władzy. Tego też zauważ, że wiesz, ten nasz kapitalizm, on wcale nie zaczyna się w 89 roku. W 89 zaczyna się demokracja u nas, przedstawicielska, a nasz kapitalizm się zaczyna w 70-tych. Jak masz reformy Gierka, a potem w 80-tych, nagle masz dużo reform. 87 rok to jest ustawa Wilczka, która do tej pory jest jedną z najbardziej neoliberalnych reform w Polsce. Zresztą to też było widać nawet przemianę, zresztą to opisywałeś, no też w książce, którą bardzo lubię, Prince Polonia, tak, że to jest moment też, kiedy ten tworzy się taki młody biznes. Wszyscy mieliśmy w rodzinie tych wujków, którzy wyjeżdżali gdzieś wtedy, wiesz, Chiny, Indie, i tam przywozili jakieś plastiki, których obecnie by się w związku z unijnymi regulacjami absolutnie nie dało przewozić, ani lepiej nawet nie dotykać ich. Ona to opisuje, tę strukturę władzy i też tego, że rzeczywiście dawny aparat komunistyczny się uwłaszczył na transformacji, tylko ona to przede wszystkim bardziej opisuje, tak? To jest raczej PiS. I to jest w ogóle ciekawe. I to jest moim zdaniem też dowód na to, że PiS nie jest ugrupowaniem lewicowym, bo lewica by powiedziała, że w ogóle, no hej, to akumulowanie kapitału to w ogóle jest nie fajne, fajnie by to nie wydać na mieszkalnictwo czy na ubezpieczenia. A PiS, i już na samym początku, i w AWS-ie też był ten dyskurs, że była akumulacja kapitału w moralny sposób i była akumulacja kapitału w niemoralny sposób. I niemoralny sposób to byli postkomuniści, nawet jeżeli założyli własny biznes, a akumulacja moralna w dużym skrócie to była ta, którą przeprowadziliśmy my. Czyli jak ktoś z obozu prawicy jakoś dużo pieniędzy w 90-tych, to było w porządku, ale jak ktoś z przeciwnego obozu, to nie. Więc ten postkomunizm został tak uproszczony, tak? A jej chodziło, wiesz, najlepszym dowodem, myślę, na to, że to jest książka opisowa, jest to, że ona dała tę książkę chwilę po premierze swojej przyjaciółce przecież, bardzo dobrej znajomej, profesor Aleksandrze Jasińskiej Kani, z którą znały się od lat z wydziału. I dała postkomunizm z dedykacją, naprawdę przesympatyczną, bo widziałem, jak byłem u profesor na wywiadzie, tę książkę. A Jasińska Kania była jedyną córką Bolesława Bieruta, tak? I była profesorką UMW przez cały okres PRL-u, więc jakby doszukiwać się osoby, którą jak najbardziej teraz by nazywało się resortową czy cokolwiek, no to można było ją wymienić.
1: Jadwiga Staniszkis w książce, o której cały czas rozmawiamy, radykalna, wszystkie sprzeczności Jadwigi Staniszkis, staje się też jakby sposobem na opowiedzenie przez naszego gościa Krzysztofa Katkowskiego, opowiedzenie o okresie przemian. Polecam też różne odcinki pliku tekstowego, gdzie ten temat cały czas wraca tak naprawdę. Również dlatego, że mnie interesuje, ale także dlatego, że mam cały czas poczucie, że my tak naprawdę jeszcze nie do końca wiemy, czy nie do końca sobie opowiedzieliśmy zarówno w polu naukowym, ale też artystycznym, co w zasadzie się wydarzyło, no przynajmniej w latach 80. i w latach 90. Polecam między innymi taki odcinek pliku tekstowego już sprzed bardzo dawna z Michałem Przeperskim, który opublikował taką książkę też o okresie przełomu. I też raczej u niego chronologia to jest taka, że wszystko się zaczyna w głębokich latach 80. i tak dalej. Natomiast powiedz mi, bo chciałem, żebyśmy jeszcze uchwycili kolejny temat, którym się zajmowała Jadwiga Staniszkis, który w Polsce też moim zdaniem jest zawsze problematyczny, czyli globalizacja. Mówię dlatego problematyczny, bo mam takie poczucie, że czy PiS, czy PO, czy Lewica, tak naprawdę wszyscy się skupiają na Polsce. I w gruncie rzeczy nie lubią myśleć o Polsce w kontekście, no w kontekście Europy jeszcze, ale w kontekście świata to raczej nie. Natomiast ona poprzez swoje zainteresowania, wyjazdy też chińskie i tak dalej, była chyba jedną z pierwszych socjolożek, które usiłowały jednak pokazać nam, że przecież żyjemy nie tylko w Europie, nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, nie tylko między Niemcami a Rosją, ale po prostu na planecie Ziemia, prawda? I też chyba nie wszyscy do końca rozumieli w ogóle, o co jej chodzi.
0: Tak, i to jest też dla mnie w ogóle u niej ważne, ten indywidualizm, o którym mówiłem, który wynika z tego, że ona wie, że jest tą jednostką przypadkową wyrastającą przecież z historycznych różnych przypadków, jak my wszyscy. Jest to, że wiesz, w akademii na przykład masz zwyczaj przytaczania wszystkich, że musisz przytoczyć znajomych z instytutu, z wydziału, z katedry, najlepiej profesorów starszych, nawet niekoniecznie dlatego, że napisali coś ważnego, ale po prostu, bo tak wypada. A Staniszkis ma to absolutnie gdzieś. W sensie, jak bierzesz jej książkę, ona w ogóle cytuje, wiesz, ja tam aż przytaczam, bo to mnie zaciekawiło bardzo, bo ciekawią mnie te wątki tureckie na przykład pod kątem historii społecznej. Wiesz, ona cytuje tureckich neomarksistów, którzy wydawali w tym czasie swoje książki w Londynie, bo byli prześladowani przez pucz tam w Turcji. I ona ich przytacza i zamiast nam napisać porządnie o historii gospodarczej Polski, to ona sobie wyjeżdżuje, wiesz, neomarksistę tureckiego, latynoskie wątki, chińskie, wiesz, co wydaje się absurdalne. Ale to jest to, co pisze jak tytuł książki Edwina Bendyka sprzed paru lat dobrych, czyli w Polsce, czyli wszędzie, tak? Mm-hmm. I to jest, wydaje mi się, ciekawe dla Staniszkis i to też mnie zaciekawiło w niej, że to nie jest taka dalej opowieść, że my w Polsce mamy tak. Bo jak jeszcze raz po prostu słyszę, że charakter polski, coś tam, mam to też absolutnie gdzieś, w sensie nie ciekawi mnie to. Ja się, dlatego, że chciałem pisać o Staniszkis, bo wiesz, ja nawet, no ja mam background też dziennikarski, że piszuję do mediów hiszpańskich i katalońskich i tam można powiedzieć, że nawet uczyłem dziennikarstwa się w dużym stopniu, jak byłem na stypendiach. No i wbrew pozorom mamy bardzo dużo do siebie podobnych elementów, jakby różnimy się też, ale no jakby to przestaje być nagle takie wyjątkowe. A to jest czasami przezabawne, tak? Jak też się, zwłaszcza jak masz międzynarodowe spotkanie jakieś akademickie, dziennikarskie, aktywistyczne, no i jak ktoś nagle przychodzi ci, no niekoniecznie z Polski, na przykład gdyby mi przyszedł Włoch i nagle zaczął mówić, my we Włoszech mamy taką specjalną sytuację, no albo nawet jeżeli zwłaszcza na lewicy przyjdzie i nasz filozof Antonio Gramsci i tak dalej. Nie obchodzi mnie to, że Gramsci był Włochem, tak? Mógłby być literalnie kimkolwiek. Tylko właśnie o to chodzi. Chodzi o uchwycenie jakichś, wiesz, metastruktur, nie? I widać to u Staniszkis. I ona też mówi, no kurczę, no kapitalizm jest światowy, nie? Tak samo jak kiedyś był feudalizm. Wiesz, i to wydaje mi się ogromna zaleta. I to, że ona cię właśnie też zachęca do myślenia, nie tego też, bo nawet jak była prezentacja na jednym z uniwersytetów w Polsce, to mój znajomy jeden z wykładowców zapytał z przerażeniem, czy ja chcę teraz budować jakąś szkołę metodologiczną opartą na Staniszkis. Powiedziałem, nie, absolutnie nie. Czy jak ostatnio pytali w wywiadzie mnie, czy Jadwiga Staniszkis jest moją osobistą idolką. Absolutnie nie, co to jest w ogóle zapytania. Ale wiesz, a chodzi raczej właśnie o to jakieś takie partnerstwo w myśleniu. I co też jest ciekawe i co myślimy bardzo często zapominamy, i tutaj chcę troszkę też dać przytyk do własnego środowiska, wiesz, Staniszkis fajnie, bo ona pisze też o zjawiskach współczesnych. I jakby żyła, to pisałaby na przykład o nowych technologiach i o nowych w ogóle sposobach istnienia. A my dalej, wiesz, a my dalej też, no to są prawa rynku, nie? Jak wydała się Ludowa Historia Polski, potem mieć po prostu produkcję książek o wszystko ludowe i też ludzi, którzy na siłę piszą, że wiesz, ktoś w mojej rodzinie był pochodzenia ludowego. No tak, jesteśmy jakimś społeczeństwem agrarnym, historycznie, więc tak po prostu jest, nie? A kurczę, żyjemy tu w tym pierwszym wieku.
1: Ale to do tego ostatniego wątku polecę też naszym słuchaczkom i słuchaczom jeden z ostatnich odcinków pliku tekstowego, który był podsumowaniem naszych dwóch lat, gdzie też przypominałem fragmenty różnych rozmów na temat zwrotu ludowego, który ma różne oblicza. I wydaje mi się rzeczywiście, że Jadwiga Staniszkis i jej socjologia potraktowana poważnie tutaj w tej książce jest niesłychanie inspirująca. I ciekawe rzeczywiście, jak ona by pisała na przykład o kwestii pracy w epoce algorytmów i tak zwanej sztucznej inteligencji. Ale tego się już nie dowiemy. Książkę polecamy, wydawnictwo Otwarte ją wydało. Natomiast na sam koniec, pozostając w trybie historycznym jednak, krótko o innych książkach, które się ukazują i które ja polecam. Wydawnictwo Czarne wydało właśnie książkę napisaną przez profesora Andrzeja Chwalbę. Maj 1926, zamach, którego miało nie być. No, ale jednak był. Też, myślę, bardzo ważny moment w historii Polski i mam nadzieję, że 100 lat po tym zamachu słynnym sytuacja się nie powtórzy. Zamach majowy 1926 zastał prezydenta Wojciechowskiego w Spale, dokąd wyjechał odpocząć. Wracał stamtąd do Warszawy pospiesznie, zostawiwszy rodzinę, by spotkać się z Józefem Piłsudskim na moście Poniatowskiego, punkt o 17. Rozmowę skończyli 3 minuty później. Dla mnie droga legalna zamknięta, miał powiedzieć mu Piłsudski. Po słynnej wymianie zdań nie było już odwrotu. Wydawnictwo Czarne, profesor Andrzej Chwalba. A co ty czytasz, Krzysztof?
0: Niestety robota jest taka, że trzeba, wiesz, przeglądać wszystko. Ale z rzeczy może krótszych bym polecił parę rzeczy. Jeżeli chodzi o eseje współczesne, polecę ostatnio, miałeś rozmowę tutaj też o porachunkach z Jędrzejem Malko i to jest absolutnie super książka. W swoim wydawnictwie wydana Wielgosza, też Pogoda dla rewolucjonistów, ale to jest trochę grubsza.
1: Pogoda dla rewolucjonistów Przemka Wielgosza, myślę, że pojawi się tutaj w osobie autora i w postaci rozmowy wkrótce.
0: Kontynuując, wiesz co, kieszonkowych rzeczy jest jeszcze nietłumaczona polski, ale mam nadzieję, że zaraz będzie i robię wszystko, żeby była. Filozofki młodej polskiej, uważam przewybitnej, która wykłada na Uniwersytecie w Szanghaju, Bogna Konior, wydała właśnie w prestiżowym brytyjskim wydawnictwie Polity Books. Książkę pod tym można tłumaczyć jako mroczna teoria internetu, że tak powiem, i ona używa teorii spiskowych, języka do opisania tych internetowych przejść. To jest niesamowicie prowokująca książka, używająca bardzo dziwnych metafor. To jest świetna książka, pewnych technologii. A drugie, wiem, że za chwilę wychodzą i a propos myślenia bardziej globalnego, ale między nami, w krytyce politycznej, tak wracając do początku, z której już nie współpracuję, ale jestem dalej zaprzyjaźniony i publikuję tam osoby, z którymi się przyjaźnię też, więc wiem, że wychodzą kieszonkowe eseje. Jedna to będzie Dominiki Lasoty o aktywizmie współcześnie i to absolutnie rekomenduję, bo Dominika jest też osobą myślącą z naszego poletka, ale bardziej globalnie. A z drugiej strony Europejskiej Lewicy. Książka Artura Trosta. Też wydaje mi się, bo to jest ciekawe i kieszonkowe i krótkie, dlatego też to polecam, bo jest to krótkie, można to poczytać w autobusie. A ostatnia rzecz to myślę książka Agnieszki Drodkiewicz, którą absolutnie bym też rekomendował. Jest ciekawym po prostu takim dobry powrót do takiej literatury konfesyjno-intymnej, ale jednak nie w formie takiego, wiesz, po prostu wygadywania się i tego tylko wciąż do powieściowej.
1: Czyli coś więcej niż autofikcja, których jest ostatnio bardzo dużo, ale to wobec tego do Agnieszki Drodkiewicz zajrzę i książki z krytyki politycznej polecamy i oczywiście ubolewamy nad tym, że najlepsze polskie naukowczynie i naukowcy pracują na uniwersytetach zagranicznych, publikują po angielsku książki również o Polsce, które dopiero po latach czasami niektóre zostają przetłumaczone. Dziękuję ci za rozmowę. Krzysztof.
0: Dziękuję ci także bardzo.
1: Krzysztof Kwiatkowski o Jadwidze Staniszki w pliku tekstowym u mnie, u Maksa Cegielskiego. Dziękujemy.

0: Dowiedz się więcej o prawie do informacji publicznej. Sieć obywatelska Watchdog Polska.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Program Trzeciwolskiego Radia, jest sobota, 2 maja, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Zwolniony we wtorek z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze jutro order Orła Białego. Potężne opóźnienia pociągów po zerwaniu trakcji pod Poznaniem. Górnik Zabrze z piłkarskim pucharem Polski po 54 latach, o tym za chwilę w sporcie. Andrzej Poczobut odbierze z rąk prezydenta order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Jak informuje szef gabinetu Karola Nawrockiego, uroczystość odbędzie się jutro podczas obchodów święta 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Karol Nawrocki odznaczył polsko-białoruskiego działacza i dziennikarza 11 listopada ubiegłego roku. Andrzej Poczobut spędził w więzieniach na Białorusi 5 lat. Został wypuszczony w ramach wymiany więźniów w ostatni wtorek. O jego uwolnienie zabiegały polskie władze, Związek Polaków na Białorusi i międzynarodowe organizacje. NATO musi stać się bardziej europejskie. Tak minister obrony Niemiec komentuje zapowiedź wycofania z jego kraju 5000 amerykańskich żołnierzy. Boris Pistorius krytykuje decyzję Pentagonu, podobnie jak inni politycy zza Odry. Komentarze zebrał nasz berliński korespondent Adam Górczewski.
3: Szef resortu obrony uważa, że decyzja zaszkodzi zarówno Niemcom, jak i Stanom Zjednoczonym. Boris Pistorius przypomniał też, że rząd w Berlinie zwiększa liczebność i uzbrojenie niemieckiej armii oraz zacieśnia współpracę z sojusznikami w grupie E5 z Wielką Brytanią, Włochami, Francją i Polską. Premier Landu Nadrenia Palatynat, w którym leży Ramstein z największą amerykańską bazą wojskową poza USA, wyraził zaniepokojenie decyzją Białego Domu. Aleksander Schweitzer przypomniał, że wraz z szefem MSW w swoim rządzie pół roku temu promował za Atlantykiem Nadrenie Palatynat jako bazę dla Pentagonu i nic nie zapowiadało zmian. Zapowiedź wycofania z Niemiec amerykańskich żołnierzy budzi zdziwienie także w dowództwie Bundeswehry. Generał Carsten Breuer w tym tygodniu prezentował w Waszyngtonie pierwszą po wojnie strategię militarną Niemiec. Spotkał się z dobrym przyjęciem, ale w trakcie rozmów niemieccy i amerykańscy wojskowi z zaskoczeniem przeczytali internetowe wpisy Donalda Trumpa zapowiadające redukcję liczby żołnierzy USA w Niemczech. Decyzja jest odpowiedzią na poniedziałkowe słowa kanclerza Friedricha Merca o tym, że Waszyngton nie ma strategii i nie odnosi sukcesów w wojnie przeciw Iranowi. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
2: Największym zagrożeniem dla wspólnoty transatlantyckiej nie są jej zewnętrzni wrogowie, a trwający rozpad naszego sojuszu, podkreśla premier Donald Tusk. Musimy zrobić wszystko, co konieczne, by odwrócić ten katastrofalny trend, napisał na platformie X szef rządu. Wpis opublikował w języku angielskim. Wicepremier, szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił z kolei, że siła sojuszu nie wynika tylko ze zdolności operacyjnych, ale z jedności. Polska może odegrać kluczową rolę we wzmacnianiu jedności NATO. Sojusz działa dobrze tylko jako całość, zaznaczył we wpisie w mediach społecznościowych minister obrony. Ogromne opóźnienia po awarii na kolei pod Poznaniem. Wstrzymano ruch pociągów jadących m.in. od strony Berlina czy Zielonej Góry. Zerwana jest sieć trakcyjna na odcinku z Buku do Palędzia. Kolej informuje o podstawieniu autobusów i wprowadzeniu zastępczej komunikacji. Składy Gdynia z Berlina do Gdyni oraz Strzelecki z Zielonej Góry do Lublina mają prawie 4-godzinne opóźnienia. Awaria dotknęła też pasażerów pociągów kolei wielkopolskich z Poznania do Zbąszynka. Majówka to dla wielu Polaków synonim początku sezonu grillowego. Badania wskazują, że w dłuższy majowy weekend grilluje 8 na 10 Polaków. Co zrobić, by to, co trafia na ruszt, nie zaszkodziło? Dietetycy podkreślają, że uważać trzeba przede wszystkim na dodatki do grillowanych dań.
4: To, czy będzie mięsko, czy ono będzie tłustsze, czy chudsze, czy to jest pierś kurczaka, czy karkówka, tak naprawdę to jest pewna baza kalorii. Ale potem drugie tyle jesteśmy w stanie dołożyć przy pomocy sosów, głównie tych opartych na cukrze i majonezie. Więc moja taka gorąca prośba i apel jednocześnie, aby te mięsa zespolić z jakąś surówką.
2: Radzi Jakub Maurycz, dietetyk i promotor zdrowia. Jak dodaj, źle wyczyszczony ruszt, ogrom tłuszczu czy przepalone jedzenie również nie będą sprzymierzeńcami zdrowego grillowania.
5: Klimat.
2: Umiarkowana jakość powietrza w Żarach, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Wałbrzychu, Kłodzku i Jastrzębiu, poza tym przeważnie dobra. 20% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru. Niemal w całym kraju duże zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
6: Dobry wieczór. Patrząc na listę dokonań Górnika Zabrze, trudno uwierzyć, że aż tyle to trwało. Wygrana 2-0 z Rakowem Częstochowa w finale Pucharu Polski to pierwsze takie zwycięstwo Górnika od 54 lat. Dokładając do tego 38 lat przerwy w zdobywaniu jakichkolwiek poważnych trofeów, nie dziwi, że dzisiaj cel uświęcał środki, co przyznał najlepszy zawodnik finału Patryk Hellebrand.
7: Z meczu muszę powiedzieć, że myślę, że to był taki wyrównany mecz trochę. Tylko strzelili jesteśmy te dwie bramki i to na pewno zdecydowało, ale finał se gra po to, żeby wygrać i nie, żeby grać pięknie i myślę, że to się nam udało.
6: Ta wygrana to nie tylko prestiż i przejście do historii, ale również 5 milionów złotych do kasy klubu i już pewny udział w eliminacjach Ligi Europy. Górnik pozostaje wciąż w grze również o Mistrzostwo Polski. Lidze musi gonić Lecha Poznań, który właśnie gra w Lublinie z Motorem i w końcówce pierwszej połowy prowadzi 1-0. Coraz bliżej rozstrzygnięć również w siatkarskiej plus lidze. W trzecim meczu finałowym Bogdanka Luk Lublin 3-0 okazała się lepsza na wyjeździe od Aluronu Warty Zawiercie. Bardzo zadowolony z przebiegu tego spotkania był rozgrywający Bogdanki Marcin Komenda.
8: Myślę, że od początku kontrolowaliśmy przebieg meczu, dlatego jestem niezwykle dumny z naszej drużyny, bo Zawiercie to jest bardzo wymagający przeciwnik, a my dzisiaj zagraliśmy lepiej i pokonaliśmy ich 3-0. Tu jeszcze nic nie jest skończone, trzeba jeszcze dokończyć dzieła. Na pewno Warta zrobi wszystko, żeby wrócić tutaj jeszcze do Sosnowca na piąty mecz.
6: W serii granej do 3 zwycięstw 2-1 prowadzi Bogdanka, a kolejny być może decydujący mecz w środę w Lublinie. Może nie w topowych turniejach, ale do decydujących spotkań awansowali dzisiaj Katarzyna Kawa i Hubert Hurkacz. Nasza tenisistka ze Słowenką Erjavec powalczy o wygraną w chińskim Hu Zhao, a nasz najwyżej notowany tenisista z Włochem Arnaldim w Challengerze w Cagliari. Jedni o swoje zwycięstwa muszą powalczyć, inni już je przyklepali. Mowa o Aleksandrze Kowalewskiej, która wygrała zawody rangi Grand Slam w judo w kategorii do 70 kg oraz Tomaszu Bartniku, od dzisiaj mistrz Europy w strzelectwie sportowym. Przypominamy również, że trwa pierwsza runda żużlowego Grand Prix w Landshut, gdzie na razie najlepiej jeździ Daniel Biuli, ale rękę na pulsie trzymają również Brady Kerc i Bartosz Zmarzlik. Więcej o tych zawodach w sporcie po 23.
2: Niedziela słoneczna, jedynie na północnym zachodzie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 28 na zachodzie kraju.
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Pamiętasz tę piosenkę?
10: Jesteś legendą.
9: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
11: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
12: Jazz, bass i trans. Zapraszam do radiowej trójki na audycję Jazz and Bass. Jerzy Mazol.
13: Jazz and Bass.
14: Dobry wieczór. Czy możemy zająć wam chwilę, mili słuchacze, programu Trzeciego Polskiego Radia podczas majówki? Jeżeli tak, no to informujemy, że przez najbliższe 2 godziny na antenie trójki Jazz and Bass. Program dziś realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a nad scenariuszem i radiowym mikrofonem będę czuwał ja. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Witajcie! Dzisiaj dostosujemy się do błogości i oczywiście zalet długiego, wolnego weekendu. No i Radio Grabek tak właśnie będzie do 23 nam przygrywało. W drugiej godzinie posłuchamy, uwaga, absolutnie przedpremierowo, bo premiera tej płyty zapowiadana jest na rok 2027 nowej muzyki zespołu Light Star Guiding Mikołaja Poncyliusza. Poza tym nastąpi dostawa muzycznych radości, tak przynajmniej mi się wydaje, i za to będę trzymał kciuki. No ale na początku pozdrowi nas pewna pani.
15: Thank you so much for playing my music. I appreciate your support. All the best. Jasmine Myra, thank you.
14: No ja mam nadzieję, że było to słychać wszystko. Jasmine Myra, specjalnie dla słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia. Artystka wystąpiła tydzień temu w Katowicach, w tym tygodniu zagra jeszcze w Gdańsku. No ale miło, że o nas pamięta i że audycji pamiętają nasi słuchacze. 9:30 po 21:00. Are you ready? No myślę, że możemy zaczynać. Bardzo proszę.

Tak chyba najprościej, ale możemy też złapać się w warunkach social mediów. Trójka oczywiście, Facebook, Instagram. No i gdzie Grabek mówi dzień dobry, tam też jest gdzie popisać. Kwadrans po godzinie 21. No i tak jak napisałem dzisiaj jednej ze słuchaczek, która słucha Jazz & Bass w Londynie, taki londyński początek mamy. Bo ShyFX na początku, Shake Your Body, teraz DJ Marki, to taki brazylijski londyńczyk, ale niewątpliwie kojarzony z tą sceną.

0: No nie wiem jak wam, chociaż muszę sprawdzić, bo coraz więcej komentarzy pojawia się w mediach społecznościowych, ale mnie tutaj przy Myśliwieckiej nóżka nieźle chodzi pod stołem. Zawsze chodziła, to rok 2004, DJ Marki XRS i Stamina MC, tak pięknie śpiewa, no ponadczasowy temat drum and bassowy. Al K, zawsze buja, czy to na imprezie, czy w radiu. 19,5 minuty po 21. No dzisiaj wiele się będzie działo. Pierwsze majowe wydanie, na dodatek majówkowe można powiedzieć. Witamy tych, którzy włączyli radio.
1: Cześć, tutaj Simba. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Jazz and Bass w Trójce.
0: No i na początku tempa nie zwalniamy. Przypominamy o adresie michał.grabkowski@polskieradio.pl i o tym, że dzisiaj wiele się będzie działo do 23. Kolejne nagranie niby coś przypomina. Nazwa też taka jakaś bliska była, kiedy kopałem i...

Jak dobrze, że są takie fantastyczne przestrzenie w świecie wirtualnym, gdzie można znaleźć naprawdę dużo mniej oczywistych dźwięków. Chociaż te jak najbardziej podobne, no i umówmy się, zbieżność nieprzypadkowa, ale Jamiroquai, tak to się wszystko nazywa, Too Young, Battle Break Flip dopisane. No i chyba było słychać, że troszeczkę producenci pomieszali przy tym znanym nam wszystkim nagraniu. 25,5 minuty po 21, jeżeli ktoś dopiero teraz włączył trójkę, to w Jazz & Bass dziś majówkowo, przypominam...

Tydzień temu miałem okazję pierwszy raz odtworzyć materiał z ostatniej płyty artystki Ego Ella May. Album zatytułowany jest Good Intentions i nie powiedziałem nic na temat tego, że kiedy pierwszy raz podchodziłem do tej płyty, bałem się, że najnormalniej w świecie troszeczkę mnie uśpi, bo taki klimat wprowadza na swoich wcześniejszych albumach artystka. Okazuje się, że dużo ciekawych, nawet tanecznych rzeczy można znaleźć na tym krążku. What We Do to właśnie z tego wydawnictwa. 21.33, dziś majówkowo w Jazz and Bass, no i taki kącik neo-soulowy, bo ta pani, która teraz zaśpiewa, myślę, że idealnie reprezentuje te kwestie.

Do muzyki tej artystki też podchodzę delikatnie, choć od jakiegoś czasu ona napływa ze stajni True Tats. Slowy. Mieliśmy okazję już niejednokrotnie zderzać się z tą twórczością. Czasami mam wrażenie, że tam jest troszeczkę sennie, ale czasami, kiedy dochodzą te dęte sprawy i ten beat, robi się z tego kawał porządnej, neo-soulowej roboty, czyli jesteśmy w True Tats. No i w True Tats jeszcze pozostaniemy. Norah Jane, More Low. Oto fragment nowej płyty.

Jeżeli chodzi o twórczość tego duetu, to też obawiałem się, że będzie zbyt sennie po tym wszystkim, co prezentowali na początku, ale to jest dowód na to, że drodzy słuchacze, warto słuchać płyt od A do Z i to jest święta, nie tylko radiowa prawda. To prosto z Amsterdamu. Nora Jane, ona śpiewa, pisze piosenki już od 10 roku życia i Morlow, dla którego Amsterdam jest jedną wielką inspiracją. Połączyli swoje siły, no i mamy, no chyba przyznacie rację, kawał przyjemnego majówkowego grania. A teraz pozdrowienia z Wrocławia.

Bo jakby ktoś nie wiedział, to taki piękny dźwięk dla audycji zrobiła formacja Tantriki z Wrocławia. Serdecznie ściskam, jeżeli są muzycy teraz po drugiej stronie radia. A u nas 19 minut do 22, ale my się czasem nie przejmujemy, bo zupełna i pełna majówka do 23 na antenie Trójki. Teraz za trąbkę chwyci Sefi Zisling z Tel Awiwu, ale nagranie Brothers tutaj będzie w remiksie, którego jestem przekonany, jeszcze nie znacie.

Sefi Zisling i fragment jego płyty, która została wydana w 2024 roku, to już dwa lata temu. Ona zatytułowana jest The Librarian, no ale tutaj, tak jak mówiłem, nieco inna wersja niż ta albumowa. Bo Sefi Zisling kilka dni temu postanowił przekazać światu utwór Brothers w remiksie Bena, człowieka, z którym współpracuje muzycznie od wielu, wielu lat. No to niedaleko pada jabłko od jabłoni. Sefi Zisling i Joni Meyer.

0: Cześć, tu DJ Mono. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy audycji Jazz & Bass.
1: A to był Joni Majeras, urodzony w Tel Awiwie, ale człowiek, który od wielu lat żyje w Londynie i doskonale radzi sobie z łączeniem jazzu, hip-hopu, soulu. To tylko fragment, a przecież płyt ma więcej. 12 do 22, no to basowo się bawimy w tę majówkę. Basowo, drodzy moi. So come on.

To drum'n'bassowy duet Document One. Duet, który tak balansuje na pograniczu tej komercyjnej piosenkowości w drum'n'bassie, a jeszcze dobrym undergroundowym basowym sznytem. I myślę, że to takie tutaj było niezłe basowe przedstawienie, chociaż mogą bardziej piosenkowo. Run the Block w audycji Jazz and Bass. No i tradycyjne pytania o tej porze. Mamy 8 minut do 22. Co w drugiej godzinie? Co w drugiej godzinie? No, jeżeli chcecie posłuchać materiału z polskiej płyty jazzowej, która ukaże się w 2027 roku już dziś, no to proszę zostać z programem trzecim Polskiego Radia. Jeżeli chcecie potupać nogą przy starej, dobrej, funkowej muzyce, no to proszę zostać z nami. Jeżeli chcecie zanurzyć się w świat new jazzu, no to do 23 na pewno znajdziecie coś dla siebie. A teraz w rejs do serwisu informacyjnego zaprasza kapitan LTJ Buchem.

0: autopromocja.
1: Obaj wielkimi poetami byli i choć dzieliły ich stulecia, połączyło wspólne dzieło.
2: Hej dziewczyno, w ten pachnący maj.
1: Budyń o smaku Mickiewicza.
2: Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie.
1: Koncert z tekstami Jacka Budynia-Szymkiewicza, inspirowanymi twórczością wielkiego romantycznego poety. W interpretacji Natalii Grosiak, Agi Kiepuszewskiej, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Za brzmienie odpowiadała orkiestra pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. Koncert Budyń o smaku Mickiewicza. Przypomnimy w niedzielę, kilka minut po 19. Dobrych wrażeń, Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
3: Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Poczobut odbierze jutro Order Orła Białego, uroczystość na Zamku Królewskim w Warszawie. Premier będzie w poniedziałek rozmawiał z prezydentem Ukrainy. Spotkanie Donalda Tuska i Wołodymyra Zełenskiego w Erywaniu. Bieg Konstytucji 3 maja już jutro na ulicach stolicy pod patronatem Trójki. Andrzej Poczobut, który we wtorek został zwolniony z białoruskiego więzienia, jutro odbierze Order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. Uroczystość odbędzie się podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja na Zamku Królewskim w Warszawie. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej w białoruskich więzieniach był przetrzymywany przez 5 lat.
4: Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker przypomniał, że Karol Nawrocki odznaczył Andrzeja Poczobuta 11 listopada ubiegłego roku. Przyznając odznaczenie, prezydent zwrócił uwagę na niezłomność opozycjonisty, który mimo represji nie opuścił Białorusi, wybierając więzienie w imię obrony swoich wartości. Andrzej Poczobut został wypuszczony z białoruskiego więzienia we wtorek w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Obecnie przebywa w Warszawie. W negocjacje były zaangażowane również Stany Zjednoczone, Rumunia i Mołdawia. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
3: W poniedziałek rozmowa premiera Donalda Tuska z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dwustronne spotkanie odbędzie się w stolicy Armenii, Erwaniu, przy okazji 8 szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej poświęconego regionalnym wyzwaniom i bezpieczeństwu energetycznemu. Na szczyt zaproszonych zostało 48 szefów państw i rządów, m.in. z Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, krajów bałkańskich i Kaukazu Południowego. Po raz pierwszy w forum EWP weźmie udział kraj spoza Europy, Kanada. Poniedziałkowe obrady będą się odbywać pod przewodnictwem premiera Armenii Nikola Paszyniana i szefa Rady Europejskiej Antonio Costa. 7 czerwca w Armenii odbędą się wybory parlamentarne, w których podobnie jak w Mołdawii walczyć będą partie proeuropejskie i prorosyjskie. Już po raz 34 jutro na ulicach Warszawy bieg Konstytucji 3 maja. Co roku przyciąga tysiące biegaczy z całej Polski i tworzy na trasie wyjątkową atmosferę.
5: Biegi warszawskiej triady biegowej są wyjątkowe. Łączą ze sobą elementy dbania o historię, o pamięć, o najważniejszych wydarzeniach w historii naszego kraju, ale również element sportowy. Biorą w nich udział zarówno biegacze, którzy są na bardzo wysokim poziomie sportowym, ale przede wszystkim największą grupę stanowią ci, którzy bieganie traktują jako swoje hobby i są amatorami. I amatorami na różnym stopniu wytrenowania. W biegach warszawskiej triady biegowej piękne jest to, że biegacze bardzo często przychodzą na start ze swoimi bliskimi, rodzinami, przyjaciółmi, którzy tworzą znakomitą atmosferę.
3: Mówi Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy. Warszawska triada biegowa obejmuje biegi Konstytucji 3 maja, Powstania Warszawskiego i Niepodległości. Trójka jak co roku wspiera jeden z najważniejszych biegów w stolicy. Potężny pożar lasu w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. W regionie na zachodzie Czech ogłoszono stan nadzwyczajny. Płonie 900 hektarów. Ogień próbuje gasić ponad 30 jednostek Straży Pożarnej. Do walki z żywiołem wykorzystywane są śmigłowce. Akcja prowadzona jest w trudno dostępnym terenie. Pożar wybuchł w Rynarticach. Ogień objął drzewa wraz z koronami, a także ściółkę leśną. Żywioł rozprzestrzenia się pod powierzchnią lasu. Czeskie Ministerstwo Środowiska monitoruje sytuację. Latem 2022 roku strażacy interweniowali w Parku Narodowym podczas największego jak dotąd pożaru w historii Czech. Objął ponad 1000 hektarów czeskiej Szwajcarii. Z ogniem przez 3 tygodnie walczyło 6 tysięcy strażaków. Mieszkańcy niektórych gmin musieli zostać ewakuowani. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Niedziela słoneczna, jedynie na północnym zachodzie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 28 na zachodzie.
7: Ogłoszenie społeczne.
8: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
7: Ogłoszenie społeczne.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
10: No naprawdę nie wiem, kiedy i gdzie umknęła ta pierwsza część naszego spotkania, no bo widzę, która godzina jest przecież na zegarku.
11: Jazz and Bass.
10: 5,5 minuty po 22. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Grabek-Grabkowski oraz Majówka, Majóweczka.

No i to jest właśnie ten guzik, który często sobie włączamy w audycji Jazz and Bass, żeby chociaż przez chwilę znaleźć się. No, w tym przypadku w 1979 roku, ale to były czasy, ale to było disco, ale to był soul, ale się wtedy działo. No, to taki cykliczny niemalże odcinek podczas naszych sobotnich spotkań między 21 a 23. No i za grosz nie mam ochoty tego odcinka teraz skończyć. 9:30 po 22:00 jeszcze powiem dobry wieczór tym, którzy być może od teraz dopiero są z nami. No to druga część Jazz and Bass się kroi, a jak ona się wykroi, no to przekonamy się. Póki co tupiemy nogą i robimy głośniej.

A jak powiem, że to Lionel śpiewa, no to chyba słuchacze Trójki wiedzą, prawda? Nie tylko Say You, Say Me, nie tylko Hello, ale również fantastyczne pamiątki, które zarejestrował z zespołem Commodores, Brick House.

0: Na to, że jesteście. Social Media Trójki, Social Media, gdzie Grabek mówi dzień dobry. Zapraszam do kontaktu, jeżeli oczywiście macie na to ochotę. A jeżeli na przykład bujacie się na hamaku, albo siedzicie w ogrodzie, albo siedzicie na jakimś wielkim, fajnym siedzisku i słuchacie Trójki, no to jesteście usprawiedliwieni. Nie trzeba pisać do radia, ale znowu proponuję zrobić głośniej. Polski jazz to coś, co w tej godzinie pojawi się niejednokrotnie. No teraz pierwszy raz.
1: Ale duet.

może się przejdę. Znowu to zrobiłem. Sam siebie przyszedłem, zapominam własne imię. Wychodzimy z siebie dla balansu na tej linie. Skaczemy z wieżowców, żeby w końcu

żeby wydać parę stów. Cienki lód, każdy skacze na ten lód. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący pensem. Chowam po kieszeniach ręce, bywają niezręczne. Pochowam po mieście, w barach jakąś część mnie. Chowam sobie więcej niż cmentarze miejskie. Chowam za pazuchą portfel nieśmierdzący.

0: Ach, jak on szczęść mnie.
1: A ten duet, o którym mówiłem przed tym dżinglem wykonanym przez Aleksusa, to Wojtek Mazolewski z jednej strony, z drugiej Szczyl, Chowam w sobie więcej. No właśnie, polskie podwórko. Teraz 16:30 po 22:00. Na polskie podwórko wrócimy, moi drodzy, za mniej więcej 5 minut, bo tak jak powiedziałem, nie chcę o tym mówić też na głos, ale posłuchamy materiału z płyty, która ukaże się dopiero w przyszłym roku. Materiał zacny, materiał stworzony przez ludzi, no można powiedzieć, związanymi z programem trzecim, z Jazz and Bass. Na jaki to materiał? No to jeszcze chwila, bo teraz przenieśmy się znowu w klimat tego atmosferycznego, liquidowego drum and bassu, podszytego dobrą nutą jungle music.

To też klasyk Mak i Czarodziej, jeżeli chodzi o te dźwięki, ten klimat, tę scenę i Wielką Brytanię. Johnny L. This Time. Nagranie z 1996 roku, które myślę jest uwzględnione w każdej encyklopedii, która dotyczy muzyki jungle i muzyki drum and bass. 22,5 minuty po godzinie 22. To jest ten moment, kiedy z wielką radością cieszę się, że dzięki uprzejmości zespołu mogę rozpakować po cichu materiał, który ukaże się w styczniu 2027 roku. Tak na tej płycie zagra zespół Light Star Guiding.

jedna ze słuchaczek, która dziś słucha Jazz and Bass w Londynie, napisała bardzo ładne te Light Star Guiding. Bardzo. Drugi słuchacz, genialny ten numer. Co to? Bo nie dosłyszałem zapowiedzi. To ja przypominam. Z jednej strony z dumą, z drugiej jeszcze trochę po cichu, bo to album z 2027 roku, który dopiero wtedy się ukaże. Light Star Guiding. Nawet nie będę podawał tytułów, bo tutaj, jak zwykle, najważniejsza jest muzyka. Oto kolejny przykład.

0: Mikołaj Poncyliusz, przyjaciel audycji Jazz and Bass, członek fundacji Jazz po polsku. Co dzień gitarzysta Light Stargating uśmiechnął się do nas i to jest materiał, który, tak jak powiedziałem, dopiero ukaże się w przyszłym roku. Ale z tego, co piszecie, drogie tygryski jazz and bassowe, no to chyba pięknie to brzmi, prawda? Zmienią się barwy, rozpocznie się nowy rozdział w historii zespołu, ale o tym wszystkim zdążymy jeszcze powiedzieć. Tymczasem zmieni się tylko delikatnie skład i niedaleko pada jabłko od jabłoni.
1: Cześć, tu Rafał z zespołu Niechęć. Pozdrawiamy słuchaczy bardzo lubianej przez nas audycji Jazz and Bass w trzecim programie Polskiego Radia.

tym momencie wstyd mi z co najmniej dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że jesteśmy w ciągłym kontakcie z członkami zespołu Niechęć, ale niestety na razie tylko tym mailowym. A drugi powód jest taki, że nigdy nie byłem na ich koncercie, a takie rzeczy dzieją się. Tak było w klubie, warszawskim klubie Mechanik i tak jest na płycie koncertowej zespołu zatytułowanej 2025. U nas 17 do 23 i troszeczkę New Jazzu.

wizyta w wytwórni, która mieści się w Glasgow. The Percussion Recordings, tak tajemniczo nazwana została ta oficyna wydawnicza. No i kiedyś buszowaliśmy już po katalogu tejże właśnie w audycji Jazz and Bass. Dziś kolejna kartka w tym katalogu, Rotterdam Jazz Quintet. Bardzo lubię takie oficyny wydawnicze i te katalogi, bo artyści, którzy zamieścili tam właśnie swoje nagrania, są mi zupełnie obcy, a przecież w tej audycji odkrywamy

I've got to keep. I've got to keep. I've got to keep.

No i tak można się rozmarzyć, rozpłynąć i rozmajówkować przy muzyce Rotterdam Jazz Quintet. Trzeba przyznać, że takie dosyć subtelne podejście do new jazzu, ale w jakim wykonaniu? The Percussion Recordings z Glasgow. Tam trzeba szukać takich dźwięków. 9 minut do 23. Ja bardzo przepraszam. A co się stało z tą drugą godziną? Dlaczego ona się już kończy? Agnieszka Łukasiewicz program zrealizowała. Ja jestem Michał Grabek-Grabkowski. Serdecznie dziękujemy. Po serwisie informacyjnym Gosia Jakubowska i N3. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Duet Bob & Carolina nie zwalnia tempa i ma już 3 piosenki na koncie. Najnowszy utwór nosi tytuł Paragraj.
2: Jedźmy razem do Chile.
3: Do Chile.
2: Ja bilety kupię, czekaj, daj mi chwilę.
1: Paragraj już dostępny do odsłuchania na stronie trójkapolskieradio.pl. Tam też najwcześniejsze dzieła duetu Drill Jadzia Drill i Koneser w kanale. A cykl Boba i Karolajny Piosenkarnia co tydzień w czwartki w audycji Zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
0: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 maja, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nawet do 7 rano może potrwać naprawę usterki na trasie kolejowej Poznań-Berlin. Szefowie Komisji Sił Zbrojnych amerykańskiego kongresu skrytykowali decyzję o wycofaniu 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Po Zakopanem tylko komunikacją miejską, rowerem albo pieszo radzą służby w stolicy Tatr na majówce tysiące turystów. Poważne problemy na trasie kolejowej Poznań-Berlin. Wstrzymano ruch pociągów i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Nawet do jutrzejszego poranka może potrwać usuwanie usterki na podpoznańskim fragmencie magistrali między Palędziem a Bukiem.
5: Stwierdzono uszkodzenie sieci trakcyjnej. Jednocześnie pociąg Polregio, który się wówczas po linii poruszał, doznał uszkodzenia pantografu. W związku z tym wstrzymano ruch pociągów. Jest to linia dwutorowa, natomiast jeden z torów jest zamknięty dla prac budowlanych, a na drugim torze doszło właśnie do uszkodzenia sieci trakcyjnej.
4: Tomasz Łotowski z PKP PLK mówi, że przewoźnicy zapewniają pasażerom m.in. zastępcze połączenia autobusowe.
5: Między innymi przewoźnik Intercity wprowadził zastępczą komunikację za pociągi z i do Frankfurtu na tym odcinku Palędzie-Buk. Również Koleje Wielkopolskie i Polregio wprowadzają zastępczą komunikację za część pociągów i wzajemne honorowanie biletów. W związku z dynamiczną sytuacją bardzo prosimy pasażerów o sprawdzanie informacji na bieżąco na portalu pasażera.
4: Według danych na tym portalu pociąg Intercity Strzelecki jadący z Zielonej Góry miał przyjechać do Lublina pół godziny temu. Opóźnienie sięga obecnie ponad 3 godzin. Szefowie Komisji Sił Zbrojnych, Izby Reprezentantów i Senatu skrytykowali decyzję Pentagonu o wycofaniu 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Republikanie Mike Rogers i Roger Wicker we wspólnym oświadczeniu wyrazili duży niepokój i wezwali do przesunięcia żołnierzy na wschód NATO. Ostrzegli, że podjęta decyzja grozi osłabieniem odstraszania i jest wysłaniem złego sygnału Rosji. Amerykańskie siły stacjonują w kilkunastu europejskich krajach. Najwięcej żołnierzy USA jest w Niemczech, Włoszech i Wielkiej Brytanii.
6: Ustawa uchwalona przez Kongres w zeszłym roku przewiduje, że Departament Obrony nie może zredukować liczebności sił amerykańskich w Europie poniżej poziomu 76 tysięcy żołnierzy. Europejskie dowództwo USA nadzoruje amerykańskie operacje wojskowe w całej Europie we współpracy z sojusznikami NATO. Były ambasador USA przy NATO Kurt Volker powiedział, że choć decyzja ta jest demonstracją sygnału niezadowolenia z Niemiec, to może ona nie zmienić rzeczywistych zdolności wojskowych Stanów Zjednoczonych w Europie. Obie strony mają interes w utrzymaniu zdolnej do działania amerykańskiej obecności wojskowej w Niemczech, powiedział stacji BBC. Wszyscy przetrwamy erę Trumpa i mam nadzieję, że NATO również ją przetrwa, dodał Volker. Amerykańska stacja NBC poprosiła o komentarz Michała Matlaka, analityka w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim i dyrektora Instytutu Innowacji i Technologii w Warszawie. Biorąc pod uwagę liczebność amerykańskiego kontyngentu w Europie, wycofanie 5 tysięcy żołnierzy nie stanowi krytycznej różnicy dla operacji USA na Starym Kontynencie w perspektywie bezpieczeństwa, stwierdził Matlak. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Na tatrzańskich szlakach i w Zakopanem tysiące turystów, których do przyjazdu na majówkę zachęciła ładna pogoda. Policja i Straż Miejska radzą, by po mieście poruszać się bez samochodu.
7: W centrum znalezienie miejsca parkingowego w takim wyjątkowym weekendzie, jak jest teraz, jest ciężkie. A oprócz tego ceny są bardzo wysokie na prywatnych parkingach. Działa i świetnie funkcjonuje wielopoziomowy parking na 100 kilkadziesiąt samochodów zaraz przy dworcu kolejowym. To jest odległość raptem 600 metrów od Krupówek, więc taki spacerek na pewno każdemu z nas dobrze zrobi, a za 12 zł można zostawić samochód na całą dobę.
4: Mówi Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji. Bilet kupiony na parkingu przy dworcu kolejowym upoważnia do darmowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej. Muczały już w oborze, a gdy zostały wypuszczone, biegały i dokazywały na łące. Krowy na wyspie Löwe Prostegard pod Sztokholmem po raz pierwszy udały się na pastwisko po zimie. Radości przyglądało się rekordowe 1500 osób. Darmowe bilety oferowane przez firmę mleczarską rozeszły się w internecie w ciągu 2,5 minuty. Wypuszczanie krów na wiosnę organizowane jest pod Sztokholmem od 20 lat. Z pierwszego wypasu po zimie krowy cieszą się w szczególny sposób, co stało się atrakcją i dla wielu Szwedów symbolem wiosny. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Czas na sport. W studiu Mateusz Foremniak.
0: Zabrze dzisiaj z pewnością nie zaśnie, bo taka noc ostatnio trafiła się 54 lata temu. Właśnie tyle ludzie związani z Górnikiem czekali na wygraną w Pucharze Polski. W końcu się udało po ograniu 2-0 Rakowa Częstochowa. Człowiek orkiestra w Górniku, Lukas Podolski, podkreślał na antenie TVP Sport rolę każdej osoby zatrudnionej w klubie.
3: Są też dużo innych ludzi w klubie. Czy kierowca, kierownik, fizjoterapeuta, lekarzy. To są też ludzie, które może na boisku nie widać, ale które oddają serce dla tego klubu. Jak mówiłem, jesteśmy jedna wielka rodzina i to widać. I to mnie najbardziej cieszy, bo ten puchar nie wezmę do grobu, ale też wszystkie ludzie będą tego pamiętać do koniec życia.
0: Życzymy zatem bezpiecznego świętowania i łagodnego niedzielnego poranka. W Zabrzu wciąż mogą liczyć na kolejną fetę po ewentualnym zdobyciu Mistrzostwa Polski. W Ekstraklasie wyżej stoją jednak akcje Lecha, który dzisiaj skromnie, bo 1-0 wygrał na wyjeździe z Motorem. Za granicą kroczek w stronę tytułu zrobił Arsenal, 3-0 lepszy od Fulham, Barcelona, która 2-1 grała o Osasunę oraz Inter dzięki bezbramkowemu remisowi Napoli z Como. Potencjalnie tylko jeden mecz został do rozegrania w finale siatkarskiej Plus Ligi. Wszystko za sprawą wyjazdowej wygranej Bogdanki Luk Lublin 3-0 z Aluronem Wartą Zawiercie. Postawę gospodarzy gorzko podsumował Mateusz Bieniek.
8: Co z siatkarskich rzeczy, to myślę, że nic dzisiaj nie funkcjonowało po naszej stronie i myślę, że po prostu, nie wiem, sami może sobie narzucamy zbyt dużą presję, żeby to złoto zdobyć i to nas blokuje w jakimś stopniu.
0: Bogdanka w serii do 3 zwycięstw prowadzi 2-1, a kolejny mecz w środę w Lublinie. Z przytupem swoją karierę w żużlowym cyklu Grand Prix rozpoczął Kacper Woryna. W debiucie okazał się najlepszy w Landshut, wyprzedzając Daniela Biuliego i Bartosza Zmarzlika. Kolejna runda mistrzostw za 3 tygodnie w Pradze. Na koniec zaglądamy jeszcze szybko na hokejowe tafle.
9: Zaczęło się. Czekamy na powrót Polaków do hokejowej elity, na inaugurację Mistrzostw Świata Dywizji 1A, starcie z Ukrainą. Pierwsze prowadzenie dał nam Aaron Chmielewski, ale Ukraińcy po dobrej końcówce pierwszej tercji wyrównali. Druga ze wskazaniem na Patryka Wronkę i spółkę było 2-1. W trzeciej tercji na dzień dobry zrobił się remis 2-2, ale na 6 minut przed końcem Patryk Krężołek zebrał krążek i znów mieliśmy bramkę zapasu. Końcówka szalona. Wyniku już nie poprawiliśmy, ale najważniejsze, że tego dnia w Sosnowcu zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Ze strefy hokejowego kibica przy Łazienkowskiej Dariusz Urbanowicz.
0: Kolejny mecz Polacy zagrają już jutro z reprezentacją Francji.
4: Niedziela słoneczna, jedynie na północnym zachodzie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 28 na zachodzie.
10: Autopromocja.
11: Od czego zacząć?
10: Byłam młoda, świat jeszcze istniał, studiowałam literaturę, chciałam pisać.
11: Olga Sarzyńska czyta nową powieść w Trójce.
10: Wit Szostak, suche strugi.
11: Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku około 20:45.
10: Polecamy.
11: I zapraszamy.
10: I tylko tobie mogę o tym opowiedzieć. Autopromocja.
12: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
13: 8 minut po godzinie 23.
1: N3.
13: Dobry wieczór, dobry wieczór. Gosia Jakubowska, audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz i rozpoczynamy prawdziwie majówkowe, roztańczone wydanie audycji N3.

Disco rock albo nawet punk disco. Mimo upływu lat jakaś magia z tego utworu wypływa, który ma też w sobie punkową, rockową zadziorność, a przy okazji taneczną, a przez to wydawałoby się łagodniejszą stronę. Chociaż doskonale wszyscy wiemy, że ta historia nie skończy się dobrze. Dance till you're dead. Mam nadzieję, że potraktujemy po macoszemu i wyjdziemy z N3 cali, bo też i Brian Chains przyznał, że proces tworzenia całej płyty It's Bliss nie należył do najprostszego, ale za to rezultatem jest najbardziej ekstatyczny utwór z całego albumu, bo w końcu, jak dodał, najgorszą rzeczą, jaką można zrobić, to poleganie na starych sztuczkach. I tak też zespół Night Blitz zaprezentował zupełnie nowe brzmienie, które było bardzo odważne. Niektórzy nie akceptowali tego hiciarskiego grania Yes, ale po kłosie tej płyty daje się we znaki. Na przykład u gwiazdy tego sezonu, Slater.

We Found Love jako piosenka mojej młodości, jakiegoś takiego imprezowego życia. Natomiast ten utwór powraca do łask. To po pierwsze dlatego, że utwór, którym to ekipa filmowa Hamneta zakończyła zdjęcia w sieci w tamtym roku, był całkiem spory wysyp krótkich nagrań z tego wzruszającego momentu. Przy okazji polecam film, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Jessica Buckley stała się po nim moją ulubioną ostatnio aktorką. Natomiast Rihanna też ogłosiła ostatnio powrót do studia. Jestem przekonana, że czeka na najlepszy z możliwych momentów do wydania swojej płyty, więc zakładam, że to się nie wydarzy w tym roku, ale z pewnością wybierze najlepszych ludzi do współpracy. Czas

i też brzmienie, bo to artystka, która wydawałoby się, że już nic nie musi, ale widać, że bardzo mocno nadal chce. I w tej całej nieoczywistości wpisanej w audycję N3, gdyby ktoś się zastanawiał, dlaczego Rihanna pojawia się w tej audycji, czasami wybory oczywiste stają się największym zaskoczeniem.

0: I'm not too much, you just give too little.
1: Och właśnie, dawno nie było muzyki house'owej w moich autorskich audycjach. Pamiętam, że kiedyś namiętnie leciały utwory Kate Ranady, JDG czy Baltra, a wśród nich pojawiał się głos właśnie Rochelle Jordan. Dziś zdecydowanie mocniejszy niż kiedyś, świadomie stawiający na budowanie więzi i relacji. O tym wszystkim nieco więcej za chwilę, a dziś w słuchawkach Fred Again.

Pamiętam, że gdy pierwszy raz usłyszałam to podczas oglądania filmu Gaspara Noé Climax, wiedziałam, że ten utwór zostanie ze mną na lata i tak też jest. Muzyka taneczna, tak jak mówiła Rochelle Jordan zresztą, stanowi przestrzeń do intymności i też tajemniczości, bo też i Heads We Roll, od którego rozpoczynaliśmy dzisiejsze nasze spotkanie. I gdy przyjrzymy się parkietowi w Climaxie, jest on na swój sposób niebezpieczny i tajemniczy właśnie. Jednak idąc za głosem królowej popu, era muzyki tanecznej się nigdy nie zakończyła, a ten, kto uważa ją za powierzchowną, jest po prostu w błędzie. Ask yourself this.

0: z Agą rozmawiałyśmy przed chwilą, że to najmniej eksperymentalna, jednocześnie najlżejsza audycja N3 w historii tego programu, ale zawdzięczamy to kilku rzeczom. Po pierwsze jest majówka, więc domyślam się, że niektórzy jeszcze grillują, imprezują, inni odpoczywają, inni wracają po tych majówkowych wojażach. Też kwestia powrotu Madonny, która naznaczyła, że muzyka taneczna i jej era wcale się nie zakończyła, a utwór, który przed chwilą pojawił w Trójce, zawdzięczamy Bartkowi Chacińskiemu, który wspomniał mi o tym przy okazji ostatniego tygodnika muzycznego, że to właśnie Stewart Price, tworzący również pod pseudonimem Le Rythme Digital, jest odpowiedzialny za współprodukowanie niektórych albumów Madonny i tak też właśnie Confessions 2, które zapowiada Madonna drugim już singlem Bring Your Love, który pojawił się jeszcze wcześniej, właśnie będzie też współprodukowany ze wspomnianym Stewartem Price'em. W końcu Madonna wydała ten nowy singiel, długo też zapowiadany. Tym razem nie mogło być inaczej. Ten występ z Sabriną Carpenter na Coachelli nie był przypadkowy. No dobrze, my nie zwalniamy w audycji N3 tempa. I tak też pojawia się kolejny wspaniały, taneczny utwór. Jamie XX, The Valencias i All You Children.
1: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.

No i niech podniesie rękę ten, kto nie śpiewał albo chociaż nie tańczył do tego klasyka, już chyba można tak powiedzieć. Likely I Follow Rivers, przed chwilą w Trójcy. Utwór, który ma wrażenie, że ma taką moc, która nigdy się nie wyczerpie. I zarazem przebój, który doskonale każdy zna. Inaczej jest z twórczością zespołu Thieves Like Us. Tu puszczam oko do fanów New Order, bo to właśnie od jednego z utworów tego zespołu wzięła się nazwa innego. Bo też i zespołowi temu nigdy nie udało się podbić sceny elektronicznej, chociaż próbowali najpierw w Berlinie, później w Nowym Jorku. Od 2017 roku nic nie wydali, a do dziś ich najpopularniejszym utworem jest właśnie ten.

przez ostatnie kilkadziesiąt minut w audycji N3 było sporo tańcu, w którym można się zatracić, w którym też można się zbliżyć. To jednak JJS przewidzieli na początku, że to nie zakończy się najlepiej. I tak właśnie pojawia się to jakieś żenujące, czasami zawstydzające uczucie, o którym śpiewała Sky Ferreira. Ale nie ma nic w tym złego i tak też po prostu zakończymy No Romance od Tirzach. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony majówkowy czas. Agnieszka Łukasiewicz, Gosia Jakubowska. Zachęcamy przy okazji do tego, aby pozostać z trójką. Za chwilę potrójne pasmo przenoszenia, czyli Michał Margański, i udanego dalszego majówkowania.

0: Autopromocja.
1: Obaj wielkimi poetami byli i choć dzieliły ich stulecia, połączyło wspólne dzieło.
2: Hej dziewczyno, w ten pachnący maj.
1: Budyń o smaku Mickiewicza.
3: Piszę do ciebie wiadomość, że czemu tak wcześnie.
1: Koncert z tekstami Jacka Budynia-Szymkiewicza, inspirowanymi twórczością wielkiego romantycznego poety. W interpretacji Natalii Grosiak, Agi Kiepuszewskiej, Tomasza Organka i Macieja Starnawskiego. Za brzmienie odpowiadała orkiestra pod dyrekcją Nikoli Kołodziejczyka. Koncert Budyń o smaku Mickiewicza. Przypomnimy w niedzielę, kilka minut po 19. Dobrych wrażeń, Mariusz Owczarek.
0: Autopromocja.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest niedziela, 3 maja. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Andrzej Poczobut odbierze na Zamku Królewskim w Warszawie order Orła Białego. Zamiast pociągów komunikacja zastępcza na magistrali kolejowej pod Poznaniem, nawet do rana. Gol Jana Bednarka daje FC Porto tytuł piłkarskiego mistrza Portugalii. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut odbierze dziś order Orła Białego, najwyższe polskie odznaczenie. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie podczas obchodów Święta Konstytucji 3 maja. Poinformował o tym szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. Karol Nawrocki odznaczył polsko-białoruskiego działacza i dziennikarza 11 listopada ubiegłego roku. Andrzej Poczobut spędził w więzieniach na Białorusi 5 lat. Został wypuszczony w ramach wymiany więźniów w ostatni wtorek. O jego uwolnienie zabiegały polskie władze, Związek Polaków na Białorusi i Międzynarodowe Narodowe organizacje. Nawet do rana poważne problemy na trasie kolejowej Poznań-Berlin. Do godziny 7 może potrwać usuwanie awarii sieci trakcyjnej na podpoznańskim fragmencie. Przez usterka między Palędziem a Bukiem wstrzymano ruch pociągów na magistrali i wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Mimo że to linia dwutorowa, jeden tor jest wyłączony z ruchu ze względu na prace budowlane. Przyczyny usterki będzie wyjaśniać wewnętrzna komisja kolejowa. Wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest prawdopodobne, oświadczył zastępca szefa sztabu irańskich sił zbrojnych, cytowany przez agencję Fars. Generał Mohammad Jafar Asadi powiedział, że dla wroga przygotowano zaskakujące działania wykraczające poza jego wyobrażenia. Iran przekazał w piątek amerykańskim władzom za pośrednictwem Pakistanu nową propozycję porozumienia, nie ujawniając jej szczegółów. Prezydent USA oświadczył jednak, że nie jest nią usatysfakcjonowany. Obowiązujące zawieszenie broni weszło w życie 4 kwietnia po prawie 40 dniach izraelskich i amerykańskich nalotów na Iran oraz odwetowych ataków Teheranu w regionie. Po raz 34 przed południem na ulicach Warszawy wystartuje Bieg Konstytucji 3 maja. Co roku przyciąga tysiące biegaczy z całej Polski, którzy tworzą na trasie wyjątkową atmosferę.
5: Start i meta znajdują się na placu Trzech Krzyży. Następnie biegacze będą biegli m.in. Aleją Jazdowską, ulicą Mokotowską, powrót do placu Trzech Krzyży i tak zamykamy piękną 5-kilometrową pętlę. Te tłumy, które są na starcie, na mecie, ale również na trasie, sprawiają, że dystans 5 km podczas biegu Konstytucji 3 maja pokonuje się z wielką przyjemnością, a doping, atmosfera po prostu niosą.
4: Mówi Bartłomiej Stępień z Aktywnej Warszawy. Trójka jak co roku wspiera jeden z najważniejszych biegów w stolicy. Około 100 hektarów lasu, a nie jak wcześniej informowano, 900 hektarów objął pożar, który wybuchł w Parku Narodowym Szwajcaria Czeska. Do walki z żywiołem na zachodzie Czech skierowano 50 jednostek straży pożarnej, 4 śmigłowce. Płoną drzewa z koronami, a także ściółka leśna. Strażacy ogłosili nadzwyczajny stan alarmu, co pozwala na wykorzystywanie w akcji jednostek z całego kraju. Obszar objęty żywiołem podzielono na 3 sektory. Wieczorem czeska straż pożarna poinformowała, że w dwóch z nich ogień jest pod kontrolą. FC Porto po golu Polaka zapewniło sobie tytuł piłkarskiego mistrza Portugalii na 2 kolejki przed końcem sezonu. Bramkę dającą skromne zwycięstwo nad Alverką strzelił Jan Bednarek. W pierwszej połowie grał także Jakub Kiwior. W 63. minucie zmieniony został Oskar Pietruszewski. To 31. tytuł mistrzowski FC Porto. To był serwis Trójki.
6: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Niedziela słoneczna, jedynie na północnym zachodzie pojawi się więcej chmur. Termometry pokażą 21 stopni na południowym wschodzie, 25 w centrum, do 28 na zachodzie.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański, kłaniam się nisko.
9: Potrójne pasmo.
8: Wydanie dla koneserów i melomanek. Zapraszam.

0: Niezobowiązująco John Hopkins i Hilmar Zbigi na początku naszego spotkania z potrzeby nastrojenia słuchu i niejako osadzenia się w przestrzeni dźwiękowej, która dziś będzie wymagać osłuchania, posiadania wyrobionego gustu i wreszcie umiejętności koncentracji słuchowej. Tego bowiem wymagają wydania dla koneserów i melomanek, które urządzam w pierwszy weekend każdego miesiąca. Utwór, którym zapraszam do dzisiejszego ogrodu z muzyką, nosi tytuł Worms i pochodzi z wydanej na początku kwietnia płyty Wilding, będącej ścieżką dźwiękową do filmu dokumentalnego opisującego proces renaturyzacji w jednej ze starych kilkusetletnich angielskich posiadłości. To doskonały wątek dla wszystkich roślinomaniaków, jak i fanów Królestwa Roślin Pawła Sztarbowskiego. Dziś jednak skupimy się przede wszystkim na najnowszym wydawnictwie tego gentlemana.
1: This is your main man, Carl Craig. You listen to Troika right here, right now.
0: 23 kwietnia ukazał się album Meditations. Podkreślam słowo album, bowiem owo 6 kolejnych medytacji tworzących dziś jedną odrębną całość ukazało się pierwotnie 13 lat temu, ale jako dodatek do wydawnictwa, które samo w sobie było kompilacją i mixtape'em Amerykanina wydanym w labelu Ministry of Sound. Wtedy ów dodatek, ów suplement nie zrobił takiego wrażenia, jak czyni to dziś, o czym przekonamy się za kilkanaście, kilkadziesiąt minut. Do tego czasu przywołuję m.in. dwa utwory finalnie podpisane pod szyldem Evo Revo, ale ich powstanie plasuje się na początku drugiej dekady XXI wieku. A było to w czasie, kiedy wcale nie było oczywiste, czy zespół Skalpel uraczy nas jeszcze nową muzyką.

z roku 2013 w potrójnym paśmie Lost, umieszczony na końcu pierwszej płyty Evo Revo, zespołu współtworzonego przez Igora Boksa, kojarzonego przede wszystkim ze Skalpelem. Z kolei drugi pan duetu, Marcin Cichy, jako Meeting by Chance jest przed premierą swojego najnowszego albumu. Będzie zatytułowany Time Deception i zapowiadają go dwa nagrania: Too Far i Eden.

0: typowy dla Marcina właśnie w tym koncepcie, koncepcie Meeting by Chance, typowy charakter muzycznego pisma. Czy nowy album będzie zaskoczeniem? Myślę, że nie, ale to dopiero pokaże czas. Premiera całej płyty, na której znajdą się wybrzmiałe nagrania, 15 maja. Płyta będzie zatytułowana Time Deception.
1: Potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia.
0: A w nim najważniejsza część dzisiejszego spotkania dla koneserów i melomanek, czyli płyta Meditations Carla Craiga, która została wydana na taśmie magnetofonowej i w sieci. Album, który po leżakowaniu brzmi dziś wybornie.

Meditations i Carl Craig w programie trzecim. Jest to sześciościeżkowy zestaw kompozycji, będący, no jak niektórzy twierdzą, takim fundamentem techno z Detroit, ale z szerszą, multidyscyplinarną twórczością, jak czytałem w jednym z periodyków właśnie na temat tej płyty. Całość w każdym razie doskonale pokazuje twórczość, no i zasięgi muzyczne i stylistyczne Carla Craiga, budowane przez wiele lat. Wszystko dzieje się w kontekście jego filmu dokumentalnego, właśnie o jego życiu, o jego twórczości. A ów producent, DJ, ambasador Detroit i spiritus movens wielu przedsięwzięć jednoczących i promujących Motor City. Wreszcie muzyk sięgający po klasyczne instrumentarium, zarówno to zapisane na taśmach matkach w wytwórni Deutsche Grammophon, jak i współpracujący z paryską orkiestrą La Siècle z udziałem dyrygenta Xavier Rota, czy jakże znanego Francesco Tristano, z jednej strony pianisty występującego w najważniejszych filharmoniach świata, a z drugiej strony pianisty zapatrzonego w Detroit Techno. Że już nie wspomnę o słynnym przedsięwzięciu The Detroit Experiment, jednoczącym najważniejszych żyjących jazzmenów właśnie z tego miasta. Teraz po 13 latach pojawia się poniekąd wznowiona opowieść zawarta w sześciu kolejnych medytacjach. Po pierwszej czas na kolejne, choć przyznam, że wciąż nie do końca synchronizują mi się te tytuły z muzyką do medytacji, ale może moja percepcja w medytacji jest po prostu najzwyczajniej inna. Słuchamy. Przed nami medytacja druga i piąta.

w trójce Meditations Carla Craiga. Listę utworów tego albumu, wydanego tylko w sieci i na kasecie magnetofonowej, tworzy ponumerowany cykl od Meditation 1 do Meditation 6. Projekt wpisuje się w taki ciągły, ambientowy pasaż z eksperymentami muzycznymi, także z pukaniem, stukaniem, szemraniem, ale przede wszystkim jest to muzyka osadzona na starych, jak najbardziej starych klawiszach, bo przypomnę, że została po raz pierwszy wydana 13 lat temu. No i myślę sobie, że właśnie to wydawnictwo w połączeniu z filmem dokumentalnym o Carlu Craigu pokazuje go jako aktywnego, no takiego archiwistę czarnej muzyki elektronicznej, gościa czerpiącego często ze swojej osobistej, prywatnej kolekcji obejmującej hip-hop, jazz, funk, gentlemana, który znowu wrócił po latach do miksowania z płyt winylowych. No i kogoś, kto jest synonimem najwyższej jakości, jeśli chodzi o muzykę elektroniczną. Na zakończenie wątku medytacji proponuję jeszcze trzecią, aby następnie przejść do kolejnych, przy okazji oczywiście jako pretekst, do kolejnych dokonań Carla Craiga.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Trójka. Radia.
1: Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.

At Last, acoustic version. I kto by powiedział, że ta kompozycja pierwotnie nosiła przede wszystkim znamiona muzyki syntetycznej, muzyki techno, po której kilka lat później sięgnęli przedstawiciele wytwórni Infine, proponując Carlowi Craigowi stworzenie przedsięwzięcia Versus, będącego transkrypcją tych syntetycznych utworów na orkiestrę symfoniczną. Rzecz finalnie zakończyła się w roku 2017. Wtedy to zostało to wszystko opublikowane na pięknie naciętych winylach, ale ten właściwy koncert, najważniejszy, odbył się, zdaje się, na początku drugiej dekady XXI wieku. Może jeszcze wcześniej, może to był rok 2008. W każdym razie płyta, nowa, stara płyta Carla Craiga, Meditations, wywołuje nam dzisiaj retrospekcję jego twórczości. Tę, która pasuje do wydania dla koneserów i melomanek. I tak po przedsięwzięciu Versus jeszcze jedno nagranie będę chciał przypomnieć z tego projektu. Po nim zapraszam już teraz do wysłuchania Bolera Ravela, które zostało zreinterpretowane przez właśnie na podstawie taśm matek z Deutsche Grammophon przez Carla Craiga i Moritza von Oswalda. Zresztą o tym projekcie opowie sam Carl Craig.

0: Desire to kolejna kompozycja z projektu Versus, polegającego na transkrypcji muzyki syntetycznej na klasyczne instrumentarium. I chyba czas już najwyższy, żeby przejść do wycinanek muzycznych, ale nie traktowałbym tego jako sample, bowiem to oczywiste, na bazie czego tutaj stworzono piękną muzykę. Na bazie archiwalnych taśm, na których zapisano między innymi bolero Ravela, muzykę zagraną przez cyrk Karajana, przez orkiestrę dowodzoną przez Herberta von Karajana. O szczegółach opowie teraz Carl Craig.
1: Recomposed is a project from Deutsche Grammophon, and Moritz was asked to do a recomposed.
2: To był pomysł i projekt wytwórni Deutsche Grammophon. Moritz von Oswald zaprosił mnie do tego przedsięwzięcia. Chyba czuł, że potrzebuje wsparcia kogoś takiego jak ja. I od tego zaczęła się nasza wspólna praca nad tą płytą. Wytwórnia zapewniła nam taśmy matki, na których mogliśmy pracować. Wszystko, co było na tych taśmach, to utwory nagrane przez orkiestrę pod dyrekcją Herberta von Karajana. Nasza praca polegała początkowo na przesłuchaniu wszystkich taśm i poddaniu ich powolnemu procesowi przetwarzania i tworzenia jakoby od nowa. Były takie sytuacje, że znajdowaliśmy fragmenty nigdy wcześniej niesłyszane. Różne smaczki, błędnie zagrane nuty, potknięcia muzyków. To było jak dokopywanie się do jakiegoś sedna przez liczne warstwy. Było sporo zabawnych sytuacji związanych, nazwijmy to, z niedoskonałościami procesu twórczego. Dla nas muzyków elektronicznych orkiestra symfoniczna kojarzy się z supermocą, doskonałością, czymś niedoścignionym w swojej perfekcji. Kiedy jednak odkrywasz te niedoskonałości i potknięcia, taka orkiestra nabiera bardziej ludzkiego oblicza. Mieliśmy przy tym naprawdę sporo zabawy.
1: And it's so out of range for most bedroom musicians. And when you have this situation where you hear this amazing orchestra, but then you hear these imperfections in it, it really humanizes it, and it makes it even more fun.
0: Przed nami zatem crème de la crème, bolero Ravela, czyli muzyka zapisana na taśmie podczas koncertów Filharmonii Berlińskiej dyrygowanej przez Herberta von Karajana, następnie przysposobionej do współczesności przy pomocy eksperymentu muzycznego właśnie przez Carla Craiga i Moritza von Oswalda. Całość opublikowano wspólnie z obrazkami z wystawy Musorgskiego na płycie Recomposed. My słuchamy dziś pierwszej części.

wciąż ta reinterpretacja robi nieprawdopodobne wrażenie. W trójce Carl Craig i Moritz von Oswald, którzy otrzymali od wytwórni Deutsche Grammophon taśmy matki, na bazie których stworzyli reinterpretację. A te taśmy matki w tym wypadku to były taśmy z rejestracją koncertu, występu filharmoników berlińskich pod dyrekcją Herberta von Karajana, którzy zagrali Bolero Ravela. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie. Spotkanie dla koneserów i melomanek. Na zakończenie fragment najnowszej płyty Toma Rowlandsa, czyli połówki The Chemical Brothers. Jego płyta nosi tytuł Come Closer, a na niej między innymi Aurora, którą w tej chwili Państwo usłyszą. Życzę dobrej nocy, mówił Michał Margaj.

0: autopromocja.
1: Grają i śpiewają, śpiewają i grają, a że im wychodzi, to kontynuują. Tym razem Paragraj.
2: Krzysiu, jedźmy razem do paragrafu.
3: Paragwaju?
1: Piosenka Paragraj Boba i Karolajny to kolejna nowość tego duetu. Wszystkie ich dzieła zebrane są na stronie trójka.polskieradio.pl. Na premiery czekamy w każdy czwartek w cyklu Piosenkarnia. W audycji zapraszamy do Trójki od 6 do 9.
2: Pozwiedzamy to, co jeszcze można z miast tych całych majów.
3: Droga Krysiu, to nie tam.
4: To gdzie?
0: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 5, 4, 3, 2, are you ready?
1: Strefa Dread.
7: Strefa Dread.
1: Pozytywna wibracja w twoim domu.